Widzenia główna. Station. Widzenia główna.

0: Stacja Gdynia Główna i Miastofonia. Na początek naszej rozmowy o mieście Gdynia. Zresztą ta stacja Gdynia Główna i dworzec w mieście Gdynia to będzie punkt wyjścia naszej opowieści o tej niezwykłej inicjatywie. Dziś, proszę Państwa, mam zaszczyt gościć w programie Plac na Rozdrożu wyjątkowych gości, którzy swoimi staraniami doprowadzili do wpisania modernistycznego centrum Gdyni na listę Światowego Dziedzictwa UNESCO. Gośćmi Radia 357 są architekt, historyk architektury i kierownik Katedry Historii, Teorii, Architektury i Konserwacji Zabytków Politechniki Gdańskiej, profesor doktor habilitowany pani Maria Jolanta Sołtysik. Dobry wieczór.
1: Dobry wieczór pani, dobry wieczór państwu. Tutaj małe sprostowanie. Ja od czasu przejścia na emeryturę nie jestem już kierownikiem. Zastąpił mi młody kolega, doktor Piotr Samuń. Także kierownik, nie jestem kierownikiem katedry. Wszystko inne się zgadza, ale jestem nadal pracownikiem Wydziału Architektury Politechniki Gdańskiej. Jeszcze raz dobry wieczór pani i państwu.
0: Bardzo dziękujemy za pani czas. Jest z nami także architekt, profesor uczelni, doktor habilitowany Robert Hirsch, miejski konserwator zabytków w Gdyni. Dobry wieczór.
2: Tak, dobry wieczór. Tutaj bez żadnego sprostowania.
0: Oraz doktor, inżynier, architekt pan Marek Stępa, wieloletni wiceprezydent miasta Gdynia, którego wieloletnie starania doprowadziły do tego sukcesu, o którym dziś będziemy rozmawiać. Zresztą państwa wspólne starania. Dobry wieczór, panie Marku.
3: Dobry wieczór pani, dobry wieczór współuczestnikom audycji, no i oczywiście dobry wieczór słuchaczom.
0: Dziś w Placu na Rozdrożu będziemy rozmawiać o architekturze, choć w przypadku miasta Gdynia nie sposób o niej rozmawiać, zresztą w ogóle nie sposób o architekturze rozmawiać bez kontekstu historyczno-społecznego i od niego zaczniemy nasze spotkanie. Bardzo ciekawym faktem o mieście Gdynia jest to, że na początku to w ogóle nie miała być Gdynia, bowiem to, co jest tak ważne w przypadku miasta Gdynia, czyli port, początkowo planowany był w Tczewie, prawda? Co doprowadziło ostatecznie do tego, że padło na Gdynię i skąd w ogóle ten Tczew pojawia się w opowieści o tej historii?
3: No to tylko chyba dlatego, że Tczew był istniejącym miastem nad Wisłą i oczywiście wiele portów w Europie znajduje się daleko od morza, o ile leżą nad dużą rzeką. Natomiast sytuacja polityczna, w której się znajdowaliśmy, sytuacja, w której ujście Wisły nie było kontrolowane przez państwo polskie i tak zostało aż do 1945 roku. Lokowanie jedynego portu morskiego polskiego państwa w sytuacji, kiedy wpływać do tego portu trzeba byłoby przez tereny kontrolowane przez po prostu Niemców, czy to z Prus Wschodnich, czy z Wolnego Miasta Gdańska, tak zwanego Wolnego Miasta Gdańska, powiedzmy, no byłoby nierozsądne. Dlatego Tadeusz Wenda już u początku lat 20. dostał polecenie znalezienia miejsca na port w innym, możliwie najdogodniejszym miejscu, no i wskazał Gdynię.
1: Ja chciałam tutaj dodać, że w tym 1920 roku rozpatrywano aż 8 lokalizacji alternatywnych dla portu, nie tylko Tczew. To była na Jeziorze Żarnowieckim w Wielkiej Wsi, w Pucku, w Rewie, na Półwyspie Helskim w rejonie Kuźnicy, no i w Tczewie i w Gdyni. Także i faktycznie no, kontradmirał Kazimierz, wiceadmirał Kazimierz Poremski, który się zajmował w Departamencie Spraw Morskich Ministerstwa Spraw Wojskowych właśnie tą kwestią, zawsze optował jako szef Tadeusza Wendy, zawsze optował za Gdynią, ale jednak wysłał Wendę, żeby zrobił dokładne rozpoznanie tych wszystkich 8 lokalizacji i między innymi właśnie to głównie spowodowało właśnie to, co mówił pan wiceprezydent, że wybrano Gdynię, no bo reszta lokalizacji była taka troszeczkę no, mniej prawdopodobna, mniej zaawansowana.
0: Choć tym, co kusiło, by wybrać Tczew, była bardzo dobrze rozwinięta sieć kolejowa. I tutaj wracam do początku audycji, do stacji Gdynia Główna. To był kluczowy aspekt rozwoju miasta i także pierwszy budynek, który został zaprojektowany w tym nowym mieście Gdynia, mianowicie Dworzec Główny, który miał być tym połączeniem, szczególnie z południem kraju, prawda?
1: No właśnie. Wie pani, jak jeszcze wracając do lokalizacji, tak naprawdę to port wojenny i w ogóle port głównie powstawał w Oksywiu. A w Oksywie no, miało wielkie pretensje, że Gdynia nazywa się Gdynia, a nie Oksywie na przykład. Także z tymi lokalizacjami nie było tak prosto. Dworzec Romualda Millera, który no, już dziś nie istnieje, został bardzo mocno zniszczony w okresie, w czasie II wojny światowej, a później go już nie odbudowywano, bo Wacław Tomaszewski zaproponował nowy, znacznie większy budynek. No był bardzo, z jednej strony bardzo chwalony w ówczesnej prasie architektonicznej, a z drugiej no, uważany za pewną pozostałość, za pewien epigonizm architektoniczny. Jednak patrząc dzisiaj, oceniając jego architekturę, no, odczuwamy pewną nostalgię właśnie za tego typu uformowaniami, dlatego że on w ogóle wypływał głęboko z romantycznego myślenia o polskiej architekturze, o tej najbardziej z okresu, kiedy Rzeczpospolita była jeszcze potęgą, czyli to jest pogranicze baroku i początek klasycyzmu. I właśnie takie elementy królowały w tym w bryle zewnętrznej, natomiast wewnątrz już w większości był na pograniczu modernizmu, było to art deco wczesny, taka forma modernizmu. No i pisano o nim wówczas pod względem architektonicznym. Nowy Dworzec Gdyni utrzymany jest w charakterze późnego renesansu. Posiada tyle wybitnych cech polskiej architektury, iż powinien tym, co znają Polskę i odczuwają piękno form architektonicznych, przypominać zabytki architektury polskiej, jakie podziwiać można w Krakowie, Warszawie, Wilnie, Kazimierzu nad Wisłą, a nawet w dalekim Krzemieńcu. Także tutaj tą nostalgię, ten romantyzm, tęsknotę za polskością architektury w nowej Gdyni, jeszcze wówczas niemodernistycznej, bo to były lata 23-26, kiedy stawiano zresztą w zupełnie dziewiczym miejscu, przy małym placyku z okrągłym klombem, gdzie zajeżdżały taksówki. Także taka była ta architektura, tym niemniej bardzo, bardzo ciekawa. Ja ją bardzo lubię.
0: No właśnie, zaczynamy od tego niezwykłego budynku, którego niestety już nie ma, projektu Romualda Millera, dworca PKP, który połączył Gdynię, to nowe miasto, tak ważne przecież dla rozwoju II Rzeczpospolitej, z resztą kraju, ale który był też, tak jak pani profesor wspomniała, tym symbolicznym łączeniem dwóch kierunków w architekturze i jeszcze bardzo mocno zakorzenionym w historyzmie. Co spowodowało to? To pytanie, które wciąż kieruję do pani profesor, bo ta pierwsza część naszej rozmowy właśnie głównie będzie skierowana do pani profesor. Co spowodowało, że ostatecznie Gdynia zwróciła swoją uwagę w stronę modernizmu? Bo dziś spotykamy się, celebrując fakt wpisania Gdyńskiego Centrum Modernizmu na listę Światowego Dziedzictwa UNESCO. Dlaczego właśnie ostatecznie na modernizm postawiono?
1: W Gdyni zarówno w architekturze portu, jak i w architekturze miasta w ogóle nad tym miejscem od początku unosił się duch nowoczesności, dążenia do nowoczesności, dążenia do takich wyborów i architektonicznych, i inżynierskich, które prowadziły do najbardziej zaawansowanych, najbardziej nowoczesnych, najbardziej idących z duchem czasu uformowań i w ogóle rozwiązań. Stąd mówi się o tym duchu inżynierskim Gdyni, duchu właśnie tej nowoczesności. I w Gdyni bardzo szybko, biorąc pod uwagę inne miejsca, właśnie te bardziej stare, zakorzenione w tradycji miasta, bardzo szybko zwrócono się ku właśnie uformowaniom tym najprostszym, czyli wczesnego modernizmu, które zresztą były najtańsze, co tu dużo mówić. Taki wystrój historyzujący z wypielęgnowanym, bogatym detalem jest po prostu droższy. Gdyni inżynierowie, bo o tym duchu inżynierskim właśnie wspominałam, bardzo chętnie i również właściciele obiektów wybierali te prostsze rozwiązania. Również poszukiwali dla nich nowoczesnych konstrukcji. Konstrukcji szkieletowych, które jakoś również wymagały nowej formy. Także etos modernizmu idzie równolegle z etosem, z tym duchem i dążeniem do nowoczesności.
3: Mhm. Może dwa słowa jeszcze.
0: Bardzo proszę. Jeszcze tak?
3: No bo jeżeli pani profesor powiedziała, że unosił się duch modernizmu, to z pewnością tak było, ale ja mam też pewne bardziej materialistyczne wyjaśnienie. Mianowicie to nie były czasy zdalnego projektowania. Dzisiaj architekt może sobie siedzieć gdziekolwiek i internetem wysyłać rysunki na budowę, która też może być tysiące kilometrów od niego. Wtedy trzeba było być na miejscu. A skoro trzeba było być na miejscu, no to starzy architekci mający już swoją pozycję zawodową, pracownię w dużych miastach, no niespecjalnie kwapili się, żeby przyjeżdżać do Gdyni. Przyjeżdżała młodzież architektoniczna. Absolwenci już powojenni, po pierwszowojenni absolwenci wykształceni w niepodległej Polsce i zarażeni tym duchem architektury modernistycznej w trakcie studiów. Dlatego oni tutaj realizowali, bo mogli, tutaj mogli, gdzie indziej byłoby zdecydowanie trudniej. Tu byli samodzielnymi nieomal projektantami, tam byliby pomocnikami w pracowniach starych, doświadczonych, akademickich mistrzów. Stąd właśnie ta młoda ekipa architektów robiła po swojemu, czyli zgodnie z unoszącym się nad Europą duchem modernizmu.
0: Młodość, ale też tempo, prawda? Gdynia powstawała w zawrotnie szybkim, dziś trudnym do wyobrażenia tempie. Pan prezydent otworzył nowy, ciekawy wątek, bo no właśnie kwestia tego, jak powstawała Gdynia i przez kogo była budowana, trochę burzy nam pewien mit tej białej kartki, na której miałoby powstawać miasto Gdynia od zera w miejscu, gdzie wcześniej nic nie było, bo to, proszę mnie oczywiście poprawiać, ale to nie do końca była prawda, prawda? Miasto Gdynia powstawało w tych pierwszych latach dość spontanicznie i te późniejsze plany musiały być trochę weryfikowane wobec tego, co już wtedy tam się działo. Nie wiem, kto by zechciał się odnieść. Pani profesor?
1: Mhm. Ja tutaj jeszcze może dokończę. Gdynia oczywiście powstawała, no nie można powiedzieć, że zupełnie z niczego, dlatego że no w ogóle jako miejsce miała tradycje średniowieczne. Natomiast no średniowieczne, a później letniska z początku XX wieku, czyli trzy główne drogi zostały zachowane. Starowiejska, chociaż została wyprostowana, 10 lutego, która była główną drogą letniska, no i Świętojańska, która prowadziła z południa, z Redłowa do Kościoła Oksywskiego wzdłuż plaży. Także te trzy drogi zostały zachowane. Ale czy można powiedzieć, że no, te trzy drogi to jeszcze dużo za mało, żeby mówić, że one tak zupełnie przesądziły. One jakoś ukształtowały ten główny korpus miasta. Natomiast później miasto kształtowało się już w kontekście portu. Te dwa organizmy jakoś próbowały zawłaszczyć, szczególnie w początkowej fazie, właśnie w latach 20., na początku 30., zawłaszczyć dla siebie jak najwięcej terenów. Pierwsze plany miasta z lat 20., z końca lat 20. jeszcze proponowały na linii dzisiejszej ulicy Wójta Radkego monumentalny zespół placów z otwarciem na morze w rejonie dzisiejszego portu czy basenu rybackiego. Natomiast sytuacja ekonomiczna i boom węglowy wymusił czy skłonił władze portu i władze państwowe, które na to przystały, szybki rozwój portu zewnętrznego. Port zewnętrzny można było znacznie szybciej robić niż wewnętrzny, który wymagał bardzo kosztownych i czasochłonnych robót hydrograficznych. Natomiast usypowanie pirsów nowych na zewnątrz, czyli ekspansja w stronę tego miejsca, gdzie miało rozwijać się miasto, była szybsza. No i w ten sposób narosły, oprócz pierwszego basenu, wyrósł basen na południu, basen węglowy, basen rybacki i w końcu basen prezydenta i molo południowe. No i tutaj część terenów przynależnych pierwotnie, czy też projektowanych pierwotnie dla miasta, zostało zużyte na tereny portowe. Natomiast ta sytuacja miała swoje również pozytywne aspekty.
0: Dotknęliśmy tego najważniejszego miejsca w mieście Gdynia, mianowicie portu, i chciałabym zatrzymać się na pewnym ważnym budynku w obrębie portu, trochę w kontrze do pierwszego dworca, o którym rozmawialiśmy, dworca PKP. Chciałabym się zatrzymać teraz na Dworcu Morskim w Gdyni. To już powstały w roku 1933 budynek w pełni modernistyczny, choć te narodowe elementy widniały chociażby na fasadzie frontowej budynku w postaci dwóch orłów, które ją zdobiły, a które niestety w czasie okupacji zostały zdjęte przez nazistów. Dworzec Morski w Gdyni, czym się charakteryzował i dlaczego też miał tak ważne znaczenie dla miasta?
1: Nie wiem, do kogo pani kieruje pytanie.
0: Do pani profesor cały czas, bo jeszcze jesteśmy w tej części historycznej.
1: Dobrze. Tak. Proszę panią, więc ja chciałam najpierw zwrócić uwagę, że Dworzec Morski nie ma jeszcze tego ultranowoczesnego nie ma jeszcze tej ultranowoczesnej funkcjonalistycznej formy. Proszę zwrócić uwagę, że ten dworzec ma kompozycję symetryczną, kiedy modernistyczne budynki, w pełni modernistyczne, dążyły do asymetrii. Ma również fasadę o wyraźnie wertykalnych podziałach. I tutaj też to różni ten dworzec od poziomo zakomponowanych wstęg okiennych modernizmu, które były tak bardzo modne. Także fasada bardzo ciekawa, zrobiona prawdopodobnie przez Wacława Tomaszewskiego, chociaż cała bryła jest projektu firmy Dyckerhoff i Widman, która wprowadziła tutaj niezwykle ciekawą, cienkościenną kopułę uformowaną na czworoboku. Ale ten dworzec jest jeszcze na tyle ciekawy, że on ma właściwie dwie swoje części. Jedną właśnie tą jeszcze taką monumentalizującą, która dla nas jest też symbolem pewnym, bo ona w ogóle od razu stała się kultowa dla Gdyni. Tutaj zresztą odbywały się msze święte, to było siedziba portowej parafii. No i z drugiej, druga jakby przedłużenie, magazyn tranzytowy, zupełnie inna bajka, zupełnie inna konstrukcja. I tu widzimy w tym magazynie o 10 łupinach kolebkowych, również tych tej cienkościennej łupinie, konstruktywistyczne podejście. No i to jest, jeżeli ta pierwsza część jest przykładem umiarkowanego modernizmu, tego wertykalnego modernizmu, to druga to jest czysty konstruktywizm. Przepiękna bryła, która wyrasta wprost z łupinowej konstrukcji. Dlaczego ten obiekt był taki ważny? No był to jeden z pierwszych monumentalnych obiektów otwartych na terenie Gdyni o takiej wielkości, takiej kubaturze. Stąd dotąd do tego miejsca przypływały nasze łączniki ze światem, nasze transatlantyki. Z tego miejsca do tego miejsca przybywano, stąd żegnano Gdynię w wielkim ruchu emigracyjnym. No i dlatego ten obiekt jest tak ważny, był tak ważny, tak pięknym elementem kompozycyjnym. Wtedy zresztą Wenda bardzo dbał o, mimo że był inżynierem, nie był architektem, to był niezwykle wyczulony na przestrzeń. I on z tego portu zrobił skwer właściwie, wielki skwer, który ciągnął się, wielki zieleniec, który ciągnął się od ulicy Chrzanowskiego aż do samej bramy, zresztą monumentalnej, zadoszonej bramy Dworca Morskiego. Bardzo to wszystko atrakcyjnie wyglądało pod flagami. Także to tam morskie miejsce tutaj było zaznaczone bardzo pięknie.
0: I symboliczny adres, prawda? Ulica Polska 1.
1: Polska 1, właśnie.
0: Chciałabym zapytać jeszcze, domykając tę część naszej rozmowy, ale to pytanie może już skieruję do pana profesora Roberta Hirsza, o inne budynki na szlaku tego modernistycznego centrum, bo ten modernizm miał wiele odcieni, wiele odmian, które są tymi pana ulubionymi, najciekawszymi, o których warto dziś w tej rozmowie wspomnieć. Pewnie o wszystkich, ale jakby miał pan wybrać?
2: Cóż, no gdybym miał wybrać, to pewnie jednym z kilku budynków byłby ten wspomniany Dworzec Morski. I wydaje mi się, że warto jeszcze parę zdań o nim powiedzieć w związku z tym, no tym moim wyborem uzasadniam to, że do niego wracam. Bo rzeczywiście, tak jak powiedziała pani profesor Sołtysik, on ma formę może nie taką awangardową, ale wyraźnie należy powiedzieć, że to jest budynek modernistyczny i ze względu na rozwiązanie konstrukcyjne to jest najbardziej zaawansowany pod tym względem budynek w Gdyni. Co do tego chyba nie powinniśmy mieć wątpliwości. Także takie wydaje mi się stwierdzenie powinno paść. No i dodać należy do tego również, ponieważ nasz temat przede wszystkim krąży wokół kwestii centrum i UNESCO, że jednak Dworzec Morski jest położony dosyć daleko od tego obszaru, więc on trochę tak przez pani pewnie upodobanie znalazł się tutaj jako taki tak wyróżniony obiekt. Ale warto też powiedzieć, mówiąc o tym, że ten budynek nie tylko ma swoją historię przedwojenną, ale to jest obiekt należący do chyba najciekawszych adaptacji powojennych budynków modernistycznych. On został odbudowany, on został zniszczony w czasie II wojny światowej w dużej części i po wielu latach właściwie takiego okaleczenia został odbudowany i zaadaptowany na Muzeum Emigracji, które otwarto w 2015 roku. I trzeba powiedzieć, że dzisiaj to jest naprawdę znakomity obiekt według koncepcji architekta Andrzeja Bomerskiego. Obiekt muzealny, który pokazuje właśnie to piękno architektury modernistycznej, ale także ma niezwykle ciekawy program muzealny, więc ten obiekt na pewno pod wieloma względami wyróżnia się na terenie Gdyni.
3: To może ja też parę słów o tym obiekcie w takim razie, bo wybór muzeum, lokalizacji Muzeum Emigracji w tym właśnie obiekcie nie jest oczywiście przypadkowy, bo Dworzec Morski może się komuś kojarzyć z tym, że to takie miejsce wycieczkowe, z którego wypływało się na wspaniałe morskie wycieczki. Oczywiście też, ale głównymi użytkownikami tego obiektu byli niestety polscy emigranci, dla których nie była to Polska 1, tylko Polska koniec. Ostatnie pożegnanie z Polską w tym obiekcie i potem wypływali do Ameryki Południowej czy Północnej. Także lokalizacja Muzeum Emigracji jest tutaj w taki sposób skonstruowana, że obiekt jest równocześnie eksponatem w tym muzeum dotyczącym emigracji. Zresztą nie tylko ten jeden obiekt, bo etap emigracyjny, czyli miejsce, w którym emigranci potencjalni byli kąpani, czyszczeni, badani przez lekarzy, był połączony linią kolejową, znajdował się też na terenie Gdyni w innej dzielnicy i to był cały kompleks nastawiony właśnie na, no niestety, upuszczanie polskiej krwi z powodu nędzy, jaka panowała w kraju. Ale z drugiej strony w tym obiekcie odbywały się wspaniałe bale, najlepsze imprezy w mieście, w tej części reprezentacyjnej pod ową piękną kopułą, o której mówiła pani profesor.
0: Bardzo symboliczne miejsce. Cieszę się, że poświęciliśmy mu tyle czasu. Za moment będę chciała przejść już do procesu starań o miejsce na liście dziedzictwa UNESCO, ale proponuję, żebyśmy posłuchali i za moment wrócimy do rozmowy.

0: 21:35 na zegarze. Słuchają Państwo audycji Plac na Rozdrożu w Radiu 357. Za nami Morciba i The Sea. Przypomnę, że rozmawiamy o wielkim sukcesie, jakim jest wpisanie modernistycznego Centrum Gdyni na listę Światowego Dziedzictwa UNESCO. A naszymi gośćmi są osoby, które doprowadziły do tego historycznego wpisu. Wieloletni wiceprezydent Gdyni, dr Marek Stępa, profesor Robert Hirsch, miejski konserwator zabytków w Gdyni, oraz pani profesor Maria Jolanta Sołtysik, wybitna polska architektka i historyczka architektury. Chciałabym przejść już do tego procesu, który został zwieńczony pod koniec lipca tego roku wpisem na listę Światowego Dziedzictwa UNESCO, dlatego że proces ten był bardzo długi, trwał ponad 20 lat i chciałabym teraz poprosić Państwa o rozłożenie go na czynniki pierwsze, bo my chyba sobie nie zdajemy sprawy, jak długi i złożony to był proces. Takim ważnym punktem było w 2007 roku wpisanie Gdyni, tego modernistycznego centrum, na listę zabytków. I tutaj kieruję pytanie do pana prezydenta Marka Stępy. Jakie kryteria obiekty muszą spełnić, aby zostać na taką listę wpisanymi?
1: To ja może jednak zacznę od innego czynnika, bo o kryteriach to wolałbym, żeby mówili wybitni teoretycy i praktycy ochrony, których mamy dzisiaj przy tym stole. Ale ja bym chciał powiedzieć, że wpis nie był wcale taki oczywisty, dlatego że wnioskodawca niekoniecznie wyrywał się.
0: Straciliśmy połączenie z panem prezydentem.
1: Który ostatecznie
0: jesteśmy wystąpił, już, bardzo proszę.
1: Czyli miasto Gdynia, to mam coś powtórzyć?
0: Może proszę od początku jeszcze raz, bo straciliśmy
1: Dobrze.
0: Połączenie.
1: Chodzi o to, że Śródmieście Gdyni zostało wpisane na listę zabytków na wniosek miasta Gdyni, podpisany przez pana prezydenta. Ale zanim do takiej decyzji doszło, problem był dyskutowany na forum kolegium czy zarządu miasta. Nie, to już było kolegium prezydenta miasta. No i członkowie tego kolegium, czyli prezydent, pozostali wiceprezydenci, sekretarz miasta, skarbnik, no odnosili się z dużym sceptycyzmem. Po pierwsze do tego, czy aby na pewno to jest coś, co powinno być wpisane, to znaczy czy zasługuje, ale po drugie, o ile jednak zasługuje i dokonany zostanie wpis, to jak bardzo nam to utrudni bieżące zarządzanie miastem. Prezydent tych obaw nie podzielał i ostatecznie zdecydował się wniosek podpisać. No a postępowanie, czyli sprawdzanie właśnie, czy obiekt spełnia kryteria, no to była rzecz, którą najlepiej chyba opisze pan miejski konserwator,
0: Tak
1: Robert
0: jest.
1: Hirsch.
0: Panie Robercie, bardzo poproszę.
2: Pan prezydent już wprowadził Państwa trochę w tę tematykę. Ja tylko chciałem jedną rzecz może dopowiedzieć. Otóż nie należy mówić, że te starania o wpisanie na listę UNESCO trwały 20 lat, ponieważ to jest pomysł właściwie dopiero z ostatnich kilku lat, kiedy taka idea się pojawiła. Na początku, kiedy po prostu, tak jak powiedział pan prezydent, pierwszą myślą była ochrona zespołu urbanistycznego Śródmieścia. Śródmieścia, które zostało znakomicie opisane, przebadane przez panią profesor Sołtysik, są znakomite publikacje i to Śródmieście pozostawało bez ochrony. I dopiero ustawa, która została zmieniona, ustawa o ochronie zabytków, nowa ustawa z 2003 roku, umożliwiła przeprowadzenie ochrony tak dużego zespołu urbanistycznego. I to dzięki przede wszystkim współpracy różnych podmiotów, tutaj przede wszystkim władz miasta, ale także mieszkańców, także władz wojewódzkich, konserwatora wojewódzkiego, a także Ministerstwa Kultury, to się udało. Mamy do czynienia z obszarem, który ma prawie 88 hektarów. Proszę sobie wyobrazić, na tym obszarze mieszka wiele tysięcy osób. No i ta procedura została praktycznie przeprowadzona bez większych protestów społecznych. Więc naprawdę to był pierwszy krok i to był cel. Pierwszym celem była właśnie ochrona i wtedy na pewno, i to chyba państwo, nawet pani profesor Sołtysik i pan prezydent potwierdzą, że wtedy nikt o żadnym UNESCO w ogóle nie myślał.
0: No właśnie, warto
1: byliśmy
0: to...
1: Byliśmy szczęśliwi, że zyskaliśmy tą ochronę prawną w postaci wpisu do rejestru, bo apetyt jak zwykle rośnie w trakcie jedzenia, więc kiedy mieliśmy już wpis do rejestru, to powolutku zaczął kiełkować apetyt na pomnik historii, prawda? A dopiero kiedy on został zaspokojony, to w wyniku różnych kontaktów, między innymi z międzynarodowym środowiskiem naukowym z branży historii i architektury, no zaczęliśmy myśleć o wpisie na listę UNESCO. Ale ja myślę, że można mówić o 20 tam, czy nawet 20-paroletnim okresie nie tyle właśnie wnioskowania o wpis na listę, ile o drodze, która nas do tego wpisu doprowadziła. A to były kamienie milowe niemożliwe do ominięcia. Trzeba było być w rejestrze, trzeba było być pomnikiem historii, dopiero wtedy można było być wpisanym na listę tentatywną, czyli tą taką do takiej poczekalni na poziomie narodowym i potem dopiero składać wniosek o wpis na listę.
0: Faktycznie, dziękuję za to doprecyzowanie, bo ja użyłam pewnego skrótu myślowego tych 20 lat starań o ochronę tego dziedzictwa, prawda?
1: Tak, to jest precyzyjne.
0: Tak, a pomysł wpisania... Tak, pani profesor?
3: Chciałabym jeszcze tutaj dodać pewną ciekawostkę. Mianowicie, jeżeli chodzi o batalię, o ochronę tego dziedzictwa, no to mimo, że ogólnie, że szeroka publiczność długo nie dostrzegała tego, no bo trudno, no bo to były tak nowoczesne dla ludzi obiekty. Jak jeszcze pamiętam, jako asystent ze studentami, żeśmy chodzili po Świętojańskiej i robiliśmy ankietę. Czy mieszkańcy wiedzą, że tutaj są może w Gdyni jakieś zabytki? No to patrzano na nas po prostu jak na jakiś tak, najbliższe są Gdańsku i w ogóle dziwolągi. Czego my to, żeby to nowoczesne, nowe miasto? No, ale właśnie wracając do tego, do tych źródeł ochrony, właściwie takim pierwszym obiektem, który był chroniony, był obiekt PLO. Pierwszy wpis do, pan konserwator potwierdzi, to był pierwszy wpis modernistyczny nie tylko w Gdyni, ale w skali polskiej. On został dokonany, o ile pamiętam, w 1974 roku. Lub w każdym razie na początku lat 70. I z tym wpisem wiąże się też moja osobista historia, mianowicie PLO chciało, bo PLO było wówczas gestorem tego obiektu, który dzisiaj jest siedzibą Urzędu Miasta przy ulicy 10 Lutego, obiektu dawnego ZUS-u, wspaniałego flagowego okrętu gdyńskiego modernizmu. No i PLO chciało nadbudować ten obiekt, no bo takie nierówne tam są, prawda, jedna część niższa, druga wyższa, a my potrzebujemy pomieszczeń, wobec tego nadbudujemy to. I to, ta propozycja była z lat 70., z początku lat 70. I wówczas, nie wiem, jak szczęśliwa gwiazda zawiadomiła o tym Wydział Architektury Politechniki Gdańskiej. No i wówczas pod wodzą dziekana Andersa, Wiesława Andersa, wówczas zrobił się straszny ruch, petycja z Politechniki, z Wydziału. No i właśnie wtedy po raz pierwszy skuteczna petycja z protestem przeciwko takiemu tej rozbudowie. No i wówczas po raz pierwszy na Wydziale Architektury właśnie pojawiła się myśl, że tą Gdynią należy się zająć w sensie badawczym. I co więcej, mamy dziedzictwo, które powinno podlegać ochronie. Oczywiście nikt nie myślał jeszcze o takiej skali, ale wówczas świętej pamięci profesor Stankiewicz właśnie zatrudnił mnie do katedry, wziął do swojej katedry z poleceniem: pani jest gdynianką, pani się zajmie Gdynią. I od tego czasu można powiedzieć, że się droga i badawcza, no i później droga ochrony, no i później tych wspaniałych wpisów zaczęła i coraz więcej ludzi, coraz szersze gremium było włączone do tego wspaniałego strumienia, który tak zaowocował szczęśliwie dla naszego miasta.
0: No właśnie, ja sobie pozwolę podsumować to kalendarium, chyląc głowę w kontekście mojego poprzedniego skrótu. Rok 2007 to był rok, kiedy wpisano układ urbanistyczny Śródmieścia Gdyni do rejestru zabytków województwa pomorskiego. Rok 2012 to rok powołania Biura Miejskiego Konserwatora Zabytków w Gdyni, który jest dziś naszym gościem, pan profesor Robert Hirsch. W 2015 roku uznano Śródmieście Gdyni za pomnik historii, a w 2019 roku zgłoszono Gdynię na listę informacyjną UNESCO. Tutaj może doprecyzujmy ten proces, czyli czym jest lista informacyjna UNESCO i w jaki sposób prowadzi do kandydatury na listę, do zgłoszenia kandydatury na listę Światowego Dziedzictwa UNESCO. Nie wiem, czy pan profesor Robert Hirsch, czy pan prezydent Marek Stępa chciałby na ten temat się wypowiedzieć.
1: Pewnie obydwaj byśmy mogli. Lista ta informacyjna, jak ją pani nazwała prawidłowo, a zwana też często listą tentatywną, wprost z angielskiego tentative list, no jest taką listą chętnych czy ambitnych, którzy chcieliby ubiegać się o wpis na listę Światowego Dziedzictwa. Listą ambitnych, chętnych, ale zatwierdzonych przez krajowe instytucje, które mają do tego upoważnienie, żeby uznać obiekt, bo może to być pojedynczy obiekt, kościół, zamek, pałac, Bóg wie co, czy też większy zespół, jak w przypadku Gdyni, za godny tego, żeby mógł się ubiegać o wpis na listę.
0: Tak jak słyszeliśmy z wypowiedzi pani profesor i pana profesora, to w przypadku Gdyni nie było takie oczywiste i tutaj kieruję pytanie do pana profesora Roberta Hirscha. Dlaczego w przypadku architektury dwudziestowiecznej te decyzje o wpisanie na listę zabytków czy później uznanie za pomnik historii sprawiają tyle trudności i nie są tak oczywiste jak w przypadku architektury wcześniejszej?
2: Wydaje mi się, że to jest kwestia postrzegania architektury nowoczesnej, architektury modernistycznej, bo tak naprawdę cały czas korzystamy z tych rozwiązań, z tych zdobyczy architektonicznych lat 20., lat 30. i stąd wiele osób nawet nie potrafi odróżnić na terenie Gdyni, będąc w Śródmieściu, które budynki pochodzą z lat 30., a które powstały po wojnie, a które właściwie powstały kilka lat temu. No poza tym, że oczywiście te współczesne są zupełnie nowe. Po prostu pewien model rozwiązań architektonicznych tak bardzo się nie zmienił. I dzisiaj powstające budynki na terenie Śródmieścia Gdyni w tej strefie centralnej, nawet jeżeli nie muszą mieć takiej formy, to i tak bardzo często właśnie architekci, inwestorzy przyjmują pewne modele stosowane w latach 30. i chętnie także je w ten sposób reklamują, mówiąc, że to jest właśnie nawiązanie do modernizmu gdyńskiego. Ale jeżeli mogę, to ja też mam taką anegdotkę. Kiedy ja zostałem w 2000 roku, i to małe sprostowanie do tego, co pani powiedziała, zostało powołane Biuro Konserwatora Zabytków, natomiast jeżeli chodzi o Miejskiego Konserwatora Zabytków, to został powołany w 2000 roku. Wtedy pan prezydent Stępa zdecydował właśnie o tym, że takie stanowisko będzie funkcjonowało.
1: Przepraszam najmocniej, Robert, zadecydował pan prezydent Wojciech Szurek na mój wniosek, owszem, ale to była decyzja prezydenta, a nie wiceprezydenta.
2: Dobrze. No, prostujemy różne rzeczy także sobie nawzajem. Więc proszę, chciałem tylko powiedzieć, że kiedy zdarzało mi się, będąc miejskim konserwatorem zabytków w Gdyni, wyjeżdżać gdzieś tam w Polskę, spotykać się z innymi konserwatorami, to zawsze spotykałem się z takim spojrzeniem politowania i komentarzem typu, to ty chłopie, nie masz co robić, bo w tym mieście przecież nie ma zabytków. I mówili to ludzie także zajmujący się zabytkami na co dzień, także to była dosyć powszechna opinia. I ja myślę, że dzisiaj też jest ten problem, a może i nie problem, no po prostu pewna prawidłowość polegająca na tym, że te obiekty cały czas są nowoczesne w swoich formach, w swoich rozwiązaniach. i nie bardzo pasują do tego stereotypu zabytku, jak wielu z nas no, gdzieś tam ma ugruntowany.
0: To teraz pana zapytam o kryteria. W takim razie jakie kryteria musi spełnić obiekt, aby zostać uznanym jako zabytek?
2: Jako zabytek krajowy, bo tu trzeba oddzielić kwestie jakby krajowych przepisów i tu jest dosyć precyzyjnie to określone, bo ustawa mówi, że to musi być obiekt czy zespół, który jest świadectwem minionej epoki. W niektórych przypadkach to jest dyskusyjne, ale chyba nie mamy wątpliwości, że druga RP, że okres właśnie międzywojenny to jest miniona epoka. No i musi jego zachowanie być w interesie społecznym ze względu na wartości historyczne, artystyczne lub naukowe. Wydaje się, że Śródmieście Gdyni ma wszystkie te trzy rodzaje wartości. No i nie mamy chyba żadnej wątpliwości, że przede wszystkim na pewien symboliczny związek z drugą RP te zachowanie tego zespołu no jest w interesie społecznym i to nie wymagało udowodnienia. Jeżeli chodzi natomiast o pomnik historii, to Gdynia została 60. pomnikiem historii. Dzisiaj przypomnę, że tych pomników historii jest 133. No i właściwie główna trudność polegała na tym, żeby przekonać różnego rodzaju gremia krajowe, które zajmowały się rozpatrywaniem wniosku, że jednak ta Gdynia jest no, pomnikiem nie tylko architektury, ale przede wszystkim tej historii drugiej RP. No i właśnie bardziej chyba przeważyła ta identyfikacja Gdyni z historią, z budową portu, niż jej wartości architektoniczno-urbanistyczne, ale to jest moje takie wrażenie.
0: Dla nas
1: ale warto powiedzieć, że tak jak pan Robert, profesor, powiedział, że to był 60. pomnik, relacja do zabytków, w tym czasie było około 60 tysięcy zabytków. Zatem to jest elita zabytków, te najważniejsze. Jakkolwiek istotne jest to, że tu chodzi nie tylko o wartości artystyczne, techniczne, naukowe, ale również o ten związek z historią Polski. Niemniej jednak spośród 60 tysięcy wówczas 60 tylko uznano za zasługujące na ten tytuł.
0: Dla nas te wartości związane z historią są oczywiste, ale zastanawia mnie, jak to wyglądało podczas obrad Komisji UNESCO. To pytanie kieruję znowu do pana profesora Roberta, bo wiem, że pan uczestniczył w tych obradach. No więc jak to wyglądało, czy te obrady, jak przebiegały obrady, o tak?
2: Tak, miałem zaszczyt uczestniczyć w zeszłorocznej sesji Komitetu Światowego Dziedzictwa w Paryżu i w tegorocznej sesji w Busan w Korei, kiedy Gdynia została włączona na listę Światowego Dziedzictwa UNESCO. I przede wszystkim muszę powiedzieć, czy musimy mieć świadomość tego, że tam dopiero człowiek na takiej sesji zdaje sobie sprawę z tego, że taki pewien europocentryzm nie jest w tym gremium jakoś mocno reprezentowany, ponieważ Komitet Światowego Dziedzictwa składa się z 21 krajów, przedstawicieli 21 krajów, a w tej chwili tylko 5 krajów to są kraje europejskie. A więc mamy tutaj tak naprawdę kraje, które no nie tylko niewiele wiedzą o Gdyni, ale oni po prostu niewiele także wiedzą, myślę, o Polsce, bo są takie kraje jak Bangladesz, Grenada, Jamajka, Kenia, Kuwejt, Liban, Peru, Togo, Wietnam, więc proszę sobie wyobrazić, że przedstawiciele tych wszystkich krajów, gdzie tylko no, 5 krajów to kraje europejskie, które no, w miarę pewnie coś tam o Gdyni wiedzą, decydowało o tym, no i trzeba było ich wszystkich przekonać no, wnioskiem, ale także zabiegami w jakiś sposób dyplomatycznymi, że Gdynia reprezentuje te wyjątkowe wartości uniwersalne, bo tak to jest definiowane konwencji UNESCO na temat światowego dziedzictwa, że musi reprezentować między innymi Outstanding Universal Value, czyli tak zwany OUV, no co cały czas było przedmiotem dowodzenia przez nas, przez panią profesor Sołtysik, cały zespół właśnie w tym toku składania dokumentacji nominacyjnej. Także zwracam na to uwagę, że trzeba było przekonać właśnie osoby, które tak naprawdę są dalekie od Europy, że to jest pewna wartość uniwersalna w skali światowej. No i szczęśliwie to się udało.
0: No właśnie, dzięki Państwa pracy to się udało. Już zbliżamy się do końca naszej rozmowy. Na finał pytanie do pana prezydenta Marka Stępy o te nadzieje w związku z pojawieniem się na liście UNESCO, ale także wyzwania, bo obserwujemy teraz na świecie te problemy, z jakimi mierzą się miasta, których dotyka turystyka. Jakie są te wyzwania i jakie są nadzieje w związku z tą listą? Już tak króciutko poproszę.
1: No, wiemy, że niektóre miasta, czy to znajdujące się, czy posiadające obiekty na liście światowego dziedzictwa, przeżywają najazd turystów. Taki overtourism się ukształtował termin. Ale ja myślę, że nam nie grożą. Nie grozi nam najazd brytyjskich młodzieńców kończących ze stanem kawalerskim, co niestety stało się udziałem na przykład Krakowa. Tak. My raczej liczymy na tak zwaną turystykę kulturową, na ludzi, którzy wiedzą, dokąd jadą i po co jadą, i na pewno nie jest to nielimitowane spożycie piwa czy innych tam trunków wyskokowych, tylko raczej właśnie kontakt z tym, o czym sobie już ci ludzie wcześniej czytają. Wiemy o tym, że są turyści, którzy odwiedzają tylko miejsca tam, gdzie są jakieś obiekty ze światowej listy, czyli pewnego rodzaju może snobowie czy snobi, a może koneserzy. W każdym razie na tego typu raczej turystów liczymy. No a ten napływ turystów, no nie ukrywajmy, ja patrzyłem na to zawsze jako wiceprezydent, nieaktualny już, to też muszę dodać na wszelki wypadek, patrzyłem na to jako na, no co tu dużo mówić, źródło dochodów dla miasta. I myślę, że właśnie ten wzrost dochodów jest możliwy, natomiast tego przytłoczenia niepotrzebnym balastem takich

0: Maria Jolanta Sołtysik. Pani profesor, bardzo dziękuję za udział w programie.
1: Dziękuję bardzo pani redaktor, dziękuję słuchaczom. Miłego wieczoru i również spotkajmy się w Gdyni.
0: Tak jest. Program zrealizowała Julia Nowaczyńska, ja się nazywam Marta Kula, kłaniam się państwu bardzo nisko i życzę dobrego wieczoru.

0: Radio 357.
1: Gadu, gadu nocą. Powtórka, by nie umknęło.
2: Co państwo? Lato!
3: Julia Nowaczyńska, Artur Gaweł, Kuba Strzyczkowski. Witamy państwa. Mamy 19 sierpnia, mamy środę. W ubiegłym roku orzeczono w Polsce ponad 60 tysięcy rozwodów. Jednocześnie od lat spada liczba zawieranych małżeństw. Zgodnie z informacjami z Głównego Urzędu Statystycznego w 2025 zawarto 133 tysiące małżeństw, o 2 tysiące mniej aniżeli rok wcześniej. W ciągu dekady aż o 30% spadła liczba zawieranych małżeństw cywilnych. Zdaniem naukowców małżeństwo pozostaje w Polsce silnie związane z decyzją o posiadaniu dzieci. Dlatego osłabienie skłonności do jego zawierania ma znaczenie dla przyszłości demograficznej kraju. Dlaczego Polacy coraz chętniej rozwodzą się? Najczęstszą przyczyną wskazywaną przez strony jest niezgodność charakterów. Częściej rozwieść się chcą kobiety. Ponad 66% pozwów o rozwód składają właśnie panie. Badacze tłumaczą to m.in. zwiększającą się samodzielnością ekonomiczną kobiet. Małżeństwo kończące się rozwodem trwa przeciętnie w Polsce 15 lat. Trzy razy częściej rozwodzą się mieszkańcy miast w porównaniu do tych żyjących w maleńkich miejscowościach czy na wsi. Czy małżeństwo to przeżytek? Pan Artur czeka na państwa telefony. 510-357-357. 510-357-357. Czy małżeństwo to państwa zdaniem przeżytek? W aplikacji oczywiście Sonda, prawie 2 minuty po południu. Pani Anna Golan jest moim gościem. Psycholożka, seksuolożka, psychotraumatolożka. Dzień dobry. Kłaniamy się.
4: Dzień dobry.
3: Witam. Dlaczego małżeństwa w Polsce coraz częściej rozwodzą się? Zmienia się obyczajowość? Mamy w tej sprawie więcej odwagi?
4: No, myślę, że tych powodów oczywiście może być sporo i że też ten nasz model związków się zmienia. Czyli tak mówi się teraz o takiej seryjnej monogamii, czyli o tym, że my zawieramy związki na jakby krótszy okres czasu. Może to być oczywiście związane z takim poczuciem czasami złudnym, być może pewnego wyboru. Też z tym, że jakby jest mniejsza presja taka społeczna i ekonomiczna na to, żeby pozostać w związku. I no, nie sposób też nie zauważyć takiej w całej tej sytuacji też strony, że być może my się przestaliśmy godzić na takie związki, które nie są zdrowe. Mm-hmm. Tak? No bo też umówmy się, że jakby to nie chodzi o to, że związek sam w sobie jest wartością, żeby on trwał wtedy, kiedy, nie wiem, jest tam na przykład przemoc psychiczna czy fizyczna w tym związku. Więc być może też mając te warunki, mogąc sobie zapewnić jakieś bezpieczeństwo ekonomiczne, niezależnie od tego, czy jesteśmy w związku, czy nie, jakby mamy trochę większe wymagania odnośnie relacji.
3: Jednocześnie mamy mniejszą skłonność do zawierania małżeństw. Coraz więcej zresztą dzieci rodzi się w związkach nieformalnych. Niektórzy mówią, małżeństwo do szczęścia nie jest potrzebne. Czy to jest efekt tego, że konserwatywne takie postrzeganie związku odchodzi w przeszłość? No pamiętam sprzed 30, 40, 50 lat rozwód bardzo często był po prostu źle postrzegany.
4: No tak, był źle postrzegany teraz i być może nie mieliśmy takiej przestrzeni, żeby zadać sobie pytanie, czy ja chcę mieć dzieci, czy nie chcę, tylko na przykład pytanie ile. tak? Mhm. Teraz jakby mamy więcej modeli dostępnych, ale myślę, że dalej dla sporej części społeczeństwa jednak małżeństwo jest jakimś celem, jakimś mhm. takim ważnym celem życiowym. I przy tej rosnącej liczbie rozwodów też chciałabym zwrócić uwagę na to, że to nie oznacza, że jakby rozwód stał się dla nas czymś łatwym. Bo pracując z osobami, które przechodzą też przez kryzysy małżeńskie, czy przechodzą przez rozwody, czy nawet rozstania w związkach nieformalnych, no to zawsze obserwuję i towarzyszę w tym, że to jest olbrzymi stres, że to jest olbrzymia zmiana życiowa i że my nie rozstajemy się tylko z partnerem, ale też z jego rodziną, z naszymi zwyczajami, z jakimiś
3: często,
4: nadziejami na
3: tak,
4: przyszłość.
3: Często ze znajomymi, prawda? To jest,
4: oczywiście,
3: to
4: tak.
3: jest rodzaj rewolucji. Częściej zdecydowanie rozwodzą się mieszkańcy miast. Na wsi trzykrotnie mniej jest rozwodów. To może świadczyć o takim konserwatywnym podejściu, konserwatywnych zasadach, może by przywiązaniu do nauki kościoła mieszkańców małych miejscowości. Może to także dlatego tak głośno myślę, że w małej wsi ludzie są, no nie są anonimowi, więc większe znaczenie ma to, jak to się powiada, co ludzie powiedzą, prawda?
4: Na pewno to wszystko ma znaczenie, ale też pomyślałam sobie o jeszcze jednym czynniku, to znaczy o tym, że być może w tych mniejszych miejscowościach czy na wsiach taki związek ma większe wsparcie, czyli bliżej są członkowie rodziny, którzy na przykład uczestniczą też w wychowaniu dzieci, z którymi można te dzieci zostawić, jak potrzebujemy pomocy. I być może to wsparcie takie, które ten związek otrzymuje od członków rodziny, którzy są blisko.
3: Jest po prostu większe.
4: Jest większe i też wspiera relacje.
3: Czy coraz większa liczba rozwodów, pani zdaniem, może mieć wpływ na demografię? Czy rozwiedzeni ludzie mają na przykład mniejszą skłonność do bycia rodzicem?
4: Myślę, że niekoniecznie. To znaczy może być tak, że jeżeli mają już dzieci z pierwszych związków, tak, i wchodzą w kolejny związek, no to mogą mieć takie poczucie, że tą potrzebę ojcostwa, macierzyństwa mają już zaspokojoną, ale są też osoby, które decydują się na potomstwo w nowym związku. Myślę sobie, że za tą mniejszą liczbą urodzeń raczej mogą stać inne czynniki. I chyba takim najważniejszym jest to, czy nam się rodzina dobrze kojarzy, czy my w tym jakby widzimy jakieś swoje szczęście, tak? I w związku z tym chcemy mieć dzieci. Oczywiście też odkładamy na później to macierzyństwo, jakby... Mhm.
3: Tak, to prawda. To na to wskazują jednoznacznie badania, że Polki rodzą coraz później, tak.
4: Tak, i czasami jakby wtedy też osoby mierzą się z pewną trudnością, tak, że wcale nie jest tak łatwo zajść w ciążę.
3: Anna Golan, psycholożka, seksuolożka, dziękuję za spotkanie. Usłyszymy się raz jeszcze przed 13. Dziękuję.
4: Dziękuję.
3: Czy małżeństwo to przeżytek? 510 357 357, 8,5 minuty po południu. Czekamy na telefony w aplikacji Sonda. Pan Szymon na antenie. Panie Szymonie, witam. Dzień dobry. Halo.
5: Dzień dobry panie redaktorze, dzień dobry państwu.
3: Dzień dobry panu.
5: No, pytanie dotyczyło tego, czy same małżeństwa to przeżytek. Według mnie, no oczywiście nie jest to przeżytek. Małżeństwo mimo wszystko pozostaje fundamentem pod zakładanie rodziny, czyli najważniejszej jednostki społecznej, mhm. w której w zasadzie społeczeństwo popada w pewną anomię. I społeczeństwo się atomizuje, nie ma takiej wspólnoty w narodzie, tutaj, prawda, w społeczeństwie.
3: Czyli ta, jak to się niegdyś mawiało, chyba dalej się mawia, podstawowa komórka społeczna jest bardzo ważna, tak?
5: No oczywiście, jednak trzeba tutaj pamiętać o tym, że cały też nasz system emerytalny i tak dalej jest bezpośrednio związany z liczbą urodzeń, a nie oszukujmy się, liczba urodzeń jest związana z liczbą zawieranych małżeństw. I wynika to, z czego wynika ta liczba małżeństw zawieranych małżeństw? Mi się wydaje, że po prostu to chodzi o tutaj kulturę, tak samo z dziećmi. jakby dostajemy to, co my sobie tutaj sami serwujemy, to, co się promuje w mediach, to, jakie głosy są tutaj w przestrzeni publicznej i tak dalej. I według mnie żadne programy tutaj społeczne, żadne dopłaty, dofinansowania i tak dalej
3: nie pomogą.
5: Niewiele mogą zdziałać, jeśli sama kultura tutaj w kwestii rodziny się nie zmieni.
3: Panie Szymonie, bardzo dziękuję za komentarz. Czy małżeństwo to przeżytek? 510 357 357. Jeszcze pan Robert. Panie Robercie, halo?
6: Dzień dobry, panie redaktorze.
3: Dzień dobry panu.
6: Jeżeli chodzi o małżeństwo, no przeżytek. Co nam ostatnio politycy fundują? Fundują nam pomysł na małżeństwo, gdzie są wszystkie zalety, natomiast nie ma tych, powiedzmy, obowiązków, tych obciążeń, tak? Czyli mamy tak zwany pomysł na związki partnerskie, gdzie dostajemy plusy, a jakby nie mamy tych minusów, tak? Czyli jeżeli wpadnę na pomysł związku małżeńskiego i się rozmyślę, no to wracam do notariusza, przekreślam wszystko i właściwie z dnia na dzień jakby no, problem mam rozwiązany, tak? Natomiast korzystam z absolutnie wszystkich
3: zalet. Wie pan, ale to dotyczy również małżeństw. No też jeżeli nie ma sporu, jeżeli nie ma sporu, no to bywa i tak, że rozwód dostaje się na pierwszej rozprawie.
6: Rozwód, znaczy tak, można się oczywiście rozejść, powiedzmy, w kulturze i we wzajemnym poszanowaniu, to prawda, natomiast ja trochę no, nie rozumiem, dlaczego tworzymy coś, co ma, co wygląda, co jest takim produktem czekoladopodobnym. Wygląda jak czekolada, smakuje jak czekolada, nie jest czekoladą. I to jakby, no, nie do końca rozumiem, po co to jest, bo rzeczywiście związek małżeński ma swoje wady, tak?
3: Choć, a jakie?
6: No na przykład to, że po takim rozwodzie już nie jest panna i kawaler, tylko jest rozwódka, rozwodnik. Ktoś może mieć na to czułość, ktoś może nie mieć na to czułości, tak? Więc jakby tu, to jest ten minus.
3: Sądzi pan, że to może dla niektórych mieć znaczenie, tak?
6: Myślę, że to może dla niektórych mieć znaczenie. No i poza tym, no, pójście do sądu, cała ta przeprawa, nawet, no, powiedzmy, w przypadkach, gdy między małżonkami jest źle, nie jest łatwa. Oczywiście, no, powiedzmy, to ja się absolutnie zgadzam z panią psycholog.
3: A może to źle ktoś powie, że to nie jest właśnie proste, że to nie jest łatwe, że tak naprawdę to determinuje decyzję o tym, na przykład, żeby się nie rozwodzić. Trudność.
6: To ja mam inny pomysł.
3: A powody życiowe, a powody w domu są.
6: Tak, więc ja myślę i to też, bo interesuję się trochę tym tematem.
3: Aha.
6: I psychologowie mówią, lepszy jest żaden związek niż kiepski związek.
3: A właśnie.
6: I tu rzeczywiście jest ta rzecz, że młodzi ludzie, ja mam piątkę z przodu. Powiedzmy, my, dla nas związek małżeński to jeszcze z naszego domu, to jest obowiązek, świętość, zaciśnięcie zębów i tak dalej, i tak dalej. Teraz mówią, jak mam wejść w to, to ja nie wchodzę wcale. I to jest bardzo dobry pomysł. Niech wejdą świadomie, niech nie biorą tego związku małżeńskiego, niech nie robią tego, z czego jest trudno się wycofać. Tylko tam znowu to jest, to małżeństwo to jest taka umowa, takie przyrzeczenie, tak? Jak ktoś pamięta, co powiedział, tak? I obiecuje, że zrobię wszystko i tak dalej, to jest pewna taka umowa, która w pewien sposób, no, determinuje do tego, żeby zrobić coś więcej niż tylko pójść do sądu, podpisać papier, czy pójść do notariusza, podpisać papier.
3: To tak? Jest
6: ta ciężka robota, o której mówiła pani psycholog.
3: To z jednej strony, ale przecież często w bardzo młodym wieku, w innych okolicznościach zawieramy małżeństwo, a po latach te strony się zmieniają. W związku z tym te warunki życia, bycia też mocno są różne od tych sprzed 10, 20, 30 lat. Powiedział pan o tym zaciskaniu zębów. Ja pamiętam to przeświadczenie, ten nakaz w zasadzie. To się zmienia. Czy to dobrze, czy źle, państwa zdaniem? 510 357 357. czy małżeństwo to przeżytek 14,5 minuty po południu. Panie Arkadiuszu, witam pana, halo.
7: Dzień dobry.
3: Dzień dobry.
7: Nie do końca jestem przekonany, że przeżytek, natomiast tak jak wszystko na świecie ewoluuje, tak samo będą ewoluowały związki i kiedyś inaczej wyglądał świat, dziś też wygląda zupełnie inaczej. Dzieci uczą się od swoich rodziców, obserwują i z różnych powodów, chociaż dla mnie nie do końca zrozumiałe jest to, że kogoś miałoby trzymać trudność pójścia do sądu po rozwód czy do notariusza. Po to,
3: ale czasami tak bywa, wie pan, no, czasami ludzie uważają, że po prostu nie wypada, prawda? I że trzeba wszystko znosić w imię na przykład właśnie wspomnianej przez pana Roberta małżeńskiej przysięgi.
7: Zgadza się. Dlatego ja myślę, że raczej będzie się to zmieniało, ponieważ zmienia się społeczeństwo. Dzieci żyją, mamy teraz więcej rozwodów, więcej związków nieformalnych. Dzieci to obserwują i powiedzenie, czym
3: przejmują
7: skoro
3: wzorce, skoro
7: nasiągnie,
3: tak?
7: Oczywiście, mhm. to się nie bierze znikąd. Powiem na swoim przykładzie, w tym roku świętowaliśmy z moją żoną 25. rocznicę ślubu i już jakiś czas temu stwierdziliśmy, że gdybyśmy teraz podejmowali tę decyzję, jesteśmy bardzo szczęśliwym małżeństwem, naprawdę zgodnym, potrafimy, myślę, że dosyć dobrze opanowaliśmy oboje sztukę kompromisów, która jest dosyć dużą sztuką w małżeństwie i cały czas mamy to uczucie, które trzyma nas za sobą. Natomiast patrząc z dzisiejszego, z perspektywy doświadczenia, które mamy dzisiaj, już będąc osobami po 50, stwierdziliśmy, że gdybyśmy teraz cofnęli się w czasie i mieli to podejmować taką decyzję, to bylibyśmy razem, ale nie bylibyśmy małżeństwem.
3: No i ciekawe, a dlaczego? Ale dlaczego w zasadzie?
7: Dlatego, że ten papierek z Urzędu Stanu Cywilnego nie zmienił zupełnie niczego poza nazwiskiem mojej żony.
3: Pozdrawiam panie Arkadiuszu, pan Michał, panie Michale, witam, halo.
8: Dzień dobry, panie redaktorze, pewnie się gromy na mnie posypią, ale tu sprawa jest moim zdaniem bardzo prosta.
3: Z przyjemnością będę obserwował, jak pan wywróci stolik, bardzo proszę.
8: My po prostu wychodzimy z Ciemnogrodu, ludzie są coraz bardziej świadomi, coraz lepiej wykształceni. Proszę zwrócić uwagę na to, kto nam narzucił łączenie się w pary na całe życie. Przecież to nie jest naturalne zjawisko. Są badania naukowe, które potwierdzają, że bardzo niewiele
3: z natury człowiek nie jest monogamistą,
8: stanie,
3: tak?
8: Tak, związać się na całe życie i to jest odpowiedź. Natomiast to Kościół katolicki łączy nas w pary za wszelką cenę i każe sobie coś przysięgać do końca życia, póki śmierć nas nie rozłączy. To nie jest zdrowe i tu jest odpowiedź na dręczące was dzisiaj pytanie. Wszystkiego dobrego.
3: Pozdrawiam pana. 18 minut po południu. Czy małżeństwo to przeżytek? 510-357-3557. Przypomnę o aplikacji, tam oczywiście sonda. Proszę zagłosować. Panie Andrzeju, halo?
9: Ojeju, to już ja?
3: Tak, bardzo proszę. Witam pana.
9: Witam, pozdrawiam. Sprawa jest z jednej strony prosta, a z drugiej strony można o niej rozmawiać pewnie z miesiąc bez przerwy. Ja mogę tak powiedzieć troszkę z własnego doświadczenia, nie jestem rekordzistą, ale już tam 2 lata nam brakuje do 40 w małżeństwie.
3: No to wynik imponujący.
9: Tak, być może. Nie jesteśmy przykładnym małżeństwem, jakimś, który bym postawił za wzór, ale mamy jedną cechę, którą polecam. I której powinni młodzi ludzie być chyba nauczeni. Kompromis to jeszcze jest za małe słowo. Dążenie cały czas do udoskonalania, do tego, żeby małżeństwo graniczyło gdzieś tam z ideałem. Miałem kiedyś wyobrażenie, że to po prostu dotrzemy się najgorsze pierwsze 10 lat. Nieprawda. Jeśli zależy nam na to, żeby związek był żywy, kochający, szanujący się, to jest wieczna walka, czasami męcząca nawet, ale jak się poddamy...
3: Walka
9: jak gdzieś tam...
3: albo starania, prawda?
9: No, może lepsze słowo, faktycznie. ale to wtedy ma sens, wtedy się ze sobą czas spędzanie z przymusu.
3: A dlaczego, panie Andrzeju, jeszcze na koniec zapytam, przepraszam, korci, żeby zapytać, co to znaczy, że to nie jest przykładne małżeństwo, nie jest jakimś wzorem?
9: Może jakieś tam, to są pomniejsze rzeczy, ale kłócimy się intensywnie.
3: Ale to w wielu związkach występuje.
9: Tak, tak, tylko że no te kłótnie jakby na usprawiedliwienie powiem, że one są później jakoś tam konstruktywne i gdzieś tam zawsze staramy się, żeby biblijnie mówiąc, nie chodzić spać pogniewani.
3: O, to daleki byłbym od określenia, że to nie przykładne małżeństwo. Właśnie przykładne. A właśnie przykładne, gorące, dyskutujące, rozmawiające. Czasem
9: wydaje mi się, jeśli mógłbym
3: będące
9: coś powiedzieć,
3: w sporze. Mhm.
9: Bo dzisiaj po prostu dla młodych ludzi jest argumentem. Oni zawierają związek, jeśli już to robią, rok, dwa, no mamy rozbieżność charakterów. I to jest powód, żeby po prostu się rozejść. Ludzie są słabi, zmanipulowani, mają za dużo tak zwanych uciech i nie potrafią walczyć, nie potrafią patrzeć na to perspektywicznie, że małżeństwo czy związek długotrwały równa się, życzę tego wszystkim, dzieci, wnuki, wtedy to koło życia jest tak w pełni zamknięte i życie ma sens, bo jakiekolwiek pieniądze, kariera zawodowa i tak dalej, wszystko można oczywiście osiągnąć, ale jak nie stoimy mocno w rodzinie, to ludzie, kiedy im troszkę już siada tyłek, to czegoś im zaczyna brakować, nie?
3: Pozdrawiam panie Andrzeju, bardzo dziękuję panu za telefon. Pani Anno, halo? Pani Anno,
10: dzień dobry, witam. Dzień dobry. Ja jako młoda mężatka, bo w zasadzie za kilka dni będziemy mieli pierwszą rocznicę ślubu, pamiętam jak mój ukochany oświadczył mi się i swoją drogą jest on prawnikiem, to zapytałam się go, jak mógł w dwóch słowach przybliżyć te prawa i obowiązki.
3: I poradził
10: i
3: sobie?
10: Nie, powiedział, żebym sobie sama przeczytała. I faktycznie tak zrobiłam. Wzięłam kodeks rodzinny i opiekuńczy i przeczytałam to, czym jest instytucja małżeńska. I powiem państwu, że jestem wielką fanką tego, jak to jest ujęte w polskim prawie o równości, o obowiązkach, o tym, jak kodeks mówi o tym, czym jest zdrada emocjonalna, zdrada fizyczna partnera. I właśnie tym jest dla mnie małżeństwo. Ja nigdy o małżeństwie jako takim nie było to dla mnie żadnym celem ani marzeniem. Zazdrościłam moim rodzicom, którzy poznali się jako 16-latkowie i kochali się i stali się małżeństwem, mieli nas, trójkę swoich dzieci, ale marzyłam właśnie o tym, żeby poznać przyjaciela i w nim się zakochać i zupełnie niespodziewanie tak też mi się udało, natomiast to małżeństwo dla mnie to jest taka celebracja miłości i każdy może mieć swoją definicję, mam wiele znajomych, którzy nie są zainteresowani małżeństwem, bo widzieli, że ono może być instytucją, która przytłacza, która właśnie ze względu na jakieś, nie wiem, zobowiązania czy wobec religii, czy wobec właśnie rodziny, która mówi, a jak to będzie, widzieli swoich rodziców czy najbliższych w sytuacjach, które były no, toksyczne i nie powinny być związkiem. Więc myślę, że każdy ma prawo do tego, żeby mieć taką swoją definicję małżeństwa, a to czy związek skończy się małżeństwem czy nie, też nie jest gwarantem tego, czy będziemy mieli dzieci i tak dalej. Wydaje mi się, że polskie prawo ma przynajmniej na piśmie, w tym cywilnym ujęciu, naprawdę świetną definicję tego, czym małżeństwo jest, a każdy ma prawo do swojej interpretacji.
3: No ale taki małżonek czy małżonka świadoma praw i obowiązków, no to po prostu skarb. Pozdrawiam pani Anno, dziękuję za telefon.
10: Dziękuję, do widzenia.
3: Do usłyszenia, pan Roman. Panie Romanie, dzień dobry, halo.
11: Dzień dobry, witam serdecznie.
3: Dzień dobry panu.
11: Ja chciałem zauważyć, że najwięcej do powiedzenia na ten temat mają osoby, które już dawno są, że powiem, w związku małżeńskim, są w podeszłym wieku, ale zobaczmy na osoby, których de facto najbardziej to dotyczy, czyli na tą młodzież, która jednak będzie dostarczała tą demografię. I zapytajmy się, co oni potrzebują.
3: Co oni o tym sądzą
11: i co oni potrzebują, ponieważ narzucanie na siłę czegoś, żaden kodeks, żadna ustawa, żadne prawo nie zrobi dzieci, tak? To zrobią ludzie. Jeżeli ludzie będą się czuli ograniczani, jest teraz nacisk na taką dużą wolność osobistą wśród młodzieży zwłaszcza. Jeżeli to będzie im zabierane, to jeszcze mniej będzie tych dzieci. Więc idźmy na takim, troszkę nieprzygotowany jestem do dzisiejszej audycji, bo gdybym miał więcej czasu, bym sprawdził, ale z tego co kojarzę, to Czechy mają większą dzietność od Polski, o wiele większą, a tam oni są społecznie bardziej wyluzowani od takim ogólnie.
3: No na
11: tak
3: pewno
11: mówiąc.
3: Na pewno mniej przywiązani do wiary, prawda?
11: Tak, mniej do wiary i też chyba tam są nawet mniej rozwodów niż w Polsce. Mogę się mylić tutaj, bo to są takie dane, które gdzieś tam po głowie mi przemknęły i nie przygotowałem się. Mhm. Ale no po prostu mówię, tak jak my próbujemy układać życie każdej grupy społecznej, która nas dotyczy lub nie dotyczy, to jest bardzo za polska cecha. I ja bym chciała, żeby tego było jak najmniej, żeby ci, których to dotyczy, decydowali o sobie. W każdej sferze, nie tylko w sferze małżeństwa.
3: 25 minut po południu. Dziękuję panu. Pani Urszulo, dzień dobry, halo.
12: Dzień dobry, panie Kubo.
3: Dzień dobry, witam.
12: Ja się poczułam wezwana do tablicy, mhm. ponieważ w piątek minął tydzień, jak wzięłam ślub ze swoim partnerem, z którym byliśmy 12 lat. Mhm. I teraz może nie byłoby nic dziwnego, oczywiście jesteśmy małżeństwem z recyklingu. Ja mam 57 lat, mąż 49. Mhm. I do tej decyzji dojrzeliśmy, nawet nie dojrzeliśmy, bo nie mówiliśmy, że nigdy się nie pobierzemy, ale to była bardzo mądra, bardzo dojrzała decyzja, która przyszła sama. Bez przymusów, bez jakichś spraw wiary, poczuliśmy, że bardzo tego chcemy. Mhm. Jeżeli wspomnę decyzję sprzed wielu, wielu lat, moje pierwsze małżeństwo, takie mam przemyślenie, to było szaleństwo, wielka miłość, no, która przeszła, minęła i małżeństwo skończyło się bardzo źle i w wielkim bólu. A tutaj ta dojrzałość i te podjęcie decyzji, ono wynika z całkiem innych aspektów w moim takim odczuciu. Mhm. Jest takie spokojne, aczkolwiek powiem panu, niezwykle romantyczna była to chwila. Mhm. Ja doznałam osobiście niezwykłych uniesień. Mąż był niezwykle wzruszony. Aha. Ta cała oprawa, ona była całkiem inna. Myśmy się czuli wyjątkowo i dalej się tak czujemy i mam nadzieję, że tak będzie. Aczkolwiek śmieszna sytuacja, wypełniając dokumenty w Urzędzie Miasta, musieliśmy uh-huh. stwierdzić, jakie nazwisko przyjmą nasze ewentualne dzieci. To jeszcze system jest w ogóle nieprzygotowany na uh-huh. małżeństwo w takim wieku. Uh-huh. I moja, już podsumowując, nie jest przeżytkiem. Małżeństwo nie jest przeżytkiem dla nas. Dla mnie jest taka moja opinia i niech ich będzie trochę. Mam dwóch synów. Jeden jest szczęśliwym małżonkiem, drugi rozwodnikiem i no nie ma reguł. Ja nie uznaję tego jako przeżytek.
3: Wszystkiego dobrego, pani Urszulo. Tak. Bardzo dziękuję. Dziękuję. Wracam do wypowiedzi pana Romana. Miał pan rację, panie Romanie, bo przed chwilą sprawdziłem tak zwany wskaźnik dzietności. Paskudnie to dosyć brzmi. No ale wiadomo, chodzi o liczbę dzieci na kobietę, na jedną kobietę. W Polsce w tej chwili niewiele ponad jeden. W Czechach, a było tam jeszcze lepiej parę lat temu, teraz im troszeczkę spadło, ale nadal w porównaniu z Polską wysoko 1,64. 28 minut po południu. Czy małżeństwo to przeżytek? 510-357-357. Pani Monika z nami. Pani Moniko, halo?
13: Halo, dzień dobry, panie Kubo.
3: Dzień dobry, pani Moniko.
13: Pani Kubo, na wstępie parafrazuję i mówię od razu, panie Kubo, kocham pana. Od lat. Mm-hmm. To na początku. Od razu też dodam, że jestem w szczęśliwym związku małżeńskim.
3: To ja mogę odpowiedzieć jak pan Sułek. Cicho, wiem.
13: Jestem prawie 30 lat w małżeństwie. Poznaliśmy się, jak miałam 17 lat. Mąż był 4 lata starszy. Mm-hmm. Jesteśmy też osobami wierzącymi i tutaj do mojego przedmówcy gdzieś tam któregoś powiem, że Kościół niczego nie narzuca, bo to nadal jest wybór. Kto chce, bierze ślub kościelny, czy z inną religią związany. Kto nie chce, nie bierze. Mm-hmm. I to jest absolutna wolność. Do drugiego przedmówcy jeszcze powiem, że więcej wolności, ja uważam, że bardzo dużo mamy już w kraju wszelakich wolności, jeśli chodzi o ludzi młodych, a mam z nimi kontakt. Oni również wybierają. Jedni są w związkach formalnych, drudzy są w związkach nieformalnych, jedni zawierają śluby cywilne i właśnie w piątek idę na ślub mojej chrześnicy, która ma lat 40 i dopiero wstępuje w związek małżeński, bierze tylko ślub cywilny. Więc uważam, że dowolność jest. Natomiast kryzys, owszem, przeżytek nie. Małżeństwo nie jest przeżytkiem, kryzys jest, dlatego że ludzie nie umieją i nie chcą ze sobą rozmawiać. Chcą po prostu prosto, bez jakichś konfliktów i nie szukają rozwiązań dla tych konfliktów, nie chcą po prostu rozmawiać, obrażają się, rezygnują szybko. To chyba jest problem ludzi dzisiaj z tego młodszego pokolenia. Ja nie wyobrażam sobie, że kładę się wieczorem do łóżka, nie mogę położyć swojej nogi na nodze męża. Nasze cztery psy również towarzyszą nam każdego dnia. Nie mamy dzieci, bo po prostu ich nie możemy mieć, ale to również nie zepsuło nigdy naszego małżeńskiego, że tak powiem, związku i nie wyobrażam sobie tego, że mogłoby być inaczej. Co do wiary jeszcze, no oczywiście, że ślubowanie przed Bogiem na pewno też jakby obliguje do tego, że jest to najważniejsza osoba w naszym życiu, więc ta przysięga jak najbardziej nas wiąże, jak najbardziej jest dla nas bardzo poważna. Nie jest przeżytkiem i uważam, że w naszym kraju jest to wolność, ale wolność to nie dowolność, jak mawiał klasyk. Bardzo dziękuję, pozdrawiam. Proszę nigdy nie znikać z anteny. Nigdy, przenigdy.
3: Pozdrawiam panią, kłaniam się, pan Wojciech. Panie Wojciechu, jeszcze pan, halo?
14: Dzień dobry.
3: Dzień dziękuję, dobry panu, witam.
14: Jestem. Pierwszy raz dodzwoniłem się. Ja chciałem tylko tak powiedzieć na swoim przykładzie szybciutko. Jestem w drugim małżeństwie. Pierwszy raz skończyło się rozwodem z przyczyn niezależnych, że tak powiem. I powiem szczerze, że w drugi związek wcale nie chciałem wchodzić małżeński. Z tym, że zostałem jako normalny obywatel wrzucony w coś takiego jak związek partnerski, co spowodowało, że stanąłem z ludźmi w jednym szeregu, z ludźmi, którzy załóżmy no, wolą przedstawicieli swojej płci, że tak powiem dyplomatycznie. I to też spowodowało, że na przykład nie miałem wszystkich możliwości, tak jakbym na przykład coś mi się stało, trafiłbym do szpitala, moja wybranka nie miałaby po prostu wglądu na przykład chociażby w akta medyczne, jak to może zrobić współmałżonek, tak? Więc w tym momencie podjęliśmy decyzję, mając już dzieci, że jednak musimy zalegalizować to. Ale to nie była jakaś wielka miłość, więc tutaj też myślę, że to był dosyć duży, nadal jest dosyć dużym utrudnieniem dla niektórych par.
3: 29 minut do 13:510, 357, 357, czy małżeństwo to przeżytek. Czekamy nadal na państwa telefony, a na antenie gość pani profesor Katarzyna Waszyńska, psycholożka, seksuolożka Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu. Dzień dobry, kłaniamy się.
15: Dzień dobry państwu.
3: Pani profesor, czy małżeństwo to jest ważna instytucja, jak to się mówi, komórka społeczna? Czy fakt, że ludzie rzadziej zawierają małżeństwa, ma wpływ na funkcjonowanie tego społeczeństwa, na przykład na demografię? Czy też jest to z grubsza bez znaczenia?
15: Rzeczywiście teraz obserwujemy szereg zmian związanych z podejściem do małżeństwa, bo jak pokazują statystyki, wiek, w którym zawierane są związki małżeńskie, trochę się zmienia. Parę dekad temu było tak, że osoby w wieku 19, 20, 21 lat, czasami 22, 24 zawierały związki małżeńskie. Pamiętam, jak na przykład studentki się żaliły, że słyszały takie głosy, że jeżeli nie znajdziesz męża na studiach, to już potem będziesz starą panną. Więc to pokazuje, że tak naprawdę głównym celem, wtedy takim społecznym czy normą, było zawieranie związku małżeńskiego, a osoby, które nie zawierały związku małżeńskiego, były traktowane trochę jako osoby, którym się czegoś nie udało, albo nie zrealizowały, albo właśnie zostaniesz starą panną czy starym kawalerem i z reguły to było bardzo negatywnie oceniane. Współcześnie już raczej tego słownictwa nie używamy. My w stosunku do osób, które nie mają związku małżeńskiego, ani związku partnerskiego, ani innej formy związku, używamy singiel i singielka, więc proszę zobaczyć, jak się też podejście zmieniło, czyli emocje wokół tego.
3: Przestaliśmy,
15: jestem singlem, czy jestem...
3: Tak, przestaliśmy stygmatyzować, prawda,
15: oceniać,
3: takich ludzi.
15: Tak, stygmatyzować i oceniać, tak. W związku z czym to powoduje, że też mniej osób czuje taką presję społeczną, nacisk społeczny do tego, żeby wchodzić w związek małżeński, jeżeli to nie jest dla tej osoby ważne.
3: I z jednej strony, a z drugiej większa liczba bossów ma odwagę, żeby się rozwieść.
15: Żeby się rozwieść, bo znowu kiedyś traktowano rozwód jako porażkę życiową, tak? I ludzie doszukiwali się w tym, może coś z nią jest nie tak, może coś z nim jest nie tak, tak? Współcześnie, jak ta liczba rozwodów wzrasta, to też podejście do tych rozwodów, nie chcę powiedzieć, że stało się normą, ale coś w rodzaju statystycznej normy, czyli bardzo często to już jest i chociażby dzieci z takich rodzin, w których rodzice się rozeszli, nie są już stygmatyzowane, jak na przykład parę dekad temu, tak? Bo wtedy się mówiło pochodzenie z rozbitej rodziny. Tak? I wtedy najczęściej w klasie było jedno czy dwoje dzieci, czasami, w związku z tym one się czuły inne. Teraz współcześnie jest częściej taka sytuacja, zdarza się, że w klasie jest więcej dzieci z rodzin po rozwodzie niż nie. Nie chcę powiedzieć, że rozwód jest czymś dobrym, bo tu nie chcę powiedzieć, że ta zmiana pokazuje, że rozwód jest czymś dobrym. Natomiast współcześnie rzeczywiście ludzie w związkach szybciej podejmują decyzję o rozwodzie albo o rozstaniu.
3: Tak. Pani profesor, wiadomo, że małżeństwo w Polsce jako związek kobiety i mężczyzny jest pod szczególną ochroną państwa. Mamy to zapisane zresztą w Konstytucji. Niektórzy, moim zdaniem błędnie i na wyrost, interpretują to jako definicję małżeństwa w ogóle. Ale wracając do tej ochrony, może to państwo oferuje słabą ochronę, skoro rośnie liczba rozwodów, a spada liczba zawieranych małżeństw, albo też rodacy tej ochrony po prostu nie doceniają.
15: Warto pomyśleć o tym, że my teraz żyjemy dłużej. W związku z czym te związki i też związki małżeńskie jak gdyby są też dłuższe. Trudniej utrzymać związek w dłuższym czasie. Tak? I rzeczywiście w sytuacji, kiedy łatwiej się rozstać, a życie społeczne, ekonomiczne się troszeczkę zmieniło, bo co powstrzymywało kiedyś przed rozwodem? Sytuacja ekonomiczna. Bardzo często osoby, które myślały o rozwodzie i rozstaniu, nie rozstawały się, ponieważ nie miały gdzie mieszkać. Musiałyby przebywać w tym samym mieszkaniu z osobą,
3: niektórzy uważają, że współcześnie jest jeszcze silniejsza kotwica w postaci wspólnego kredytu.
15: Tak, no jest coś trochę w tym powiedzeniu, że nikt tak nie spala scala jak kredyt i dzieci. Tak? Tak. I to też pokazują statystyki rozwodowe, że często kryzys, który się pojawia, nie zawsze kończy się rozwodem i to dobrze, no bo w związek wpisane są kryzysy, więc dobrze, żeby para, jeśli chce, jak gdyby umiała sobie poradzić i przechodzić przez te kryzysy, ale często to, co ja słyszę w gabinecie, to, że do decyzji o rozwodzie na przykład dojrzewają osoby, u których dzieci już są dorosłe, albo które skończyły 18 lat, albo które są już na tyle duże, żeby mogły sobie z tą informacją poradzić i ta logistyka wokół dzieci już nie jest taka potrzebna, bo często jak przychodzą osoby do gabinetu, przykład, to właśnie o tym mówię.
3: To jest przykład chyba na odpowiedzialność tych ludzi. To znaczy, myślę, że raz informacja o decyzji, a dwa taka świadomość, no, że do pewnego momentu dobrze, jeśli to dziecko będzie miało spokój, stabilizację, taki trwały dom, a w momencie, kiedy już powoli będzie stawało na nogi, no to rodzic myśli sobie, no teraz pomyślę o sobie.
15: Z pewnością dla dziecka trwałość, bezpieczeństwo, stałość i dostępność rodziców kochających jest bardzo potrzebna. Natomiast nie, tak zero-jedynkowo nie podeszłabym do tego, co pan mówi, traktując to jako wyraz odpowiedzialności, bo to wiąże się z tym, że jeżeli ktoś podjął decyzję o rozwodzie wcześniej, to znaczy, że jest nieodpowiedzialny. A tutaj takiego znaku równości bym nie postawiła, dlatego że przynajmniej w gabinecie obserwuję bardzo różne związki, w których występuje przemoc, w których występuje uzależnienie i osoby nie chcą się leczyć. Zresztą uzależnienie jest jednym z częstych powodów rozstania. Tak? Jak gdyby najpierw to niezgodność charakterów, potem często zdrada, ale też problemy z alkoholem często, z uzależnieniem. Tak? Więc jeżeli tak naprawdę my do końca z zewnątrz nie wiemy, co się dzieje w danym małżeństwie. Ja często to słyszę z perspektywy gabinetowej, tak? Jakie tam rzeczy się dzieją i czasami to jest kwestia właśnie ochrony siebie i dzieci również.
3: Pani
15: tak?
3: profesor,
15: nie mówię, że zawsze, ale często tak.
3: A co o małżeństwie sądzą młodzi ludzie w Polsce? To najmłodsze pokolenie, czy zawarcie trwałego związku, zawarcie małżeństwa przestaje być dla młodych pokoleń atrakcyjne? To już nie jest jedyny cel w życiu?
15: Na pewno nie jest to główny cel w życiu. Tak? I na pewno jeśli to jest celem, to jest to przesunięte troszeczkę później. Proszę zobaczyć, że to jest związane też ze zmianami społecznymi, bo jednak takie usamodzielnienie się społeczne współcześnie no, zabiera trochę więcej czasu. Oni też myślą często o tym, że zawarcie związku małżeńskiego będzie dopiero wtedy dobre, kiedy w miarę się usamodzielnie. tak? Albo kiedy osiągnę jakiś pułap. Czyli jest takie też większe nastawienie trochę na rozwój kariery zawodowej i na rozwój siebie, a później o pomyślenie.
3: No, może...
15: To, co obserwuję z perspektywy gabinetu, to to, że na przykład związki małżeńskie rozpadają się po roku czy po dwóch. Dlatego, że młodzi ludzie często interpretują kryzys jako znak rozstania. Tak? Czyli wiadomo, że po roku czy po dwóch, jak już zaczynamy mieszkać ze sobą, to ten związek wygląda zupełnie inaczej niż często z czasów jeszcze randkowania, spotykania się. I trzeba się spodziewać,
3: no,
15: że
3: tak,
15: ten
3: jest
15: kryzys
3: troszeczkę
15: nastąpi,
3: może
15: tak?
3: Troszkę mniej zazwyczaj jest romantyzmu, a więcej takiej codzienności,
15: prozy,
3: prawda?
15: Prozy życia, bym powiedziała. Codzienności, prozy tak. życia, tak? W związku też nie pokazujemy się już z tej najlepszej strony, tylko z każdej strony, tak? Jak już mieszkamy ze sobą.
3: Trudniej cokolwiek ukryć, to jest prawda, tak?
15: Ukryć. Tak, w podejściu do porządków, kwestie finansowe, obowiązki domowe, tak, sposób spędzania wolnego czasu, te różnice już bardziej wtedy wychodzą. I to, co przynajmniej teraz też obserwuję, to to, że u tych młodszych osób właśnie jest łatwiej też, ale ze względu często na większe możliwości finansowe, ale też przez to, że nie łączą ich jeszcze kredyty i dzieci, łatwiej traktować kryzys jako krok do rozwodu. Tak,
3: pani,
15: ponieważ nie ma tych innych rzeczy, które scalają.
3: Pani profesor, wrócimy do rozmowy za 10-11 minut. Bardzo dziękuję za spotkanie. Za chwilę telefon od słuchaczy. Profesor Katarzyna Waszyńska, psycholożka związana z Uniwersytetem Adama Mickiewicza w Poznaniu. Dziękuję. 19 minut do 13. Czy małżeństwo to przeżytek w aplikacji Sonda? My czekamy na telefony. Pani Jagodo, dzień dobry, halo.
16: Dzień dobry.
3: Dzień dobry.
16: Pani profesor właściwie powiedziała prawie wszystko to, co ja już chciałam, co ja miałam do powiedzenia na ten temat. Zgadzam się z nią w zupełności. Więc ja tylko może krótko o sobie. Ja jestem 65 lat, znaczy mam małżeństwo ponad 40 lat i jedyny mąż kochany do końca życia. Na pewno będziemy razem. Rozwód nam nie grozi. A mimo to uważam, że małżeństwo to przeżytek. Skoro mamy teraz, akceptujemy bardzo różne formy związków. Z jednej strony ludzie, którzy bez ślubu żyją przez bardzo wiele, wiele lat. Z drugiej strony ludzie, którzy bez ślubu żyją przez wiele lat, ale podobają się i nazywają się mąż, żona, a nawet sobie kupują obrączki. Proszę bardzo. I z trzeciej strony ludzie, którzy wiele, wiele rozwodów mają za sobą, tak jakby nie uczyli się na własnych błędach. To znaczy inaczej. Ja nie wierzę, że oni się nie uczą na własnych błędach. Mój ulubiony, wspaniały, kochany aktor Zbyszek Zamachowski. Pan Zbyszek Zamachowski. Przecież ja wiem, on jest za mądry, on wie, że błędy popełni. On po prostu widocznie chciał być tym mężem. Nie, na pewno tacy ludzie mają świadomość, że to nie będzie trwałe, że to może się rozpaść, a jednak wchodzą w to po ileś tam razy w małżeństwa, ponieważ widocznie im na tym zależy. Skoro akceptujemy każdą z tych form, skoro akceptujemy dzieci, które są urodzone,
3: no właśnie, to jaki, z tego wniosek, jaka puenta.
16: To znaczy, że wszystko jest dozwolone, że wcale małżeństwo nie jest czymś lepszym, ważniejszym, co powinno zasługiwać na szczególną ochronę. Najważniejsze, żeby nie krzywdzić drugiej osoby, żeby, że jeżeli się rozstajemy, rozstają ludzie, to żeby jak najmniejsze koszty były tego, zwłaszcza dla innych osób. I tyle. Ja tak jak pan Arkadiusz, tak kiedyś rozmawialiśmy też z mężem, że gdybyśmy teraz brali, gdyby się życie nasze cofnęło, to być może też nie braliśmy ślubu. Dlaczego? A kto wie, czy nie na przekór takim panom jak pan Czarnek czy pan Nawrocki, którzy są przeciwni związkom innym niż małżeńskie. Być może tak zrobilibyśmy, nie wiem.
3: Pozdrawiam pani Jagodo. Pan Marek, panie Marku, witamy w 357, halo.
17: Halo, halo, czy to już ja?
3: To pan, tak.
17: Dzień dobry panie Kubo.
3: Dzień dobry panu.
17: Cieszę się, że się dodzwoniłem. Pierwszy raz w życiu, więc pewnie troszkę będzie trema.
3: No, damy radę, śmiało.
17: Damy radę. Więc tak, od początku. Świetny timing. Trafił pan idealnie z dniem, w którym jest audycja, ponieważ dokładnie 20 lat temu, to jest 19 sierpnia 2006 roku, przysięgałem mojej żonie, że spędzę z nią resztę życia. Także w dniu dzisiejszym mamy 20. rocznicę ślubu naszego.
3: Bardzo gratuluję. Wszystkiego dobrego.
17: Dziękuję. I no, chciałbym też jakby wykorzystując to, że się do pana dodzwoniłem, życzyć mojej żonie, żeby ze mną wytrzymała jeszcze następne 20 lat chociaż. To tak, tak troszkę, troszkę prywaty z mojej strony, a jakby jeśli chodzi o temat audycji, to no, uważam, że jednak nie, no. Bo dlaczego ma być przeżytkiem jakby coś, co nie wiem,
3: co
17: jak
3: dla
17: to powiedzieć.
3: Tylu ludzi jest ważne, cenne, istotne.
17: No dokładnie tak, jakby przeżywanie wspólne czasu, dzielenie się troskami, radościami. No nie wiem, w naszym przypadku akurat no troszkę jakby tych trosk mieliśmy w życiu, bo troszkę się staraliśmy jakby, żeby mieć potomstwo, gdzieś tam po tych 10 latach nam się udało, mamy dwójkę wspaniałych synów, razem łezkę urodziliśmy, jak się trójka rozpadała. Także no to ja uważam, że to jest jakby no, wspaniały czas. No, co tu dużo mówić?
3: Bardzo dużo pan powiedział. Pozdrawiam pana. Dobrego dnia, panie Marku. A pan Kuba jeszcze. Panie Kubo, dzień dobry, halo.
18: Dzień dobry. Chciałbym nawiązać do argumentu o tym, że to Kościół katolicki narzuca Polakom małżeństwa monogamiczne i że w ogóle jest jakieś wymysły. Cóż, ewolucyjnie, teoretycznie można powiedzieć, że jesteśmy przystosowani do poligamii. Tutaj mam na myśli małpy bonobo, które są z nami dobrze spokrewnione, które mają podobne męskie genitalia co my. I też właśnie mają takie relacje poligamiczne. Ale jednak w naszej kulturze uznajemy, że takie relacje monogamiczne są podstawowe, są najlepiej się sprawdzające. I też myślę, że to jest coś, co przetrwało cały czas do naszych czasów i będzie trwać nadal. Bo definicja małżeństwa nie jest jedna, ona jest cały czas zmienna, że tak powiem. Kiedyś podchodziliśmy do małżeństw tak rozsądnie, ekonomicznie, że tak powiem. Wtedy właśnie.
3: A dzisiaj nierozsądnie?
18: Myślę, że nadal rozsądnie, ale nie myślimy o posagu. O tym, czy dostaniemy od kogoś krowę, czy tam kurczaki, farmę. Tylko myślimy o tym tak pod kątem miłości. To też widać w młodszych pokoleniach, które celebrują małżeństwa, które są gotowe właśnie wydać dużo pieniędzy, żeby na podróż do innego kraju, do Danii, do Niemiec, żeby wziąć ślub z osobą tej samej płci. To jest też takie, można powiedzieć, że przeciwko tradycji, ale jednak też bardzo z nią zgodne, więc myślę, że to wcale nie jest przeżytek.
3: Pozdrawiam panie Kubo, pan Szymon jeszcze. Panie Szymonie, halo?
19: Halo, dzień dobry.
3: Dzień dobry.
19: Dzień dobry. To ja tylko powiem, że ja jeszcze nie jestem pełnoletni, więc nie mam doświadczenia zbyt dużego w tej sprawie.
3: Ale bardzo się cieszę z pana telefonu, bo no, to będzie taki głos, wie pan, młodszego troszkę pokolenia. Bardzo proszę.
19: Tak. Dobrze. W takim razie, no ja tak też krótko powiem, że moim zdaniem, mimo że dużo osób właśnie mojego pokolenia uważa inaczej, to ja mam takie zdanie, że kiedy jednak decyduje się osoba i druga osoba decydują się na małżeństwo, to jednak to małżeństwo raczej jest też z definicji taką związkiem jakby na zawsze. I uważam, że też ludzie powinni być świadomi tego, że jeżeli już chcą być na przykład w małżeństwie, to raczej nie powinni się później rozwodzić, ponieważ no jest to po prostu, obiecali coś sobie i jeżeli na przykład osoby nie są pewne, czy na pewno chcą ten
3: zawrzeć, do końca życia. Tak, to co tak, wtedy?
19: To wtedy po prostu można po prostu tego ślubu nie brać i żyć w takim związku właśnie nieformalnym.
3: A to może to jest ta motywacja, która powoduje, że tak wiele par żyje w związkach nieformalnych.
19: Bardzo możliwe.
3: Może tak. Właśnie strach przed takim ostatecznym powiedzeniem, że do końca życia, prawda?
19: Tak, jasno.
3: Bardzo celne uwagi. Bardzo panu dziękuję i dobrego dnia. Pani Ewo, dzień dobry, halo.
20: Dzień dobry. Ja jestem już 50 lat po ślubie.
12: I od razu mówię, że jestem zdania, że małżeństwo w formie obecnej, zwłaszcza to katolickie, to jest czysty przeżytek. Mhm. Uważam, że wspólne życie ma bardzo wiele zalet, że jest bardzo cenne, ale pod jednym warunkiem, że obie osoby świadomie wybierają i zakres obowiązków, i odpowiedzialności, i mogą się rozwijać obie w tym układzie małżeńskim, pokazując też dzieciom, że jednakowo ważna jest i kobieta, i jednakowo ważny jest mężczyzna, i te role, jakie pełnią, czy w domu, czy na zewnątrz, mogą się zmieniać, a dwa, trzeba uświadamiać młodym, że jest to też instytucja finansowa, finansowo-gospodarcza, i tego też uczyć młodych. I wydaje mi się, że jeżeli młodzi będą świadomi, to nawet...
3: To małżeństwo nie zginie.
12: Raczej będą dążyć do małżeństwa, czy cywilne, czy kościelne, ale jeżeli oni mają bardzo niewielkie pojęcie o faktycznym życiu w małżeństwie, no to trudno, ale po pierwszych latach następuje rozczarowanie i rozstanie.
3: No
12: czyli
3: tak, tak się...
12: Wracamy do podstaw. Edukacja, edukacja i edukacja. Dziękuję.
3: Rozumiem.
12: Bardzo.
3: Pozdrawiam. Krótko jeszcze pani Julia. Pani Julio, bardzo proszę. Halo.
20: Dzień dobry. Chciałam zwrócić uwagę, że to jest chyba trochę kwestia takiego medialnego dyskursu, bo nie wiem, czy pan
3: do telefonu
20: uwagę,
3: pani Julio, bardzo proszę.
20: Mówię do telefonu,
3: o,
20: tak.
3: Teraz
20: pan
3: tak.
20: Mówi, że rozwód, to trzeba mieć odwagę, żeby się rozwieść. Dwa razy już pan to powiedział. Wydaje mi się, że kiedyś może ludzie myśleli, trzeba mieć odwagę, żeby na przykład swój egoizm pokonać, żeby się zastanowić, żeby powalczyć o to małżeństwo, a teraz mówimy, że trzeba mieć rozwagę, żeby się rozwieść. Odwagę, żeby się rozwieść. I myślę, że właśnie to w takiej medialnej atmosferze te rozwody właśnie są tak częste. I że to jest główna przyczyna, tak mi się wydaje. A ja osobiście wierzę, że małżeństwo to nie jest przeżytek.
3: Pani Julio, bardzo dziękuję. Dziękuję za telefon. Dzięki. 9 minut do 13. Czy małżeństwo to przeżytek? Ponownie z nami pani profesor Katarzyna Waszyńska, Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu, psycholożka, seksuolożka, ponownie pani Anna Golan, psycholożka, seksuolożka, psychotraumatolożka również. Słyszymy się?
21: Słyszymy
22: tak,
21: się,
22: słyszymy
21: tak.
22: Się.
3: Zacznę od sądy. Na pytanie, czy małżeństwo to przeżytek? Uwaga. To może być zaskoczenie. Tak, 37%. Nie, aż 63% biorących udział w naszej dzisiejszej sądzie. Pani profesor Katarzyna Waszyńska, czy coraz większa liczba rozwodów, może zbyt śmiała teoria zawarta w pytaniu, ale spróbuję. Czy coraz większa liczba rozwodów może mieć związek z seksualnością Polaków? Że chcemy doświadczać seksualnie, no a wiadomo, że małżeństwo no jednak krępuje, trzyma w pewnych ryzach.
21: Nie sprowadzałabym przyczyn rozwodu do kwestii tylko seksualnych. Oczywiście odnosząc, jest taka teoria Sternberga, która mówi o tym, że małżeństwa tak jakościowo dobrze funkcjonujące to mają takie trzy filary. Bliskość, czyli taka intymność, dzielenie się takimi swoimi ważnymi emocjami, gdzie pomaganie sobie takie emocjonalne, zaangażowanie, czyli współpraca, czyli wzajemna logistyka, czyli pomoc w domu, planowanie wszystkich rzeczy i namiętność, czyli erotyka, czyli właśnie seksualność. Natomiast ludzie różnią się tym, na ile każdy z tych filarów jest ważny w związku małżeńskim. Czyli są osoby, dla których ta seksualność ma istotne znaczenie, a zaangażowanie na przykład mniejsze. I są osoby, dla których ta seksualność ma zupełnie mniejsze znaczenie. To znaczenie tych czynników też różni się, bo gdy mówimy o parze z rocznym stażem, to z reguły ta seksualność jest dużo większa, dużo częstsza i inaczej trochę wygląda niż po 15 latach. Mhm. Więc pomimo swojego zawodu seksuolożki nie sprowadzałabym Tak naprawdę przyczyn rozwodu tylko do kwestii seksualnej, aczkolwiek w gabinecie kwestie seksualne są bardzo często podejmowane, bo zdarza się, że problemy, to trochę uproszczę, ale problemy z życia domowego przenoszą się na problemy seksualne, a problemy seksualne przenoszą się na funkcjonowanie w codzienności.
3: Anna Golan, z badań wynika, że sytuacja materialna, bytowa, no, ma ogromny wpływ na przykład na decyzje o dzieciach, na to, kiedy kobiety decydują się na macierzyństwo, a decydują się w Polsce później niż kiedyś. Zastanawiam się ciekawie, jak często rozpad małżeństwa ma związek jednak z sytuacją ekonomiczną par. Na ile sytuacja materialna determinuje decyzję o rozwodzie?
4: No jeżeli ma determinować, to pewnie w taki sposób ograniczający. Czyli myślę, że nadal zdarza się, że osoba myśli o tym, że być może nie będzie w stanie sobie pozwolić na życie w pojedynkę, albo że ono zwyczajnie będzie trudniejsze, więc jeżeli ta ekonomia gdzieś determinuje, no to wtedy, kiedy nas ogranicza. Też zwróciłabym uwagę na to, że mówimy o tym, że kobiety się decydują później na dzieci, ale tak naprawdę to też może oznaczać, że one nie mają partnera, który byłby gotowy mieć dzieci. Nie, że to nie jest taka tylko ich pojedyncza decyzja.
3: Pani profesor Katarzyna Waszyńska, jedna ze słuchaczek zwróciła mi uwagę, no i przyjąłem to jako krytykę, ale pani ma oczywiście prawo. Zwróciła mi uwagę, że używam sformułowania, że trzeba mieć odwagę, żeby się rozstać, rozwieść. Ja może się wytłumaczę. Ma to związek z tym, co obserwowałem wielokrotnie w przeszłości, kiedy to z tych także powodów, o których dzisiaj rozmawialiśmy, czyli pewnego kodu społecznego, pewnej kultury, to ten rozwód był bardzo, bardzo źle postrzegany, a nawet często ukrywany przez rodzinę. No nie był to powód do dumy te jeszcze kilkadziesiąt lat temu, prawda?
21: Tak, z pewnością takie nastawienie do rozwodów się zmieniło, o czym mówiłam wcześniej właśnie, że było to bardziej związane z ostracyzmem społecznym i przypisywaniem jakichś negatywnych ocen.
3: Natomiast a wówczas ja bardzo często właśnie kobietom, które naprawdę miały podstawy do tego, żeby się rozwieść, no właśnie brakowało tej odwagi, ale to było... To był także
21: nawet nie tyle odwagi, co trochę bym powiedziała też możliwości
3: też,
21: ekonomicznych.
3: Tak,
21: możliwości ale też, wsparcia.
3: Ale też strach przed tym, co ludzie powiedzą, co powie rodzina, co powiedzą sąsiedzi.
21: Oczywiście, że tak, natomiast tu bym była bardzo ostrożna z mówieniem o tym, czy ślub, czy rozwód jest oznaką odwagi, czy spokoju, czy dojrzałości. Ponieważ ludzie wchodzą w związek małżeński czasami też z różnych pobudek. Czasami z lęku przed samotnością w dużej mierze. Tak? Więc nie można jednoznacznie powiedzieć, że ślub to jest na pewno dojrzałość, a rozwód niedojrzałość albo odwaga, bo każdy tak naprawdę samo wydarzenie nie mówi dużo o nas, bardziej nasze nastawienie do tego wydarzenia. Tak? Jak my do tego podchodzimy, co się za tym kryje, czego oczekujemy po tym wydarzeniu. I w przypadku niektórych osób, oczywiście, że rozwód może być oznaką odwagi, dla niektórych może być oznaką lęku przed jak gdyby trudnościami zmierzenia się z kryzysem w związku, więc jestem przeciwna wrzucaniu jak gdyby do jednej kategorii jakiegoś wydarzenia.
3: Absolutnie.
21: I oceniania na tej podstawie motywacji ludzi. Tak?
3: Absolutnie.
21: Bo to jak gdyby takie doświadczenie gabinetowe 30-letnie, które mam, mówi mi o tym, że to, co z pozoru się wydaje jakieś, w środku może wyglądać zupełnie inaczej.
3: Absolutnie się zgadzam, no, zwłaszcza, że jak mówi stare, mądre powiedzenie, ludzie są różne, kwadratowe i podłużne. Pani profesor Katarzyna Waszyńska, psycholożka Uniwersytetu Adama Mickiewicza, Anna Golan, psycholożka, seksuolożka. Dziękuję paniom za spotkanie i za rozmowę.
21: Dziękuję bardzo. Dziękuję za

0: best friends.
1: Radio 357.

Czujesz, że ciągle coś przegapiasz, a nie umiesz mi powiedzieć co? Jak to jest, że zazdrościsz życia ludziom, którzy zazdroszczą go tobie? Czy to w ogóle ma sens?

No tak, znaliśmy panią Małgorzatę raczej z drapieżnych utworów, no ale dziś taki dzień szary, bury i ponury, przynajmniej w Warszawie, że może nawet to dobrze zagrało, dobrze zabrzmiało, no ale na razie 6 minęła, trzeba wstawać.

0: Radio 357. Najlepszy radiowy adres na świecie.
1: Julia Nowaczyńska za sterami tego samolotu. Ja będę Państwu towarzyszył, no powiedzmy sobie jako steward. Do godziny 9 będziemy, mam nadzieję, razem. Ekipa poranna się budzi, no bo ten samolot ma znacznie większą, obszerniejszą załogę. I bardzo, bardzo dobrze. Lato wróciło wreszcie. No cieszymy się, bo to w Polsce nie jesteśmy przyzwyczajeni do jakichś takich słonecznych dni, a to tymczasem jest wreszcie miła niespodzianka. Jest bardzo ciepło, znaczy ciepło jest i taki naprawdę dość rzęsisty deszcz o poranku spotkał mnie w Warszawie. Może ja spotkałem deszcz. To nie ma znaczenia. Jest trochę tak, powiedzmy sobie, tropikalnie, jakby w dżungli. O, to dobre słowo, w dżungli. Minuta po szóstej, krystian.hanke@radio357.pl, ranek@radio357.pl. Dajmy Państwu naprawdę szeroki wybór. Głosówki, tekstówki, telefon 510 357 357. No ludzie...

0: Pan Aksel po poranku starał się państwa wyciągnąć z łóżek. No może to i racja. Zdaje się, że niektórym sąsiadom też się przy okazji oberwało. No dobrze, dobrze. To ja powiem państwu, co dziś w pogodzie. Bo tak na razie, to szczerze mówiąc, wyglądając za okno, chęci do wstania raczej słabe. Ale w dzień zachmurzenie będzie duże, ale możliwe także większe przejaśnienia. Ale przelotne opady deszczu są przelotne, więc przelecą i pójdą sobie. Ale na południowym zachodzie, południu, w centrum i na wschodzie miejscami burze, ale lokalnie z gradem. Suma opadów w południowej Polsce miejscami do około 30 mm i tu już żartów nie ma. Temperatura maksymalna dziś od 19 stopni na wybrzeżu, około 24 w centrum, co jest pozytywną informacją, do 31 na południu kraju. Wiatr słaby i umiarkowany nad morzem oraz miejscami na południu porywisty, południowo-zachodni i zachodni, wysoko w górach do nawet 90 km na godzinę i podczas burz podobnie, więc proszę uważać na siebie. No i korzystać z tej darmowej, no teraz nie wiem jak to się nazywa naprawdę fachowo, bo wiem, że niektórzy na taką mgiełkę, na takie coś, co pada na twarz, żeby cerę poprawić, za takie coś to płacą ciężkie pieniądze. A tu proszę bardzo, za darmo dzisiaj. Wychodzimy i mamy.
1: Radio 357.
0: Mamy. 5, a nawet 7 minut po godzinie 6. Komunikacyjne kanały są dla państwa otwarte. Już zapraszamy do dyskusji. Dziś troszkę się pochylimy nad, może nie nawet nad starością, a nad poczuciem starości. O, to jest chyba lepsze słowo. No bo przychodzi taki moment, kiedy zastanawiamy się, czy my jesteśmy jeszcze, czy już. Za pewną granicą. Ale spokojnie, spokojnie. Nie będziemy się absolutnie dołować. Będziemy rzeczowo na to wszystko patrzeć.

Czasami ktoś pyta mnie, dlaczego noszę czapki z daszkiem. Zresztą pewnie Sterka ma podobnie, ale rzecz nie dotyczy jego, bardziej tylko mnie. Już spieszę z doniesieniem, o co chodzi. Otóż tę prawidłowość, że noszę je z jakimś takim poczuciem, że są mi potrzebne, odkryłem właśnie podczas deszczu. Jeśli ktoś ma okulary, ma czapkę, ale bez daszku, no to sobie przez te okulary na deszczu nie popatrzy. Ale jak jest daszek w czapce, to sytuacja zmienia się diametralnie. A gdyby ktoś chciał czapkę z logo Radia 357, proszę zajrzeć sklep.radio357.pl. Tam dużo nowości, mam nadzieję, że przydatnych. Proszę poszperać, proszę się nie wahać, proszę zrobić zakupy. 13 minut po 6.

0: takie troszeczkę nuty nostalgiczne przebijały przez ten utwór, ale proszę się nie dać zwieść, to jeszcze mimo wszystko lato, 20 sierpnia, taki mamy dziś dzień, a dziś jest czwartek. No dość taki szczególny, powiedzmy sobie, może dla mnie też dzień, bo myślę sobie o tym, co zdarzyło się 6 lat temu i co mamy po 6 latach, ale zostawmy to na razie. 16 minut po 6 powiem Państwu, co do 9. I mimo, że słowo starość nie jest ulubionym słowem w naszym słowniku, to troszkę nad tym poczuciem wieku się dziś pochylimy.
1: No chyba w momencie zakończenia liceum. Taka młodość sama w
2: sobie. Co?
1: No, młodość w rozumieniu takiej beztroski, takiej dziecięcej jeszcze w pewnym sensie.
3: Aha. Nie, to dla mnie młodość to się kończy tak pewnie, ja bym powiedziała, że tak do 30 roku życia.
1: Łatwiej mi odpowiedzieć na pytanie, kiedy zaczyna się starość. To starość dla mnie zaczyna się w momencie przejścia na emeryturę. I już. Tak.
0: O, tak. Po co ten ageism, ktoś zapyta? Są pewne powody. Dziś je sobie omówimy. Przed godziną 8 pojawi się tutaj wiecznie młoda Izabela Woźniak, więc oczywiście wszystko sobie omówimy. Mam nadzieję, że obejdzie się bez żadnych potyczek słownych i osobistych, w związku z czym zapraszam przed godziną 8. Zresztą za chwilkę sobie temat, mam nadzieję, rozpoczniemy także z Państwa udziałem. Po 6.30 zajrzymy do porannej prasy, najpierw kolorowej, potem tej poważniejszej. Po 7.15 odezwę się dr Tomasz z bardzo ciekawym dziś pytaniem. Często patrzymy w sierpniu w niebo, często patrzymy w gwiazdy i różne myśli nas nachodzą. No i taka myśl też dzisiaj naszła pewnego młodego słuchacza, w związku z czym dr Tomasz będzie miał bardzo ciekawe zadanie. Po 7.30 dla rodziców to także przygotowanie do nowego roku szkolnego i przedszkolnego, a czasami w przedszkolu czekać będzie, właściwie przedszkole będzie premierowe. To będzie debiut młodego człowieka. No i trzeba się do tego debiutu mocno przygotować.
4: Mam takie ciche marzenie, żeby ta książka była takim narzędziem, które ułatwia to oswojenie z przedszkolem. Ponieważ tam starałyśmy się opisać cały dzień, pierwszy dzień Titka w przedszkolu, to, że Titek ma obawy, jakie ma obawy, jak można sobie z tymi obawami poradzić.
0: O tym nie tylko psycholożka Ula Młodnicka, ale także ilustratorka książki opowiedzą w tatowaniu. Przed godziną 8, tak jak powiedziałem, wrócimy do tematu głównego, a po godzinie 8, choć pewnie dla niektórych to będzie temat główny, porozmawiamy z ekspertem, z głównym ekonomistą Velobanku, Piotrem Arakiem, na temat tego, co zmienią zapowiadane wczoraj przez premiera i pana ministra nowe progi podatkowe i nowe zapowiedzi dotyczące zmian w systemie podatkowym. Komu tak naprawdę szampan w lodówce się chłodzi? Po 8.30, jak to zwykle w czwartki, zajrzymy sobie do prasy. Dziś do prasy brytyjskiej. Potem będą informacje od muzycznego gońca Antka Grudniewskiego, a przed godziną 9. Natomiast oczywiście zajrzymy do kalendarza.
5: 129 lat temu brytyjski parazytolog Sir Ronald Ross odkrył, że malarię między ludźmi przenoszą komary, a tak dokładnie komarzyce. I z tego powodu 20 sierpnia mógł zostać ogłoszony dniem badań nad malarią, albo po prostu dniem malarii, albo dniem parazytologa, brytyjskiego parazytologa. W ostateczności mógłby zostać dniem komarzycy, a tymczasem został dniem Bogu ducha winnego komara.
0: No, komara, komarzycy. Znamy te sprawy, znamy te tematy, znamy te utwory. Proszę zostać z nami.

No nie wiem, jak u Państwa z komarami w tym roku, ale jakoś tak niespecjalnie nachalnie odwiedzają mnie, co zresztą cieszy. Mam nadzieję, że u Państwa dość podobnie. 23 minuty po 6.

0: Radio 357.
1: Mamy tyle i tyle lat, na ile się czujemy. I u każdego może to być zupełnie inna liczba. Niedawno Cebos opublikował badania, kiedy kończy się młodość i zaczyna starość. I rzeczywiście widać wyraźnie, że to jest sprawa indywidualna. Tak mówi w rozmowie z Radiem 357 profesor Ewa Marciniak, szefowa Cebosu.
2: Jesteśmy coraz młodsi duchem, mimo że biologicznie społeczeństwo się starzeje i to jest ten fenomen, że działają jakby takie dwa przeciwstawne trendy. Z jednej strony styl życia ludzi sprawia, że czujemy się młodzi, ale z drugiej strony wcześniej czy później potrzebujemy różnego rodzaju pomocy. Natomiast jeśli chodzi o statystyki, to najwięcej z nas czuje się w wieku średnim, bo 46% respondentów uważa, że jest w wieku średnim, 17% że jest w wieku senioralnym, że to są starsze osoby, a 36% uważa, że są wciąż młodzi. Natomiast co ciekawe, młodsze czują się kobiety. I to jest tendencja od 1997 roku, bo pierwsze badania na ten temat Cebos prowadził w 1997 roku i ta tendencja się utrzymuje, przy czym w większym stopniu wzrosła do 26 roku o 6 punktów procentowych, czyli ten wiek, w którym wchodzimy w starość, jest późniejszy niż wcześniej, a wracając do kobiet, wydaje się, że ich aktywny styl życia właściwie jest nie do przebicia. Składy uniwersytetów trzeciego wieku, 80% to są kobiety, no i może zbliża się do 20% odsetek mężczyzn.
1: Przed godziną 8 porozmawiamy o tych granicach wiekowych, kiedy kończy się młodość, a kiedy zaczyna się słowo na S, a to za sprawą ogłoszenia o zajęciach dla seniorów. No, w którym to ogłoszeniu padła dość może nawet niefortunnie pewna granica wieku, o czym opowie Państwu Izabela Woźniak. Starość jest wtedy, kiedy się czujemy po prostu już nie młodzi, może tak należy ująć. No, dziś są takie piękne rocznice w kalendarzu i piękne urodziny. Myślę, że dobry rock and roll dobrze konserwuje i tam nikt nie myśli o starości. Nie. Dziś, uwaga, 78. urodziny obchodzi Robert Plant. Nie trzeba przedstawiać jego mościa, natomiast w ranku mamy taką dobrą tradycję, że śpiewają mu inni, z jakiegoś powodu właśnie tacy i oni, tak jak teraz.

0: Pan Kiszka z najlepszymi życzeniami dla pana Planta. No tak mi się wydawało, że to będzie pasować. 6:30 minęła. Otwieram więc naszą mapę pogodową, żeby określić państwu dokładniejsze temperatury, które spotkają państwa dzisiaj w poszczególnych miastach i miejscowościach, miasteczkach, wsiach, może nie, jednak od miast zaczniemy. Rzeszów, Kraków, 30 stopni dziś. Tak, tak, to nie żart. 29 w Katowicach i w Opolu. To w najcieplejszym momencie dnia oczywiście i w cieniu. Na razie o poranku może być różnie. Lublin, Kielce, Zakopane, Wrocław, 27 stopni. W Warszawie 24, podobnie w Łodzi, w Poznaniu, w Zielonej Górze. 23 stopnie dziś przewidują synoptycy w Toruniu, w Bydgoszczy, w Gdańsku, w Szczecinie i w Gorzowie. W Białymstoku 22, bardziej na północ, czyli Suwały 21 i Olsztyn także 21. Koszalinianie. Przepraszamy, no ale tyle nam napisano, więc tyle powiem. 20 stopnie dzisiaj w Koszalinie.
1: Radio 357.
0: Na dodatek może trochę pokropić rano, pomrzeć, popadać, ale potem się rozpogodzi, gdzieś tam zagrzmi. No taki sierpień, taki powiedzmy sobie do wyboru, do koloru. Piszą państwo, żeby jednak nie odpuszczać, że taki ktoś jak pan Robert to akurat nie może zostać pominięty. Należy mu się miejsce w poranku. No to bardzo proszę.

No i teraz mam nadzieję, wszyscy zadowoleni. Tak, musiały być trzy kawki, a teraz będę zaglądał do Państwa maili, więc proszę dać mi jeszcze sekundkę. Za chwilę zajrzymy do kolorowej prasy. Choć dziś ona taka, no powiedzmy sobie, troszkę jak za oknem o poranku w Warszawie, ale damy radę.

0: No i trudne zadania od Państwa tutaj nadeszły w mailach. No dobrze, postaram się tutaj, widzę, że muszę sobie zaplanować, że po 8, nie po 7. Dzień dobry Panu.
1: Dzień dobry Panu.
0: Jak się spało dzisiaj?
1: Spało się dobrze, wstawało się gorzej.
0: A, rozumiem, że czwartek pod hasłem spanko
1: czwartek
0: mógł upłynąć.
1: Czwartek po środzie, wtorku i poniedziałku, a wcześniej jeszcze piątku i innym czwartku, to no troszkę dużo, ale jutro się wyśpię, przynajmniej mam taką nadzieję. Nie wiem, ta aura za oknem jednak nie sprzyja do wstawania.
0: Pan taki młody, a tu już słyszę, zresztą u Państwa też pani Marcela pisze, że przeczytała kiedyś, że starość jest wtedy, jak poczujesz się troszkę zmęczony i tak już zostaje i całkowicie się z tym zgadza. No w Twoim przypadku mam nadzieję, że zmęczenie zaraz przejdzie, zaglądasz do porannej kolorowej prasy. Będę ci towarzyszył. Życzyć się, drogi Antoni, powiedz.
1: Bardzo dziękuję za towarzystwo, bo przyda się trochę kompanii i otuchy w tych trudnych czasach, nie tylko dla wstających rano. Dużo smutnych wiadomości w ostatnich dniach. Fakt i Super Express wspominają Wandę Traczyk-Stawską, wspominają Jana Frycza, piszą dalej o katastrofie polskiego autokaru na Węgrzech, więc tutaj tematów do żartów. Jakiś taki tydzień w ogóle, mam wrażenie, trafił się niezbyt pocieszny.
0: Ale są tacy, którzy na wakacjach i tutaj też widzę, że Fakt nie omieszkał, nie, Super Express nie omieszkał zaprzedstawić Państwu kilka zdjęć.
1: Tak, zdjęcia takie, że są odpowiednio wykadrowane.
0: Coś je na plaży. Coś
1: pani
0: je.
1: Magdalena, tak, to wygląda, nie wiem, może
0: no właśnie.
1: Na taką łopatkę do lodów to chyba za małe.
0: Chyba, że to był patyczek od loda może jeszcze był.
1: Może też. Tak. No w każdym razie pani Magdalena 48L, pani aktorka, lubi luksusowo spędzać wakacje, jak pisze Super Express.
0: Widzisz ten przepych? Bo ja nie widzę. To taki,
1: no właśnie ja też
0: to jest nie. Taki minimalizm w luksusie, co bardzo się chwali pani Magdalena.
1: Super Express pisze: kocyk i parawan nie dla aktorki. Ja myślę, że on mógłby być dla aktorki, gdyby aktorka chciała. Tylko pani aktorka chciała chyba leżaczek i w tym nie ma nic zdrożnego.
0: Ja się obawiam, że to może nie być nad samym brzegiem chłodnego polskiego Bałtyku. To może być w innym miejscu i dlatego ten kocyk i parawan rzeczywiście nie. Ale powiedzmy sobie, nie będziemy aż tak daleko ingerować.
1: Może tak być. A w ogóle te zdjęcia są tak wykadrowane, że
0: mogłyby być w domu zrobione.
1: Dokładnie tak, że gdyby ktoś mi powiedział, że to jest w domu albo w pokoju hotelowym, to ja bym absolutnie w to uwierzył.
0: Ale słuchaj, to jest napisane VIP-owskie wakacje, więc nie wiemy, może to jest w ogóle w jakimś takim, no właśnie...
1: Resorcie siedmiogwiazdkowy.
0: Resort. Tego słowa mi zabrakło. Dziękuję. To Super Express.
1: Tak. Super Express o resortowych jakichś tam sprawach to częściej się mówi w tych poważniejszych kwestiach.
0: Tak. Nie brnijmy.
1: Nie o to. A propos resortu, to Super Express pisze również o tym, że były marszałek Sejmu Szymon Hołownia chce zastąpić Katarzynę Pełczyńską-Nałęcz. Hołownia wraca do rządu. Widziałem też, że premier zdementował te informacje i mówił, że żadnych zmian w rządzie nie należy się spodziewać. No jak to wyjdzie, to się okaże za czas jakiś. To Super Express. Fakt pisze za to, oprócz wspomnienia właśnie Wandy Traczyk-Stawskiej, o kłopotach, które ciągną się od kilku dni co najmniej, pana Daniela. Pan Daniel Synzenona. Nie stawił się na planie show Nasi w mundurach. Oszukał wszystkich.
0: Przepraszam, jakiego show?
1: Nasi w mundurach.
0: Aha, jak on nie stawił się na planie show Nasi w mundurach, to gdyby musiał się stawić na właściwie w mundurach, już bez show i bez nasi, to co by było wtedy?
1: No nie wiem, ale mam nadzieję, żeby przyszedł i że jakby kazali mu przyjść, to nie zareagowałby tak, jak zareagował na odcięcie...
0: Kieszonkowego. Mówiliśmy o tym. Ja nie wiem, czy w mundurach, czy może raczej kombizenon byłby lepszym dla pana Daniela?
1: Nie idź tą drogą, Krystianie drogi. No tak, kłopoty Daniela Martyniuka, pisze o nich Fakt, można przeczytać tam więcej. Fakt pisze również o szturmie na przygraniczne stacje. Niemcy tankują, bo u nas taniej. Ja zazwyczaj mam tak, że jak na przykład jest jakiś produkt taniej w sklepie tuż obok, znaczy trochę tuż obok, ale trochę dalej, to jednak przejdę się tam ciutkę dalej, żeby kupić jednak ciut taniej. Więc ja się wcale Niemcom nie dziwię.
0: Chociaż tytuł pod koniec sierpnia, że Niemcy szturmują polskie stacje, nie jest najlepszym tytułem. Ja bym jednak sobie darował.
1: To możemy sobie darować. Jako, że w kolorowych gazetach dziś właśnie dużo poważnych tematów, to kluczem kolorowym zajrzymy do Pulsu Biznesu, gdzie dziś czerwona okładka. Na niej rysunkowy czołg.
0: Pan szuka.
1: I tytuł Polak Y, nie Polak Y, tylko Polak
0: X.
1: Y ustrzelili miliony z ciężkiego działa. Dominik Latos i Nick Talmers od roku się nie spotkali. W tym czasie stworzyli jednak razem symulator ciężkiego działa, który miał być niszową, niskobudżetową grą, a okazał się światowym hitem. Niemal wszystko od pomysłu po promocję zrobili własnymi siłami, współpracując wyłącznie zdalnie. Zewnętrzne koszty szacują na $100,000. Efekty są spektakularne. Dotychczas tylko na platformie Steam sprzedaż Iron Nesta, tej gry Iron Nest, przekroczyła 500,000 egzemplarzy, z czego aż 150 tysięcy graczy kupiło tę grę już w dniu premiery. Wpływy około 19 milionów złotych, a na łamach Pulsu Biznesu twórcy gry ujawniają tajemnicę sukcesu.
0: No to dobrze, to gratulujemy bardzo serdecznie. To informacja nie tylko dla graczy. Za chwilę zajrzymy do takich porannych, poważniejszych wiadomości, ale jeszcze pan się zachwycił tytułem w katowickim sporcie.
1: Tak, jak zwykle katowicki sport dowozi. Dziś Górnik Zabrze zagra z AS Monaco. Ci to mają szczęście po prostu do drużyn z górnej.
0: No ale jak się pokona taką drużynę, to potem zapisuje się historię z głoskami złotymi, więc...
1: No tylko na razie jeszcze żadnej nie pokonali.
0: Oj, proszę pana.
1: Tak, w każdym razie...
0: AS Romę pokonali monetą, więc wie pan, tutaj są różne sytuacje dozwolone. Balagoncie, taki tytuł. O co chodzi?
1: Tak, chodzi o to, że na okładce jest pan Folarin Balogun. Dla tych z państwa, którzy może się nie orientują aż tak bardzo, to jest ten pan, który dostał czerwoną kartkę na Mistrzostwach Świata, a potem ktoś wykonał kilka telefonów i ten pan jednak czerwonej kartki nie otrzymał. Mhm. To ten
0: głęboka
1: pan
0: pomarańczowa.
1: Z Ameryki, tak.
0: Rozumiem, dobrze. Antoni Pyzel, bo ten pan gra w Monako, prawda?
1: Tak, ten pan gra w Monako, więc dzisiaj stanie naprzeciwko piłkarzy Górnika, a oni będą bala gonić.
0: No to bardzo ładnie. Bardzo dziękuję za te wyjaśnienia. No widzi pan, jednak z mądrego to dobrze posłuchać o poranku. O poranku za 15:07 na przykład.

0: Bardzo ładny mail od pani Gosi z Prymuski, z pierwszej ławki, z zespołu wyrównawczego, która napisała: kiedy poczułam się staro, jak do pracy zaczęli przychodzić ludzie w wieku moich dzieci, ale już mi przeszło. Oswoiłam się, czekam na kolejny punkt odniesienia, a w międzyczasie jestem starszą siostrą mojej córki i tego się trzymam. A my teraz wracamy do porannej prasy. Antoni Pyzel.
1: Zaczynamy od Gazety Wyborczej, która pisze o temacie numer jeden, który zdominował dzisiejsze okładki gazet. Podatkowa rewolucja rządu Tuska, miliardy od gigantów, pisze Wyborcza. Karty już zostały rzucone, koalicja idzie do boju o klasę średnią. Próg podatkowy ma pójść w górę, zmiany czekają ryczałtowców. Prezydent czai się z długopisem, tak Donald Tusk już zapowiada możliwe weto. A jakie zmiany podatkowe zaproponuje rząd? Próg podatkowy zostanie podniesiony ze 120 do 130 tysięcy złotych. Do 130 tysięcy pozostaje stawka 12% podatku. Dla tych, którzy przekroczą 130 tysięcy i osiągną zarobek między 130 a 150 tysięcy złotych, przygotowaliśmy stawkę 24%, tłumaczył premier Tusk. Oznacza to, że po wejściu w wyższy próg podatnik nie wpadnie od razu w 32% opodatkowanie, lecz zostanie objęty nową pośrednią stawką. Dokładnie przeanalizował to dla Państwa wczoraj Michał Trantał w raporcie 357, także polecam odsłuchać tym z Państwa, którzy wczorajszej popołudniówki nie słuchali. Gazeta Wyborcza pisze również o Michajło Fedorowie, byłym ministrze obrony ukraińskim, który miesiąc po utracie stanowiska wystąpił z ostrą krytyką systemu władzy w Ukrainie i wezwał do przeprowadzenia wyborów. Były minister obrony Ukrainy przechodzi do opozycji, tak pisze Gazeta Wyborcza dziś o poranku. Rzeczpospolita również porusza temat zmian podatkowych, potencjalnych zmian, bo pamiętajmy, że musi się na nie zgodzić jeszcze prezydent Karol Nawrocki. Pisze również o tym, że fiskus tnie pracownicze benefity. Miód udostępniony pracownikom w firmowej kuchni jest kosztem uzyskania przychodów, ale przekazany choremu pracownikowi już nie. Do kosztów zaliczamy kwiaty doniczkowe dla nowego personelu, ale nie kwiaty cięte wręczane pracowniczkom z okazji Dnia Kobiet. Tak wynika z najnowszej interpretacji skarbówki. Firma fundująca personelowi jedzenie i upominki musi dzielić wydatki, bo skarbówka twierdzi, że tylko część z nich można rozliczyć w podatkowych kosztach. To dzisiejsza Rzeczpospolita. Dziennik Gazeta Prawna również o podatkach, ale także o ostrzejszej walce z piratami. Ja w pierwszym odruchu myślałem, że chodzi o tych, którzy pozyskują gry i filmy i seriale z nielegalnego źródła. Chodzi tutaj o piratów drogowych. Kary dla nietrzeźwych kierowców nie pomogły, więc będą bardziej dotkliwe. O części propozycji eksperci mówią: populizm penalny. Jakie to propozycje? W przypadku ponownego prowadzenia pojazdu mechanicznego w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego, w tym w trakcie obowiązywania orzeczonego zakazu prowadzenia pojazdów, sąd będzie orzekał karę pozbawienia wolności, a nie ograniczenia wolności lub grzywny. Nie są to przestępstwa kryminalne, a automatyczne stosowanie bez swobody sędziowskiej bezwzględnych kar pozbawienia wolności nie przyczyni się do bezpieczeństwa na drodze, ani do poprawy funkcjonowania wymiaru sprawiedliwości. Tak adwokat Filip Toll uzasadnia ocenę, że propozycja nowej sankcji stanowi populizm penalny. Więcej o tej sprawie można przeczytać w dzisiejszym dzienniku Gazecie Prawnej. Na koniec Gazeta Polska, która pisze o Gazeta Polska Codziennie, która pisze o szokującym ich zdaniem stanowisku MON. Warszawa i główne miasta bez obrony przed rosyjskimi rakietami. Duże miasta na dzisiaj nie mają ochrony antyrakietowej, dlatego że nie mamy rozstawionych wokół nich systemów, ujawnił w Polsat News generał brygady Michał Marciniak z Agencji Uzbrojenia. Codzienna zapytała MON, gdzie jest bateria Patriot, która w 2023 została rozlokowana pod Sochaczewem, by bronić Warszawy, a MON nie odpowiedział, odsyłając nas do komunikatu: obrona powietrzna Polski nie polega na stałym rozmieszczeniu baterii rakietowych.
0: Antoni Pyzel, bardzo bardzo ci dziękuję. Jest uzupełnienie od słuchacza ze Śląska. Z Tarnowskich Gór pan Adam pisze, że to jest jeszcze gra słów w tytule z katowickiego sportu, ponieważ balagoncie to po śląsku biegajcie za piłką.
1: Za piłką, dokładnie.
0: Tak jest, tak. Balagoncie. A tutaj jak się nazywa ten zawodnik?
1: Balogun.
0: No i to jeszcze w ogóle gun. O, proszę pana, ileż tu można nawywijać słownikowo-językowo. Bardzo dziękuję. Antoni Pyzel teraz wraca do telefonów 510-357-357. Telefon do państwa dyspozycji. Podobnie jak głosówki, proszę się częstować. Maile również ranek@radio357.pl i tekstówki także.

0: Sztuka latania Lady Punk. A propos latania, komary w Warszawie, wydaje się oczywiście, napisał pan Marian, są nienachalne, bo wszystkie poleciały na wakacje do Międzyzdrojów. Krwiopijcy, dodaje słuchacz w mailu. ranek@radio357.pl. Proszę oczywiście pisać i proszę nie zapomnieć zagłosować.
1: Wspieraj system i zagłosuj.

0: Tu Radio 357, minęła godzina 7. Jest czwartek, 20 dzień sierpnia. Przed nami serwis, który przygotował i przedstawi Państwu Krzysztof Tubilewicz.
1: Rząd zapowiada zmiany w podatkach, które mogłyby dać ulgę polskiej klasie średniej. Nawet premier ma jednak wątpliwości, czy szykowany pakiet wejdzie w życie. Zawetować go może prezydent. Donald Tusk przekonuje, że taka decyzja ochroniłaby zarabiających miliony, a odebrałaby pieniądze na przykład pielęgniarkom, nauczycielom i urzędnikom.
2: Być może tak będzie, ale mam nadzieję, że presja tych milionów ludzi, którzy czekają na tę decyzję, może wywoła jakiś impuls w sumieniu pana prezydenta. No, musimy tutaj liczyć na jakąś elementarną logikę w jego działaniu.
1: Przypomnijmy, propozycja dotyczy podniesienia progu podatkowego ze 120 do 130 tysięcy złotych oraz wprowadzenia nowej 24% stawki PIT dla osób zarabiających od 130 do 150 tysięcy złotych. Główny ekonomista PKO BP Piotr Bujak skutek fiskalny proponowanych zmian podatkowych szacuje jako mniej więcej neutralny. Według niego mogą one mieć niewielki pozytywny wpływ na popyt konsumpcyjny, a my po godzinie 8 zapytamy o to, czy rząd robi rzeczywiście ukłon w stronę rosnącej klasy średniej. Porozmawiamy o tym z głównym ekonomistą Velobanku Piotrem Arakiem. W serwisie teraz Niemcy. W Saksonii-Anhalt otwarto Centrum Bezpieczeństwa Dronowego. To jest odpowiedź na incydent sprzed 2 tygodni, kiedy w pobliżu lotniska w Lipsku pojawił się dron uzbrojony w ładunek wybuchowy.
3: Kochstedt na południe od Magdeburga powstało centrum badawcze zajmujące się wykrywaniem, zakłócaniem i przechwytywaniem dronów. To właśnie tutaj od 2019 roku prowadzone są testy bezzałogowych maszyn, m.in. wykorzystywanych do wykrywania pożarów lasów czy transportu. Teraz coraz większą rolę odgrywają jednak zastosowania związane z bezpieczeństwem i obronnością. Niemieckie Centrum Aeronautyki i Kosmonautyki zamierza zainwestować w ośrodek ponad 10 milionów euro. Podczas otwarcia minister spraw wewnętrznych Aleksander Dobrindt mówił, że chodzi o wygrywanie wyścigu technologicznego między systemami obrony przed dronami, a technologiami pozwalającymi te systemy omijać. Na terenie ośrodka testy prowadzi również Bundeswehr. Z Berlina dla Radia 357 Karolina Szulejewska.
1: Centrum ma być jednym z kluczowych elementów niemieckiej infrastruktury bezpieczeństwa wobec rosnącego zagrożenia ze strony dronów. Ukraińcy i Ukrainki, którzy przyjechali do Polski w związku z wojną bez paszportu, mają czas do końca sierpnia, by to zgłosić. Chodzi m.in. także o dzieci, które dotarły do naszego kraju na przykład z aktem urodzenia czy ukraińskim dowodem osobistym i na tej podstawie dostały status uchodźcy.
4: To osoby, które przyjechały po innym dokumencie, jakiś na przykład akt urodzenia i teraz już mają aktywny paszport zagraniczny. Takie osoby muszą zgłosić się do tego urzędu, żeby zaktualizować swoje dane paszportowe.
1: Wskazuje Warwara Wasalenkowa z Centrum Integracyjnego Baobab w Lublinie. W takiej sytuacji trzeba zgłosić się do urzędu gminy, w której się mieszka. Część uchodźców jest w trudnej sytuacji, przyznaje Dorota Pedrycz-Guzek z Urzędu Miasta w Lublinie.
5: Mamy takie osoby, które dzwonią i to rzeczywiście może być problem, że do 31 sierpnia, pomimo że złożyli wniosek o nowy paszport w konsulacie czy w ambasadzie ukraińskiej, tego paszportu nie otrzymają. No jest to trudna sytuacja, ale na sam fakt, że złożony został wniosek o wydanie paszportu, to my nie możemy niczego wprowadzić do bazy i z urzędu pewnie zostanie to zmienione tak czy inaczej.
1: Osoby, które nie dopełnią formalności do końca miesiąca, stracą status, który sporo ułatwia, choćby w kontekście podejmowania pracy w Polsce. To jeszcze historia z Włoch. 85-letnia mieszkanka Ligurii na północy kraju 5-krotnie doprowadziła do aresztowania przestępców, którzy próbowali ją okraść, stosując różne metody oszustwa. Ostatnia próba miała miejsce wczoraj. Do kobiety zadzwonił fałszywy karabinier, mówiąc, że musi wejść do jej domu, by skontrolować i spisać biżuterię w związku z kradzieżą jej danych w urzędzie gminy i groźbą włamania. Staruszka celowo przedłużała rozmowę, podając różne wskazówki i w tym samym czasie wezwała znajomego funkcjonariusza. Jego numer telefonu miała po swoich poprzednich doświadczeniach. Kiedy oszust przyszedł pod jej dom, został aresztowany przez czekający na niego patrol. O seniorce pisze La Repubblica. Gazeta wskazuje kobietę jako wzór czujności, niezbędnej wobec plagi oszustw.
0: I to się nazywa jasność umysłu. Bardzo dziękujemy. Krzysztof Tubilewicz, teraz o sporcie. Mateusz Fusiarz.
6: Dobre, a nawet bardzo dobre wieści z Cincinnati. Iga Świątek pokonała wczoraj francuskę Diane Parry i awansowała do 1/4 tysięcznika w stanie Ohio. Było 6-3, 6-3. Bardzo dużo pracowałam i próbowałam trochę pozmieniać w swojej grze. No i czasem to po prostu nie klikało. Teraz

0: jest znacznie lepiej. Myślę, że dużo dał mi ten tydzień po Wimbledonie, gdzie zupełnie zeszłam z kortu i mogłam się odpowiednio zresetować. Bo nie zrobiłam tego po Rolandzie Garrosie, a tutaj po Wimbledonie sprawdziło się to świetnie. Wróciłam znacznie świeższa. Kontynuowałam pracę, którą wykonywaliśmy dotychczas, ale przyszła ona łatwiej. To miłe, że jeśli ci zależy i pracujesz ciężko, to ostatecznie w sporcie to się nie zmarnuje. Bardzo zgodzą się Państwo celne spostrzeżenia Igi Świątek, która pozostaje w znakomitej formie od turnieju w Toronto. Nie bez powodu wspominam turniej w Kanadzie, bo tam w meczu o tytuł Polka mierzyła się ze znakomitą Jeleną Rybakiną, no i los znów skojarzył obie tenisistki, tym razem w ćwierćfinale w Cincinnati. Kazaszka pokonała wczoraj Rosjankę Dianę Schneider 6-4, 6-4 i teraz z Igą zagra w noc z czwartku na piątek. A domykając wątek tenisowy jeszcze, słówko o jednym Australijczyku, takim, który ze słowa kontrowersja zrobił sobie swój znak rozpoznawczy. Nika Kyrgiosa kojarzymy znacznie bardziej z jego ekscesów poza kortem niż sukcesów na nim. To sportowiec o sporym talencie, za którym zupełnie w jego karierze nie poszła głowa. No i nie inaczej jest tym razem. King Kyrgios, jak sam przez lata określał się w mediach społecznościowych, został tymczasowo zawieszony za pozytywny wynik testu na obecność kokainy podczas turnieju ATP na Majorce. Kurtyna. W serwisie zmieniamy wątek na piłkarski z adnotacją, że na europejskie boiska zajrzymy sobie po ósmej. Bo teraz kwestie związane z Giannim Infantino, który wprawdzie nie wierzymy, by nie został wybrany na kolejną kadencję szefowania FIFA, to jednak trochę traci na znaczeniu w strukturach. Sandor Gianni, jeden z ośmiorga wiceprezydentów organizacji, wycofał swoje poparcie dla Szwajcara. Jak tłumaczył, zwolnienie dyrektora operacyjnego Kevina Lamura za krytykę planów prezydenta było kroplą, która przepełniła czarę. Czyli dzieje się. Ale czy to coś zmieni? Na koniec kolarstwo. Szykujemy się na start Wielkiej Vuelty. Rywalizacja dookoła Hiszpanii rozpocznie się już w najbliższą sobotę, ale trwają też inne wyścigi. I na przykład taki Włoch Jonathan Milan, dość dobrze znany po ostatnim Tour de Pologne, wygrał pierwszy etap Renewi Tour, na którym peleton pokonał ponad 190 km ze startem i metą w mieście Diest. Portal na szosie.pl wyścig dookoła Beneluxu określił jako drugoplanowe show. Ale i takie, myślę, miło byłoby pewnie wygrać. Sport wróci po ósmej.
1: Teraz jest 7,5 minuty po godzinie 7. To najlepsza pora, żeby przytoczyć Państwu prognozę pogody. Zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami prognozują dziś synoptycy. I tak jest. W Warszawie rano popadało. Było szaro, buro i ponuro, a teraz piękne słońce za oknami i bardzo dobrze. Ja myślę, że komary lubią to, a dziś dzień komara. No bo teraz robi się ciepełko takie, wilgotno jest. Ojojoj. Bo jeszcze przelotne opady deszczu są ciągle możliwe. Na południowym zachodzie, na południu, w centrum i na wschodzie miejscami także mogą pojawić się burze. I gdzieniegdzie burze z gradem. Suma opadów nawet do 30 mm. Wiatr będzie słaby i umiarkowany nad morzem oraz miejscami na południu mocniejszy, porywisty, południowo-zachodni i zachodni. A wysoko w górach nawet do 90 km na godzinę. No i teraz tak, temperatury. Dzisiaj brawa dla Państwa. Powyżej 20, znaczy 20 w Koszalinie, a potem już tylko lepiej Olsztyn, Suwałki 21, Białystok 22. Co sprawi, że będzie oczywiście tak parno i te burze są rzeczywiście możliwe. Warto obserwować niebo, zawsze przy takiej okazji Państwu to przypominamy. Toruń 23, Bydgoszcz podobnie, Gdańsk, Szczecin 24 w Warszawie, w Poznaniu i Łodzi, 27 w Lublinie, Kielcach, Wrocławiu, ale i pod Tatrami, 29 w Katowicach, 30 dziś w Krakowie i w Rzeszowie. A propos komarów, to pani Natalia napisała, że kiedyś dr Rożek policzył, że potrzeba ponad miliona komarów do wyssania krwi z człowieka, przy założeniu, że ten będzie cierpliwie czekał na pewną śmierć, bez używania stosownych epitetów. Tyle na dziś, napisała słuchaczka. Pozdrawiam bardzo i dziękuję. Ranek małparadio357.pl albo tekstówki. Polubili Państwo, bardzo się cieszę. Przychodzi dużo, sporo, bardzo wszystkie z uwagą czytamy. Dziękujemy i prosimy o jeszcze 8,5 po 7.
2: Radio 357.
1: A jeśli ktoś na przykład o tej porze zmierza na kurs tańca, no bo dlaczego nie, to troszkę pomożemy.

Madonna pomaga wstawać dziś o poranku. No, mam nadzieję, że tak się stało. Bardzo proszę, jeszcze przypomnę sobie i Państwu również, prosimy właściwie o filmiki, gdzie Państwo słuchają Radia 357. Taka nowa, tajemna zabawa przed Państwem. Proszę to wysłać na spotkajmy się @radio357.pl.

0: A cóż to takiego? A to oczywiście nasza piosenka dnia, Nadwodne Miasto, Natalia Marczak. Marczuk, anonsowałem Państwu jej nagranie kilka dni temu przy okazji utworu Siódma Sosna, do którego też chętnie powracam. Ten utwór dziś będziemy, z tym utworem dziś będziemy mieli do czynienia nieco częściej. 17 już minut po godzinie siódmej.
1: Pytania z Księżyca.
0: I nawet nie śmiałbym zapytać pana doktora, czy pan doktor czuje się młody, bo przecież doskonale wiemy, że tak. Dzień dobry, panie doktorze.
2: Dzień dobry, całe szczęście, że pan nie zapytał.
0: No, nie, bo to są takie, wie pan, ryzykowne pytania. Różnie mogą reagować ludzie, a ja wiem, że tak jest, że pan młody duchem zawsze i chętnie odpowiada też na pytanie młodych, no właśnie, ciekawskich, tak się wyrażę. Przepraszam, oczywiście to w takim dobrym znaczeniu słowo użyte, bo otóż to, panie doktorze, sierpień jest miesiącem nie tylko trzeźwości, ale takim miesiącem, kiedy patrzymy w niebo, no i to bardzo dobrze, że patrzymy. Zaćmienie słońca, parada planet, o tym już rozmawialiśmy przed tygodniem, deszcz Perseidów, jeszcze można gdzieś, gdzie niegdzie zobaczyć takie spadające gwiazdy. No i właśnie wiadomo, że to nie gwiazdy, to tylko takie na potrzeby tegoż pytania. Wszystko dobrze, bo pan tak głęboko odetchnął teraz?
2: Nie, żyję.
0: Tak, dobrze. Rozumiem, że spojrzał pan też za okno i podziwia widok, a czasami to takie jest wtedy, o, uczucie piękne.
2: No i teraz... Żadnej gwiazdy nie widzę bezpośrednio za oknem,
0: ja słyszę,
2: ale widzę,
0: wie pan,
2: działalność jednej.
0: Ja słyszę taką gwiazdę właśnie i do tej gwiazdy... Nie, dobrze, darujmy sobie, proszę pana, inwektywy, bo zabrniemy w ślepy zaułek, a tymczasem Jaś, 7 lat, na pewno wstał o poranku i już czeka na odpowiedź, bo pyta, czy gwiazdy mogą się zderzyć. Bardzo ciekawe pytanie. No i właściwie, co by się wtedy stało?
2: Mogą się zderzyć, ale dzieje się to bardzo rzadko. A to dlatego, że odległość między gwiazdami w takich typowych galaktykach, te odległości są ogromne. To są miliardy, no nie miliardy, nie, ale powiedzmy lata świetlne. Tak? Pomiędzy galaktykami bywają miliardy, pomiędzy gwiazdami wewnątrz galaktyk to są lata świetlne. Więc takie prawdopodobieństwo bezpośredniego zdarzenia jest znikome. Ono jest nawet znikome wtedy, kiedy dwie galaktyki się z sobą zderzają, a to się zdarza. Zdarza. Nasza galaktyka Drogi Mlecznej także powstała ze zderzeń, czy jest wynikiem kolizji mniejszych galaktyk, ale nawet w takich sytuacjach, gdy dwie galaktyki się zderzają, one raczej się przenikają grawitacyjnie, robiąc demolkę, a nie bezpośrednio, tak jak kule bilardowe zderzają się gwiazda z gwiazdą, planeta z planetą. Te kolizje, one stają się nieco bardziej realne w takich gęstych środowiskach gwiazdowych, jakieś gromady kuliste, być może centra galaktyk. Może, i to jest chyba najbardziej prawdopodobne, w tak zwanych układach podwójnych, czyli w gwiazdach, które nie są takimi gwiazdami jak nasze Słońce, czyli gwiazda wokół planety, albo nie są takimi gwiazdami, jak wydaje się, że większość jest, czyli gwiazda i koniec, tylko są parą gwiazd, które wirują wokół siebie. Mhm. I wtedy, wytracając energię przez to wirowanie, zbliżają się, aż w końcu się zderzą. Takie układy podwójne, czasami układy wielokrotne, tak, one czasami się zderzają, wtedy powstają fale grawitacyjne. Natomiast tak co do zasady, kolizje gwiazd są dość rzadkimi, tak, mogą się zdarzyć, ale są dość rzadkimi sytuacjami. Co się dzieje przy zderzeniu?
0: I tutaj już no właśnie, czy powinniśmy się niepokoić? Tak,
2: Nie, kompletnie nie. Powinniśmy się pewnie niepokoić wieloma różnymi rzeczami, ale akurat nie kolizją gwiazd. Co się dzieje przy zderzeniu? I tutaj to zależy trochę od tego, co się zderza. Bo ten wynik, on zależy od typu gwiazdy, od masy gwiazdy, od prędkości i od tego, czy to uderzenie jest takie czołowe, czy tak się tylko musną, że tak powiem. W przypadku takich zwykłych gwiazd, przy jakichś takich stosunkowo niskich prędkościach, na przykład wtedy, kiedy znajdują się jak na gwiazdowe warunki dość blisko siebie, one często zlewają się w jedną, taką masywniejszą gwiazdę. Czyli powstaje wtedy obiekt jaśniejszy, powstaje wtedy obiekt gorętszy niż jak gdyby powinien być w danym obszarze. To w jakim obszarze, jakie gwiazdy powinny być, to astrofizycy, astronomowie z grubsza wiedzą. Więc jeżeli w danym obszarze znajduje się obiekt znacząco większy i znacząco gorętszy, to dla nich to jest sygnał, a to jest chyba wynik kolizji gwiazd. Czasami może się zdarzyć tak, to znowu zależy od prędkości, od wzajemnego ułożenia tych obiektów, że część materii z której z gwiazd albo z obydwu gwiazd zostaje wyrzucona w przestrzeń. Tak też może być. To w przypadku zwykłych gwiazd. Mogą się zdarzyć zderzenia tak zwanych białych karłów. Białe karły to są specyficzne gwiazdy, które w swojej ewolucji czy w swoim wieku w ewolucji już zabrnęły dość daleko, tak? One już nie są takimi gwiazdami jak Słońce czy jak te gwiazdy, które widzimy, tylko one już są u schyłku swojego życia. Więc zderzenie albo zlanie się takich dwóch białych karłów, ono może wywołać wybuch gwiazdy, tak zwaną supernową. I wtedy następuje jakiś gwałtowny wybuch termojądrowy i to też widać. Więc jak widzimy supernową, a konkretnie supernową konkretnego jednego typu, bo tych supernowych jest, no są różne typy, no to też może być sygnał, o chyba coś się skolidowało, coś się zderzyło. Gwiazdy neutronowe, to jest w ogóle bardzo ciekawy obiekt, nie ma czasu na to, żeby o nich teraz powiedzieć, czym one są, chyba że państwo chcecie.
0: No to ja napiszę takie pytanie na następny odcinek.
2: Proszę. Dobrze, dobrze. To jest zderzenie gwiazd neutronowych, to jest jeden z najbardziej spektakularnych zdarzeń w ogóle chyba we wszechświecie. Gdy dwie takie gwiazdy neutronowe zbliżają się do siebie, one się zbliżają po spirali i zlewają się, powstaje cały szereg różnych efektów. Po pierwsze, takie zderzenie to jest źródło ogromnych fal grawitacyjnych. I my takie rzeczy potrafimy już wykrywać.
0: Uff.
2: Może powstać tak zwana kilonowa. To jest bardzo.
0: Ja nie wiem, czy pan już nie odpowiada na pytanie, którego jeszcze nie zadaliśmy, bo ja dopiero piszę to pytanie, wie pan?
2: Nie, bo pan pisze pewnie pytanie, czym jest gwiazda neutronowa, a ja odpowiadam na pytanie, co się zdarzy. Co się zdarzy, jak się zderzy. O.
0: Rozumiem.
2: Uwalniają się ciężkie pierwiastki, takie jak złoto, platyna i inne. Powstaje albo masywniejsza gwiazda neutronowa, albo czarna dziura. Temu towarzyszy taki mocny rozbłysk gamma. Więc to też widać. I to z bardzo daleka. No i w końcu ostatnia chyba z tych najbardziej prawdopodobnych kombinacji, co się stanie, gdy gwiazda się zderzy z czarną dziurą, czy wpadnie do czarnej dziury.
0: O, właśnie. Gwiazdy do czarnego ładujemy.
2: Tak, taką gwiazdę, zanim ona w ogóle się zderzy, czy wpadnie, trudno powiedzieć, które słowo jest tutaj zręczniejsze, ona zostaje rozerwana przez tak zwane siły pływowe, czyli czarna dziura jest na tyle potężnym źródłem pola grawitacyjnego, że nie trzeba się z nią zderzyć, wystarczy być w jej pobliżu i gwiazda i tak zostaje rozerwana. Więc w gruncie rzeczy do tego zderzenia takiego fizycznego chyba nawet nie dochodzi. No więc tak jakby biorąc to wszystko razem i podsumowując, zderzenia gwiazd są możliwe, ale to są zjawiska bardzo ekstremalne, bardzo takie energetyczne. One mogą tworzyć nowe, nietypowe obiekty, mogą rozrzucać materię, mogą produkować ciężkie pierwiastki. Najczęściej, pewnie zawsze, generują fale grawitacyjne, rozbłyski. Większość zderzeń nie prowadzi jednak do takiej kolizji samych gwiazd. One się jak gdyby mijają przy kolizjach galaktyk na przykład, no bo przestrzeń między gwiazdami jest po prostu bardzo duża, a nawet galaktyka jest w dużej większości przestrzenią pustą. Natomiast prawdziwe zderzenie gwiazd obserwujemy rzadko, ale jak ono się zdarzy, to tym wiemy, przynajmniej z naszego otoczenia takiego galaktycznego.
0: Czy zderzenie może się zdarzyć? O tym dziś opowiadał z pasją ogromną. Ja w ogóle nie przerywałem, bo to było słychać dr Tomasz Rożek. Panie doktorze, do usłyszenia w poniedziałek. Bardzo. Bardzo dziękuję. Mam nadzieję, że Jaś 7 lat i pan Grzegorz, który pytanie nadesłał, są ukontentowani w całości. Bez żadnej tam wątpliwości czarnych dziur w głowie i w ogóle. Teraz też wystąpi gwiazda. Oj, gwiazda. taka gwiazda, że czasami sobie po prostu odpuszcza niektóre umówione spotkania. Ale zostawmy do złośliwości 27 minut po godzinie 7.

0: Morrissey, Notre Dame. Pozdrowienia dla wszystkich, którzy słuchają nas w Paryżu, ale także słuchają nas na przykład greckich wyspach. Gdzieś na Morzu Egejskim wiadomość od słuchaczy, słuchaczki Lucy napisała, że właśnie po doktorze Rożku kawa, a potem spacer do mnichów, klasztor mnichów z Atosu na wyspie Kyra Panagia. O, tak. No to tylko pozazdrościć. Jeśli chcieliby Państwo takie krótkie ujęcie filmowe nadesłać nam, jak słuchają właśnie na przykład na takiej pięknej greckiej wyspie, na kilkanaście sekund, będzie nam bardzo miło, a my to oczywiście niecnie wykorzystamy ku uciesze wszystkich i właściwie ucieszę, a nie jakimś tam heheszkom. O, za 29:08. To teraz kilka słów o tym, jak dziś będziemy się czuli. Będziemy pod wpływem, uwaga, będziemy pod wpływem układu niżowego z nad Skandynawii z ośrodkiem głównym w rejonie Finlandii. Tak, ja wiem, Finlandia to nie Skandynawia, wszystko rozumiem, tak mam napisane, więc czytam. Niekorzystne warunki biometeo występować będą przede wszystkim na południu kraju, gdzie kolejny dzień oddziaływać będzie pofalowany front atmosferyczny. W zwrotnikowej masie powietrza rozwijać się mogą burze z intensywnymi opadami oraz porywistym wiatrem, działające pobudzająco na ośrodkowy układ nerwowy. Nie wiem, czy tak pobudzające, jakbyśmy chcieli, ale układ nie będzie odpoczywał dziś. U osób skłonnych do meteoropatii burze wywoływać mogą drażliwość, a porywy wiatru niepokój. No to jest takie kombo, którego nie lubimy. Z drugiej strony, istotna zmiana warunków termicznych i tlenowych powodować może przejściowe uczucie senności i wydłużenie czasu reakcji w południowo-wschodniej oraz miejscami w zachodniej i północnej Polsce. Zbyt gorące środowisko termiczne działać będzie obciążająco na układ termoregulacyjny człowieka. I na północy kraju biotropia pogody będzie przeważnie obojętna. Warunki atmosferyczne nie będą na ogół istotnie zakłócały funkcji życiowych człowieka. Obojętne warunki biometeo będą pogarszały się do niekorzystnych, przede wszystkim w miejscach, gdzie wzrośnie zachmurzenie do dużego, aż do wystąpienia opadów. No sporo tego jest. Generalnie tak z tego wynika, że w ten czwartek to tylko trzymać nas będzie przy życiu, że już za chwilę piątek, a potem to już sobota i niedziela.
1: Radio 357.
0: Chociaż wakacje nieubłaganie toczą się ku końcowi, a potem zacznie się dopiero cały kołowrót. Rodzice wiedzą, o czym mówię, zwłaszcza rodzice maluchów, którzy po raz pierwszy pójdą do przedszkola. Proszę uważnie posłuchać, bo dziś w tatowaniu kilka poważnych i myślę, że sensownych porad. No ale najpierw ważne przypomnienie.
2: Wspieraj system i zagłosuj.
0: Ja myślę, że słowo przytomnienie mogłoby wejść do słownika. Przytomnienie, czyli takie przytomne przypomnienie, że na przykład można na Nosowską, Sos Chaosu, choć już pojawiło się nowe nagranie Sedno, także w zestawie do głosowania. No można wybierać. Proszę bardzo, proszę się częstować.

0: Tatowanie.
1: Wakacje wakacjami, no ale rodzice już też patrzą w niedaleką przyszłość, a ta może wiązać się z nowościami pewnymi, no bo w niektórych domach kończy się laba i maluchy idą od września do przedszkola. No jest wielka zmiana w życiu dziecka, jak na nią zareaguje, czas pokaże. Bywa różnie, nawet jeśli dziś nasi podopieczni ochoczo wybierają się do placówki, to weryfikacja może być brutalna. Ale można się do tego przygotować i o tym dziś porozmawiamy z autorkami Titka, popularnego bohatera książek właśnie dla przedszkolaków. Ula Młodnicka, Aga Waligura są dzisiaj z nami. Dzień dobry.
2: Dzień dobry, dzień dobry.
3: Dzień dobry Państwu.
1: Pamiętacie swoje oczekiwania na przedszkole? Jakie one były? Jak było w tych pierwszych dniach w przedszkolu?
2: Nie mogłam się oswoić w ogóle, przyzwyczaić do rzeczywistości przedszkolnej i pamiętam, naprawdę to jest niesamowite, że ja to pamiętam. Moja pani nauczycielka zorganizowała grupę dzieci, która, bo ja nie chciałam wejść w ogóle do sali, grupę dzieci moich już kolegów i koleżanki, które znałam, żeby po mnie wyszły i żeby mnie zaprosiły do sali i to zadziałało.
1: Titek poznaje przedszkole, książka, która przygotowuje do tego czasu przedszkolnego. Jakie chciałyście sobie zadanie postawić przed tą częścią Titka?
2: Podstawowym celem książki jest właśnie przygotowanie dzieci i oswojenie z przedszkolem. Mam takie ciche marzenie, żeby ta książka była takim narzędziem, które ułatwia to oswojenie z przedszkolem, ponieważ tam starałyśmy się opisać cały dzień, pierwszy dzień Titka w przedszkolu, to, że Titek ma obawy, jakie ma obawy, jak można sobie z tymi obawami poradzić i też troszkę dać wskazówek dla rodziców, jak ułatwić ten start w przedszkolu.
1: Aga, czy ty rysując pomyślałaś sobie, że ilustracje muszą być jeszcze bardziej ciepłe, jeszcze bardziej przyjazne, żeby to przedszkole nie jawiło się jak jakiś koszmar?
4: Tak, oczywiście. Wiesz, ja co prawda nie chodziłam do przedszkola, ale do przedszkola chodziły moje córki. Więc jakby, wiesz, no, starałam się stworzyć takie ilustracje, które dawałyby właśnie poczucie świata ciepłego, aczkolwiek zróżnicowanego, bo tak naprawdę w przedszkolu, no, dzieci po raz pierwszy wchodzą w taką społeczność, tak? I to po tym, jak spędzają większość czasu swojego albo z rodzicami, albo z dziadkami, ten krąg osób najbliższych jest bardzo ścisły. Nagle otwierają się drzwi przedszkola i no, staje się taką prawdziwą prawdą to, że dzieci muszą nawiązywać kontakty z ogromną grupą różnych dzieci. Czyli bardzo starałam się o to, żeby to przedszkole było kolorowe, ale żeby też pokazać taką stronę różnorodności. Będą różne emocje, różne dzieci, różne zachowania. I staram się rysować w ten sposób, żeby dzieci, które oglądają moje ilustracje, chciałyby do nich wejść chociażby na chwilę, poznać takiego Titka, albo wejść do przedszkola Titka, pobawić się z tymi różnymi stworami, dziećmi, które tam są właśnie przedstawione w takich nietypowych formach. Staram się używać ciepłych kolorów, które dają mi poczucie radości, takiego oderwania od rzeczywistości. Świat Titka jest trochę prawdziwym światem, jest trochę światem wymyślonym i na tym mi chyba najbardziej zależy, żeby dać dzieciakom radość w oglądaniu tych książeczek.
1: Radość polega też na tym, że można rozwiązywać proste zadania, ale które wprowadzają maluchy w ten świat przedszkolny. Zadania są oczywiście na dole strony. O to, jak rozumiem, bardziej zadbała Ula, psycholożka.
2: Ja jeszcze chciałam dodać odnośnie ilustracji. Agnieszka naprawdę przechodzi samą siebie. Każda ilustracja jest niesamowitym światem. Ukrywa w sobie tyle smaczków, takich drobiazgów, które można śledzić, wyszukiwać. Jak czytałam tą książeczkę synkowi mojej znajomej, wybiera się do przedszkola, jaka to była niesamowita radość, jak on odnajdywał różne dziwne rzeczy, tam było ukrywane, więc pod tym kątem też książka jest dopracowana.
1: Pierwsza rzecz to pakowanie. To jest już taki element, gdzie sam bohater mały już wie, co będzie miał w przedszkolu, sam sobie to wybiera. To taki ważny pomost łączący chyba ten beztroski świat w domu i za chwilę przedszkole.
2: No tak, ja jestem fanką tego i zachęcam do tego, żeby wciągać czy angażować dzieci na każdym etapie, łącznie z właśnie przygotowaniem i pakowaniem rzeczy do przedszkola, no bo to już jest jakiś taki mały krok w kierunku i po pierwsze samodzielności, ale po drugie też świadomości, jakie rzeczy i które rzeczy są moje. I im więcej mówimy o przedszkolu, im więcej właśnie, to im większej ilości rzeczy i małych drobiazgów, nawet pójście do sklepu i wybranie sobie szczoteczki przedszkolnej, tak, do zębów albo jakiejś innej rzeczy, to już jest jakiś etap oswajania z tym miejscem. No a takie bezcenne w zasadzie działanie, które możemy zrobić, to wycieczki do przedszkola, w sensie, jeżeli nie mamy starszego rodzeństwa, które wspólnie możemy odprowadzać do przedszkola, no to można zrobić na przykład spacer pod przedszkole i poobserwować, jak dzieci się bawią, tak? Dobrze, żeby też o tym procesie adaptacji myśleć dużo wcześniej i opowieściami, i książeczkami, i spacerami, tak żeby stopniowo właśnie oswajać dziecko z tym pojęciem i z tym miejscem.
1: W drodze do przedszkola warto też, no tak trochę dla odwrócenia uwagi, pobawić się w różnego rodzaju zabawy. Jest w waszych książkach zawsze mnóstwo pomysłów. Myślę sobie też o tym i pamiętać należy, że dzieci lubią rytuały i takie rytuały jak przytulas w szatni przedszkolnej to ważna sprawa. Zwracacie też uwagę na to, żeby to pożegnanie nie było za długie. To Titek również przechodzi.
2: Tak, i Titek też ma swoje emocje z tym związane, ale też nie zapominajmy o tym, że takie pożegnanie i wysłanie swojego dziecka w ogóle do przedszkola to też jest olbrzymie wyzwanie emocjonalne dla rodzica. Więc też oprócz zadbania o emocje i zaopiekowania emocji swojego dziecka, warto też pomyśleć o sobie i przyjrzeć się temu, czy przypadkiem to nie jest tak, że to my się bardziej boimy i niepokoimy, jak ona sobie poradzi.
1: To jest dobre pytanie do Agi, bo sama w przedszkolu nie byłaś, ale córki musiałaś odprowadzać. Jak ty to znosiłaś, jak ty to przeżywałaś?
4: To był game changer, dlatego że no my mieszkamy we Włoszech, tak? Czyli ja nie miałam w ogóle żadnych punktów odniesienia, porównań. Dla mnie każdy etap szkolnictwa moich dzieci to wielkie wyzwanie, ale można to przejść naprawdę spokojnie. Warto się zorganizować. My zaczynałyśmy od tego, że wstawałyśmy sobie trochę wcześniej, wiecie, żeby było trochę więcej czasu na to, żeby się dobrze przygotować, żeby nie biegać, żeby nie było tej takiej dezorganizacji, żeby dzieci miały czas na to, żeby się ubrać spokojnie, zjeść śniadanie, nie wiem, zrobić wszystkie czynności, które potrzebują. Do przedszkola szłyśmy na nogach spacerem, przechodząc przez most. Liczyłyśmy samochody, które przejeżdżały, więc młodsza córa nauczyła się liczyć, dodawać, odejmować, mnożyć kolorów po angielsku. To była bardzo fajna rzecz.
1: Sposobów na przygotowanie malucha na przedszkole jest wiele i wy te sposoby tutaj pokazujecie. Nie tylko w tej części dla rodziców, która jest skondensowanym poradnikiem na końcu, co bardzo sobie cenię, ale generalnie w opowieści dla maluchów. Titek poznaje przedszkole. Jeden egzemplarz książki wydanej przez wydawnictwo Czytalisek mam dla Państwa. 510-357-357. Proszę dzwonić, byśmy mogli potem użyć słów, które kończą tę książkę. Hej, słuchajcie, ale draka, mamy tutaj przedszkolaka. A z autorkami Titka, Ulą Młodnicką i Agą Waligurą, rozmawialiśmy dzisiaj w tatowaniu. Bardzo Wam dziękuję.
2: Dziękujemy.
4: Dziękujemy.

0: Książka dla przyszłych przedszkolaków, a właściwie dla rodziców również już rozdana, ale proszę się nie martwić, na profilu Tatowanie na Facebooku, Instagramie książka się też pojawi niebawem i też będzie można ją zgarnąć. Tak jak zwykle to czynimy, proszę zaglądać tam, polubić, obserwować i tak dalej, i tak dalej. A teraz z drugiej strony, na drugą nogę przechodzimy, z jednej strony przedszkole, teraz nieco późniejsze czasy, choć ktoś napisał, że emerytura jest jak młodość. Nic nie muszę, wszystko mogę i trochę o tym. Dziś będziemy mówić. A państwo także głosują, właściwie wysyłają głosówki.
1: Cześć. Moim zdaniem ten starość zaczyna się wtedy, gdy nie możemy włożyć nogi do umywalki. Dziękuję, pozdrawiam.
0: Pozdrawiamy również.
2: To zależy, na jakiej wysokości jest umywalka.
0: I jak duża. Mhm. Mhm. Są takie małe, że stopa życiowa się nie mieści. Izabela Woźniak w studiu, jak
2: dzień dobry.
0: Państwo słyszą. Dzień dobry.
3: Radio 357.
0: Nie PESEL, ale to na ile się czujemy, tak pewnie powie wielu z państwa, gdyby zapytać, na ile lat się państwo czują. Ale są pewne normy czy granice wiekowe funkcjonujące choćby w prawie i przepisach, które określają na przykład wiek studencki, tak, tak, czyli do kiedy ktoś może korzystać ze zniżek na studencką legitymację, albo takie, które określają udział na przykład w szkoleniu dla seniorów. Izabela Woźniak oficjalnie, dzień dobry mówimy.
2: Dzień dobry raz jeszcze.
0: No i o tym wieku seniora teraz porozmawiamy. A to za sprawą naszej słuchaczki, która oburzyła się ogłoszeniem o zajęciach dla seniorów, gdzie padła granica wieku, no taka dość, powiedziałbym, egzotyczna.
2: No tak, bo jedna z uczelni ogłosiła nabór na Uniwersytet dla Seniorów i w opisie był podany wiek seniorów. Pan się trzyma krzesła?
0: Trzymam.
2: 45 lat oraz osoby starsze. Ale ja sama pamiętam takie ogłoszenie jednej z sieci siłowni, które było adresowane do seniorów i także dotyczyło to osób 45+. Tymczasem...
4: Stanowo, no w Polsce to się przyjęło, że to osoby, które przechodzą na emeryturę. Senior, seniorka, bo wydaje się, że taką ważną cezurą jest zakończenie pracy zawodowej.
2: Mówi Daria Sowińska-Milewska, koordynatorka projektów edukacyjnych Fundacji ProKultura, która pracuje z seniorami. A ta emerytura w przypadku kobiet to, proszę pana, ile jest w Polsce?
0: 60.
2: A w przypadku panów?
0: 65.
2: Ale różnie to określa prawo w innych krajach Unii Europejskiej. Tu mamy widełki już nawet od 50 lat do 70 lat i w projektach dotyczących seniorów pojawiają się też różne przedziały wiekowe.
4: To jest bardzo indywidualnie regulowane przez tego, kto daje środki. Czyli na przykład Unia Europejska czy Komisja Europejska może powiedzieć, osoby zagrożone wykluczeniem cyfrowym to są osoby 55+. I wtedy mamy program, w którym możemy włączyć osoby zgodnie tam z PESEL-em od 55+. Mamy projekty rządowe Aktywni Plus i w ogóle starszych i tam jest powiedziane 60, arbitralnie. I teraz nawet jeśli ktoś jest na emeryturze wcześniej, a nie ma tego wieku, no to z tego nie może skorzystać. Zakładam, że wynika to z pewnych analiz, która grupa jest bardziej narażona na jakieś wykluczenie, czy bardziej jej potrzeba jakiegoś wsparcia.
2: Kilka tygodni temu CBOS opublikował badanie, kiedy kończy się młodość, a zaczyna starość. I tu respondenci sami określali wiek, w którym czują, że młodość się kończy, a zaczyna starość, mówi profesor Ewa Marciniak, szefowa CBOS-u.
5: Wiek dojrzały zaczyna się, gdy mamy 39 lat. Starość zaczyna się, gdy mamy 67.
2: Jeśli wiek dojrzały zaczyna się od 39, to po prostu w tym momencie kończy się też młodość.
5: Tak, i rzeczywiście to się przesuwa. Na przykład w roku 2012 ta dojrzałość kończyła się, gdy mieliśmy 63 lata. I z młodością jest podobnie, bo uważaliśmy, że młodość się kończy w wieku 37 lat, a teraz w wieku 39.
2: Widziałam, że pan zastrzegł uszami, jak te zmiany następowały.
0: Bo ja się trzymam ciągle tego krzesła.
2: No tak, oczywistym jest, że punkt widzenia zależy od punktu siedzenia.
6: Moim zdaniem młodość się kończy w momencie, w którym uzależniam się od rodziców. Uniezależniam się.
2: Czyli tu nie ma granicy wiekowej?
6: Nie, moment, w którym się wyprowadzam i zarabiam na samą siebie.
7: Ja bym powiedziała właściwie podobnie.
2: To się zaczyna. A kiedy kończy się młodość?
6: No chyba w momencie zakończenia liceum. Taka młodość sama w sobie.
2: Co?
6: No, młodość w rozumieniu takiej beztroski, takiej dziecięcej jeszcze w pewnym sensie.
7: Aha. Nie, to dla mnie młodość to się kończy tak pewnie... Ja bym powiedziała, że tak do 30 roku życia.
6: Łatwiej mi odpowiedzieć na pytanie, kiedy zaczyna się starość. To starość dla mnie zaczyna się w momencie przejścia na emeryturę.
2: I już.
6: Tak.
2: Ja tylko dodam, że panie miały po 21 lat. Ale kiedy zapytać starsze pokolenie, to widzi to tak.
8: No wiadomo, że w jakimś tam wieku, no powyżej 70, powiedzmy, no to już człowiek źle się czuje.
9: Czyli fizyczne dolegliwości, tak. To jest ta granica, nie to, co jest w PESEL-u.
8: Nie, nie, absolutnie nie. Ale tak po 70.
9: Zaczyna się starość.
8: No ja tak odczułam, a jak inni, to ja już nie.
9: A młodość
8: wiem.
9: Się dla pani kiedy skończyła? Jeśli się skończyła?
8: Cały czas to zależy od nastroju po prostu.
2: Skoro o biologii mowa, to czy naukowo możemy określić te granice wieku biologicznego, kiedy jest młodość, a kiedy starość? Profesor Urszula Marcinkowska, biolożka ewolucyjna, ekspertka nauk o zdrowiu z Kolegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego.
10: Badania pokazują, że różne organy i różne nasze układy starzeją się w różnym tempie i przede wszystkim, że to zróżnicowanie międzyosobnicze, czyli między osobami, które mają różne tryby życia, funkcjonowania, jedzenia, to tempo tego starzenia się i zmian jest bardzo, bardzo różne. I teraz badania ostatnie pokazały, że to starzenie się naszego organizmu rzeczywiście nie musi być liniowe, linearne, czyli to nie jest tak, że z każdym rokiem starzejemy się o dokładnie tyle samo, aczkolwiek tutaj też różne organy pokazują różne trendy, więc trudno jest nam też powiedzieć, że na przykład w roku 45 naszego życia nagle następuje wielka zmiana i wszyscy musimy zacząć nosić, nie wiem, okulary do czytania na przykład.
2: Zmienia się też nastawienie i przesuwanie tego, co wypada, a czego nie w pewnym wieku, dodaje dr Edyta Bąk, psycholożka zajmująca się aktywizacją seniorów, ekspertka z Uniwersytetu SWPS w Sopocie.
11: Mówimy też o takim ruchu emancypacji seniorów. Ta emancypacja dotyczy z jednej strony takich stereotypowych ról, które są pisane temu okresowi senioralnemu. Babci, dziadka, emeryta, a część osób nawet nie ma jak pełnić tych stereotypowych, bo na przykład nie ma wnuków albo wnuczęta są gdzieś tam za granicą. I w związku z tym powstają też jakieś nowe ścieżki przechodzenia czy wchodzenia w ten okres. Stąd pojawiły się takie bardzo aktywne sposoby realizowania się w tym wieku.
2: No i stąd też wysyp zajęć dla seniorów. I tu przypomnę, od czego zaczęliśmy tę porankową rozmowę. Wystarczy mieć 45 lat, aby zapisać się na zajęcia dla seniorów.
0: No tak, słuchaczka od razu napisała, że kiedyś w kronikach zdarzeń różnych w Ekspresie Wieczornym była informacja o 55-letnich staruszkach potrąconych na pasach.
2: Przepraszam.
0: No tak to niestety jest, ale zatrzymam się jeszcze na zdaniu, że co wypada, a co nie. Ja myślę, że w wieku starszym wypada więcej i potem trzeba jechać do lekarza, żeby nastawił. No i to tak życie upływa, wesołe jest życie staruszka. Bardzo dziękuję.
2: No taki sucharek widzę u pana dzisiaj z samego rana.
0: Dlaczego by nie, jeszcze nie było. Nie. Izabela Woźniak.
2: Dziękuję bardzo.
0: Zajmuje się tym tematem.
2: Bulwersującym, pan przyzna. No,
0: i to żaden ageizm, proszę
2: państwa. Ja nie mogłam nie zareagować.
0: Ja widziałem wczoraj Izę, ona po prostu cała była w blokach startowych, żeby zareagować, i zareagowała. Bardzo dziękuję również za wszystkie maile i podpowiedzi, także w sprawach przedszkolnych, bo już tutaj widzę, że i w tej sprawie państwo piszą. To tylko jeden mail z Komorowa. Pierwsze odprowadzenie syna do przedszkola 24 lata temu skończyło się tak, pisze słuchacz, że syn nie płakał, a ja wyszłam i ryczałam jak bóbr, jak bóbr, jak bóbr, jak bóbr.

0: Do takiego włamania doprowadziło do odzyskania wykradzionych danych, a w przyszłym tygodniu zaproponowane zostaną konkretne rozwiązania ustawowe dotyczące nowych obowiązków dla podmiotów masowo przetwarzających dane. To z kolei zapowiedź wiceministra cyfryzacji Dariusza Standerskiego. Tymczasem...
1: Od 13 do 18 sierpnia zastrzeżeń dokonało 1012 osób.
0: Mówi Grzegorz Szatiło z Wydziału Spraw Obywatelskich w łódzkim magistracie. Dla porównania przez cały lipiec takich zastrzeżeń w Łodzi było nieco ponad 400. PESEL można zastrzegać w aplikacji mObywatel lub przez bankowość elektroniczną, ale choćby w Warszawie jeszcze dziś z powodu bardzo dużej liczby petentów w tej sprawie urzędy będą czynne dłużej, do godziny 18. Każdy kraj pozwalający na pomoc Iranowi poniesie ogromne konsekwencje gospodarcze, oznajmił w najnowszym komunikacie prezydent USA. Donald Trump ogłosił wojnę gospodarczą przeciwko Iranowi. Wezwał inne, niesprecyzowane bliżej kraje do wspólnej izolacji Teheranu. Będzie to gospodarczy D-Day i potrzebujemy, żeby wszyscy nasi sojusznicy stanęli wraz z USA, aby odizolować Iran i pokonać zagrożenie z jego strony, ogłosił. Usłyszeliśmy też, że Irańczycy to, tu cytat, szaleńcy pod ścianą. Wcześniej w tym tygodniu Trump przekazał, że nie są prowadzone obecnie żadne rozmowy, ponadto w planach nie ma żadnych negocjacji. Sugerował też, że obszar cieśniny Ormus miałby zostać nowym terytorium USA. Dziś sąd podejmie decyzję w sprawie tymczasowego aresztu youtubera Stuarta K., znanego w sieci jako Stu. Wydany w Polsce przez Wielką Brytanię mężczyzna usłyszał zarzuty. Będzie odpowiadać za rozpijanie nieletnich i czyny o charakterze seksualnym z małoletnimi. Nie przyznał się do winy i nie chciał składać wyjaśnień.
2: Konieczne jest przeprowadzenie dalszych czynności, m.in. badań sądowo-psychiatrycznych, jak i seksuologicznych podejrzanego w związku m.in. z tymi czynami, które są zarzucane.
0: Mówi rzecznik prokuratury okręgowej w Warszawie, prokurator Piotr Skiba. Stuartowi K. grozi nawet do 15 lat więzienia. A w serwisie jeszcze zaproszenie do Lublina. Szykują się tam 3 dni tradycji, muzyki i zabawy. Jutro na Starym Mieście rusza festiwal Retradycja, czyli Jarmark Jagielloński.
3: Od 21 do 23 sierpnia Stare Miasto w Lublinie zamieni się w przestrzeń pełną ludowych warsztatów, spektakli i koncertów. Dzieci znajdą swoje miejsce na podwórku Retradycji, gdzie czekają tradycyjne zabawki, drewniane karuzele i kaszubskie instrumenty. Nie zabraknie też spektakli. W piątek grupa Kuka i Kukawko zaprezentuje Letni Las, a na placu Pofarze przez cały weekend trwać będzie jarmark opowieści o niesfornych dzieciach dawnych lat. Na miłośników kina czekają poranne seanse w Teatrze Starym, a wieczorem w piątek na Placu Dominikańskim zabrzmi rodzinny koncert 4 Domy Słońca. Swoje miejsce w programie znajdą też wystawy. W warsztatach kultury zobaczymy tkaniny inspirowane klasycznymi grami wideo oraz baśniowe ilustracje Kai Prusinowskiej. Z Lublina dla Radia 357 Piotr Olejarz.
0: A organizatorem festiwalu są tamtejsze warsztaty kultury. Na ich stronie dostępny jest pełny program wydarzenia.
4: Teraz kultury fizycznej będzie więcej, Mateusz Fusiarz.
5: Ależ ciekawe rzeczy dzieją się w Cincinnati. Tenisowy tysięcznik rozgrywany w stanie Ohio daje nam naprawdę sporo emocji u progu US Open. Z naszej perspektywy najważniejsze jest, że w 1/4 zameldowała się Iga Świątek, która wczoraj ograła francuskę Paris. Niemal równie ważne jest to, że przeciwniczką Polki będzie teraz Jelena Rybakina, z którą dopiero co wygrała w finale w Toronto. Kazaszka jednak będzie miała taką dodatkową motywację w tym starciu, bo oto otworzyła się szansa na zdetronizowanie Aryny Sabalenki. Białorusinka dosłownie 2 godziny temu odpadła w Cincinnati po porażce z Czeszką Bejlek i jeśli Rybakina dotrze co najmniej do finału, będzie nowym światowym numerem 1. A skoro o numerach 1 mówimy, to po przerwie wraca nam weekend F1. Kierowcy ścigać się będą w Holandii na torze Zandvoort, swoją drogą po raz ostatni w najbliższym czasie. Zainteresowanie królową motosportu spadło tam, no i organizatorom po prostu nie opłaca się ryzykować w kolejnych latach. Wczoraj dowiedzieliśmy się, że podczas 12 rundy Mistrzostw Świata zabraknie Isaka Hadżara z Red Bulla, który to nabawił się kontuzji nadgarstka podczas wspomnianej przerwy. Jego miejsce zajmie Liam Lawson, którego z kolei w ekipie Visa Cash App zastąpi rezerwowy Yuki Tsunoda. Humory pewnie średnie w Red Bullu z racji tych roszad. A w jakim humorze na Grand Prix Holandii jeździć będzie Carlos Sainz Jr.? Chyba nie najgorszym, bo Hiszpan podpisał nowy kontrakt z zespołem Williamsa. Wiem, że ostatnie miesiące były dla nas trudne, ale wierzę w ten zespół i będę się mu w całości poświęcał, by wrócił na należne mu miejsce. Razem możemy to zrobić i uwierzcie mi, sporo znakomitych rzeczy dzieje się tu za kulisami. I wprawdzie wyniki na razie tego nie pokazują, ale zbliża się coś dobrego. Sporo rzeczy zwiastuje to, że będziemy konkurencyjni w najbliższym.

0: w przyszłości.
1: Na razie nie ujawniono, na jak długo Sainz związał się z zespołem nową umową. Wiadomo, że jego partnerem będzie wciąż Thai Alex Albon i wiadomo, bo tak zapewnił Williams przed Grand Prix Azerbejdżanu, które zaplanowane jest na 27 września, planowane jest wprowadzenie sporego pakietu ulepszeń, które mają spowodować, że bolid będzie szybszy. Na koniec w sporcie piłka nożna. I ja wiem, że mówiłem po siódmej, że będzie o europejskiej piłce, no ale jak tego nie odnotować? No przecież Polak strzela za oceanem. I to w wigilię swoich urodzin.
2: Here's the ball for Lewandowski. He drives into the box. Oh, and then the challenge goes in from Janssen. And the point to the spot comes from the referee. Chicago have got a penalty. Lewandowski scores and Chicago into a 2-1 lead in Orlando.
0: Robert Lewandowski trafił z karnego, a Chicago Fire 2-1 pokonało Orlando City, w którym to występuje niegdyś rywal lewego z boisk La Liga, Antoine Griezmann. I właśnie były klub Francuza, Atletico Madryt, inaugurował wczoraj nowy sezon Ligi Hiszpańskiej. Rojiblancos grali z Malagą i wygrali 2-0 po trafieniach Lee Kangina oraz Baeny. Na zakończenie szybki raport z czwartej rundy eliminacji Ligi Mistrzów. Pierwsze starcia dwóch meczów wynikowo prezentują się następująco. Celtic 3-0 ograł LASK, Hapoel Berszewa 2-1 pokonał Sabah Baku, NSE Nijmegen 1-3 przegrało z Bodo Glimt, a Slovan Bratysława po 1 zremisował z Celje. Szkoda, że nie ma tutaj jakiegoś polskiego przedstawiciela. O naszych za godzinę.
3: Partnerem pogody jest Pan Kerb na szlaku. Sfinansowano z Funduszu Promocji Ryb.
4: Jeśli na szlak się Państwo dziś wybierają, to proszę koniecznie oglądać niebo, bo różne zjawiska pogodowe mogą się zdarzyć. Zachmurzenie duże, możliwe większe przejaśnienia, ale też przelotne opady deszczu. A na południowym zachodzie, czyli Karkonosze, Sudety, na południu, czyli właściwie Beskidy, Tatry, Bieszczady, w centrum i na wschodzie miejscami także burze lokalnie z gradem. Suma opadów 30 mm prognozowana i to nie są przelewki, choć przelewki mogą się zdarzyć. Wiatr słaby i umiarkowany nad morzem oraz miejscami na południu porywisty. Także wysoko w górach będzie wiało mocniej. Koszalin 20 stopni, Olsztyn, Suwałki 21, czyli od 20-21 stopni do 29 w Opolu i Katowicach i 30 w Krakowie i Rzeszowie.
5: Radio 357.
4: Ważna prośba od słuchacza, spełniam z radością pozdrowienia dla żony słuchacza, którą 32 lata temu poślubił pan słuchacz, pan Wojtek. Serdecznie również pozdrawiam. No właśnie, mam nadzieję, że słuchaczka już na uczelni w Krakowie włączyła radio i posłucha tejże właśnie szczególnie wybranej przez słuchacza piosenki z dedykacją taką wspomnieniową, no bo wspomnień przez te 32 lata się nazbierało.

0: Słuchacz jeszcze napisała, ja do Krysi to jeździłem Fiatem 125P, zielonym, a słońce i gwiazdy, a pod nimi my, to my, to my, napisał. Bardzo dziękuję, mam nadzieję, że życzenia dotarły, 11,5 minuty po godzinie 8. Ja wiem, że to są wakacje, a my mamy dla Państwa co rusz jakieś zadania, no ale takie życie jest właśnie, tak to wszystko biegnie pięknie. Jeśli Państwo na przykład na szlaku słuchają Radia 357, to proszę nakręcić taki krótki filmik, jak Państwo na tym szlaku podczas odpoczynku na przykład słuchają nas, bo to nam się bardzo przyda. Proszę to przysłać na adres spotkajmy się@radio357.pl. Taki krótki filmik Państwo na szlaku słuchają. Aha, powiedziałem na szlaku.
1: Partnerem turnusu górskiego jest serwis prezentmarzeń.com, oferujący vouchery na przeżycia.
0: Bo jak wszystko się uda, zajdą Państwo bezpiecznie i będą dzielić się tymi wrażeniami, widokami, oglądać zdjęcia, opowiadać sobie, co tam było niesamowitego, spotykać także innych i z nimi dzielić się tymi wszystkimi opowieściami, to proszę podzielić się także z nami. Turnus górski trwa, ambasador Mateusz Kuźniewski czeka na Państwa wspomnienia, czekają także nagrody, no bo właśnie można sobie niejedno marzenie przy okazji spełnić.
1: Partnerem turnusu górskiego jest serwis prezentmarzeń.com, oferujący vouchery na przeżycia.
0: Słuchaliśmy już jednej rocznicowej płyty zespół Spin Doctors, który wydał swoją płytę Packet Full of Kryptonite 35 lat temu, a to już kolejna rocznicowa płyta, która ukazała się dokładnie 44.

0: wspomnień, czar. No tak, dziś dzielimy się z Państwem takimi właśnie perełkami muzycznymi również, a to już 16 minut po godzinie 8.
1: Gość Radia 357.
0: Dziś czołówki gazet zdominowały podobne tytuły. Właściwie jedna sprawa. Podniesienie progu podatkowego oraz wprowadzenie nowej stawki PIT. To są zwroty powtarzane od wczoraj po konferencji premiera Donalda Tuska i ministra finansów Andrzeja Domańskiego, którzy poinformowali o planach zmian w systemie podatkowym i dzisiaj o tym porozmawiamy z naszym gościem. A gościem Radia 357 jest Piotr Arak, główny ekonomista Welobanku i wykładowca Uniwersytetu Warszawskiego. Dzień dobry panu.
2: Dzień dobry.
0: Chciałem od razu zapytać, bo przeczytałem, że 3,5 miliona podatników może skorzystać na tych zmianach i od razu tak buńczucznie zapytam, czy klasa średnia może otwierać chłodzonego od wczoraj szampana?
2: No, trochę tak. Gdzieś w przyszłym roku będzie w tym przedziale 3-4 kwartału mogła sobie pozwolić na jakąś dodatkową butelkę, może dwie szampana, powiedzmy, z tej ekonomicznej półki, przez to, że te podatki zostaną obniżone, no bo maksymalna korzyść to jest jakieś 3600 zł dla podatnika, no i właśnie tych osób, które dzisiaj łapią się w ten drugi próg, czy pierwszy próg podatkowy i mają zarobki wykraczające już poza 120 tysięcy złotych rocznie.
0: No to przyjrzyjmy się tym poszczególnym pomysłom. No właśnie, ta dodatkowa stawka 24%. To była zmiana wymuszona, potrzebna? Jak pan to ocenia?
2: To wygląda na to, że po to, by rzeczywiście zwaloryzować w jakiś sposób ten próg podatkowy, no bo on się nie zmieniał od 2022 roku. W tym czasie po prostu nasza siła nabywcza się zwiększyła, zarobki nasze się zwiększyły. No, siła nabywcza może nie do końca, bo inflacja rosła, ale nasze zarobki wzrosły w tym czasie dosyć radykalnie. No i coraz więcej osób zaczęło wpadać do tego drugiego progu podatkowego i biliśmy kolejne rekordy tych przekraczających już ten próg podatkowy Polaków. No i resort finansów i rząd no były pytane, kiedy wreszcie nastąpi jakaś zmiana, bo nie mamy żadnych mechanizmów waloryzacyjnych w systemie podatkowym. I wydawało się, że jakaś zmiana będzie wisiała w powietrzu. Spodziewały się tego agencje ratingowe, analitycy rynkowi, że jakaś zmiana w tym systemie podatkowym nastąpi. Natomiast po to, żeby ona była niezbyt kosztowna, czyli żeby ten próg podniesiony został tylko o 10 tysięcy złotych. Wprowadzono kolejny próg podatkowy, w którym mamy stawkę 24%, tak żeby gdyby na przykład ten próg został podniesiony do 150 tysięcy albo do 180 na przykład, no to te ubytki w przychodach dla budżetu byłyby zbyt duże, więc ta pośrednia stawka podatkowa gwarantuje to, że tych pieniędzy będzie trochę więcej jednak dla budżetu państwa. No i potem powyżej 150 tysięcy, znowu będziemy mieli tą stawkę 32%. Wracamy trochę dla ludzi, którzy pamiętają system podatkowy sprzed prawie 20 lat, kiedy mieliśmy trzy stawki podatkowe, no i był on bardziej progresywny. No i ten system dzisiaj będzie do tego bardziej podobny.
0: Słyszymy zapewnienia, że ta zmiana nie obciąży budżetu, no więc nasuwa się od razu pytanie, kto komu funduje te prezenty. To może zanim kto, to jeszcze zatrzymajmy się przy tym słowie komu. Dlaczego akurat klasa średnia i kto najbardziej, jakie grupy zawodowe, tak z pana oceny, zyskają na tych zmianach, jeśli wejdą one w życie, bo to jeszcze zastrzeżenie, nad którym też się pochylimy.
2: No to są przede wszystkim osoby zatrudnione na umowę o pracę, które mają no średnio jednak wyższe zarobki. Ja bym powiedział, że to jest taka klasa średnia plus raczej niż sama klasa średnia, jeżeli patrzymy sobie na rozkład dochodów, więc są to pewnie specjaliści, osoby z wyższym wykształceniem, pracujący w większych miastach, niektórzy lepiej zarabiający nauczyciele czy pracownicy administracyjni w sektorze publicznym. publicznym, także na wyższych stanowiskach w tych instytucjach, no, pracownicy spółek Skarbu Państwa. Wiele takich różnych osób i specjalistów, którzy no, będą mogli, nie wiem czy odczuć tak istotnie te zmiany, no bo pamiętajmy, że jak sobie porównamy siebie w tej tabelce, pewnie popularnej na niektórych portalach, gdzie i jak więcej środków nam zostanie w poszczególnych miesiącach, to te kwoty nie są aż tak bardzo duże, zwłaszcza dla osoby, która i tak czy siak ma te przychody 120 tysięcy. Ta zmiana, przez to, że właśnie nie jest aż tak bardzo kosztowna dla budżetu państwa, no nie jest tym samym, co na przykład by była zmiana kwoty wolnej od podatku podnoszonej do 60 tysięcy, która z drugiej strony kosztowałaby pewnie około 50 miliardów złotych rocznie, na co pieniędzy w polskim budżecie naprawdę nie ma.
0: No właśnie, bo o to się upominają komentujący wczorajsze zapowiedzi premiera i ministra, a co z kwotą wolną od podatku? Tu rozumiem, pan już odpowiedział, że to naruszyłoby deficyt i tu już nie byłoby tak kolorowo, chociaż...
2: Te zmiany też naruszą deficyt.
0: Tak,
2: też
0: tak, no właśnie, bo chciałbym to ustalić. No, na ile?
2: Tak, no rzeczywiście Ministerstwo Finansów jeszcze nie mamy dokładnych wyliczeń. Na razie to są tylko jakby te zapowiedzi pochodzące z konferencji prasowej Prezesa Rady Ministrów oraz Ministra Finansów. Natomiast możemy zakładać, że jednak jakiś koszt będzie, bo źródła dochodów do pokrycia tej wyrwy, która powstanie, sięgającej, nie wiem, 7, 8, może trochę więcej nawet miliardów złotych w postaci tego transferu dla nas, to żebyśmy mieli więcej pieniędzy na konsumpcję, czy przynajmniej bogatsi, czy lepiej zarabiający Polacy, żeby mieli więcej na konsumpcję, bo to by osób biedniejszych te zmiany podatkowe nie dotkną, to będą musiały zapłacić więcej firmy działające na ryczałcie, które pewnie będą musiały zmienić także swój sposób opodatkowania, bo ten limit, w którym ktoś może być w ryczałcie, zostanie obniżony z 2 milionów euro na 250 tysięcy euro, czyli zejdziemy na 1 milion złotych tak naprawdę w postaci do określenia, że na ryczałcie mogą być tylko i wyłącznie ci najmniejsi przedsiębiorcy. Dodatkowo no, będą musiały za to zapłacić także w największe korporacje działające w Polsce, bo ich stawka podatkowa zostanie zmieniona dla tych, które mają przychody przekraczające 50 milionów euro na z 19 na 22%. Więc też znowu mamy pierwszy raz podnoszony podatek korporacyjny po 1989 roku.
0: Już zaczął pan odpowiadać na pytanie, kto w takim razie funduje tę zmianę. Słowo prezent może było trochę na wyrost z mojej strony. Jak dobrze rozumiem, to z tego, co pan wymienił, te grupy, które mogą w jakiś sposób skorzystać, to nie są grupy, które zarabiają na przykład, no właśnie, wzroście konsumpcji. I teraz z kolei zapłacą za to ci, którzy na tym wzroście konsumpcji mogą sobie te nadwyżki no, jakoś odbić, tak upraszczając zupełnie sprawę. Dobrze to rozumiem?
2: Znaczy ewidentnie tak z perspektywy czysto makroekonomicznej jest to transfer od instytucji, które mogłyby zwiększać swoją stopę oszczędzania, czyli te pieniądze raczej nie trafiały bezpośrednio do gospodarki, no bo jeżeli mówimy o trochę większych ryczałtowcach, którzy no właśnie w jakichś małych zakładach, małych firmach handlowych, które najprawdopodobniej mogły oszczędzać część tych środków, czy dużych korporacji, które także raczej pewnie mogły wypłacać sobie dywidendy, do no, tej klasy średniej plus, która pewnie te pieniądze wyda w ciągu 2027 roku, trochę podnosząc bardziej wzrost gospodarczy. Natomiast kwota, o którą tutaj mówimy, no, nie ma aż takiego dużego wpływu na całą koniunkturę gospodarczą Polski, ale można zakładać, że to będzie miało pozytywny wpływ na PKB. Negatywny wpływ ma na to, co się będzie działo z tymi ryczałtowcami, no bo przez lata zachęcaliśmy w systemie podatkowym podatników do tego, żeby rozliczać się w ten prosty sposób, żeby nie mieć księgowej, żeby nie naliczać tych kosztów, generować jakichś no, fantomowych takich wydatków, tylko do tego, żeby te firmy skupiły się na swojej działalności i jak najłatwiejszy sposób rozliczały swój system podatkowy. No i to się zmieni i będziemy ograniczać ryczałt. Oni mają iść do tego normalnego systemu podatkowego. Mało tego, bo ja jeszcze o tym nie powiedziałem, jest kolejna grupa osób, która też za to dodatkowo zapłaci, czyli najwięcej zarabiający, bo i też wszystkie firmy powyżej jednego, osiągające dochody powyżej 1 miliona.
0: Danina solidarnościowa, tak.
2: Tak, danina solidarnościowa zostanie podwyższona o 1 punkt procentowy i też ci ryczałtowcy, którzy wypadną z tego limitu, czyli nie będą prowadzić działalności, będą teraz objęci daniną solidarnościową, bo przejdą do normalnego systemu podatkowego, bo ryczałt nie był objęty daniną solidarnościową.
0: No stąd można przeczytać i takie komentarze, to potężne uderzenie także w małe firmy, to już głos z strony Sławomira Mencena, ale właściwie to wszystko może wkroczyć prezydent, który zawetuje te pomysły. Jak pan ocenia realnie szanse na to, że te zmiany wejdą w życie?
2: No i jak patrzyłem na komentarze osób z Kancelarii Prezydenta, no to widać, że po pierwsze oni zwracają uwagę doradcy prezydenta na to, że prezydent przedstawił już swój projekt zmian w systemie podatkowym, który był bardziej powiązany z polityką rodzinną, z posiadaniem dzieci. No i ten projekt od roku ponad jest, nie od roku, jest mniej więcej w Sejmie i nie był głosowany, ani nie był dyskutowany i że jest jakaś zmiana. No rzeczywiście tam ta zmiana była daleko idąca, dosyć kosztowna dla budżetu państwa, no ale trochę w innym kierunku idąca, bo także objęte by były osoby uboższe, czy mniej zarabiające od średniej, które by miały z tego tytułu korzyści. I to też jest jakiś taki ciekawy element dyskusji, no bo z jednej strony mamy jakieś punktowe zmiany w systemie podatkowym, a z drugiej wizję tego, że powinniśmy mieć podobnie, nie wiem, jak system francuski, powiązanie dochodów z liczbą posiadanych dzieci i tak dalej, i tak dalej. I tej dyskusji pewnie jakoś takiej uczciwej o tym, jak ten kierunek systemu podatkowego powinien zostać sformatowany, nie mamy, bo za każdym razem po prostu są prezentowane jakieś rozwiązania, które mamy przyjąć bądź nie w parlamencie, a system podatkowy, jak wiadomo, jest bardzo skomplikowanym narzędziem.
0: Czyli na procentowo na ile pan ocenia szansę na to, że te zmiany zaproponowane wczoraj wejdą w życie?
2: Ja bym powiedział, że to chyba jest 50 na 50. Nie ma dużego optymizmu w Kancelarii Prezydenta. Tak mi się przynajmniej wydaje, patrząc na wpisy osób, które w Pałacu Prezydenckim pomagają podejmować decyzje prezydentowi.
0: Czy prezydent sięgnie po...
2: Wzrosty podatków chyba są tutaj zbyt duże.
0: Czyli prezydent sięgnie po koło ratunkowe dla najuboższych? Zobaczymy. Bardzo dziękuję za poranną rozmowę. Piotr Arak, główny ekonomista Velobanku i wykładowca Uniwersytetu Warszawskiego, objaśniał meandry pomysłu podatkowego. Bardzo dziękuję i dobrego dnia życzę. Kłaniam
2: dziękuję
0: się.
2: Dziękuję bardzo. Do widzenia.
0: 28 minut po godzinie 8. No tak, to teraz trzeba będzie troszkę ochłonąć, odetchnąć. Leny zawsze z ratunkiem przyjdzie. Jego fantastyczna, brzmiąca gitara również. 28,5 minuty po 8. Za chwilę powiem państwu jeszcze co w pogodzie. No właśnie.

0: O, przydało się, bardzo przydało się. Nawet bardziej niż bardzo. 28 minut pozostało do 9. Ten sygnał oznacza, że będę mieć dla Państwa informacje dotyczące pogody. W Warszawie było już i pochmurno, i słonecznie, a teraz jest słońce, lekkie chmurki na niebie. I tak będzie dziś w ciągu dnia, bo chmury mogą być większe. Z tych chmur może popadać deszcz, potem może znów wyjrzeć słońce. Taka ruletka pogodowa szykuje nam się. Przelotne opady deszczu, a na północnym zachodzie, na południowym zachodzie, na południu, w centrum i na wschodzie, miejscami także burze. I burze mogą być z gradem. Ostrzegam, żeby nie było, że nic nie mówiliśmy. Temperatura maksymalna od 19 stopni na samym wybrzeżu, 20 w Koszalinie, 21 w Olsztynie i Suwałkach, 22 w Białymstoku, w Gorzowie za to, w Szczecinie, Gdańsku i Bydgoszczy oraz Toruniu 23 stopnie, w Zielonej Górze, Poznaniu, Łodzi, Radomiu, Warszawie 24, Wrocław, Zakopane, Kielce, Lublin 27, a 29 w Katowicach, w Opolu i 30 dziś w Rzeszowie i Krakowie. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, w czasie burz porywisty, południowo-zachodni i zachodni, wysoko w górach również wiatr będzie nieco mocniej.
1: Radio 357.
0: 27 minut pozostało do 9.

0: Za 24 minuty godzina 9, troszkę energii. Od Państwa również dużo pozytywnej energii w mailach, w głosówkach, tekstówkach. Bardzo dziękuję. Ale pojawiają się też ważne pytania.
1: Dzień dobry. A kiedy się zaczyna wiek senioralny dla patronów Radia 357? Ja mam dopiero 416 dni. Czy już jestem seniorką, patronką?
0: Nie, nie, proszę się nie martwić, jest pani patronką, juniorką można nawet powiedzieć, w ogóle takie słowa jak najbardziej na miejscu. Proszę, proszę trwać. Proszę trwać i patrzeć z radością w przyszłość i czuć się młodą. Tak jak bohater filmu dokumentalnego Arek Mama Panorama, który miałem ogromną przyjemność obejrzeć wczoraj, a państwo też będą mogli, bo premiera tego filmu w najbliższy piątek. Rzadko się zdarza, że filmy dokumentalne trafiają na duże ekrany, ale jest taka okazja, film nagradzany i rzeczywiście bardzo ciekawy. Jeśli ktoś stęskniony za Tatrami albo na przykład nie dojechał w tym roku i ma ochotę popatrzeć na te piękne widoki, panoramę Tatr, zresztą panorama Tatr to bardzo ważny zwrot, który w tym filmie jest troszkę osią. Myślę tutaj o obrazie słynnym, zaginionym. No to na pewno będzie ukontentowany tym, że właśnie filmem Arek, Mama, Panorama Mikołaja Janika z bardzo ciekawym bohaterem w kinie od najbliższego weekendu, a twórcy tego filmu będą także, twórca tego filmu będzie gościem Marty Kuli w Złodzieju Czasu w piątek. Polecam serdecznie audycję i rozmowę. Za chwilę spróbujemy dowiedzieć się, co tam w prasie brytyjskiej.

0: Dziś rano, jadąc do pracy, słuchałem nowego nagrania tegoż artysty zatytułowanego Hunter i pomyślałem sobie, to jest idealna pogoda na Asgeira. Idealna. Ja wiem, inaczej to się troszeczkę wymawia na Islandii, ale znamy go pod takim pseudonimem. Jeśli chodzi o nowości muzyczne, to teraz Państwu opowiemy o nich, a właściwie Antoni, bo Antoni już pojawił się w studiu. Do pracy zajrzymy za moment.
1: Muzyczny goniec.
0: Antoni Grudniewski, dzień dobry.
2: Dzień dobry panu, dzień dobry państwu. 4 lata w muzyce to całkiem sporo i można w tym czasie nagrać kilka płyt, rozpaść się, aktywować, ponownie rozpaść albo po prostu zamilknąć. Tę ostatnią możliwość wybrał Szczyl, który właśnie przerywa swoją kilkuletnią ciszę wydawniczą. W piątek ukazała się jego nowa piosenka Dla Ciebie, będąca pierwszą zapowiedzią drugiego pełnowymiarowego albumu zatytułowanego Przedwczoraj, Dzisiaj, Pojutrze. Szczyl mówi, że przez moment chciał wręcz przepraszać słuchaczy za lata ciszy, ale ostatecznie doszedł do wniosku, że właśnie dzięki temu czasowi ma okazję to milczenie przerwać. Nowa płyta ma opowiadać m.in. o upływie czasu, stagnacji, próbie odnalezienia się w teraźniejszości, a sam artysta nazywa ją swoim najbardziej osobistym i dojrzałym projektem. Ostatnią płytą sygnowaną jego nazwiskiem było nagrane wspólnie z Magierą 8171 z 2022 roku, a solowym debiutem pozostaje Polska Floryda z roku 2021. Data premiery nowego albumu nie jest jeszcze znana, ale dla ciebie już jest, czyli cisza oficjalnie została przerwana.

0: To już nie taki szczyl, proszę pana. Dzisiaj sporo o wieku rozmawiamy. To już taki dojrzały, powiedziałbym.
1: Co to za ageism tutaj od rana obowiązuje?
0: No właśnie.
1: I to w każdą stronę. Dajcie
0: spokój. O tym rozmawiamy. A pan się czuje młodo, czy nie?
1: Ja się czuję normalnie. Ja normalnie. Się czuję, że jest poranek.
0: O, a to tak, to wszyscy czuję.
1: Teraz niestety wiadomość bardzo smutna. Nie żyje Frank Beard, perkusista z ZZ Top i człowiek, który przez ponad pół wieku odpowiadał za jedną z najbardziej charakterystycznych, jeden z najbardziej charakterystycznych rytmów w amerykańskim blues rocku. Muzyk zmarł w poniedziałek, 17 sierpnia w wieku 77 lat. Ostatnie chwile spędził pod opieką hospicjum na swoim ranchu w Richmond w Teksasie w otoczeniu rodziny. Beard dołączył do ZZ Top jeszcze w 69 roku i znalazł się w składzie, który nagrał debiutancką płytę zespołu. Z Dustin Hillem znał się zresztą wcześniej, obaj grali w grupie American Blues, a przez pewien czas stanowili również sekcję rytmiczną Lightning Hopkinsa. Później przez ponad 5 dekad Beard siedział za bębnami ZZ Top, grając na wszystkich 15 studyjnych albumach grupy.

A na koniec bracia Gallagherowie, którzy przez kilkanaście lat robili naprawdę wiele, żebyśmy uwierzyli, że już nigdy nie zobaczymy ich razem. No i proszę, nie dość, że zobaczyliśmy, to jeszcze usiądą razem przed kamerą i opowiedzą o tym, jak do tego wszystkiego doszło. 11 września do kin i IMAX-u trafi dokument Oasis Don't Look Back in Anger, opowiadający historię powrotu zespołu i gigantycznej trasy Live 25. Film pokaże materiały z prób, garderób, zaplecza koncertów i samych występów, ale chyba najciekawszym elementem będzie wspólna rozmowa Liama i Noela. Bracia mają wrócić w niej do swojego wieloletniego konfliktu, pierwszego spotkania przed rozpoczęciem przygotowań do trasy i decyzji o reaktywacji Oasis. Za film odpowiada Steven Knight, twórca Peaky Blinders, a reżyserują Dylan Southern i Will Lovelace, duet, który wcześniej nakręcił m.in. świetny dokument LCD Sound System Shut Up and Play the Hits. 11 września, premiera, oj, będzie się działo.

0: Antoni Grudniewski, bardzo dziękuję. To była płyta What's the Story, Morning Glory?
1: Prawdopodobnie.
0: Hello. Tak mi się wydaje. Jeśli chodzi o newsy, to teraz, bo pozostaniemy jeszcze na Wyspach Brytyjskich. I zajrzymy do porannej prasy. Artur Kieruzel, dzień dobry, Arturze.
2: Dzień dobry. Przepraszam za spóźnienie, ale byłem świadkiem ważenia odporności liści lilii wiktoriańskiej na nacisk. Po prostu ogrodnicy z ogrodów Kew sprawdzają, czy lilie hodowane tutaj, uprawiane od bardzo wielu lat, są w stanie unosić coraz większe ciężary. No i w tym roku okazało się, że jedna z nich potrafiła unieść jednego z pracowników w pełnym ekwipunku, który ważył 102 kg. I teraz lilia walczy oczywiście w takim międzynarodowym konkursie, aby sprawdzić, która z lilii na całym świecie jest pod tym względem najbardziej odporna na nacisk. Ale zaglądając do prasy, od razu otworzę sobie dwa dzienniki, Daily Mail i The Sun, ponieważ obie gazety piszą o problemie suszy. 20, proszę sobie wyobrazić, że 27 milionów Brytyjczyków od kilku tygodni nie może podlewać swoich trawników, nie może myć samochodów, nie może też czyścić podjazdów. Najlepiej też, gdyby oczywiście wannę zamienili na prysznic. I akurat ten pomysł trudno uznać za szczególnie jakąś dotkliwą represję, bo Wielką Brytanię dotknęła jedna z najpoważniejszych susz od dekad. Chyba w całej Europie mamy zresztą ten sam problem. Widać to zresztą gołym okiem, bo nawet tu, gdzie teraz jestem, park Kew, który jest zwykle zielony, trawniki wyglądają właściwie jak taka sucha sawanna. Nawet liście pożółkłe zaczynają już spadać i to wszystko zaczyna przypominać bardziej taki jesienny krajobraz. Brytyjska prasa postanowiła sprawdzić, czy susza obowiązuje wszystkich. Otóż drony poszły w ruch i zajrzały do ogrodów celebrytów i tutaj niespodzianka, bo u części z nich trawniki okazały się bardzo zielone. Mimo właśnie zakazu podlewania trawników, soczystą murawę ma między innymi Sir Rod Stewart. Nawet kwiaty przed pałacem Buckingham nie wyglądają tak, jakby szczególnie cierpiały właśnie z pragnienia. Zielono jest także u Jeremy'ego Clarksona. Ten jednak zdradził swój sekret. Otóż nie używa do podlewania ogrodu czy trawników wody z wodociągów, bo to jest zakazane, ale sięgnął po studię głębinową. Woda pochodzi spod ziemi, a nie z sieci objętej ograniczeniami, dlatego nikt nie może mu wlepić mandatu. Czyli w Wielkiej Brytanii można mieć dzisiaj zielony trawnik, trzeba tylko odpowiednio głęboko sięgnąć do oczywiście własnych zasobów. Z problemem brakiem wody możemy na szczęście wkrótce się chyba pożegnać, o czym pisze The Times, bo po kilku tygodniach suszy, dokładnie dwóch miesiącach, Wielką Brytanię na szczęście czeka fala deszczu. Ale problem jest taki, że w nadmiarze z jednej skrajności chyba wpadniemy w drugą. Met Office wydało właśnie żółte ostrzeżenia przed burzami, przed gwałtownymi ulewami, no i możliwe są też niestety podtopienia. A to zakończy się pewnie problemami z dostawami prądu i komunikacją, bo w Wielkiej Brytanii jest tak, że jak spadnie trochę więcej deszczu niż wczoraj czy przedwczoraj, to od razu pociągi stają. Więc po dwóch miesiącach modlitw o deszcz Brytyjczycy mogą więc bardzo szybko zacząć modlić się właściwie, aby przestało padać. Gazeta Guardian donosi, że na północy Anglii, to będzie generalnie, dzisiaj gdy czytam prasę, to czy wniosek jest jeden, klimat bardzo szybko się zmienia i my odczuwamy to właściwie każdego dnia i nawet okazuje się tuńczyki zaczynały zmieniać swoją lokalizację, bo Guardian donosi, że na północy Anglii złowiono tuńczyka błękitno-płetwego. Rybę, która właściwie przez dziesięciolecia praktycznie nie pojawiała się tutaj w tych wodach. I ten ogromny tuńczyk kojarzony przede wszystkim z cieplejszymi wodami Morza Śródziemnego czy południowego Atlantyku, zawędrował właśnie tutaj. Dla wędkarzy to oczywiście świetna wiadomość, dla klimatologów już raczej mniej. No i teraz pytanie pozostaje, co przypłynie za tym tuńczykiem, bo wiadomo, że jeśli pewnego dnia z wody wystawi się charakterystyczna płetwa, a w tle usłyszymy tum, tum, tum, tum, tum, tum, tum, no to będziemy wiedzieli, że ocieplenie mórz weszło właśnie w fazę filmową.
0: Tak jest. Bardzo dziękuję. No, to ciekawe tematy, choć niekoniecznie polityczne, od Artura Kieruzala, który przeglądał dziś o poranku brytyjską prasę w towarzystwie też różnych dziwnych osobników, bo różne dźwięki tam w tle słychać było. Arturze, bardzo ci dziękuję. Dobrego dnia. Za 8 minut 9, za chwilę zajrzymy do kalendarza. You, you, you, you, you.
3: And furthermore, you. And another thing, you. I can't believe the sound of my laughter when you're in front of me. I can't believe the peace I feel in your company. When did it happen? Happiness. I thought I knew love, but I never knew this. You never break my spirits down. You never make me feel ashamed. You always praise my efforts, raise my energy, make an effort to know my friends. I was so lonely for you before we met. But sitting on the bus with the rain on the windows and your head on my shoulder, you, you, you, you, you. And furthermore, me, and another thing, us. You teach me so much. Every day that I wake to the smile on your face.

0: It used to be I wore my sadness like a heavy coat, soaked through. It kept me apart from the world and it was always too tight down my throat. Loneliness, it rained and rained till I felt your reaching hand. That's when the sun came out and it shone on us like the whole thing had been planned. It's not all roses, no.
1: Wszyscy dziś o pogodzie, wszyscy dziś o klimacie. No taki moment, taki czas. A my teraz zajrzymy do kalendarza, bo jest czwartek.
2: Latko leci.
1: 6 lat temu też był czwartek, 20 sierpnia, no i potem się to wszystko zaczęło. Ale nie o tym, nie o tym. Krzysztof Subzda, dzień dobry.
3: Dzień dobry. 20 sierpnia, 129 lat temu, brytyjski parazytolog Sir Ronald Ross odkrył, że malarię między ludźmi przenoszą komary, a tak dokładnie komarzyce. I z tego powodu 20 sierpnia mógł zostać ogłoszony dniem badań nad malarią, albo po prostu dniem malarii, albo dniem parazytologa, brytyjskiego parazytologa. W ostateczności mógłby zostać dniem komarzycy, a tymczasem został dniem bogu ducha winnego komara. Bez sensu. Święty Stefan, król Węgier, też ani się nie urodził, ani zmarł 20 sierpnia, ani został tego dnia królem, ani świętym, a właśnie 20 sierpnia Węgrzy obchodzą Dzień Świętego Stefana, pierwszego króla tego kraju. Droga do węgierskiej państwowości nie była łatwa. Święty musiał ujarzmiać przeciwników, podbijać niepokornych, a nawet prewencyjnie poćwiartować swojego wuja i rozesłać kawałki jego ciała po całym kraju z ostrzeżeniem, co czeka przeciwników wolnych Węgier. Nasz pierwszy król, Bolesław, niestety świętym nie został, chociaż też mordował swoich przeciwników, a nawet palił całe miasta. Na przykład 1014 lat temu, 20 sierpnia właśnie, spalił doszczętnie Lubusz, stolicę ziemi lubuskiej. I dlatego dziś stolicą województwa lubuskiego są już dla bezpieczeństwa dwa miasta. Zielona Góra i Gorzów, Wielkopolski. A sam Lubusz podniósł się po zniszczeniach i jest stolicą ziemi lubuskiej, ale już w innym województwie brandenburskim. 35 lat temu swoją niepodległość odzyskała również Estonia. Drogą do odzyskania wolności okazało się w Estonii nie ujarzmianie przeciwników, nie palenie miast, ale nocne festiwale piosenek. Dlatego niepodległość ogłoszono późno, dopiero 2:00 PM. W ramach walki o niepodległość Estończycy trzymali się też wspólnie za ręce i to na odcinku 600 km. Estończycy, no i oczywiście Estonki. Chociaż Estonka brzmi trochę jak cyfrowa wersja pasożyta, który niszczy ziemniaki. Niestety, Estonia aż tak daleko z cyfryzacją nie poszła, choć oddać należy, że jako pierwszy kraj na świecie wprowadziła e-dowody. A zatem Estończycy i Estonki, komary i komarzyce, Węgrzy i Węgierki, udanego 20 sierpnia.
1: Udanego, udanego. Życzymy razem z Krzysztofem Szubzdą. Za 3 minuty godzina 9, za chwilę serwis.

0: Krzysztof się loguje. Minęła 9, to Radio 357. Mamy czwartek, 20 dzień sierpnia, a przed nami serwis informacyjny, który przygotował i przedstawi Krzysztof Tobilewicz.
1: W stolicy Ukrainy od kilku godzin trwa alarm przeciwlotniczy. Rosjanie zniszczyli domy i budynki cywilne. Lokalne władze informują o atakach rannych w całym stołecznym regionie. Po raz pierwszy mieszkańcy wschodnich regionów Polski otrzymali SMS-y. Wiadomości przyszły około w pół do piątej nad ranem. RCB poinformowało o braku zagrożenia na terytorium naszego kraju,

0: Podejrzanym, a także pokrzywdzonymi w sprawie są obywatele Polski. W tutejszej jednostce podjęto decyzję o skierowaniu do polskiego ministra sprawiedliwości, prokuratora generalnego, wniosku o przejęcie ścigania od strony węgierskiej.
1: Węgierski sąd na miesiąc aresztował kierowcę autokaru. Mężczyzna usłyszał zarzut nieumyślnego spowodowania wypadku ze skutkiem śmiertelnym. Aktywiści zostaną przewoźnikami na trasie do Morskiego Oka. Obrońcy zwierząt zapowiedzieli w Starostwie Tatrzańskim, że chcą sami rozpocząć działalność przewozową na trasie do obleganego jeziora. Chcą spełnić wymogi stawiane przewoźnikom, a następnie zakwestionować obowiązujące zasady dotyczące transportu na tej trasie i doprowadzić do zastąpienia koni pojazdami elektrycznymi. Prezes Zarządu Dolnośląskiego Inspektoratu Ochrony Zwierząt Konrad Kuźmiński sugeruje, że władze powiatu tatrzańskiego miały wprost sugerować, że nie widzą możliwości dopuszczenia na trasie przewoźników korzystających z pojazdów elektrycznych. Aktywiści chcą również, aby konie wykorzystywane obecnie do przewozu turystów zostały odkupione przez Park Narodowy i służyły do wypasu górskich hal. Ich zdaniem park ma wystarczające możliwości finansowe, organizacyjne i przestrzenne, aby zapewnić zwierzętom godny dożywotni byt. Na trasie do Morskiego Oka wciąż pracuje około 300 koni. Zmieniamy temat. Do świąt nikt w Anglii nie będzie musiał spać na ulicy. To deklaracja brytyjskiego premiera Andy'ego Burnhama, który chce pomóc ludziom w kryzysie bezdomności. Z Londynu Adam Dąbrowski.
2: Rząd ma dać samorządom dodatkowe 102 miliony funtów, tak by w Boże Narodzenie każdy miał dach nad głową. Lokalne władze miałyby zapewnić schroniska czy pensjonaty. Premier Andy Bannon. Nie uważam, żeby w tym kraju, w dzisiejszych czasach, ktokolwiek powinien być zmuszony do spania na ulicy. Poza tym pozostawienie ludzi na ulicy często kosztuje państwo więcej, bo takie osoby trafiają na przykład na ostry dyżur czy do szpitali. Ale wielu ekspertów ostrzega, że problem jest głębszy. Aby go naprawdę rozwiązać, trzeba by zreformować system opieki psychiatrycznej, rozwiązać kryzys kosztów życia, czy zmienić zasady działania systemu zasiłków. Adam Dąbrowski, Radio 357, Londyn.
1: Dziękujemy za te relacje, a w serwisie o poranku ponownie Włochy. Jedyną w Europie plażę, na której kobiety i mężczyźni oddzieleni są murem, plaży w Trieście, odwiedziła od początku lata rekordowa liczba ponad 100 tysięcy osób. Miejscowa prasa podkreśla, że mieszkańcy z dumą bronią obowiązujących tam historycznych zasad, które wprowadzono ponad 100 lat temu. W Trieście podkreśla się, że to nie tylko kwestia tradycji, ale również element definiujący tożsamość miasta. Bronią jej także mieszkańcy, którzy nie chcą zburzenia muru, bo uważają to miejsce za kultowe. Swoje znaczenie może mieć też to, że wstęp na należącą do miasta plażę jest względnie tani. To euro 20 eurocentów od osoby.
3: Ciekawostka taka z północnych Włoch na koniec, a teraz informacje sportowe również ciekawe. Mateusz Fusiarz.
4: Sportowa informacja środy. Bez większych wątpliwości stawiam na tenis i Igę Świątek awansującą do 1/4 turnieju w Cincinnati. Polka do 3-3 pokonała francuskę Dean Paris i teraz w meczu o półfinał zagra z Jeleną Rybakiną. Jeśli Kazaszka dojdzie do finału turnieju w Ohio, to wobec porażki Aryny Sabalenki w 1/8 może zostać nową liderką rankingu WTA. No ale to akurat nie leży w interesie Igi, która po triumfie w Toronto mierzy w kolejny u progu US Open. Co cieszy jednak najbardziej, Iga znów jest wyluzowana. Znów się uśmiecha i bryluje w wywiadach. Po meczu 1/8 opowiadała na przykład o Odysei Christophera Nolana. Myślę, że Anne Hathaway idzie po Oscara, ale w sumie mówię to nie znając jej konkurencji. Nie widziałam wielu filmów w tym roku. No ale bardzo podobało mi się, jak zagrała. Film był niesamowity, mnóstwo dobrych aktorów, ale w sumie ja się nie znam. Jakkolwiek zakończy się dla Igi turniej w Cincinnati, ten śmiech na końcu świadczy o tym, że idzie to wszystko w dobrą stronę i tego się trzymajmy. Kurczowo powinniśmy się też trzymać europejskich pucharów, to już mówię w kontekście piłkarskich eliminacji. Trzeba tam być i już. Cztery nasze zespoły mają na to szansę. O Ligę Europy powalczą dziś przetrzewiony kontuzjami Lech z FC Thun o 19 oraz już o 18 Jagiellonia z Iberią. O 20 zaś rozpocznie się pierwszy mecz pomiędzy Górnikiem a AS Monaco. Tutaj stawką jest faza ligowa Ligi Konferencji.
5: Nigdy nie jest łatwo przeciwko nam grać, jak gramy w domu, a myślę, że to pokażemy i w tym meczu, że ciężko tu miał Ferencvaros, ciężko też Fenerbahce i ja wierzę, że jesteśmy przygotowani i taktycznie dobrze. A osobiście wszystko pokaże ten mecz potem.
4: Mówił trener Michal Gasparik, a ja uzupełnię, że jeszcze o 21 zagrają Raków i Hajduk Split. Skoro już zapowiadamy tak ładnie sportowy czwartek, nie zapominajmy o koszykówce. O 19:00 biało-czerwoni zmierzą się na wyjeździe z Bośnią i Hercegowiną. Będzie to mecz towarzyski.

0: Ostatnio nasi zremisowali z Bułgarią, a potem trzeci sparing zagrają jeszcze z Grecją. A później już prosto z Aten reprezentacja uda się do Rygi na mecz eliminacji Mistrzostw Świata z Izraelem. To w przyszły czwartek, a następnie w niedzielę jeszcze mecz z Niemcami, Mistrzami Świata i Europy. A gdyby ktoś pytał, to jeszcze w Katowicach rusza dziś mocne wydarzenie. Zaczynają się 17. otwarte Mistrzostwa Świata w bryczu sportowym.
1: Jesteśmy w absolutnej czołówce światowej, jeżeli chodzi o wyniki naszych reprezentacji, naszych zawodników. Ostatnie Mistrzostwa Europy też to potwierdziły po raz kolejny. Także możemy się nastawić na super grę, duże emocje. Oczywiście pamiętając o tym, że brycz jest dyscypliną, która wymaga jednak trochę znajomości jej techniki, o co chodzi w licytacji, w rozgrywce, tak żeby móc rozumieć, co się dzieje przy stoliku. Ale będą zapewnione transmisje, będzie można śledzić zarówno fizycznie, jak i online to, co się będzie działo.
0: Mówił Igor Chalupec, wiceprezes Polskiego Związku Brydża Sportowego. A nasz sport wróci po południu.
2: W pogodzie to dziś bardziej niż brycz ruletka. Na co trafimy, nie wiadomo, ale proszę mieć się na baczności, bo zachmurzenie będzie duże, możliwe większe przejaśnienia, przelotne opady deszczu również. Na południowym zachodzie, na południu, w centrum i na wschodzie miejscami burze. A burzom może towarzyszyć towarzysz grad, także to nie są już wesołe informacje. Suma opadów nawet do 30 mm. Jak można coś zabezpieczyć, to bardzo chętnie zapraszamy, zachęcamy. Deszczówkę też można zbierać, bo to jest ważne element w kontekście suszy, o której też często mówimy. Wiatr słaby i umiarkowany. Nad morzem oraz miejscami na południu porywisty, także w czasie burz porywisty i wysoko w górach też porywisty. Wiać będzie z południowego zachodu i z zachodu. Upalik taki, no upalik. Rzeszów, Kraków 30, Katowice, Opole 29, potem 27 w głąb interioru, ale także w Zakopanem i Wrocławiu. 23 stopnie w Toruniu, Bydgoszczy, w Gdańsku, Szczecinie i Gorzowie, 22 w Białymstoku, 21 w Olsztynie, 20 stopni w Koszalinie, tylko nad samym morzem 19, ale jak za parawanikiem, to może przygrzać i będzie dobrze.
3: Radio 357.
2: Oczywiście w tych momentach, kiedy słońce wyjrzy zza chmur. Dzień dobry, panie redaktorze.
4: Dzień dobry.
2: Czy pan brydżowy jest? Bo tak przy tym brydżu.
4: Nie.
2: Nie, właśnie. A w kanastę?
4: Nie.
2: Takie piękne nazwy kiedyś. A w ogóle nie karciany.
4: Wojnę.
2: We wojnę. Ta, to była druga gra mojego dzieciństwa. Pierwsza to była Świnka, a druga była Wojna. Wojnę jeszcze pamiętam, ale Świnkę jak się grało, to nie pamiętam. To też było tak, że dość proste to było. Ostrzegam przed, właściwie nie przed, tylko ostrzegam, że będzie z państwem redaktor Marek, czyli takie ostrzeżenie przed niedźwiedziem, ale właściwie takie sympatyczne ostrzeżenie. Natomiast, bo niedźwiedzia mamy, ale z tą pumą, proszę pana, są jakieś straszne problemy. Ta puma koło Warszawy, nie wiem, czy pan słyszał, że jest polowanie na pumę, że biega gdzieś, gminy ostrzegają, żeby się w ogóle jakoś mieć na baczności.
4: Ale ona gdzieś w kierunku Wrocławia chyba już ostatnio.
2: No właśnie, chyba się tak powiedziała, że nie.
4: Są dwie.
2: Może tak być. Wrzuciłem dzisiaj takie zdjęcie, bo ta puma w kilku fotopułapkach została złapana i myślę sobie, że nieźle się maskuje. Więc proszę sobie zobaczyć, jakie przyjmuje tam różne postaci, żeby tylko nie zostać schwytana, bo to chyba nic dobrego. A pomyślałem sobie też, że to może taka akcja promocyjna pewnej firmy sportowej. To byłoby coś, nie? No dzisiaj takie czasy.
4: Tak.
2: Nie, w każdym razie nie widziałeś nic podejrzanego.
4: Nie, nie. Nie,
2: dobrze. Nie dzisiaj jakieś rocznice w kalendarzu muzycznym? Coś będziemy obchodzić do południa?
4: No Plant.
2: Plant, oczywiście, no już zagraliśmy.
4: Ale też rocznica wydania płyty Boba Dylana, Slow Train Coming.
2: Czytałem tę piękną historię w opisie audycji. No takie rzeczy to są rzeczy, które pamięta się na długo. A Robert Plant wystąpi w solo, czy w towarzystwie? Czy
4: a wybrałem solo.
2: Solo. No słusznie. Bardzo dziękuję. Poranna ekipa, załoga, Julia Nowaczyńska, Paulina Kozion, to tak, realizatorka, wydawczyni, ale także Antek Pyzel, który telefony od państwa odbierał. Marcel wraca w poniedziałek. Ja już wiem, że niektórzy się bardzo ucieszą, a niektórzy sobie po prostu dłużej pośpią. No, tak to jest. Do usłyszenia, kłaniamy się nisko, zostawiam państwa w najlepszym towarzystwie. 10,5 minuty po 9.
5: Kieruj się na południe. Zaprasza Marek Niedźwiecki.

Dzień dobry Państwu, witam bardzo serdecznie. Midnight Summer Dream, no bo przecież jeszcze mamy lato, choć dzisiaj rano było trochę jesiennie. Stranglers na początek naszego spotkania. Halina Wachowicz, Julia Nowaczyńska, Marek Niedźwiecki, 17 minut po 9. Za oknem trochę było słońca ładnego, a teraz już słońce zniknęło, no ale nie narzekajmy, jest pięknie. Popadało, będą grzyby, tak się umawiamy. Piosenka dnia to za momencik, potem o 10:30 pojawi się Anna Tatarska, dzisiaj, tak jak widzę, z radia na żywo. Płyta tygodnia Kelly Simon, Comes in Waves, no a poza tym to tak jak mówiłem, kartki z muzycznego kalendarza, bo pojawi się Bob Dylan, ale pojawi się także Robert Plant. No i co tam jeszcze? Zgodnie z tym, co mówiłem tydzień temu, przesunęliśmy Bemibek z Archeopolskiego Big Beatu latem na dzisiaj. To tak będzie.

No tak, 20 minut po godzinie 9, Orkiestra Pola Morjata, bo dziś czwartek, podam adres marek@radio357.pl na wszelki wypadek. No i piosenka dnia to już teraz.

Piosenka dnia. Piosenka dnia, Natalia Marczuk, Nadwodne miasto. I oczywiście, jak zwykle, ten utwór jest już w zestawie do głosowania od piątku. A już jutro piątek, nie wiem jak to szybko tak minęło, ale jutro piątek polecam głosowanie. Antoni będzie namawiał na pewno jutro od 9 jeszcze, od 9 do 12, bo wtedy najwięcej głosów. No ale proszę o swoich ulubieńcach pamiętać.

0: głosowa.
1: Kminek, a wcześniej Sam Blasucci. Dwie piosenki z zestawu do głosowania na listę piosenek 357. Przypominam, do jutra do 12 głosowanie. Kiedyś mówiłem na antenie, a potem nawet pisałem na blogu, że mam taką ulubioną restaurację, która się nazywała Quirino, i tam jadłem najlepszą pizzę z grzybami leśnymi. No właśnie, Quirino zmarł 2 dni temu. A mówię o tym dlatego, że tej pizzy nie było w karcie, ale jeśli ktoś ze słuchaczy czy też czytelników przychodził do restauracji Cieplice, Quirino, i mówił, czy spoza karty można poprosić taką pizzę, którą pan Marek polecał, to można było ją nabyć. Violetko, trzymaj się. Tak pomyślałem, że nigdy, bardzo często z nim rozmawiałem na różne tematy, ale o muzyce chyba jakoś mniej, ale myślę, że Ornella Vanoni by mu się spodobała.

To Roger Taylor, szukuje nową płytę I See You Now, piosenka z zestawu do głosowania na listę piosenek. W sobotę premierowo przedstawiłem Redbox i Shine Like You, a potem jeszcze dostałem taki bonus w postaci nagrania Mak Chlebowskiej, dla której piosenkę napisał Simon z Redbox. To teraz właśnie te dwa utwory. Roller Coaster, Mak Chlebowska i Shine Like You, Redbox.

0: Redbox, wcześniej Mag Chlebowska. 46 lat temu zmarł Joe Dassin. To takie ładne wspomnienie.
1: C'est drôle,

Take Care of California, John Stamos, Richard Marx jako Cool New People, a raczej jako goście tego zestawu. To jeszcze blisko country, Cole Wetzel z Elon Langley.

0: Pozdrowienia dla Adama, który ma dzisiaj urodziny, i dla wszystkich, którzy mają dzisiaj urodziny. Counting Crows i minęła 10.
1: Kieruj się na południe.

Everything She Wants Wham na początek drugiej godziny naszego spotkania, a teraz będzie kilka kartek z muzycznego kalendarza. Wprawdzie Jamie już nie jest 20-something, ale ma dzisiaj urodziny, a na dodatek, jak wiadomo, wspomnienia są najładniejsze.

Gary Moore i Phil Lynott. Obie wersje wymowy nazwiska są poprawne, dlatego że mama i sam Phil woleli Lynott. Urodził się 20 sierpnia 1949 roku. Mam z nim zdjęcie, a właściwie z brązową statuą Phila na Harry Street w Dublinie. Została powstawiona w 2005 roku, czyli musiałem być niecałe 20 lat temu. Dziś urodziny Roberta Planta.

Graffiti Bridge, płyta Prince'a ukazała się w 1990 roku, 20 sierpnia. To posłuchaliśmy sobie The Question of You.

0: Mike and Mechanics. No i jest 10:30.
1: Cholernie dobra kawa.
0: Anna Tatarska, witaj, Janiu.
2: Witam bardzo serdecznie.
0: Wiesz co, nawet cieszę się, że... Znaczy, zawsze się cieszę, że się z tobą spotykam, ale...
2: Teraz wielu rzeczy, mi bardzo szczerze. No,
0: wielu rzeczy bym w ogóle nie dotknął, gdyby nie ty.
2: Wiem.
0: Między innymi tego Twisted Metal. Aha, jest prośba, żebyśmy na koniec mówili o jakimś serialu, mówiliśmy, bo tak mówimy. Potem trzeba
2: potem
0: odszukać
2: to. Piszę o wiadomości. O czym mówiliście w czwartek i trzeba odpisywać? No, powiemy, powtórzymy.
0: No tak. Wiesz co, ten Twisted Metal, no to kompletnie nie moja bajka. Nie chciałbym, żeby ten świat... Znaczy, ja już nie będę żył w takim świecie, że będzie nowa Warszawa, nowa Łódź i...
2: Ale nie wiadomo, bo to jest serial postapokaliptyczny, ale on się teoretycznie rozgrywa w przeszłości przecież, czyli po Millennial Bug i po tych wszystkich rzeczach. Tak. To są wczesne lata 2000, więc to jest taka alternatywna wersja tego, co by się wydarzyło, gdyby wszystkie nasze lęki się spełniły.
0: Właśnie, bo to, tam jest tak, że to są ten New San Francisco, New Chicago i ten z tego New San Francisco jedzie do New Chicago jako mleczarz i ma coś przywieźć tam, tak? No
2: to... Tak, nasz główny bohater John Doe, i to jest też zabawna gra dla osób, które lubią gry językiem angielskim, tam jest tego więcej, bo on ma na nazwisko Doe tak jak ciasto, a nie Doe tak jak zwykle nazywa się NN po angielsku. W tej roli znany z filmów Marvela, między innymi Anthony Mackie. To jest taki trochę człowiek bez przeszłości, który funkcjonuje tam właśnie jako taki, chciałam powiedzieć, komunikator, ale to chyba nie jest właściwe określenie. No właśnie dowoziciel, kurier pomiędzy tymi enklawami, które są no trochę tak jak ogrodzone osiedla w dzisiejszych czasach, prawda? Tylko te mury uzbrojone, sprawa jest znacznie poważniejsza, bo można dostać kulkę, jak się podejdzie za blisko, a między nimi po prostu anarchia. I on jako wytrawny kierowca w swoim nieco podstarzałym, ale mocno podrasowanym samochodzie przewozi i przewozi rzeczy, które w czasach niedostatku nagle zyskują jakąś ogromną wartość, a które dla nas być może nie byłyby bardzo wartościowe. Pamiętam, że jeden transport to na przykład jest karma dla psów. Czyli coś, czego najwidoczniej w tamtych czasach brakuje. A to jest serial, na który ja też trafiłam ze względów pracowych. W ogóle nie słyszałam o nim wcześniej, ale powiem, że mnie zainteresował. To nie jest też do końca moja bajka, bo tu mamy genezę i podejrzewam, że część słuchaczy słyszy nazwę i wie to, czego ja nie wiedziałam. Czyli, że to jest serial zakorzeniony w grze komputerowej czy na konsole, bo ja nawet nie do końca rozumiem, jaka jest różnica. Grze o tym samym tytule, Twisted Metal, która miała premierę w połowie lat 90. i zdaje się, że przez kolejne naście była tam wydawana potem przez różnych. Ciekawostka jest taka, że w grze oryginalnej, tak jak to bywa w tych różnych ścigankach i bijatykach, oni po prostu jeździli autami, się ścigali. Tam nie było żadnej historii osobowości. A tutaj ktoś to sobie wziął i pomyślał, zrobię z tego coś więcej, właśnie dodam biografię, dodam kontekst i też chyba zrozumiem to, że to są lata 90. bardzo specyficzne, przecież muzycznie też.
0: Tak.
2: Czyli zostawię w tym jednak takie poczucie jajcarskości i humoru, które według mnie jest w ogóle broni tutaj tego wszystkiego, bo inaczej mielibyśmy takie samochodowe The Last of Us i to by były straszne nudy, no.
0: Tak, ale powiedz mi, czy to jest kręcone tak naprawdę? Czy myślisz, że tam sztuczna inteligencja już w większości?
2: Sztuczna inteligencja na pewno, bo ja znam dość dobrze ze względów prasowych to również kulisy tego serialu. Nie ma tam żadnej sztucznej inteligencji. To jest serial, który jest kręcony w tym momencie w jednym z takich większych studiów w Ameryce Północnej i oni większość tych planów swoich tam po prostu budują. To studio jest na tyle duże, że tam można na przykład nagrać fragment pościgu samochodowego w bezpiecznych warunkach, więc tam prawie w ogóle nie ma efektów specjalnych. To jest trochę taka stara, dobra szkoła, czyli oni muszą no i się ubrudzić, i się spocić, i pomachać tymi, bo dodajmy, że chciałam powiedzieć pomachać tasakami, bo tam jest też taki...
0: Krew się leje też.
2: Ona się leje, tryska, kapie, robi różne wzory, takie plamkowe, trochę tak jak w intro do kultowego serialu Dexter. Więc poziom brutalności jest dość wysoki, ale jest to w konwencji żartu i powiedziałabym, że ci kolejni tacy no, zabójcy, którzy się tam pojawiają, to są takie jakieś retrofuturystyczne wymysły w ogóle rodem z Metropolis, prawda? Nie wiem, tam człowiek-koło, człowiek-pojazd, morderczy klaun, więc wszystkie trochę takie archetypy kulturowe są tam włożone i myślę, że to jest serial, który jest bardzo taki kampowy, czyli zamierzenie kiczowaty. I że w związku z tym widzę sporą grupę osób, tak sobie może wyobrażam, ale na przykład fanów takiego, jak się nazywa ta odmiana, taka metalu, gdzie wszyscy mają bardzo duże włosy i jest cały taki teatr na scenie.
0: To Łukasza Dunaja musiałabyś zapytać, ja nie wiem.
2: Glam metal jest coś.
0: Coś takiego może być, tak.
2: W tym serialu jest coś z tego dla mnie, że jak ktoś lubi, że tak jest niby trochę strasznie i poważnie, ale jednocześnie właśnie jest taki element konwencji mrugnięcia oczkiem, to wydaje mi się, że naprawdę może mu to, mówiąc kolokwialnie, siąść.
0: No to nie wiem, czy polecamy, czy nie, ale proszę sprawdzić. Twisted Metal nie ma polskiego tytułu. Chyba.
2: Nie ma, tytuł jest taki sam. Chodzi o to, co się dzieje z autem, jak ono się zderzy i się zgniecie i tak dalej. Ale was zawsze myślę, czy my polecamy. Ja myślę, że my tak wprowadzamy i proponujemy.
0: Tak, tak. No, jak się ktoś znudzi po trzecim
2: odcinku. Na własną odpowiedzialność.
0: Nie musi. A czy powstają jeszcze jakieś nowe, jakieś normalne seriale?
2: Co to jest za pytanie? Co to w ogóle jest? Co jest normalne w dzisiejszych czasach? To teraz ta audycja, przynajmniej pół godziny będziemy o tym dyskutować. No oczywiście, że tak. No bardzo dużo seriali obyczajowych jest cały czas produkowanych. Teraz mamy w ogóle powrót na przykład do adaptacji książek. W Stanach jest dużo wydawanych przez młodszych ludzi książek, które reagują na współczesne fenomeny. Na przykład ostatnio książka o Tradwives. To jest osobny temat. Może na przykład na jakiś plac na Rozdrożu i od razu ktoś kupuje prawa i robi z tego film, albo właśnie serial. Więc jeśli coś jest blisko rzeczywistości, to może jest normalne?
0: No może tak. Słuchaj, a powiedz mi, bo tak rozmawialiśmy w międzyczasie na temat nagród filmowych za ten... No w końcu już minęło pół roku.
2: Nawet więcej,
0: nawet
2: nie?
0: więcej, więc już niedługo trzeba będzie się przymierzać. Kto tam na tym czerwonym dywanie no najbardziej błyszczy?
2: Ja myślę, że będzie powtórka z Oppenheimera, z Odyseją, która no, spodziewam się, że będzie obsypana nagrodami od góry do dołu, tym bardziej, że obsada aktorska jest bardzo, bardzo mocna, a w tym roku jest zmiana w zasadach przyznawania Oscarów i to w ogóle może być bardzo interesujące, bo jeden aktor teraz może dostać więcej nominacji. Czyli jeśli jeden aktor ma na przykład cztery bardzo dobre role,
0: filmy, to może dostać...
2: Może dostać teoretycznie cztery nominacje, okay. Więc patrzę na Anne Hathaway w tym roku i myślę sobie, że Anne Hathaway, może taka Sandra Hüller, to kto wie, czy tam nie będzie dwie aktorki w stawce i koniec. Ale tak, myślę, że Odyseja na razie jest takim pewniakiem. Wtedy mieliśmy Barbenheimera, czyli Barbie kontra Oppenheimer. Teraz to zdarzenie na szczycie to jest Odyseja kontra Spider-Man, któremu jednak nie wróżę wielkiego sukcesu nagrodowego, więc to się pewnie wyklaruje, strzelam tak do końca października, bo potem już zaczynają się powoli mocne namysły nad nagrodami i będziemy mogli do tego wrócić sobie, ułożyć taką wstępną listę pewnie za te dwa miesiące.
0: Ale z tych wszystkich filmów takich właśnie o tych dziwacznych rzeczach, to ten Spider-Man mi się chyba najbardziej podoba. Znaczy cała ta seria.
2: Ja w ogóle uważam, że twórcy tego nowego, w cudzysłowie, Spidermana, czyli Spidermana z Tomem Hollandem, trochę złapali ducha tego, jak robić kino, które jest z jednej strony współczesne, z tymi wszystkimi jakby marvelowskimi, komiksowymi odniesieniami, które są tak popularne, ale to ma trochę takiego ducha, jak tak zwane kino nowej przygody, czyli jak nasze Harrisony Fordy, pierwsze Gwiezdne Wojny. Tam jest jakiś taki rodzaj pasji i też takiego zakochania w tym, że kino jest przygodą, że to może być nie tylko efektowne, ale też po prostu fajne i angażujące. I ja też mam absolutnie tak zwany soft spot dla tej franczyzy, należałoby powiedzieć. Nie mam poczucia, że ktoś tylko chce kasę ze mnie wydoić, tylko naprawdę dostajemy coś w zamian, więc zgadzam się.
0: Anna Tatarska, dziękuję ci, Aniu.
2: Dziękuję.
0: Zalatana Anna, czyli co, za tydzień się widzimy, czy nie za bardzo?
2: Za tydzień jest czwartek 27, myślę, że się zdzwaniamy, ja chyba jestem w Londynie. ale chciałam powiedzieć, że jadę na randkę z Nicole Kidman, więc chyba jestem usprawiedliwiona,
0: oj,
2: prawda?
0: Oj, tak. Mhm. Bardzo. Pozdrów.
2: Powie hi.
0: Tak. Australia to jest film, który mogę oglądać Właściwie wielokrotnie. Zawsze mnie coś tam zaskoczy i coś się spodoba.
2: No, lubię ją bardzo, muszę powiedzieć. A jeszcze będzie Sandra Bullock, więc w ogóle fajnie.
0: Anna Tatarska, no to tak czy inaczej słyszymy się za tydzień o tej samej porze. Dziękuję ci bardzo.
2: Dziękuję.

0: Pin Cushion, ZZ Top. Trzy dni temu zmarł perkusista Frank Barrett. Miał 77 lat. Obiecałem letni przegląd polskiego Big Beatu. No i dzisiaj wyszło na Bemiwek.
1: Och, to lato.
2: Całe szczęście, że Coca-Cola. Proszona. Podobno w Krakowie można kupić Pepsi-Cole. Jedziemy do Krakowa.

0: wreszcie skończyła się ta paskudna zima. A co myślicie o małej kąpieli, co?
1: No skoro jesteśmy w lesie, to możemy przecież iść na te jagody, nie?
0: To chodźmy.
2: Oczywiście.
0: Grzybów kochani. Też brud.
2: Śmiało, nie baliśmy się wiosny, teraz frontem do tego lata śmiało.
0: Tak jest.
1: Czy możesz mi posypać plecy mąką?
0: O, niestety. Są tylko pomidory.
1: Rozpieć mi pomidora na głowie.
2: Chciałbyś się lepiej opalić niż my. Nie myśl sobie.
0: Jaki upał.

0: Jesse Wells i Sheryl Crow, Freedom Bus. No i właściwie mamy 11.
1: Kieruj się na południe.

Napisałem o tym we wstępniaku, że 20 sierpnia 79 roku ukazał się 19 studyjny album Boba Dylana Sloan Train Coming. Od kiedy usłyszał piosenkę Sultans of Swing, Dylan był fanem tego, co robi Mark Knopfler. Tak się złożyło, że Dire Straits koncertowali 29 marca 79 roku w Roxy w Los Angeles. Dylan wybrał się na ten koncert, a po koncercie udało mu się spotkać z Markiem Knopflerem. No i zapytał go, czy mógłby wziąć udział w nagraniach jego nowej płyty. Oczywiście, kto by się nie zgodził, no Mark Knopfler bardzo chętnie, z tym, że problem polega na tym, że to było 29 marca, a Bob Dylan wchodził do studia 1 maja. No ale jak się okazało, wszystko poszło dobrze, a piosenka Gotta Serve Somebody dostała potem nagrodę Grammy. Taka to historia. Carly Simon, płyta Comes in Waves. Dzisiaj The Father-Daughter Dance.

No bardzo ładnie tatę wspominała. The Father, Daughter, Dance, Kelly Simon z płyty Comes in Waves. Koniecznie proszę dać jej szansę, po dwóch, trzech przesłuchaniach brzmi znacznie lepiej, tak mi się wydaje. 10 minut po 11:00.

Kto by pomyślał? Sound of the Ages Festival 22 sierpnia, czyli to najbliższa sobota, między innymi Michael Schenker i grupa Nazareth. Ale w listopadzie wrócą na koncert znowu w Polsce.

Staszek Sojka. Ja nie zapomniałem, że piszą państwo do mnie listy. Zalegam, 59 nieprzeczytanych, ale odrobię pracę domową po południu. To teraz taki duet piosenek, Dire Straits, a potem John Mayer.

Tak, Dire Straits, a potem John Mayer. Mam nadzieję, że pasowało. Gilbert O'Sullivan szykuje nową płytę, ale to dopiero w listopadzie będzie. Na razie znamy singla.

Przyznam Państwu, że Gilbert O'Sullivan w znakomitej kondycji na okładce płyty On The Record wygląda jak młodziak, no a piosenka o starości, taka Growing Old Disgracefully. To teraz Anna Maria, ale inna.

Teresa, Anna Maria. Taka ładna piosenka. Jeszcze jedna kartka. Nie, jeszcze będą więcej nawet do końca. Ale nam zostało tylko 24 minuty. 1986 rok, 20 sierpnia ukazała się płyta Fahrenheit grupy Toto. Pierwsza, jeszcze raz powiem, grupy Toto. Pierwsza, na której pojawił się Joseph Williams jako wokalista. I to jak się pojawił?

No były przed chwilą lata 80. Teraz 70. to teraz 90. I'm looking at my watch.

0: Jeśli odejdę, nie żałuj. Spójrz, jaki piękny jest świat.
1: Magda Umer, Lena Piękniewska, Michał Pepol. Dobranoc, już czas na sen, Magdo. No właśnie, lubisz tak bachnąć się w ciągu dnia na 5 minut? 10?
2: Szepcz pan więcej. Dzień dobry państwu.
1: Dzień dobry.
2: 15?
1: Kuba.
2: Lubisz.
1: Kuba Strzyczkowski.
2: Zobacz, co ja mam dla ciebie.
1: No.
2: Znalazłem. A ty wiem, że zgubiłeś.
1: Ale wiesz co, no...
2: Długopis.
1: Ja byłem pewien, że ty go za ten...
2: Co za ten?
1: No, jak to się mówi.
2: Za darmo, nie chcę pieniędzy. Oddaję.
1: Ale wiesz co, ja dostałem taki sam. Możesz, zakamarki możesz trzymać.
2: Ale taki...
1: No co taki? To jest markowy długopis.
2: Zakamarki.
1: No. Wiesz, jaka to firma. Nie będziemy lansować i reklamować.
2: Taki stary jakiś. Nie, masz.
1: Okej, dobra. Widziałem zdjęcie twoje z mirabelkami. Co z nimi zrobiłeś?
2: Użytek. Słuchaj.
1: Że nikt nie zbiera mirabelek.
2: A to, bo to nie są mirabelki.
1: A co to jest?
2: My się zawsze ta nazwa myli. To jest, ja mówię, bo to są renglody.
1: A, takie, one wyglądały mi na takie
2: wyrośnięte. A ja początkowo mówiłem, że...
1: Takie wyrośnięte mirabelki.
2: Renklody.
1: No bo one są też pyszne.
2: I też trudno czyli są dwa gatunki, tak? Rengloda jest i renkloda.
1: Nie,
2: tak?
1: Renkloda tylko. I,
2: a renglody nie ma?
1: Tak się mówiło w dzieciństwie, renglody, ale to jest renkloda i one są bardzo
2: ja
1: dobre.
2: Ja zbierałem i to.
1: I też trudno je kupić, dlatego że one bardzo są delikatne.
2: Tak, ale są bardzo słodkie.
1: Tak.
2: W wiosce artystycznej Janowo zebrałem.
1: Okej.
2: Okay. Tam sobie po prostu rosły i to prosto z drzewa. I wrzuciłem do słoiczka i zalałem.
1: Czym?
2: A co cię to obchodzi?
1: Pan Hubert pyta o jakieś inspiracje na dobry kompot. No przecież teraz to wszystko się
2: właśnie
1: nadaje.
2: Właśnie ta...
1: Renkloda?
2: Renkloda i renkloda się absolutnie nadaje.
1: Mirabelka zresztą też.
2: Mirabelki świetne. Taki kompot na przykład, ojej, marzy mi się z papierówek, jabłek.
1: Tak.
2: I z mirabelek. Fantastyczne. Ale słuchaj, a propos podróży... Byłem niedawno na Kujawach, bo odwiedziłem naszego słuchacza, pozdrowienia, pana Jacka. Mm-hmm. I miałem miejscowość, która mnie ujęła nazwą. Miejscowość nazywa się Ujma Duża.
1: Pewnie też jest Ujma Mała.
2: No więc tego nie wiem, czy jest mała, ale może nie być. Ale w tej Ujmie Dużej to podejrzewam, że nie ma żartów, ale spojrzałem, słuchaj, i znalazłem różne inne ciekawe nazwy.
1: Tak.
2: Na przykład samoklęski duże. No urocze. A, i tutaj są małe, bo sprawdziłem.
1: Widzisz.
2: Są samoklęski małe.
1: A średnie?
2: Ja bym wolał mieszkać w małych. Nie wiem, jak to duża samoklęska, to koszmar. Nie wiem, nie, średnich nie ma. Jest miejscowość, słuchaj, Lenie Wielkie na przykład. Mhm. Pewnie tam, podejrzewam, nikt nie pracuje. Jest miejscowość Pupki.
1: No i Sforne Gacie.
2: Sforne Gacie też są. Jest, nazywa się, na przykład jest taka wieś niedaleko Brodnicy, Jajkowo. Zimna Wódka jest w województwie opolskim, słuchaj. A w Podlaskim jest taka wieś, która się, wiesz, jak nazywa?
1: No.
2: Nie myje ząbki. Jest stary Bubel.
1: Okay.
2: W województwie lubelskim, włódzkim jest wieś Kluski oraz Leśne Odpadki na przykład.
1: Dobra.
2: No i w województwie małopolskim mocna rzecz jest miejscowość Burdele i Smyraki. Słuchaj, natomiast w województwie mazowieckim na przykład są Pieścidła. Jest Pupkowizna, Łysobyki i Flakowizna.
1: Jak tak nie masz co robić, to tak wyszukujesz nazwy, tak?
2: No jakoś mnie to strasznie bawi, ale bardzo państwu zazdroszczę, bo w takiej Pupkowiźnie to mógłbym sobie mieszkać. No i jest słynna miejscowość Spychowo.
1: Pod Spychowem, tak.
2: Brzmi, rozumiesz, normalnie i poważnie, ale... do lat 60. Nazwa była inna, bo to była miejscowość Pupy. I ludzkość zbuntowała miejscowa. No i stwierdzili, że w Pupach nie chcą mieszkać. W sumie się nie dziwię. Także tak, słuchaj.
1: A co po południu?
2: A to jeszcze nie mówiłem tego, tak?
1: Nie.
2: Po południu będzie o optymizmie.
1: Mhm.
2: Zapytam państwa, czy optymistom jest w życiu łatwiej, czy żyje im się lepiej, jak sądzisz? Jesteś takim umiarkowanym optymistą chyba, prawda?
1: Czasami jestem optymistą, czasami pesymistą.
2: Aha, a to od czego to zależy? Od tego, jak
1: od tego co zobaczę w telewizji.
2: Tak? Mm. A, co widzisz, ja...
1: Nie oglądasz?
2: Prawie już nie oglądam, słucham radia. I podcastów się nauczyłem, też sięgam często. Wczoraj też słuchałem. No, zapytam państwa, czy rzeczywiście tak jest, że optymistom jest lżej troszkę. I skąd państwo biorą ten optymizm? Zapytamy zawodowców naszych gości, czy optymizmu można się nauczyć? Czy tym się można zarazić, prawda? Znasz takie określenie?
1: Tak.
2: Zaraża optymizmem. O tym wszystkim po południu.
1: Kuba Strzyżkowski. To będzie tuż po...
2: Pukowizna.
1: Tuż po 12.
2: Nie myje ząb.
1: Nie myje ząb. Chyba najgorsza nazwa.
2: A kto to wymyśla, ciekawe?
1: Nie wiem. Chyba najgorsza nazwa.
2: Która nazwa najgorsza?
1: No ten nie myje ząbki, no.
2: No nie myje ząbki, tak troszkę tak.
1: Dobra, to Kuba po 12, a my już dziękujemy.
2: Ciekawe, jakie tam jest powietrze. W miejscowości nie myje ząb.
1: Galina Wachowicz, Julia Nowaczyńska, Marek Niedźwiecki i ja mówię do usłyszenia w sobotę.
2: Stary bubel.

0: Wakacyjna katastrofa. Przygoda?
1: A może pomyłka, którą dziś wspominasz z uśmiechem?
0: Wyślij wiadomość tekstową w aplikacji ze swoją historią.
1: Ambasadorzy letnich turnusów wybiorą najciekawsze i nagrodzą je voucherami do wykorzystania na platformie Wyjątkowy Prezent.
0: Czekamy na Twoje wspomnienia i zapraszamy do wspólnej zabawy.
2: Daleko jeszcze?
3: Tu Radio 357, 12.
4: Co państwo? Lato!
3: Dzień dobry, witamy państwa. Michał Foltak, Antek Pyzel, Kuba Strzyczkowski. Kłaniamy się. 20 sierpnia, mamy czwartek. Badania, proszę państwa, naukowe dowodzą, że optymizm wydłuża życie, ponieważ optymiści cieszą się lepszym zdrowiem, są mniej podatni na choroby serca i układu krążenia. Mało tego, optymizm poprawia funkcjonowanie mózgu i zdolność do logicznego myślenia. Jak przekonują eksperci, pozytywne myślenie pozwala na logiczne podejście do stresujących sytuacji. Dzięki temu z kryzysu wychodzi się szybciej. Optymiści też odczuwają stres, ale do trudności podchodzą zadaniowo, na chłodno. W efekcie są skuteczniejsi przy pokonywaniu przeszkód. No, nie bez znaczenia pozostaje to, że optymiści są lubiani, lepiej postrzegani przez innych. Co optymistyczne, proszę państwa, optymizmu ponoć można się nauczyć, o czym przekonuje psycholog Dorota Kobylińska z Uniwersytetu Warszawskiego. Z drugiej strony, no trudno być optymistą, bo skoro, jak to się mawia, chłodno, głodno i do domu daleko. Trudno być optymistą mimo wszystko. Ponadto 80% naszej populacji charakteryzuje się takim nierealistycznym optymizmem, czyli zakłada coś, co jest po prostu niemożliwe. No, ciekawe, bo ja na przykład wierzę, że będę jeszcze w życiu piękny, młody i bogaty. Dziś pytanie, czy optymistom jest w życiu łatwiej? Czekam na państwa przemyślenia. Czeka pan Antoni. 510-357-357. 510-357-357. W aplikacji Sondaj pytanie, czy optymistom jest w życiu łatwiej? Na antenie gość pan Sławomir Prusakowski, psycholog Uniwersytet SWPS we Wrocławiu. Dzień dobry, kłaniam się panu.
5: Dzień dobry panie Kubo, witam serdecznie.
3: Naprawdę jest tak, że optymizm niesie z sobą właściwie same plusy dla człowieka?

0: Optymiści bywa, że są traktowani przez innych z pobłażaniem, politowaniem, czy też wręcz odwrotnie. Optymiści przyciągają ludzi, budzą sympatię.
1: Generalnie teraz, jak pomyśleć sobie o takiej sferze kulturowej, społecznej, medialnej, to zdecydowanie optymizm jest dużo lepiej widziany niż bycie pesymistą. No i z tego, co pan opowiadał i rzeczywiście, jak badania pokazują, przekłada się to na bardzo wiele pozytywnych rezultatów w naszym życiu. Żyjemy dłużej, zdrowiej. Natomiast pesymiści też mają swoje zyski z tego, że są pesymistami, bo są po prostu w życiu ostrożniejsi. I oczywiście nie w każdej sytuacji, ale w takich specyficznych, kiedy coś może pójść źle, często pesymizm może uratować człowieka czy całą grupę, kiedy pesymista jest liderem, przed tym, żeby popadli w jakieś nieszczęśliwe tarapaty, które mogą się dla nich skończyć no nie najlepiej.
0: Też wielokrotnie w życiu zastanawiałem się, co wybrać i pomyślałem, że no, są pewne plusy pesymizmu, bo wymyśliłem, że pesymista to jest taki ktoś, kto jest mile zaskakiwany, prawda? Nie zakłada dobrego rozstrzygnięcia, dobrego finału, aż tu nagle coś się jednak udaje.
1: To prawda i myślę sobie, że w pańskiej wypowiedzi sprzed chwili też usłyszałem taki aspekt pesymizmu, bo przecież jest pan piękny, młody i bogaty, więc
0: no tak.
1: No teraz pan to usłyszał.
0: Czego oczekiwać więcej? Przeczytałem, że optymista lepiej znosi stres, lepiej radzi sobie w sytuacjach kryzysowych. Dlaczego tak się dzieje? Szuka rozwiązania? Wierzy, że takie rozwiązanie istnieje?
1: To tak, to też, ale też jego organizm inaczej reaguje na sytuacje stresujące. Dużo mniej wydziela się hormonów stresu. W związku z tym organizm jest mniej obciążony i szybciej się regeneruje, a też oczywiście to, że jesteśmy optymistami, powoduje, że wytrwalej szukamy rozwiązań, a czasem to jest tak, że żeby znaleźć rozwiązanie, to trzeba spróbować 8 razy, więc optymista jest pozytywnie nagradzany, no bo jeżeli wytrwał te 8 razy i znalazł pozytywne rozwiązanie, to wydzielają się też hormony szczęścia, takie, które powodują, że pojawia się uśmiech na twarzy i wiemy, że następnym razem też się szybko nie poddamy.
0: Od czego to zależy? Czy z natury jesteśmy... Od czego to zależy, że spotykamy pesymistę i spotykamy optymistę? Może z natury jesteśmy optymistami, a może wręcz odwrotnie. Może, tak się zastanawiam, zależy to od genów, od doświadczeń życiowych, może od wychowania, może to się z domu wynosi?
1: No i odpowiedź brzmi tak, bo wszystkie te elementy biorą udział w tym, czy jesteśmy pesymistami, czy optymistami. Oczywiście jest jakaś część i tutaj naukowcy się biją na wyniki, która mówi o tym, że coś z tych elementów optymizmu mamy wrodzone, ale jest też bardzo duża część taka optymizmu, którą my możemy sobie wyćwiczyć, nad którą możemy pracować i jak się domyślam, które druga pana rozmówczyni zawarła w swojej książce.
0: Tak, naszym gościem po 12.30 będzie pani Iwona Kucharewicz, autorka książki Co z tym szczęściem? Psychologia pozytywna w praktyce. Przygotowując się do rozmowy z panem, trafiłem na takie określenie, mianowicie zjawisko, określane mianem nierealistyczny optymizm. Rozumiem, że to jest taki optymizm nieuzasadniony, na przykład jeździec bez głowy, który jest przekonany, że mu głowa odrośnie. Tak to wygląda?
1: Tak, to jest taki optymizm, który jest oparty na nierealistycznych przesłankach. To znaczy, kiedy wszystko idzie źle, a my jesteśmy przekonani, że za chwilkę wszystko się obróci na dobrą stronę. Albo kiedy wierzymy bez żadnej ostrożności w to, że jakakolwiek afirmacja, którą będziemy sobie mówili, bo to jest jeden ze sposobów zmiany swojego nastawienia, nam pomoże. Ja mam taką sytuację życiową, że nie mam włosów i ile bym sobie nie wmawiał afirmacyjnie, że mam bujną grzywę, te włosy się po prostu nie pojawią. I ktoś, kto ma nierealistyczny optymizm, będzie próbował bardzo mocno, a potem niestety zapłaci za to dużo większą frustracją, no bo właśnie włosy nie wyrosną.
0: Skoro optymizm niesie z sobą tyle plusów, wpływa pozytywnie, jak powiedzieliśmy, na zdrowie, na funkcjonowanie, na postrzeganie człowieka, no to dlaczego ludzie są pesymistami? Przecież to jest postawa irracjonalna.
1: Ona nie jest do końca irracjonalna. Tak jak już wspominałem, są takie sytuacje, kiedy bycie pesymistą się po prostu opłaca.

0: opłaca, czyli powoduje, że jesteśmy ostrożniejsi, mhm. że nie wchodzimy w sytuacje, które są zagrożeniem, a ewolucja, czyli taki system, który trochę daje jak największą różnorodność możliwości. Lubi po prostu mieć coś w zapasie, oczywiście nie intelektualnie, bo ewolucja nie jest istotą żywą, mhm. ale powoduje ona, że dla pesymisty, tak samo jak dla optymisty, jest miejsce i że pesymista od czasu do czasu wygrywa w loterii tego właśnie, czy uda się osiągnąć dany cel, czy uda się coś zmienić.
1: Sławomir Prusakowski, psycholog z Uniwersytetu SWPS we Wrocławiu. Bardzo panu dziękuję za spotkanie. Usłyszymy się raz jeszcze przed godziną 13.
0: Z prawdziwą przyjemnością, panie Kubo. Do usłyszenia.
1: Do usłyszenia. 9 minut po południu. Co państwo lato? 510-357-357. Czy optymistom jest w życiu łatwiej? Czekam na państwa telefony w aplikacji Sonda. Pan Arkadiusz. Panie Arku, witam pana. Dzień dobry. Halo.
2: Dzień dobry, panie redaktorze. Nawiązując do pańskiej dyskusji, chciałem powiedzieć, że uwielbiam tę powieść Jeździec bez głowy Thomasa Maina Reeda. Czytałem ją chyba ze 3 razy, ale jeśli chodzi o pesymizm i optymizm, to powiem tylko tyle, że jak optymista wynalazł samolot, to pesymista skonstruował spadochron. I jedno i drugie to dzisiaj jest potrzebne.
1: Coś w tym jest. Coś w tym jest. Pozdrawiam, pozdrawiam pana, panie Arku.
2: Nie zabieram czasu, pozdrawiam.
1: Do usłyszenia. 10 minut po południu, pan Bartosz. Panie Bartoszu, halo?
3: Halo, dzień dobry. O, dawno żeśmy się nie słyszeli. Ja muszę przyznać, że...
1: No tak, tak? Troszkę się naczekałem, to prawda.
3: Zeszły piątek zastanawiałem się, czy by nie zadzwonić, bo akurat w Paryżu byłem, ale pan w tej piątki to z tego Francji to już ma za dużo chyba tych i z Paryża tych korespondentów.
1: Zawsze pański telefon jest mile widziany. Znamy się od dawna, no i podejrzewam, że pan z natury jest optymistą, prawda?
3: Tak, wie pan co, to też kwestia w ostatnim czasie, trochę może tak bardziej, kiedy też trochę, bo to jest według mnie trochę też powiązane ze stresem, jak i ogólnie i przebodźcowaniem według też mi się wydaje. I właśnie taki zdrowy optymizm, raczej ja bym to nazwał takie wyluzowanie trochę, że wie pan, będzie co będzie, to bodajże jak mi kiedyś ojciec mówił w jakiejś powieści, remarka było, że człowiek zawsze się boi gdzieś na przykład jak gdzieś wyjeżdża, a tam zawsze są jacyś ludzie tacy jak tu, gdzie się mieszkamy, jedni źli, jedni dobrze, że zawsze jakoś sobie człowiek poradzi, zawsze znajdzie jakiegoś dobrego człowieka. Ja uważam, że rzeczywiście też to powinno być wypośrodkowanie, bo jednak ja bym właśnie też powiedział, że taki pesymista, w takim dobrym znaczeniu, to jest właśnie taki racjonalista, który wie, na co go stać. I to powoduje później, że właśnie nie jest tym pesymistą, jeżeli na przykład jest zbytnim optymistą, myśli nie wiadomo, co się stanie, czego może dokonać, a później zdarza się ze taką ścianą, ze smutną rzeczywistością.
1: A nie jest tak, że ten pesymizm, o którym pan mówi, przyciąga złe emocje?
3: To zależy od dawki, według mnie.
1: Mhm.
3: Bo ja też się, tak, też się z tym zgodzę, że jeśli jest coś takiego jak taki fatalizm, że jeżeli człowiek cały czas myśli, że nic mu się nie uda, to mu rzeczywiście się nic nie udaje. To jest coś takiego, że jeżeli ja jestem pod tym względem, to może chodzi akurat w swoim życiu, ja bym nazwał może skromnością, że ja dużo razy w swoim życiu myślałem, a może się do tego nie nadaje, może ja tego nie zrobię. Trzeba próbować, ale trzeba zdrowym rozsądkiem, żeby właśnie w razie czego się nie udało, żeby w razie człowiek wyszedł z takim przeświadczeniem, no próbowałem, fajnie coś, może coś trochę się udało, coś próbowałem, jeżeli nie wyszło, to nie jest największy problem, a jeżeli się uda, to super.
1: Ciekawa postawa. Pozdrawiam panie Bartku, pan Marcin. Dziękuję jeszcze. Pozdrawiam pana, panie Marcinie, dzień dobry, halo.
4: Dzień dobry, panie Kubo.
1: Dzień dobry panu.
4: Panie Kubo, ja powiem tak, jeżeli chodzi o ten optymizm, staram się takie dwie rzeczy w swoim życiu afirmować. Po pierwsze, lokalny patriotyzm, tego to u mnie zawsze na pierwszym miejscu i to zawsze ludziom na tym swoim pięknym zamku w Nidzicy tłumaczę, że lokalny patriotyzm to jest podstawa takiego życia. I staram się być zawsze optymistą. Ja zawsze staram się patrzeć na to, że są w życiu plusy. I też zawsze patrzysz na taką rzecz, że zawsze mogłoby być gorzej, tak? Zawsze mogłoby być
1: nawet
4: gorzej.
1: Nawet są plusy, słyszałem kiedyś, dodatnie i plusy ujemne.
4: Dokładnie. Mhm. Panie Kubo, staram się zawsze widzieć tę szklankę do połowy pełną, nie do połowy pustą. Bo powiem tak, jak to padło w pewnym polskim filmie. Skoro nie jestem Hutu ani Tutsi, to wystarczy, że zadam sobie jedno ważne, ale to ważne pytanie. Co lubię w życiu robić? Lubię z ludźmi gadać, więc z ludźmi gadam. Mhm. Lubię uczyć dzieciaki, więc uczę dzieciaki.
1: Tak.
4: Panie Kubo, co mi więcej trzeba? Lubię biegać, więc czasami sobie pobiegam. Lubię spacerować, więc pospaceruję. Lubię dzwonić do radia, więc do radia zadzwonię. To są dla mnie powody do tego, żeby być optymistą i wierzyć w to, że w życiu będzie
1: czyli
4: lepiej.
1: Czyli źródłem optymizmu mogą być w zasadzie proste sprawy, proste rzeczy, prawda?
4: Panie Kubo, przede wszystkim powiem tak, nie jestem jakimś człowiekiem wielce majątnym, ale staram się robić to wszystko, co mi sprawia radość. Tak, dzisiaj na przykład wolny dzień wykorzystaliśmy z rodziną w ten sposób, że przyjechaliśmy do kochanego przez nas Torunia, tak? Mhm. Włóczymy się po tym Toruniu, jest fajnie, spędzimy tutaj dzień, wrócimy wieczorem i będą baterie naładowane. No panie Kubo, małe rzeczy. Ja zawsze mówię, że ten optymizm z małych rzeczy wynika na przykład z tego, że ja, skromny chłop z Gigity, mogę porozmawiać z takim dziennikarzem jak pan i mam nadzieję, że kiedyś oprowadzić pana po zamku Wiedzice.
1: Ja zapisałem się na wspólne straszenie, to mam obiecane. Pozdrawiam pana, panie Marcinie, tak, bardzo dziękuję. Do usłyszenia, pani Ewo. Dzień dobry, halo.
5: Dzień dobry.
1: Ale
5: fajny temat dzisiaj, jak dla mnie stworzony, jak usłyszałam, jaki będzie, to aż podskoczyłam. Moim talentem i supermocą jest optymizm, radość z odkrywania nowych rzeczy, zachwyt nad światem, drugim człowiekiem, dostrzeganie małych rzeczy, cieszenie się nimi, docenianie tego, co
1: ten
5: jest wokół
1: pani
5: mnie.
1: Ten pani entuzjazm, pani Ewo, jest bardzo podejrzany. Mhm.
5: Nie jest? Muszę powiedzieć, że sama odkryłam to wiele lat temu. Panie Kubo, ja kiedyś myślałam, że nie mam żadnych szczególnych talentów i właściwie nie mam światu nic wiele do zaoferowania. I nagle odkryłam, że jednak mam.
1: O.
5: Ten optymizm jest moją supermocą, więc ja go rozwijam. To jest mój talent. Cieszę się, że on jest, że to jest ta moja supermoc. A, jeszcze jedno. I rozdaję i zarażam tym moim optymizmem innych, dzielę się, rozdaję go moim bliskim, obcym również. Mm-hmm. No radość.
1: A co w sytuacjach stresowych, wynikających, no przecież każdemu się to zdarza, z niepowodzeń, kłopotów, jak pani sobie z tym radzi? Optymizm też na to pomaga?
5: Optymizm na to pomaga, dlatego że w sytuacjach stresowych ja staram się podchodzić do sytuacji racjonalnie, czyli zadaniowo. Emocje jakby odsuwam na bok.
1: Czyli zakłada pani, że rozwiązanie jest, tylko trzeba tam do tego rozwiązania dotrzeć, tak?
5: Nie, tak. Absolutnie tak. Trzeba do niego dotrzeć, są zadania, trzeba się z tym zmierzyć i pójść dalej.
1: Mhm.
5: Tak.
1: No... I co państwo na to? Bardzo dziękuję, panie Ewo, pozdrawiam. 510, do usłyszenia. 357-357. Czy optymistom jest w życiu łatwiej? Czekamy na telefony w aplikacji Sonda. Do usłyszenia za chwilę. A, codziennie.

0: Czy rację ma pan Łona w tej piosence? 510-357-357. Optymiści, proszę państwa, to są osoby, zgodnie z badaniami, które wierzą w siebie. Nie boją się podejmowania wyzwań. Natomiast pesymiści na ogół są osobami, które nie lubią zmian, rewolucji, trzymają się tego, co znają. No, pewnie wychodzą troszkę z takiego założenia, że każda nowa sytuacja wiąże się z ryzykiem, że nie wiadomo, co się stanie, co będzie. W związku z tym słabo reagują na różne rewolucje, na zmiany życiowe. Są po prostu przekonani, że nie wyniknie z tego nic dobrego. Odwrotnie, optymiści lubią nowości, lubią przygody, a w każdym wyzwaniu upatrują pewnej szansy, że coś dobrego ich spotka, że coś pozytywnego się zdarzy. Optymistycznie zakładam, że jeszcze ktoś do programu zadzwoni. 510-357-357. Panie Marku, dzień dobry, halo?
1: Dzień dobry, panie Kubo.
0: Dzień dobry panu.
1: Powiem panu tak, no zrobił mi pan dzień tym nagraniem, które pan puścił, bo właśnie miałem zadzwonić i panu je zaśpiewać.
0: Aha.
1: Natomiast powiem tak, no tutaj jest jedno podstawowe stwierdzenie w tej piosence Łony, a mianowicie każdy problem ma rozwiązanie, jeśli nie ma rozwiązania, to nie ma problemu.
0: To ładnie powiedziane, tak.
1: I to jest moim zdaniem kwintesencja, że tak jak tutaj jedna ze słuchaczek powiedziała, należy cieszyć się z małych rzeczy przede wszystkim. I ja jestem akurat takim człowiekiem, że nie oczekuję zbyt wiele od tego życia. Dzięki czemu też się nie rozczarowuję, cieszę się, tak jak mówię, z małych rzeczy, więc tak powoli do przodu, no. Po prostu.
0: Ale nie nazwałby pan siebie minimalistą, prawda?
1: Minimalistą? Chyba nie, no. Chyba nie. Człowiek jednak coś by tam chciał w życiu dostać od tego losu najchętniej.
0: Czego bardzo panu życzę, panie Marku. 510-357-357. Pani Małgorzata, halo, dzień dobry.
2: Dzień dobry, witam serdecznie.
0: Dzień
2: Małgorzata,
0: dobry.
2: Tak, ja jestem.
0: Już po głosie słyszę, że optymistka.
2: Tak, zdeklarowana. Zdecydowanie, ale uważam, że chciałabym się odnieść przede wszystkim do tego zdania, które było na początku, że optymiści są niedoinformowani i dlatego są optymistami. Bardziej ja bym powiedziała osobiście, przynajmniej jeżeli chodzi o mnie, że ja wychodzę z założenia, że im więcej rzeczy uda mi się doświadczyć w życiu, tym bardziej poszerza się moja strefa komfortu, bo one są wtedy wszystkie bardziej znane. Ja już się tego nie obawiam jako czegoś nowego, nieznanego, więc to dla mnie też jest klucz, tak? Ja w ogóle zresztą jestem strasznie zachłanna życia i uwielbiam doświadczać różnych rzeczy, między innymi właśnie żeglarskie konotacje też mi są bliskie ze strony pana. W każdym razie wychodzę też z założenia, że po prostu, znaczy w ogóle chyba kocham ludzi, tak? Tak naprawdę. To jest też na pewno taki klucz do bardzo dobrych relacji.
0: No i podejrzewam, że ludzie kochają panią.
2: Tak, dlatego, że jak czują moją sympatię, to w zasadzie myślę, że no ja tak naprawdę, no nie wiem, może w życiu mi się zdarzyło ze trzy razy mieć jakąś złą relację z kimś.
0: A jest to prawdą, że ludzie lgną do takich osób jak pani, szukają kontaktu, bo się dobrze czują w towarzystwie, bo szukają pocieszenia?
2: Tak, zdecydowanie. Ja rzeczywiście i mam dużo, dużo takich dobrych znajomych, którzy no wiem, że się dobrze ze mną czują, ale też ja naprawdę mam dobry humor bardzo często, dlatego że właśnie tak jak tutaj powiedziała wcześniej słuchaczka, cieszę się z małych rzeczy. Wyszło słońce dzisiaj na przykład, już jest fajnie, już jest powód do
0: co to za powód do radości? Już nie przesadzajmy, no wyszło słońce.
2: Jak jest ponuro, no, ponuro i pochmurno.
0: Wyjdzie jeszcze nie raz.
2: O, zapewne, ale to znaczy, ile powodów do radości mamy, prawda? Ale wystarczy, że mi wiewiórka za oknem biega i też już jest fajnie, tak? I to, że moja papuga gada kolejne jakieś nowe rzeczy, to też jest dla mnie powód do radości. To, że dostaję dobre oceny na przykład moich zajęć ze strony studentów, bardzo mnie to cieszy. Jestem z tego wręcz dumna. Także ja uważam, że każdy dzień przynosi naprawdę mnóstwo rzeczy. To nie jest tak, że ja nie... Kiedyś się spotkałam z takim określeniem jednej mojej znajomej, znajomej, która mówi, łatwo ci być optymistką, bo tobie się wszystko w życiu udaje. Ja mówię, nie, nie, odwróćmy kolejność. Mhm. Właśnie dlatego, że jestem optymistką, to wiele rzeczy mi się udaje. Bo ja wychodzę też z takiego założenia, że jeżeli ja zakładam, że jest najmniejsza szansa, że mi się coś uda, to jak się bardziej postaram, to mi się uda. Natomiast właśnie u pesymistów nierzadko jest tak, że na pewno się nie uda. Jeżeli jest ryzyko, że może się nie udać, to na pewno się nie uda.
0: Coś
2: i oni
0: w związku
2: z tym mają mniej motywacji.
0: Coś w tym jest. Jeszcze zauważyłem pewną zależność, że ci, którym się udaje, podejmują bardzo, bardzo dużo prób. To nie jest prawda, że oni nie odnoszą porażek. Odnoszą, tylko że
2: oczywiście.
0: Potem bilans finalny wychodzi na plus, a wynika to z liczby podejmowanych po prostu prób.
2: Tak, bo mają tą większą motywację, tak, a poza tym wychodzą z założenia, że większość trudności ma charakter przejściowy. Prawda? I w związku z tym to nie jest klęska życiowa, że mnie na przykład, nie wiem, nie udało mi się zdać egzaminu na przykład. Mhm.
0: Pani Małgorzato, a papuga jak mówi, to co mówi?
2: Ach, czego ona nie mówi? Ona już ma 16 lat, bo to jest żako, najlepiej gadająca.
0: O tak, to są bardzo zdolne ptaki.
2: Tak, tak, tak, że dużo gada.
0: Najbardziej gadatliwe i szybko się uczą. A może pan nam kiedyś nagrać próbkę wypowiedzi?
2: No, żeby on tak chciał gadać
0: na zawołanie.
2: Na zawołanie. Tak, ale spróbuję.
0: Dobrze. Dziękuję, pozdrawiam.
2: 510. Dziękuję serdecznie.
0: 357-357. Panie Andrzeju, halo, dzień dobry.
3: Dzień dobry, witam panie Kubo.
0: Dzień dobry panu, witam.
3: Oczywiście fajnie być optymistą, na pewno lepiej niż pesymistą. Ja osobiście mam pozytywne nastawienie do życia. Mhm. Zawsze, nawet kiedy, no bo życie to jest taka sinusoida, raz jesteśmy u góry, raz na dole, czasami dwa razy na dole. I chyba istotne jest to, żeby się nie zatrzymywać na tych nieszczęściach, żeby sobie nie wmawiać, że my mamy pecha, że że nic nam się nie udaje, tylko już wyczekiwać, przynajmniej tak ja to staram się robić, tych fajniejszych rzeczy. Natomiast czy można się tego nauczyć? To jest chyba ciężka robota. Chyba gdzieś coś tam dostajemy w genach czy z kosmosu, nie wiem tego jeszcze. Ale na pewno jest łatwiej mieć pozytywne podejście do życia. Zdecydowanie, bo nieraz jak się rozmawia z ludźmi, niektórzy mają chyba to jako hobby, albo taką pasję, narzekanie, kto ma więcej chorób, jakie choroby, jak bardzo przewlekłe, jak im się ustrój nie podoba. No wszystko po prostu, to co jest negatywne, to oni tak jakby się tym karmili. I polecam nie przebywanie z takimi osobami na dłuższą metę, wręcz unikanie, bo to tak jak ktoś powiedział...
0: Bo taką postawą też można się zarazić, tak?
3: A oczywiście, że tak.
0: Bardzo dziękujemy za ostrzeżenie. Pozdrawiam pana, pan Piotr z nami. Panie Piotrze, halo.
4: Dzień dobry.
0: Dzień dobry, witam pana.
4: Ja nie wiem, czy można się zarazić taką postawą, ale to nie jest przyjemne przebywanie z pesymistami ciągłymi, którzy narzekają na wszystko i ciągle jest niedobrze.
0: No ja jestem unika pan, tak?
4: Raczej tak, ja wydaje mi się, że jestem optymistą, a pozwoliłem sobie zadzwonić, żeby sprostować tam poprzedniego pana, który dzwonił wcześniej, że optymista wymyślił samolot, a pesymista spadochron. Chciałem powiedzieć, że spadochron był pierw. I to też bym był pewnie optymista. Wierząc, że się nie zabije, jak wszystko. I myślę, że optymiści są takimi trochę może i wariatami, ale jeżeli to są pozytywni wariaci, to wydaje mi się, że jest łatwiej, prościej. I mamy tyle kłopotów w życiu, że nie trzeba sobie dodawać jeszcze z zbędnym myśleniem, że mogą być następne.
0: Pesymiści ponoć mawiają czasem, że gorzej być nie może, na co optymiści może. Pozdrawiam panie Piotrze. Do usłyszenia. Pan Michał. Panie Michale, dzień dobry, halo.
5: No dzień dobry.
0: No dzień
5: właśnie
0: dobry.
5: Przed chwileczką pan powiedział zdanie, które chciałem powiedzieć, że jeszcze może. I za mną chodzi od jakiegoś czasu takie zdanie, że optymista to jest pesymista, który jest niedoinformowany.
0: Mhm. Słyszałem, tak. To zdanie. Prawdziwe?
5: Trochę tak, no bo nieświadomość jest przyczyną dobrego samopoczucia przecież.
0: Bywa tak, to prawda.
5: Ja ze swojej strony chciałem tylko powiedzieć, że dla mnie optymizm to jest ustawianie alarmu następnego dnia. Budzika.
0: To jest przejaw optymizmu?
5: Tak, oczywiście, bo mam nadzieję, że się obudzę.
0: Ach, no tak, logiczne. Pozdrawiam pana, bardzo dziękuję.
5: Dziękuję, miłego dnia życzę.
0: Miłego dnia, pan Maciej jeszcze. Panie Macieju, dzień dobry.
6: Dzień dobry, witam panie Jakubie.
0: Dzień dobry.
6: Przede wszystkim jak zawsze źle postawione pytanie.
0: To nie, datuję, oczywiście. Tradycyjne oczywiście.
6: Kwestii optymizmu. Bardziej właśnie o co mi chodzi z tym pytaniem. Ja bym w pierwszej kolejności określił, kto to jest optymista, czy w ogóle istnieje coś takiego jak optymista, bo z mojego punktu widzenia ludzie bywają jacyś. Człowiek bywa szczęśliwy, człowiek bywa introwertykiem, ekstrawertykiem, bywa optymistą, bywa pesymistą, a więc my zawsze bywamy. Ja zawsze byłem optymistą, zawsze.
0: A bywa pan też pesymistą?
6: Teraz mam taki trudny moment w życiu, że właśnie zbywają. Mam taki moment, że jednak jestem bardziej realistą, albo może nawet i pesymistą. I chcę iść w kierunku optymizmu, ale zwyczajnie po prostu bywamy jacyś. To chciałem tylko zaznaczyć.
0: No dobrze,
6: a życzę wszystkim optymizmu.
0: Te trudności, które pana spotkały do przeskoczenia?
6: Jak najbardziej. Mój jeszcze wrodzony optymizm daje mi na tyle siłę, żeby po prostu faktycznie widzieć to rozwiązanie na końcu. Jest to trudne, kosztuje to bardzo dużo stresu. Ale się nie poddaję. I jak to mówię, jak to w sklepie, pcham ten budek aż do końca, aż do kasy.
0: To proszę o telefon, kiedy już pan przeskoczy te trudności.
6: Dziękuję bardzo. Życzę wszystkim optymizmu, panu również.
0: 12.30, Radio 357, co państwo lato. Pani Iwona Kucharewicz jest naszym gościem. Autorka książki Co z tym szczęściem? Psychologia pozytywna w praktyce. Założycielka grupy na Facebooku Psychologia pozytywna. Dzień dobry, kłaniam się.
7: Dzień dobry, panie Jakubie.
0: Ta grupa, przeczytałem, skupia ponad 500 tysięcy ludzi. Grupa Psychologia pozytywna. Imponujące. Ciekawe, skąd takie zainteresowanie? Może to świadczy o tym, że ludzie poszukują takiego pozytywnego myślenia, optymizmu, chcą być na tak.
7: No na pewno. Myślę, że to jest taki wymiar naszego życia, że no dla każdego jest to ważne, tak? Że nie na darmo życzymy wszystkim szczęścia i zdrowia, tak? Mhm. Więc jak widać, no to wskazuje na to, że dużo ludzi poszukuje czegoś w tym temacie, żeby sobie poprawić ten poziom szczęścia.
0: A może to wręcz odwrotnie świadczy o tym, że jest znaczna liczba w naszym społeczeństwie ludzi, którym jest źle, którzy by mają czarne myśli i szukają pocieszenia. Mm-hmm.
7: No myślę, że ten aspekt też może mieć znaczenie. Żyjemy w czasach, które no, z jednej strony można powiedzieć są pod wieloma względami fajne i na przykład no, mamy duży poziom, wysoki poziom medycyny, tak? Mamy wiele udogodnień, które w krajach trzeciego świata no, o nich mogą ludzie tylko marzyć. Tak. Natomiast mamy też no, większy stres, większą szybkość, większe porównanie z innymi, chociażby przez social media, to też wszystko na nas może wpływać niestety
0: negatywnie.
7: Źle,
0: więc... Psychologia pozytywna, czym się charakteryzuje? Bo rozumiem, że jest również psychologia negatywna, tak?
7: No właśnie nie. Nie ma tej psychologii negatywnej. Psychologia pozytywna jest to właściwie nurt w całej psychologii, który... Znaczy, psychologia jako taka wcześniej była uważana, że ma pomagać radzić sobie z problemami. Mhm. Natomiast psychologia pozytywna powstała, żeby pokazywać, jak my możemy poprawiać swoje zadowolenie z życia, nawet jeśli no, jakichś tam szczególnych problemów nie mamy. Że to jest takie
0: jest,
7: coś, co,
0: jest
7: co może nam...
0: dobrze, a może być jeszcze lepiej, tak?
7: Tak, tak. Coś w tym stylu, żeby badać faktycznie, jakie czynniki wpływają na to, że może być nam lepiej.
0: A czy pozytywny sposób myślenia determinuje poczucie szczęścia? Potrafi to szczęście zbudować?
7: Na pewno ma duży wpływ. Tak jak tutaj przede mną już mówił jeden z panów, częściowo mamy to faktycznie w genach, ale częściowo możemy na to wpływać i te pozytywne myślenie, chociaż ja nie lubię tego określenia za bardzo, może nam pomagać z tym, że to też nie może być takie pozytywne myślenie ślepe, takie naiwne, o tak. Mhm.
0: Nierealistyczne.
7: Człowiek
0: z natury chyba jest optymistą, bo przecież rodzimy się ciekawi świata, szukamy kontaktu z innymi. Czasami przecież używamy takiego określenia naiwność dziecka, ale ta naiwność nas wzrusza, jest urokliwa. To co dzieje się potem, że zostajemy pesymistami? Dopada nas proza życia?
7: No myślę, że tutaj jest duży wpływ może mieć dzieciństwo na to, jakby sposób wychowania, to już temat rzeka, ale częściowo właśnie, no częściowo też są jakieś wzorce społeczne, na przykład są takie badania, które wskazują, że w tych krajach niestety postsocjalistycznych, czyli i również u nas, jest duży poziom tak zwanego wyuczonej bezradności, którą badał Seligman, jeden z takich najbardziej znanych badaczy właśnie psychologii pozytywnej. No i jeśli my się nauczymy, że mało od nas zależy, że mamy mały wpływ, to później jakby no tracimy ten optymizm, tracimy ten napęd i tracimy jakąś taką wiarę w swoją sprawczość i skuteczność. I to może na przykład mieć też duży wpływ. Ale zgadzam się z tym, że no wszyscy jakiś poziom ten optymizmu mamy i warto też nad tym pracować i jakby w tym kierunku zmierzać, żeby to poprawić po prostu.
0: Rozwijać. Czasem mówimy, że ktoś zaraża optymizmem. Lubimy takich ludzi, prawda? Szukamy z takimi kontaktu?
7: No na pewno to jest, chociaż właśnie, no czym jest optymizm, tak? Czym jest optymizm? Tutaj raczej myślimy pewnie o jakimś takim, no tak, być może wysokim poziomie optymizmu, ale też energii, tak? Bo może być też taki introwertyk optymistyczny, który się nie dzieli z tym z otoczeniem, prawda? To się też nie wyklucza. Natomiast na pewno lubimy takich ludzi, bo oni też po pierwsze mogą jakby podnieść nasz poziom energii przez samo przebywanie z nimi, ale po drugie też mogą jakby trochę skierować naszą percepcję na tą jasną stronę, tak? Bo każde wydarzenie, które mamy, możemy na nie spojrzeć jakby z tej jasnej, ciemniejszej strony. Oczywiście warto tu jakąś trzymać równowagę, no ale powiedzmy, no warto szukać tych właśnie małych rzeczy, którymi możemy się cieszyć i też plusów, które wychodzą czasami z jakichś złych sytuacji, tak?
0: To znaczy, że optymiści napędzają nasz świat, są ciekawi świata, wierzą, że coś jeszcze można odkryć, coś wymyślić?
7: Myślę, że przede wszystkim optymiści tutaj właśnie oni się spodziewają, że jakby spotka ich coś więcej dobrych niż złych rzeczy.
0: Coś dobrego za rogiem, tak?
7: I sobie też potrafią to jakoś tłumaczyć tak, że jeśli mnie spotkało jakieś niepowodzenie, to nie znaczy, że ja jestem do kitu, tak? Tylko, że po prostu właśnie spróbuję jeszcze raz. Może przeanalizuję, poprawię te błędy, tak? Mają nadzieję na to, że to się uda. Może nie za pierwszym razem, ale za którymś kolejnym razem. I oni faktycznie mają szereg takich, optymizm ma właśnie takich szereg takich aspektów, które w połączeniu z działaniem, to jest bardzo ważne, no tak, można tak powiedzieć, że napędzają nasz świat, no bo w ogóle bez optymizmu i bez wiary w to, że nam się coś uda, no to po co mielibyśmy próbować, tak?
0: Iwona Kucharewicz, autorka książki Co z tym szczęściem? Psychologia pozytywna w praktyce. Wrócimy na antenę. Bardzo dziękuję za spotkanie. Za kilkanaście minut, zatem do usłyszenia. Radio 357. Co państwo lato? 510-357-357. Pan Piotr na antenie. Panie Piotrze, halo?
8: Halo, witam.
0: Dzień dobry. Tak, to pan.
8: Dziękuję bardzo. Panie Kubo, może rozwijając właśnie to, co przed chwileczką państwo rozmawialiście, wiele lat temu, będąc na studiach, usłyszałem taki eksperyment, który podobno się odbył, ale tak mocno zapadł mi on w pamięć, że no przez wiele lat staram się wiele razy go ludziom przytaczać, szczególnie tym, którzy za bardzo w ten optymizm nie wierzą. Wyobraźmy sobie w Anglii, wyobraźmy sobie człowieka, który ma przyjść tam na godzinę 18 na spotkanie z innym człowiekiem, który ma mu dać pracę. On go zna, wie jak wygląda. Ten, który przychodzi do pubu, nie wie jak wygląda jego potencjalny rozmówca. No więc przychodzi zestresowany, wchodzi do baru, siada przy tym barze, zamawia piwo. No, czeka godzinę czasu, nic się nie dzieje. Czeka drugą godzinę, po dwóch godzinach, sfrustrowany wychodzi, wraca do domu, no wkurzony, no nie udało się, ojej, no ja to zawsze mam pecha. drugi człowiek w tym samych warunkach, tam byli statyści podobno w tym barze, przychodzi, wchodząc do baru, rozgląda się, nastawiony bardzo pozytywnie, patrzy, a przed barem leży 100 funtów. No, rozgląda się, podnosi, mówi, o, to już na pewno będę miał dobry dzień. Siada przy barze, 15 minut mija, nikt się nie zjawia. No to zagadał do barmana, słuchaj, taka sprawa, tutaj czekam na jakiegoś pana i tak dalej, barman mówi, wiesz co, nie wiem, o kogo ci chodzi, ale w jakiej sprawie tu jesteś? No chciałem pracę. Słuchaj, to może zagadaj z tym i z tym człowiekiem, z jakiej branży jesteś, z takiej, o, to się świetnie składa. Rozmowa, fajnie, pięknie, napili się piwa, poznał nowego kolegę, dostał świetną pracę, wraca do domu uszczęśliwiony. Te same warunki laboratoryjne, ci sami ludzie naokoło, wszyscy ustawieni, a różnica to tylko nastawienie człowieka, który wchodzi do tego pubu.
0: No, choć kluczowe było znalezienie tych 100 funtów, jak sądzę.
8: Tak, tylko że też o tym rozmawialiśmy i zwróciliśmy na to wykładowcy uwagę, natomiast on mówi, no dobrze, tylko jak jesteś zestresowany, jesteś nastawiony negatywnie, nie rozglądasz się, nie poznajesz ten świat naokoło, nie szukasz tych
0: nie znajdziesz 100 funtów, bo...
8: Nie znajdziesz 100 funtów, dokładnie, panie Jakubie. Coś. No tak chciałem się podzielić z czymś takim.
0: Bardzo ciekawa przypowieść, pozdrawiam pana. 510-357-357, 20 minut. Pozostało nam do godziny 13. Co państwo, lato czy optymistom jest w życiu łatwiej? W aplikacji Sonda proszę zagłosować. To bardzo szybko państwo zrobią. Pan Ryszard teraz. Panie Ryszardzie, witam. Halo?
9: Dzień dobry, witam.
0: Dzień dobry, witam.
9: Panie Kubo, oczywiście, że optymistom jest łatwiej. Ja powiem tak, z takiego punktu widzenia wiem, że wielu ludzi w tej chwili się obruszy, bo ja jestem akurat chrześcijaninem i też jak każdego człowieka życie bardzo często złapie mnie tak za twarz i tak, wie pan, tak do ziemi, nie? No i wtedy przychodzi taka refleksja, że jednak przypominam sobie ten psalm 23 i naprawdę to pomaga. No jestem człowiekiem wierzącym. A wie pan, panie Kubo, co na przykład mówi polski pesymista?
0: No.
9: Mówi tak, nic tu się nie opłaca robić w tym kraju. I tak przyjdą Ruscy, wywiozą nas na Syberię. A pesymista mówi, wywiozą nas, na nogach nas pogonią i tyle będzie. Także to jest taka różnica. A tak naprawdę życzę wszystkim Polakom bardzo dużo optymizmu po kolejnych wyborach parlamentarnych.
0: 510. Do usłyszenia. 357-357. Czy optymistom jest w życiu łatwiej? Teraz pan Leszek. Panie Leszku, halo? Panie Leszku, optymistycznie myślę, że jednak mnie pan słyszy. Panie Leszku, słyszymy się?
10: Halo?
0: Dzień dobry.
10: Dzień dobry, panie Kubo.
0: Dzień dobry, witam.
10: Pan siedzi w tej chwili, czy pan stoi? Zapewne siedzi.
0: Tak, zgadł pan.
10: No dobrze. To ja podam panu suche fakty, a pan oceni i mnie nazwie.
0: Aha.
10: Dobrze. To ja jestem ten student z Wrocławia, Leszek, co to w przyszłym roku będę absolwentem. I teraz proszę się skupić. Tak. W przyszłym roku kończę 65 lat, nabywam praw emerytalnych. Jestem absolwentem uczelni przyrodniczej z dyplomem inżyniera, który ma uprawnienia do energii odnawialnych. 45 lat, proszę pana, praktyki w zawodzie budowlanym, jak pan mnie nazwie. Do wzięcia.
0: Proszę pana, no urodzony optymista.
10: Widzi pan, można? Można.
0: Pozdrawiam pana, bardzo dziękuję.
10: Kłaniam się nisko.
0: 18 minut do 13. Jeszcze pan Marek. Panie Marku, halo.
11: Dzień dobry, panie Kubo.
0: Dzień dobry panu.
11: Myślę, że optymistom jak najbardziej żyje się lepiej. Sam należę do takich ludzi.
0: Ciekawe, że jakoś nie dzwonią dzisiaj pesymiści, ale może założyli, że i tak się nie dodzwonią, prawda?
11: Pesymistów się generalnie unika. Może nie, że nie chcemy się z nimi spotykać, nie chcemy wysłuchiwać ich. Jeśli mamy, nie wiem, czy badania to potwierdzą, ale optymistami są często bardziej ludzie, przepraszam za słowo, przy kości bardziej grubi ludzie. Są bardziej weseli, otwarci i tak dalej. Jeśli mamy minutę, to mogę coś opowiedzieć optymistycznego.
0: Bardzo proszę.
11: Wczoraj po południu dzwoni do mnie młody człowiek i mówi, że jak nie mam co robić, to mam się dzisiaj ohędożyć i przyjechać na mecz piłki nożnej, bo ma dla mnie bilet. No. Jest to optymistyczne. Tylko
0: no
11: nie
0: miłe,
11: wiem, pan,
0: tak.
11: Nie wiem, czy pan zapyta ten młody człowiek, kim jest.
0: No dobrze, to zapytam. A kim jest ten młody człowiek?
11: Znaczy, na razie jest nikim, ale ja bym chciał, żeby został moim zięciem. Nie wiem, czy on by chciał, żebym ja został jego teściem.
0: czyli po prostu zadbał o przody u teścia ewentualnego, tak?
11: No można tak to odebrać.
0: No ale to także bardzo miły gest.
11: Bardzo miły gest. Kończę, zbieram się, żebym zdążył. Pozdrawiam.
0: Pozdrawiam pana, bardzo dziękuję. Pani Anno, dzień dobry, halo.
12: Dzień dobry.
0: Dzień dobry.
12: No a propos optymizmu i pesymizmu, to uważam, że olbrzymie znaczenie ma to, w jaki sposób nazywamy rzeczywistość. Bo rzeczywistość jest taka, jaka jest i można na przykład obudzić się rano, popatrzeć przez okno na padający deszcz i psiocząc totalnie powiedzieć, że znowu pada ten cholerny deszcz. Mm-hmm. A można z drugiej strony po prostu stwierdzić fakt, że no cóż, znowu pada, kiedyś przestanie.
0: Hmm. No a poza tym ziemia potrzebuje deszczu, wszystko będzie lepiej, żwawiej rosło, prawda?
12: Tak. Ponadto mój ukochany mąż nie będzie musiał podlewać ogrodu.
0: O! No to same plusy, niechże pada. Pozdrawiam, pan Adam. Panie Adamie, halo.
13: Dzień dobry, panie Kubo.
0: Dzień dobry panu.
13: To tak osobiście powiem, że no jestem trochę autorem takiego powiedzenia, że szczęście to jest takie siedzenie na mrowisku, dopóki się mrówki nie obrobią. Hmm. Więc w zasadzie mówiąc, no jeśli chodzi o mnie, to jako osoba w spektrum tak czuję się to troszeczkę nieco niedowartościowany życiowo, bo w pewnym sensie niby zdarzają mi się jakieś fajne rzeczy w życiu, w których biorę udział tam, angażuję się w różne akcje związane tam z działalnością w moim zakładzie, czy nawet także w różnych innych inicjatywach i po jakimś czasie, kiedy się to wszystko kończy, to jakoś czuję taką trochę wewnętrzną pustkę, że nic się w moim życiu kompletnie dobrego nie zdarzy. Więc w zasadzie no twierdzę, że gdyby to tak trwało cały czas, to może miałbym inną percepcję na ten temat, ale jakoś w zupełności.
0: Ale aż mi się wierzyć, panie Adamie, nie chcę, że powiada pan, a nic mi się dobrego w życiu nie zdarzy. No nie wierzę w to, że czegoś dobrego pan nie doświadczał, że coś dobrego się nie zdarzyło.
13: No za rok to będę obchodził 30 urodziny i już wtedy będę naprawdę już starym dziadem i będę kompletnie narzekał, ale no...
0: Gdzież zasadzie... tam? Będzie pan raptem człowiekiem przed 40.
13: Nie mam niestety innej opcji, ale rozumiem tak dosłownie, że jednak no, kwestie są różne dotyczące tego, czy ktoś jest przynajmniej urodzony optymistą, czy nawet takim nabytym optymistą, bo wiadomo, że to wszystko można odpowiednio nabyć, jeśli się tylko i wyłącznie jakoś człowiek postara. Mm-hmm. No ale z gorsza, żeby ktoś dawał nam do tego mandat, do tego szczęścia, to w zasadzie no nie jest aż takie zupełnie proste, biorąc to pod uwagę, że wszyscy na przykład może mogą mieć szczęście w miłości, w szczęście na przykład no, w edukacji, szczęście w byciu tak naprawdę dobrym rodzicem i tak dalej. No dobrym szefem, no wszystko to się składa w jedną, w wiele różnych czynników, które tym samym jakoś tworzą jedną całość, więc w zasadzie mówiąc nie jest to takie zaraz jednolite, dlatego twierdzę, że no wolę być gdzieś tak po środku.
0: 30 lat, piękny wiek, już człowiek ma dużo świadomości i tyle wspaniałych lat przed sobą, takich lat panu życzę. A propos wieku, jeszcze mi się przypomniało, miałem taką znajomą parę, która była niemalże w tym samym wieku, choć żona tego pana była o miesiąc starsza, w związku z tym już w pewnym momencie skończyła 40 lat, a mąż jeszcze nie. I przez ten cały miesiąc chodził i jej powtarzał, bo wiesz, Martuniu, ja jestem mężczyzną po 30, a ty kobietą przed 50. Panie Marku, panie Adamie, przepraszam. Dobrego dnia, dziękuję za telefon.
13: Dziękuję bardzo.
0: Pozdrawiam. 12 minut do 13 za niedługo. Pan Marek, panie Marku, dzień dobry, halo.
14: Dzień dobry, panie Kubo.
0: Dzień dobry.
14: Ja tak chciałem powiedzieć.
0: Słabo pana słyszę. Troszkę poprawmy jakość sygnału, a może. No, może tak. Mhm.
14: A może ja się przemieszczę jeszcze trochę, teraz może lepiej jest.
0: O, teraz chyba tak. Bardzo proszę.
14: W każdym razie, no, trochę mnie zasmucił pan, który mówił przede mną, no bo ja jestem człowiekiem przed 40 i czuję się jeszcze, mam nadzieję, w miarę młody, ale chciałem powiedzieć, że ogólnie, no, zmieniamy się przez całe życie i nasze podejście się zmienia. I jak byłem młodszy, nie nazwijmy tego, jak byłem młody, byłem takim romantykiem, idealistą, ale po spotkaniu z rzeczywistością niestety stałem się pesymistą i powiem panu, że od tego czasu, kiedy jestem pesymistą, życie zaskakuje mnie tylko i wyłącznie pozytywnie. Jeszcze nigdy nie zaskoczyło mnie w sposób negatywny.
0: No tak.
14: I to jest jedna taka, ale powoli staram się przejść na taki nowy tryb myślenia, bo też może coś się zmienia przez całe życie. I polecam, jeżeli ktoś jest zainteresowany, może sobie na YouTubie wpisać optymistyczny nihilizm. Brzmi to dość zagadkowo, ale jak się posłucha tego, co tam mają do powiedzenia, to jest bardzo fajne podejście do życia i chyba życzę takiego właśnie optymistycznego nihilizmu wszystkim.
0: Bardzo dziękuję, pozdrawiam pana.
14: Dziękuję bardzo.
0: Pan Sławomir, panie Sławomirze, dzień dobry.
15: Dzień dobry, mówił pan, żeby jakiś pesymista zadzwonił, więc dzwonię. Ale u mnie to się trochę inaczej.
0: No tak, ale wie pan, z drugiej strony liczyłem na to, że może przemyśli i zmieni postawę po drodze.
15: Znaczy, to jest tak, jak ja przychodzę, no robię w takiej tam branży montażowej, jak przychodzimy, przyjeżdżamy na montaż, rozglądamy się po instalacji, co mamy do zrobienia i zawsze przychodzi inwestor, mówię tak, tu jest problem, tu trzeba zrobić inaczej, tam się nie da, do tej tego, ten, nie? Po trzech dniach inwestor przychodzi, patrzy,
0: wszystko,
15: no, ale mówił pan, że są
0: problemy, się nie da,
15: ale zrobione. Mówię, bo się da, bo trzeba zrobić, nie? Mimo wszelkich przeciwności, losu i innych rzeczy, które się w życiu zdarzają. Życie mnie nauczyło jednego. Czasami człowiek musi złapać doła, żeby się po prostu podnieść i zawsze nie należy. Myślę, że kłopot jest taki, że jak idziemy i patrzymy, no hura, jest, wszystko będzie dobrze, okej. Okay. Nie, ja jednak podchodzę do tego zawsze w taki sposób bezpieczniejszy, ze spokojem. Szukam, czy to wszystko tak powinno być i życzę wszystkim, żeby raczej spokojnie podchodzili do życia, a wszystko będzie dobrze.
0: Bardzo dziękujemy za radę. Krótko pan Robert jeszcze. Panie Robercie, witam. Halo.
16: Dzień dobry, witam.
0: Dzień dobry.
16: Panie redaktorze, a w temacie wczorajszej sprawy dzietności jest pan optymistą czy pesymistą?
0: Przemyśliwam sprawę, o tak to ujmę.
16: No właśnie. To znaczy tak, oczywiście fajniej się przebywa w gronie optymistów, to prawda. Natomiast ostatni jest taki trend na taki trochę toksyczny optymizm. I to też jest niedobrze, bo ja to też widzę jako taką skrajność, taki optymizm właśnie tego jeźdźca bez głowy, jak to było na początku, a na drugim końcu jest ten taki pesymizm, że na pewno nam się nic nie uda. Moim zdaniem i jedna, i druga postawa jest...
0: Zasługuje na uwagę. No tak, trzeba poszukać tak. Złotego środka. Swoją drogą ciekawe określenie, nie znałem. Toksyczny optymizm. Jeszcze pan Krzysztof. Krótko proszę, panie Krzysztofie. Witam pana, dzień dobry.
17: Dzień dobry, panie Kubole. Jak to krótko o optymizmie powiedz. No, generalnie jestem raczej chyba na pewno optymistą. No niemniej jednak właśnie życie mnie bardzo mocno doświadcza i teraz zastanawiam się nad tym, czy jak nie bym był pesymistą, to nie zaskakiwałoby mnie tak życie typu gdzieś tam jakieś szpitale kiedyś, typu ostatnio trochę zdarzenie na motocyklu i właśnie tak się nad tym wszystkim zastanawiam. Niemniej jednak jestem za tym, żeby mimo wszystko być optymistycznie nastawionym do życia i mimo tych trudności wielu jednak przejść do przodu z taką nadzieją, że okej, zdarzyło się, ale to jest kolejna lekcja, kolejny znak na to, że trzeba na inne rzeczy zwrócić uwagę, a niekoniecznie to, że załamywać się i po prostu podchodzić do tego, że nic mi w życiu nie wychodzi. Także ja mam takie trochę podejście do tego.
0: Dziękuję bardzo, panie Krzysztofie. Dzięki. Dobrego dnia. Z nami ponownie na antenie pani Iwona Kucharewicz, autorka książki Co z tym szczęściem? Psychologia pozytywna w praktyce i pan Sławomir Prusakowski, psycholog z Uniwersytetu SWPS we Wrocławiu. Słyszymy się, proszę państwa? Zapewne tak?
18: Tak, bez wątpienia jestem.
0: Sonda, na pytanie, czy optymistom jest w życiu łatwiej, 94% naszych słuchaczy biorących udział w sądzie odpowiada, że tak. 6% uważa, że nie. Pani Iwona Kucharewicz, czy optymizmu można się nauczyć?
7: Można się nauczyć, można go w pewien sposób wyćwiczyć odpowiednim swoim podejściem do życia i do rzeczywistości.
0: Sławomir Prusakowski, to duże wyzwanie.
18: Ja bym powiedział, że tutaj Tak, rozmawiamy raczej nie o dwóch punktach, jak optymizm i pesymizm, tylko o pewnym kontinuum, więc pewnie bardziej optymistycznym być można, choć to, co też pokazują badania, i bardzo się cieszę, że 90 parę procent słuchaczy jest tak jak badania, optymizm się po prostu statystycznie bardziej opłaca, nawet jeżeli mamy ciężej, tak jak pan przed chwilą mówił, że wydarzają mu się trudne rzeczy w życiu, to jednak kiedy wstajemy rano i mówimy dam radę, to żyjemy w większym komforcie po prostu i dlatego warto się uczyć tego bardziej optymistycznego podejścia.
0: Pani Iwona Kucharewicz, przed chwilą słuchacz na antenie użył takiego określenia toksyczny optymizm. Przyznam, że nie znałem tego, tego terminu, ale zauważyłem również, że czasem optymiści są postrzegani jako ci nierozsądni, nierozważni. No i jeszcze jedną obserwację poczyniłem, że bywa, że spotykam ludzi, którzy są takimi optymistami na pokaz, że jest to zaprogramowane, wyuczone.
7: Dobrze, tu mamy kilka wątków. Faktycznie ten toksyczny optymizm to nie jest to jakieś naukowe określenie. Natomiast już odnosząc się na przykład do tego, co ja widzę w swojej grupie tej psychologii pozytywnej, faktycznie też uważam, że to ważny wątek, który warto poruszyć, bo przez to, że ta psychologia pozytywna jest takim tematem, do którego wiele osób właśnie ciągnie, to też czasami powstają jakieś bzdurne teorie, mówiąc wprost, takie, które też psychologowie określają jako taką pop-psychologię, które zwyczajnie albo nie są prawdziwe, albo mogą być wręcz szkodliwe, tak? No bo powiedzmy, mamy takie stwierdzenie, że możesz wszystko, tak? Jeśli chcesz, jeśli sobie właśnie tam zrobisz jakieś afirmacje i wizualizacje i cokolwiek, właśnie jakieś takie magiczne myślenie w to wchodzi, nieuzasadnione, to możesz wszystko. No ale jednak prawda jest taka, że my na wiele rzeczy mamy wpływ, ale jest też pewien element rzeczywistości, na który nie zawsze mamy wpływ, tak? Czy właśnie coś nas spotka, jakiś wypadek, tak jak tutaj jeden z słuchaczy powiedział, możemy się bardzo starać, ale jakieś okoliczności nam przeszkodzą i to nie będzie w tym nasza wina. No i z jednej strony można powiedzieć, no fajnie, że ktoś się napędza takim stwierdzeniem, bo to mu taką daje poczucie sprawczości, ale też z drugiej strony później się nie uda i co dalej? No, czy ja źle afirmowałam, czy ze mną coś jest nie tak, no bo w zasadzie powinnam móc wszystko, a to zwyczajnie jest nieprawda. Więc to też może później de facto na niektóre osoby źle wpłynąć, tak? Więc jest kilka takich właśnie tych stwierdzeń z toksycznej pozytywności, no, które są nieprawdziwe i mogą być szkodliwe, więc tu warto faktycznie przy tym zachować taki zdrowy rozsądek i też korzystać z tej wiedzy psychologicznej, takiej sprawdzonej.
0: Czy optymistyczne podejście Sławomir Prusakowski wyzwala pozytywne zdarzenia?
18: Nie. Ułatwia pozytywne zdarzenia, bo jeśli pójdziemy za róg, zamiast się poddać, to jest szansa, że za tym rogiem spotka nas coś dobrego, więc w tym sensie może sprzyjać temu, że będzie więcej pozytywnych rzeczy. Natomiast niestety, choć bardzo bym chciał, nie powoduje, że wszechświat przegina się w naszą stronę. No i właśnie ten toksyczny optymizm, o którym przed chwilą mowa była, to też czasem jest takie myślenie, że jak będę optymistą, to na przykład nie będę musiał przeżywać żałoby, ucieczka od żałoby. I wtedy te emocje po prostu odbijają się negatywnie na naszym zdrowiu, bo przecież proces żałoby jest naturalnym etapem po tym, jak stracimy coś, co dla nas było ważne, kogoś, kto dla nas był ważny. Więc optymizm, tak? Ale rzeczywiście, tak jak moja przedmówczyni przed chwilą powiedziała, w granicach zdrowego rozsądku i rzeczywiście warto jest sięgać po naukę, a nie po psychologię, bo wiara w to, że jak będę sobie wystarczająco często powtarzał, że jestem jakiś, no nie spowoduje, że taki będę.
0: Czego się pan spodziewa zatem po dzisiejszym dniu?
18: No ja, ponieważ jestem na tym skraju bardzo optymistycznym, to samych pozytywnych rzeczy, tym bardziej, że wiem, że dzisiaj czeka mnie wycieczka po Odrze w zwiedzanie Wrocławia. Natomiast generalnie ja mam to szczęście, że w moich genach jest zapisane pozytywne podejście do świata, więc ja codziennie rano wstaję z uśmiechem na twarzy, ale wiem, że jest to pula genów, która sprzyja mi, a nie tak, że dostałem jakiś magiczny błysk od losu.
0: Sławomir Prusakowski, psycholog Uniwersytet SWPS we Wrocławiu, wcześniej Iwona Kucharewicz, autorka książki Co z tym szczęściem? Psychologia pozytywna w praktyce. Dobrego dnia Państwu życzę i bardzo dziękuję za spotkanie.
18: Dziękuję panie Kubo. Piękny, młody i bogaty. Zawsze.
0: Inspe.
7: Dziękuję.
0: Do usłyszenia. Minuta pozostała nam, proszę państwa, do 13:00. Słyszymy się jutro po godzinie 16:00. Obecność obowiązkowa.

No widzicie, kiedyś się mówiło, że siły natury są zawsze przeciwko człowiekowi, a teraz możemy dorzucić w zasadzie. W XXI wieku to już tylko możemy powiedzieć, że technologia to też jest zawsze przeciwko człowiekowi. I choćby wszystkie tęgie głowy, czy jak mówi jeden mój kolega piłkarz, tężne głowy, prosto stężni, nad tym siedziały i myślały, tak jak w Radiu 357, to czasami technika nie działa i nie działa. Ale już się wszystko udało postawić na nogi, wszystko jest okej. Już mieliście okazję zmierzyć się z nową piosenką Alexisa Taylora, to wokalista Hot Chip. Razem z Mike'iem Simonettim przygotowali utwór I See a Darkness. Czwartkowy mam grać w składzie Michał Foltak, Bartek Gil i Tomasz Smokowski. Dzień dobry bardzo. No nie będę dużo mówił, bo już tutaj trochę czasu straciliśmy, więc słuchajmy dalej, słuchajmy. To jest godzina nowości, godzina świeżynek. Będę mówił między piosenkami. Teraz Ian Sweet.

a zaśpiewała dla was Gillian Medford, ukrywająca się pod pseudonimem Ian Sweet. To jest zapowiedź jej nowego albumu. Taka optymistyczna piosenka, no bo w końcu dopiero co mieliśmy audycję o optymistach i o pesymistach. Ja tak z dużą dawką optymizmu zakładałem, że jesteście tutaj, że jesteśmy tutaj w sile i że będziecie tak w ogóle do mnie pisać na smok@radio357.pl. To jest przejaw mojego pozytywnego myślenia. Ja nawet sobie sprawdziłem, że w światowym kalendarzu świąt tak zwanych nietypowych, i myślę, że taka była też, bo nie słyszałem od początku audycji u pana Kuby, że taka była też jego droga dedukcji, że jutro mamy Światowy Dzień Optymizmu, ale on jutro audycji nie robi i dlatego zrobił audycję o optymizmie i pesymizmie dziś. A dzisiaj z kolei mamy Światowy Dzień Komara. Jak można obchodzić Światowy Dzień Komara? Tego to ja nie wiem. Panie Michale, pan gra.

Tak, bardzo, bardzo takie art-rockowe granie. Sharewater z piosenką Evensong. Teraz utwór, który wcale nowym nie jest, więc niby do godziny świeżynek nie pasuje, ale pasuje jednak bardzo, bo grupa Wolf Alice z Ellie Roussel w roli głównej postanowiła przypomnieć dawny hit żeńskiego tria The Roaches, sióstr Roach. Tamten album i tamta piosenka ukazały się w 1979 roku. Produkował cały album Robert Fripp z King Crimson. On także zagrał solówkę w tejże piosence, która tutaj została reinterpretowana przez Wolf Alice raz jeszcze. Wolf Alice nagrali ten utwór z taką dużą atencją do wersji oryginalnej. To znaczy to solo gitarowe Frippa pojawiło się raz jeszcze. Ale przede wszystkim Ellie Roussel, która w Wolf Alice jest jedynym kobiecym głosem, zaprosiła jeszcze dwie inne dziewczyny do śpiewania i tak oto przypomniana została jedna z najpiękniejszych piosenek, jakie kiedykolwiek powstały, mam wrażenie, a które są z pewnością niesłusznie zapomniane, ale Chyba już nie po tym, jak Wolf Alice zagrali i zaśpiewali Hammond Song po raz kolejny.

przyznam wam się, że od kilkunastu dni mam tak, bo to nie jest już taka nowość z ostatniego tygodnia. Myślę, że jeszcze z wcześniejszego tygodnia, ale że nie było mnie tutaj w Mam Graciu dwa ostatnie czwartki, to pozwoliłem sobie przypomnieć. Zmierzam do tego, że jeśli nie posłucham przynajmniej 4-5 razy dziennie Hammond Song od Wolf Alice, to taki dzień się nie liczy. Ellie Roussel, a razem z nią Bria Salmina, i to ta o tym takim ciemniejszym, głębszym głosie, i Julia Cummings z jaśniejszą barwą głosu. Trzy panie i całe Wolf Alice, Hammond Song. A teraz Office Dog.

gitarowe trio z Auckland, z Nowej Zelandii, Office Dog. Dużo zamieszania widzę w waszych mailach. Sprawił fakt, że dzisiaj obchodzimy Światowy Dzień Komara. Po pierwsze, ja sam zastanawiam się, czy pan Kuba będzie taki wyrywny, żeby zrobić na ten temat audycję, na temat komarów i tego i podobnych, ale bardzo ciekawie zareagowaliście wy. Po pierwsze, Darek podrzucił mi zdjęcie, sam nie wiem, co to jest, czy powinniśmy na to mówić, motocykl, motorynka, motorower, właśnie komar w pięknym limonkowo-zielonym kolorze. Stary! Nie wiem, czy to jeszcze jeździ, ale na zdjęciu prezentuje się ładnie. Po drugie, napisał Bartek, że ma znajomych, którzy mają na nazwisko Komar i że są to patroni Radia 357, co tylko jest dowodem na to, że komary są bardzo potrzebne. Co od razu przypomniało mi, że mieliśmy fantastycznego sportowca już nieżyjącego, Władysława Komara, który w 1972 roku w pchnięciu kulą wywalczył złoty medal na Igrzyskach Olimpijskich w Monachium. No i wreszcie inny słuchacz Paweł napisał, że można obchodzić Dzień Komara w taki sposób, że można komara przyciąć. Co zamierza zrobić, jak tylko skończy pracować? Ale pamiętajcie, póki pracujecie, to pracujcie i słuchajcie Radia 357.

A i taka dosyć prosta piosenka, ale piękna piosenka moim zdaniem. To od Sophie Stell, ten jeden powtarzający się śpiewany motyw, taka mantra. Sophie Stell, Now I've Got A Lot, You Know. To jest nowa piosenka od niej. No i ktoś mi napisał, to dawaj pan na ten dzień komara Iwana Komarenkę. O nie, pewnych rzeczy nie można przeginać. To ja zamiast Komarenki wolę Nosowską.

Ja wam muszę powiedzieć, że byłem zafrapowany tym, jak pojawiały się nowe, jak pojawiają się ostatnio nowe single Kaśki Nosowskiej. Otóż na początku lipca pojawiły się znienacka jednego dnia 4, przed kilkoma dniami ponownie 4 tego samego dnia i w dniu premiery, bo to już wiem, mają się ukazać kolejne 4 piosenki. Skąd taki pomysł? Otóż wyjaśnił mi to Tomik Grewiński, czyli szef Kajaksu, wydawca płyt Kaśki. W 30-letniej historii śpiewania Kasi Nosowskiej, nie wiem, czy macie świadomość, czy w ogóle wiecie o tej historii, bo być może wiecie, to przepraszam, to opowiem ją jeszcze raz, na zasadzie dwa gwoździe lepiej trzymają. Otóż 4 najważniejszych producentów w historii śpiewania Kaśki to Smolik, Macuk, Paweł Krawczyk, czyli jej życiowy partner i gitarzysta Heja i Fox. I teraz każdy z nich, każdy z tych 4 zrobił 3 nowe numery i każda premiera to po jednym numerze od każdego z nich. Dlatego tak dostajemy takimi partiami 4 piosenki od Kaśki Nosowskiej. Tutaj jedna z nich, ta premiera sprzed kilku dni, 9 na 10. Everything is recorded.

Ach, bo ja powiedziałem, że tu everything is recorded, ale przede wszystkim to do tej piosenki na wokal producent Everything is Recorded zaprosił rapera IDK'a i Petera Gabriela. Prawda, że rozpoznaliście ten głos, bo to Peter Gabriel się pojawił w tym utworze. To teraz The Midnight ze starą piosenką Smashing Pumpkins. Można w duchu lat 80. Czy można? Czy to nie jest pogwałcenie pewnych ikonicznych utworów? To już sami mi na ten temat powiedzcie. Mnie się podoba, ale jako, że jestem wielkim fanem Tonight Smashing Pumpkins, to mam taki mimo wszystko lekki dysonans poznawczy.

No i co wy na to? Tak brzmi piosenka Billy'ego Corgana w wersji The Midnight. Nowość z ostatnich dni. Napisał Łukasz z Wrocławia tak. Nie wiem, czy są komary w Lądku Zdroju, ale wiem na pewno, że nie ma wolnych noclegów. Od kilku miesięcy mam bilet na festiwal górski w Lądku dla całej czteroosobowej rodziny. Dla psa biletu nie mam, ale planujemy go przemycić za pazuchą, ale uwaga, nie mamy noclegu. Wszystko w Lądku zajęte. I dlatego, jeśli redaktor mógłby przekazać lokalnej społeczności pytanie z prośbą o namiary na wolną kwaterę w terminie 4-6 września, nie za jakieś trymbaliony, to Łukasz z Wrocka pozdrawia i się poleca, to ja chętnie posłużę tutaj za taki pas transmisyjny, to piszcie, jeżeli ktoś z Lądka albo z okolic mógłby. A przy okazji chciałbym przypomnieć, że my tutaj w Radiu 357 też dołączamy, bo trwa tydzień górski na antenie radia i jak sobie zajrzycie na nasz sklepik, adres to jest, zapisałem sobie, sklep.radio357.pl/turnus-gorski, to tam możecie znaleźć a to bufki, takie kominy, a to okulary specjalne pod festiwal górski, a to kubki z karabinczykiem, z grafiką wybraną przez was słuchaczy. I to wszystko dotyczy, wszystko kręcimy się wokół gór. Także zaglądajcie na sklepik, kupujcie i słuchajcie Radia 357. Czwartkowy mam grać, godzina nowości. To teraz Soccer Mommy. To nie jest o tyle nowa piosenka. Mamy 10-lecie wydania debiutu płyty For Young Hearts i mamy 3 nowe piosenki, takie dodatkowe na tymże albumie. Także tak, no w sumie jest to piosenka nowa. Soccer Mommy z piosenką Grown.

Mama młodego piłkarza, piłkarska mama, jak chcecie, Soccer Mommy, dziewczyna z gitarą, ze swoją piosenką Grown, bardzo udana, taka balladka. Dwa dni temu ukazała się natomiast nowa piosenka od Fontaines DC, zapowiadająca ich, już w tym momencie mogę powiedzieć, długo oczekiwany album, w zasadzie po ostatniej płycie, to ja już byłem głodny ich nowych piosenek i powiem wam tyle, to jest świetny numer.

I znowu wam się do czegoś przyznę. Przyznam. Od przedwczoraj słucham tak dla odmiany Wolf Alice Hammond Song i Fontaine's DC Marianne. I Wolf Alice i Fontaine's DC. Wolf Alice, Fontaine's DC. Jeszcze jedna godzina, jeszcze jedna piosenka, ostatnia piosenka w godzinie świeżynek. Nie będzie to nic świeżego. To utwór z 1965 roku. 18 września doczekamy się płyty Davy'ego Jonesa, która to płyta jest efektem jego współpracy z producentem Shelem Talmim, który wtedy też pracował i z The Who, i z The Kings. Tutaj na tym albumie, na tych nagraniach z 18, które pojawią się 18 września, również uczestniczył między innymi młodziutki Jimmy Page. I teraz dostajemy tylko jedną piosenkę od Davy'ego Jonesa. Davy Jones, mówi wam to coś? Davy Jones, tak się nazywał początkowo David Bowie, zanim nie zaczęło mu przeszkadzać to, że jest muzyk grupy The Monkees, który też nazywa się Davy, troszkę inaczej pisany. Davy Jones. Posłuchajcie. David Bowie, jeszcze nie jako David Bowie, rok 1965. Zapomniane nagranie. Today.

No i ten David Bowie nas elegancko wprowadził w drugą godzinę, w godzinę zwaną przez nas, przez was od jakiegoś czasu godziną boomera. Nie wiem jak tam w waszej pracy, czy pracujecie, ale jeśli pracujecie, to pracujcie, ale swoją drogą zajrzyjcie też do aplikacji Radia 357, bo ja postanowiłem tam przy tekstówkach, przy audycji zadać bardzo poważne pytanie. W zasadzie jest to egzystencjalne pytanie. Czy wy wolicie w godzinie boomera słuchać piosenek starszych, takich do roku 1990, czy tych nowszych? Bo wiem na przykład, że kolega Michał Foldak, dzisiaj za heblami, to chciałby, żebym w godzinie boomera zagrał coś z roku 2000 plus, a nie tylko te smuty z lat 80. No właśnie, a skoro jesteśmy przy latach 80., to mamy 20 sierpnia 1983 roku. Jesteśmy w notowaniu 70. listy prowadzonej przez Marka Niedźwieckiego w poczekalni na miejscu 30.

Miejsce 30. Jacek Skubikowski, jedyny hotel w mieście. Aha, bo nie dodałem, że oczywiście w tę zabawę, w głosowanie, w tę waszą w udział w tej małej ankiecie na stronie Radia 357, to jest zabawa dla naszych patronów. To rzecz jasna, to oczywiste. Natomiast rozstrzygnięcie zabawy szybko, bo już w kolejnej godzinie, gdzieś tam w okolicach 15.30, 15.40 sobie wejdę, podsumuję i zobaczymy, jak zagłosowaliście. 20 sierpnia 1983 roku. Miejsce 29.

No, ciekawy jestem bardzo, kto jeszcze pamiętał tę piosenkę. Ja nie, od razu się przyznaję. To była grupa Zoo z piosenką Smutne Zoo. Grupa Zoo przede wszystkim kojarzy się przynajmniej mi z piosenkami, czy ja wiem, Więcej Seksu albo Romantyczna Gra. Tam śpiewał Robert Janowski. Jaka to melodia później, między innymi. Albo piosenka Na drzewie. I to jest zespół warszawski, w którym przede wszystkim udzielał się Stanisław Węglosz. Robert Janowski też śpiewał troszkę później. Na gitarze grał Krzysztof Marzec, znany przede wszystkim, przynajmniej mnie, z roli Krzysia z programu Tik Tak. To on wykonał piosenkę Ja jestem pan Tik-Tak, ale tutaj w tej piosence Smutne Zoo zaśpiewała Iwona Trzaskowska. Akurat Smutne Zoo, grupa Zoo, miejsce 29. A teraz dopiero zrobi się ciekawie. Miejsce 28, zanim powstała IRL.

No i tak to było. Daleko od IRL, prawda? Grupa HAK, założona przez Jarosława Lacha i Pawła Kukiza. Powstali w 1982 roku. Dali się poznać przede wszystkim na festiwalu w Jarocinie w roku właśnie 83. Ale już wkrótce mieliśmy słuchać piosenek IRL. No dobrze, to było miejsce 28. To jeszcze pozostajemy w tej trójkowej radiowej listowej poczekalni. Jesteśmy na miejscu 24.

Diabelski krąg Ebajmu na miejscu 24, jeszcze w poczekalni. Paweł z Biednia napisał w sprawie ankiety, którą możecie znaleźć na stronie. Czy wolicie piosenki w godzinie boomera takie starsze, do roku powiedzmy 1990? Tak sobie to pytanie ułożyłem. Czy nowsze, z lat 90. i 2000? I Paweł napisał tak. Ale przecież godzina boomera to stare utwory. Przecież te z 2000 roku to były rok, dwa lata temu. To jakie one są stare? Zasadniczo, pobieżnie, to ja się z tobą zgadzam, Paweł. Tyle, że te z roku 83 to też były wczoraj. Miejsce 20.

No nie wiem jak wy, ale ja mam wielki sentyment do tych piosenek grupy Banda i Wanda, z Wandą Kwietniewską oczywiście na wokalu, która już zdążyła odejść z Lombardu. Nie wiem, może nie ma w tym niczego nowego, niczego odkrywczego, ale dalej te piosenki brzmią moim zdaniem świetnie. Był rok 83, kiedy ukazał się pierwszy singiel grupy Banda i Wanda, dwupiosenkowy, na stronie A Hi-Fi, na stronie B Nie będę Julią. Ta piosenka, te piosenki na liście trójki dotarły odpowiednio do 14 i 19 miejsca, natomiast na liście przebojów programu pierwszego Hi-Fi było pierwsze, a Nie będę Julią też bardzo wysoko, bo na miejscu trzecim. A teraz dalej jesteśmy na liście 20 sierpnia 83 roku, miejsce 15.

Kiedy powolutku rozpadała się Brygada Kryzys w roku 82, Robert Brylewski najpierw założył grupę Anarchia, która niczego nie pozostawiła po sobie, ale później poznając jeszcze, dołączając do zespołu kilku innych kolegów, dopiero wtedy powstał Izrael. Idą ludzie Babilonu, Izrael. Miejsce 15. Teraz miejsce 12.

Tak, to było miejsce 12. Manam, kocham cię, kochanie moje. Oryginalna propozycja przyszła od słuchaczki, od Kasi. Tomek, a po co wybierać, skoro można uszczęśliwić wszystkich naraz? Zapodawaj pełne potrójne combo. Na początek lata 80. Na pół metku audycji wjeżdżają lata 90. i w ostatniej godzinie lata 2000. Tak, żebyśmy mogli udawać przed samymi sobą, że przecież to było całkiem niedawno. Puszczanie muzyki tylko z jednej dekady to jak wypicie połowy kawy. No ale przecież ja wtedy musiałbym zmienić nazwę audycji z godzina, mam grać na już nawet nie godzinę, a potrójną godzinę boomera, no a to tak jakoś się nie godzi. Odpuszczę sobie piosenkę, pozwólcie, z miejsca 11, bo to Urszula, Budka Suflera i Dmuchawce, Latawce Wiatr, wydaje mi się być to, no, nie żeby ma na mnie, ale trochę zgrany kawałek, ale przejdę od razu do miejsca 8.

Lombard z Małgorzatą Ostrowską, ale już bez Wandy Kwietniewskiej śpiewającej w Bandzie i Wandzie tutaj na miejscu 20. A 20, tak, Banda i Wanda na miejscu 20, Lombard wyżej, bo na 8. A teraz piosenka, która została napisana przez lidera grupy 2+1, Janusza Kruka, ale finalnie i sam Janusz Kruk i wokalistka 2+1 Elżbieta Dmoch odrzucili piosenkę, a w zasadzie odrzucili tekst napisany przez Andrzeja Mogielnickiego, uznając, że tekst jest zbyt odważny, zbyt brutalny. Finalnie piosenkę wziął na warsztat Zbigniew Hołdys jeszcze przed powołaniem Perfektu. I co nam po niej zostało? Została nam świetna piosenka, choć o mocnym tekście, z miejsca 6.

Zbigniew Hołdys, co się stało z Magdą K. Bardzo smutny, bardzo gorzki utwór o zbiorowym gwałcie i o, tak generalnie o znieczulicy społecznej. To było miejsce szóste, a na miejscu czwartym najbardziej rock'n'rollowa grupa tamtych lat i najlepsza płyta tamtych lat, moim zdaniem.

Ja to sam w roku 83 to byłem mały i nie do końca pamiętam, ale tak mi się roi w głowie, może ktoś mi podpowie, że już wtedy w polskim społeczeństwie wśród młodych ludzi odbywały się takie walki, czasami tylko słowne, a czasami niesłowne, między fanami tych z miejsca czwartego, oddział zamknięty, z fanami tych z miejsca trzeciego, ale też tych z miejsca pierwszego. A do tego jeszcze heavy metalowcy, punki i tak dalej, i tak dalej. No właśnie, ale na razie jesteśmy przy miejscu trzecim. Oj, oni też mieli swoich bardzo licznych fanów.

Zasadniczo wtedy były dwa najważniejsze pytania. Tak jak dzisiaj, za kim jesteś, w sensie za jaką drużyną piłkarską, to wtedy też za kim jesteś było w podtekście miało, kogo słuchasz. Taka linia demarkacyjna przebiegała gdzieś na granicy punków, metali. No i tych trzecich było łatwo rozpoznać, bo po Persi oni wszyscy mieli takie fryzury i takie grzywki jak Grzegorz Ciechowski. Miejsce pierwsze.

0: No i fajnie, fajniusio, cytując zmarłego pana Jana Frycza. Mamy trzecią godzinę, mam gracia. Już za nami godzina boomera, ale przypomnę, ciągle możecie głosować na taki w tej naszej małej ankietce na stronie albo w aplikacji. Do 15.30 się wszystko rozstrzygnie. Tymczasem dostałem takiego maila w drugiej godzinie od słuchacza Maćka z Poznania. Napisał tak. Dzisiaj jestem live, ale w podcastach słyszałem, czy grać, czy nie grać czeskich coverów. Dopóki bracia Czesi nie wypowiedzą nam z powodu tych heheszków wojny, dopóty grać, grać. Otóż, Maćku, co prawda odpowiadasz na pytanie, które już dawno zostało rozstrzygnięte, ale rzeczywiście nasz czeski kącik holki, chłopcy z naszej szkolki, jest i ma się całkiem nieźle. Panie Michale! A umówmy się, że... Umówmy się, że ta piosenka, ten dżingiel zostanie z nami już na lata, co by się nie wydarzyło. No dobrze, dzisiaj znana i lubiana Hanna Zagorowa, która wydaje mi się cały swój repertuar, albo przynajmniej 4/5 tego repertuaru oparła na zachodnich coverach. I dzisiaj też ona w roli głównej.
1: Holki a chłopcy z naszej szkolki!

0: holky a chlapci z naší školky.
1: Ja vám mówię, Hanna Zagorowa to tylko covery śpiewała w trakcie swojej kariery. Przesadzam, ale jej piosenek jest mnóstwo. W zasadzie mógłbym tak do lata 2034 sięgać wyłącznie po piosenki Hanny Zagorowej i po jej covery. A teraz na poważnie. Ukazał się właśnie przepiękny album, album koncertowy z live, to jest Live at Union Chapel, tak go sobie szukajcie. Lucy Rose, znana i lubiana, przynajmniej znana mnie i lubiana przeze mnie artystka, ale mam nadzieję, że przez was też. To tak a propos tego dnia optymizmu, o którym mówiłem. Właśnie wydała swój koncertowy album, 20 piosenek, blisko 74 minuty przepięknej muzyki, między innymi Question It All.

0: Thank you so much for coming.
1: Fantastyczna płyta i zamyka ją właśnie utwór Question Roll od Lucy Rose. To jest premiera z ostatnich dni. Przyszedł fajny mail już kilka godzin temu od Stefana z Austrii. Mieszkają, nasi słuchacze mieszkają gdzieś w okolicach Linzu i mówią, jako wierni wasi słuchacze bombardowani Hermanos Gutierrez przez Antka głównie i przez Gruzina. Poświęconej i po Gruzji poświęconej braciom Gutierrez postanowiliśmy znaleźć ich koncert, a że mieszkamy w Austrii, to gdzieś tam w Alpach najbliżej był Linz. No i trafili na koncert, tutaj bardzo mocno skracam. Okazało się, że w roli supportu wystąpiła jakaś francuska mongołka i tutaj coś tknęło naszego słuchacza. Przypomniał sobie ostatnią grę podwójną i okazało się, że tak, to jest Céline Desberg, której piosenki zaprezentowałem w ostatniej grze podwójnej. No i nawet zdążyliśmy z nią pogadać po koncercie, pochwaliliśmy Radio 357. No i proszę bardzo, jak to nasze audycje ucząc bawią, bawiąc uczą i jeszcze trafiliśmy dodatkowo na Céline Desberg, przypomnę, która wystąpiła w roli gościa podczas niedawnego off-festiwalu. To jeszcze raz posłuchajmy sobie tej francuskiej mongołki, mongolskiej francuski i jej harfy mongolskiej, tak, bo to jest w tym wszystkim najciekawsze. Céline Desberg, L'histoire de ta vie.

Jak sama nazwa wskazuje, muzyka pełna oddechu. Breathe. Trzecia godzina czwartkowego Mam Gracia to jest godzina nazywana przeze mnie roboczo, jazda dowolna. Co mi w duszy gra? No, gra mi na przykład starsza piosenka, filmowa piosenka od Beth Rowley.

Przepiękna piosenka, przepiękna scena z filmu z Casey Mulligan. Beth Rowley, You've Got Me Wrapped Around Your Little Finger. Jeszcze jedno nagranie koncertowe sprzed 30 lat, choć wydane dopiero kilka dni temu.

0: Panie, good night!
1: Słuchaczka Ada z Wrocławia napisała tak. Mąż kupił bilety na Suede w Londynie na listopad. Cieszyłam się umiarkowanie, ale w sumie brzmią fajnie. Dzięki. No właśnie. No to może skoro Suede, to może Suedehead od Morrisseya już teraz. Aha, ale na koncerty Morrisseya to biletów to raczej nie kupujcie, ponieważ na 90% coś w ostatniej chwili się wydarzy i artysta odwoła.

0: Morrissey.
1: Już niespełna 30 minut pozostało do godziny 16 i do popołudniówki. I to jest też chyba ostatni dzwonek, żeby jeszcze zajść na aplikację i pobawić się ze mną i zagłosować na to bardzo ważne, życiowo ważne pytanie. Jaką muzykę grać w godzinie boomera? Czy tą starszą, czy tą jeszcze starszą. No to my pozostańmy teraz tak sobie przez kilka minut w tej takiej chyba bardzo mocno starszej.

Tak mnie tknęło, żeby przypomnieć wam Talking in Your Sleep w wykonaniu Romantics, bo chyba ostatnio w jednej ze swoich audycji Niedźwiedź się zastanawiał, że przecież ta piosenka miała dwóch wykonawców w tych samych latach, w tym samym okresie. No tak, na rynek amerykański The Romantics, Talking in Your Sleep. Niespecjalnie ta piosenka tam sobie poradziła, a później na warsztat, na bęben ten utwór wziął brytyjski zespół Bucks Fizz i chwyciło, i chwyciło. No, a teraz jeszcze jeden coverek. Afghan Weeks w piosence, no, sami poznacie, co to za piosenka.

Afghan Weeks z piosenką The Police, oczywiście. Jest taki zespół Okkervil River, w którym to zespole na klawiszach gra Jonathan Mayberg. No ale go nosi, od lat go nosi, tak bardzo go nosi, że założył inną grupę, taką poboczną, swój projekt. Oni już dzisiaj grali w pierwszej godzinie z nową piosenką, a teraz sięgam po ich starszy utwór. Nazywają się Sherwater.

Zszokowany słuchacz Kamil napisał i sprawdził, że Morrissey odwołuje średnio rocznie 25-30% koncertów. No tak to już jest z tym, że artystą, że jak go coś ugryzie, może chodzi o tego komara, a może komarzycę bardziej, która go ugryzie. Wtedy Morrissey koncert odwołuje. Duffs.

Dobiegła końca ankieta, którą sobie zrobiliśmy na pytanie, co ja mam grać w Mam Grać. Stosunkiem głosów 83 do 17 wygrały te starsze starocie. Nasz klient, nasz perpan.

Jeśli zapachniało wam grupą Oasis, to dobrze wam zapachniało, bo to w sumie Noel Gallagher i jego wysoko fruwające ptaszki, Noel Gallagher's High Flying Birds. Już za chwileczkę popołudniówka, dzisiaj na kierowniku redaktor Cichoński, Marcin z imienia, także zapraszam, a my słyszymy się w niedzielę.

0: Słuchasz bez wspierania? Wejdź na wspieram.radio357.pl i poczuj, że gramy tu dzięki Tobie.
1: Popołudniówka Radio 357, czas start. Serwis Ola Rzeczek.
2: Lekarze apelowali o podpis, zwolennicy tzw. medycyny alternatywnej liczyli na weto. Prezydent Karol Nawrocki zdecydował, że skieruje do Trybunału Konstytucyjnego nowelizację ustawy o prawach pacjenta i rzeczniku praw pacjenta, nazywaną Lex Szarlatan. Zapowiedział też własny projekt ustawy.
3: Mój projekt wprowadza jasne, precyzyjne przepisy karne, które będą karać tych, którzy dla zysku lub innych korzyści świadomie zniechęcają pacjentów do leczenia metodami medycyny opartej na nauce. O winie i karze nie będzie decydował jeden urzędnik, ale niezawisły sąd o rzetelnym procesie. W ten sposób skutecznie uderzymy w prawdziwych oszustów, jednocześnie gwarantując wolność i swobodę badań naukowych oraz bezpieczeństwo uczciwych ludzi i firm.
2: W swoim projekcie prezydent Karol Nawrocki zaproponuje nowy rodzaj przestępstwa, nakłanianie do niebezpiecznych decyzji zdrowotnych, wyjaśniał rzecznik prezydenta Rafał Leśkiewicz. Projekt ma przewidywać m.in. karę do 15 lat więzienia za doprowadzenie do śmierci pacjenta. Co najmniej 15 ofiar śmiertelnych i blisko 40 rannych to tragiczny bilans nocnego zmasowanego rosyjskiego ataku na Kijów. Rosjanie użyli prawie 170 dronów i kilkudziesięciu rakiet. Uderzyli w cywilne bloki. Kilkanaście budynków wielorodzinnych jest uszkodzonych. Spalone są dziesiątki aut. Relacja naszego korespondenta z Kijowa, Piotra Kaszuwary.
4: Pani Olga czekała w mieszkaniu na 9 piętrze do ostatniego momentu. Jej schorowany mąż nie chce każdej nocy schodzić do schronu, więc ukrywają się zazwyczaj w łazience. Nagle huk, a do domu wpada pył. W blok uderza rosyjska rakieta. Dopiero wtedy zaczęli uciekać. Znałam sąsiada z pierwszego piętra, który zginął. Mieszkanie sąsiadów obok na naszym piętrze od razu całe stanęło w płomieniach. Jeśli ktoś był w środku, to nie miał szans przeżyć. Nie daj Boże przeżywać takie coś jeszcze raz. Larysa ucieka. Uciekła z 6 piętra tego samego bloku w dzielnicy Solomiańskiej. Jej kot tak się wystraszył, że schował się gdzieś i nie chciał wyjść. Pobiegła więc do pobliskiego przedszkola sama i ukryła się w piwnicy. Teraz nic nie możemy już zrobić. Na razie, ale wszystko odbudujemy. Bez wiary nie da się żyć, ale czasem siedzę i czuję, że tego już za dużo. Piątek w Kijowie ogłoszono dniem żałoby. Z Ukrainy dla Radia 357 Piotr Kaszuwara.
2: Mieszkańcy Podkarpacia i Lubelszczyzny po raz pierwszy dostali dziś nad ranem SMS-y o silnym ataku Rosji na zachodnią Ukrainę. To w ramach nowego sposobu informowania ludności. Po tym jak pod koniec lipca rosyjska rakieta spadła na Lubelszczyźnie. Wtedy zawyły syreny, ale mieszkańcy byli zdezorientowani. Jak mówi wicewojewoda Wojciech Wołoch, trzeba jeszcze udoskonalić system ostrzegania, między innymi we współpracy z mediami.
5: To jest dodatkowe działanie i tutaj teraz już pracujemy nad tym trybem, jak to spiąć, żeby to zadziałało, bo pamiętajmy, że instrukcyjnie to może świetnie wyglądać, tylko musi to jeszcze wyglądać świetnie praktycznie, nie wiem, o 3 nad ranem, z soboty na niedzielę.
2: Trwają rozmowy z mediami regionalnymi tak, żeby oprócz SMS-ów z RCB o zagrożeniu z powietrza informowały lokalne stacje radiowe i telewizyjne. A ten temat wróci w popołudniówce. W serwisie pozostałe tematy. Sąd przedłużył o miesiąc tymczasowy areszt youtuberowi Stu. Tyle zdaniem sądu wystarczy prokuraturze na dokończenie zaplanowanych czynności. Śledczy chcą poddać podejrzanego badaniom psychiatryczno-seksuologicznym. YouTuber usłyszał zarzuty dotyczące rozpijania nieletnich i czynów o charakterze seksualnym z dziećmi poniżej 15 roku życia. Grozi mu do 15 lat więzienia. Na koniec pokolenie Z na rynku pracy. Młodzi nie czekają na lepsze czasy. Większość chce sama zawalczyć o wyższe zarobki. Niemal co druga osoba z pokolenia Z dobrze ocenia swoją sytuację na rynku pracy, ale młodzi z dużym realizmem patrzą w przyszłość. Tylko 15% spodziewa się, że w kolejnym roku ich pozycja zawodowa się poprawi. Nie oznacza to jednak braku ambicji. Z barometru polskiego rynku pracy Personal Service wynika, że młodzi zamierzają brać sprawy w swoje ręce, mówi Monika Banyś-Batol z Personal Service.
6: Największy odsetek młodych ludzi deklaruje, że poprosi obecnego pracodawcę o podwyżkę, co jest jakby standardowym tutaj działaniem. 26% mówi, że poszuka lepiej płatnej pracy, a 15% planuje podjąć pracę dorywczą, więc właśnie w sumie mamy tych 7 na 10 młodych pracowników, którzy chciałyby jakoś zawalczyć o wyższe dochody.
2: Młodzi przeliczają pracę nie tylko na pieniądze, ale też na czas i jakość życia, dlatego przy porównywalnym wynagrodzeniu przewagą pracodawcy może być krótszy dojazd, elastyczny grafik czy możliwość pracy bliżej domu. Dla młodych czas staje się po prostu kolejną

0: Szczecin ze Szwajcarii.
1: Przyznaję,
0: że rozegraliśmy w Europie kilka naprawdę słabych meczów przed własną publicznością. Choćby w poprzednim sezonie, ale również w tym przeciwko Orchus taki się przydarzył. Ale mam przekonanie, że tym razem zaprezentujemy się dobrze. Rywal bez wątpienia jest mocny. Mówi przed meczem trener kolejorza Nils Frederiksen. I to nie koniec emocji na dziś, bo jest też Liga, konferencja, konkretnie ostatnia runda eliminacji tejże. Górnik Zabrze zmierzy się z niebyle kim, bo AS Monaco to o godzinie 20, a z kolei o 21 Raków Częstochowa powalczy na wyjeździe w Splicie z miejscowym Hajdukiem. Co do wieści piłkarskich, to w Major League Soccer gole strzelały prawdziwe gwiazdy. Leo Messi trafił po raz pierwszy od mundialu. W meczu Interu Miami z Philadelphia Union padł remis 2-2. Z kolei Robert Lewandowski zdobył bramkę z rzutu karnego, a Chicago Fire pokonał na wyjeździe Orlando City 2-1. Swoją drogą, jutro pan Robert będzie obchodził 38 urodziny. Proszę pamiętać, żeby złożyć życzenia. Skoro o wielkich gwiazdach sportu, to ważna sprawa. Czterokrotny mistrz świata Formuły 1 Max Verstappen przedłużył kontrakt z zespołem Red Bulla do 2030 roku. Holender straszył w tym sezonie odejściem z F1, ale najwyraźniej na narzekaniu się skończyło i wszyscy kibice mogą sobie teraz powiedzieć uff. Skoro o dużych postaciach sportu mówimy, to liderka światowego rankingu tenisisty Garyna Sabalenka odpadła w 1/8 finału turnieju WTA 1000 w Cincinnati. Wyeliminowała ją Czeszka Sara Beliek, która wygrała 7-6, 6-4. Coś ostatnio nie w formie Aryna Sabalenka, a Iga Świątek wręcz przeciwnie. Dziś w nocy o 1:00 Polka zagra półfinał z Jeleną Rybakiną i będzie to powtórka finału z Toronto, gdzie jak wiemy górą była nasza zawodniczka. A skoro już o tenisie, to jeszcze jeden wynik i jedna niespodzianka. Najwyżej rozstawiony w Cincinnati Aleksander Zwieriew odpadł w 1/8 finału. Przegrał z Amerykaninem Tomim Paulem stosunkiem 6-4, 6-7, 4-6. Jeśli chodzi o więcej sportu, to będą państwo musieli poczekać, ale tylko do 17:30.
2: Wyglądam przez okno, a tutaj jest słońce, bo prognoza mówi po południu i wieczorem zachmurzenia duże z większymi przejaśnieniami. No to mamy właśnie większe. Gdzieniegdzie przelotne opady deszczu, wieczorem na południu i południowym wschodzie miejscami możliwe burze lokalnie z gradem. Temperatura maksymalna od 19 stopni na wybrzeżu, 24 stopni w centrum, nawet do 31 na południu.
3: Popołudniówka 357.
2: Do odpowiedzi zgłasza się Mateusz Kuźniewski. Prosimy.
0: Bo napisał to mnie nasz wspólny kolega Tomek. Piłkarze Lecha usłyszą pierwszy gwizdek, czy pierwsze gwizdy?
2: Bardzo ładna zabawa.
0: W nastroju do złośliwości.
2: To ile polskich drużyn będzie grało w fazie grupowej?
0: Zależy jakiego europejskiego pucharu.
2: Łącznie?
0: To ja strzelam, że 3.
2: Ja też strzelam, że 3. Zaczynamy popołudniówkę Radia 357. Andrzej Rutke, Michał Foltak, Marcin Cichoński. Mówimy państwu dzień dobry.

0: Sien Aspyro, a mamy dla Państwa sondę. Proszę zajrzeć do aplikacji. Pytanie brzmi, czy rozumiesz się ze swoim psem, bo mamy nowe badania, które wskazują na to, że psy doskonale potrafią czytać z naszych twarzy. Pamiętasz taką piosenkę z 2003 roku? Śpiewał Maciej Maleńczuk. On tam użył takiej frazy, gdyż powraca słodko Grzegorz Kołodko. Ja myślę, że można dopisywać nowe wersy do różnych piosenek, które śpiewali i Maciej Maleńczuk, i Kazik Staszewski, polski politycy, bo tych powrotów szykuje nam się coraz więcej.
1: To jest raport 357.
0: W studiu Michał Trantał, dzień dobry.
2: Dzień dobry. Królem protest songów zdecydowanie był Kazik. Ja kiedyś naliczyłem około 20 protest songów we wszystkich możliwych formacjach, w jakich Kazik grał.
0: Pamiętasz jeszcze 100 milionów?
2: Wałęsa musi oddać i do dziś nie oddał.
0: Oczywiście. Sejmowe ploteczki mówią już na poważnie, że chociaż ploteczki na poważnie, no dobrze, ale spróbujmy. Sejmowe ploteczki mówią, że Szymon Hołownia wróci do wielkiej polityki. Przynajmniej do większej niż teraz funkcjonuje. Miałby zostać nie tylko ministrem funduszy i polityki regionalnej, ale także wicepremierem. Zastąpiłby Katarzynę Pełczyńską na Łęcz. To miałoby swoje konsekwencje w koalicyjnej układance.
2: Zdecydowanie, ale zapytajmy pana premiera, co on na to.
3: Nie spodziewajcie się takich zmian w sierpniu.
2: Hołownia niedawno powiedział, że jest na wakacjach i do końca miesiąca nic się nie wydarzy. Więc, drodzy państwo, obaj w stylu nie potwierdzam, nie zaprzeczam. Pełczyńska na Łęcz w RMF FM mówi o przekupieniu Hołowni stanowiskiem jako o super obciachu i zwykłym politykierstwie. A co na to inni politycy Polski 2050?
4: Oczywiście pan marszałek Hołownia jest jak najbardziej właściwą osobą, żeby obejmować jak najbardziej eksponowane stanowiska również w rządzie. Natomiast ja chyba bym osobiście najbardziej widział pana marszałka jako ministra klimatu i środowiska.
2: A i uszczypliwie trzeba przyznać, to Marek Krawczyk z Polski 2050 i oczywisty przytyk w stronę Pauliny Henning-Kloski, która odeszła z partii Hołowni i założyła Klub Centrum. To była wypowiedź z Telewizji Republika. Spekulacje. Spekuluje się, że objęcie stanowiska rządowego, drodzy państwo, pozwoliłoby Hołowni na powrót nie tylko do aktywnego kierowania Polską 2050, ale też scalenie jej z Klubem Centrum.
5: Ktoś kiedyś powiedział, że nie wchodzi się dwa razy do tej samej rzeki. Myślę, że to jest naprawdę mądra sentencja. Obawiam się, że zbyt wiele słów zostało swego czasu przez niektórych powiedziane i myślę, że to byłby bardzo trudny proces. Oczywiście w polityce nigdy nie można mówić, że coś jest niemożliwe.
2: Mówił w Telewizji Republika Sławomir Ćwik z Klubu Centrum. Ale, drodzy państwo, premier nie jest, mówiąc dyplomatycznie, zwolennikiem Katarzyny Pełczyńskiej na Łęcz. Pomiędzy Tuskiem a szefową Polski 2050 nie ma chemii.
3: Swoje uwagi na temat pracy pani minister skierowałem do niej w osobistej rozmowie i także na posiedzeniu rządu, ale ja nie należę do tych premierów, którzy narzekają na swoich ministrów na konferencjach prasowych.
2: To jeszcze polityczna kuchnia. W połowie sierpnia doszło do spotkania liderów partii koalicyjnych. Byli na nim Tusk, Kosiniak-Kamysz i Włodzimierz Czarzasty. Nie było Pełczyńskiej na Łęcz. Z nią premier spotkał się osobno i być może wtedy te uwagi przekazał. Gościem raportu 357 jest Jan Kwietniewski, prowadzący podcast Bitwa o Władzę. Dziennik Fakt. Dzień dobry, witaj.
6: Dzień dobry, witam wszystkich państwa, witam ciebie, Michale.
2: Czy to jest tak, że temat Hołowni w rządzie to jest efekt sezonu ogórkowego i my, dziennikarze, musimy się czymś zająć? Czy rzeczywiście coś jest na rzeczy? Bo premier i Hołownia, oni nie potwierdzają i nie zaprzeczają.
6: Przyznam, że odnoszę wrażenie, że Szymon Hołownia bardzo chciałby wrócić do tej pierwszej politycznej ligi, bo umówmy się, że po tym jak przestał być marszałkiem Sejmu, to no trochę pewnie za tą pierwszą polityczną ligą tęskni. A poza tym, z drugiej strony, pan premier Donald Tusk, wiemy, że nie lubi się, bardzo powiedzmy łagodnie, albo nie przepadają za sobą z panią minister Pełczyńską na Łęcz, więc to byłby, powiedzmy tak z angielska, win-win deal. Szymon Hołownia wróciłby na pierwszą linię politycznego frontu, znowu byłby w blaskach fleszy i mógłby się pławić i mógłby być słuchany, a wiemy, że to jednak politycy, w szczególności Szymon Hołownia, który ma dość, trzeba przyznać, duże polityczne ego, lubi, a z drugiej strony premier Donald Tusk pozbyłby się z rządu osoby, której, no powiedzmy bardzo delikatnie, nie darzy największą sympatią.
2: A kto kogo prosi w takim wypadku? Czy Tusk prosi Hołownię, czy Hołownia Tuska?
6: A jeżeli obu stronom to się opłaca, to czy pytanie, czy ktoś musi kogoś tutaj w gruncie rzeczy prosić? Być może to jest wspólny plan. Ale to są tylko domniemania, bo tak naprawdę nie wiemy, co dzieje się w 100% tam za kulisami polskiej polityki, bo jeżeli popatrzymy na to, co mówi Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz, która miała dostać zapewnienie, że nie będzie takiej zmiany w rządzie, no to to jest zupełnie coś innego niż to, co teraz nieoficjalnie ustalili dziennikarze Polsat News. A chyba od tych, nie wiem, 2-3 tygodni nie wydarzyło się nic takiego, żeby pani minister zaszła aż tak mocno za skórę premierowi, żeby zmienił zdanie o 180 stopni.
2: Znaczy to jest tak, że Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz w tej sytuacji win-win pomiędzy Tuskiem a Hołownią odeszłaby w polityczny niebyt?
6: To pytanie, czy ona by sobie na to pozwoliła, bo trochę postawiłbym taką hipotezę, że Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz nie dałaby sobie w kaszę dmuchać, powiedzmy w ten sposób, nie dałaby odstawić siebie na boczny polityczny tor, tylko jest to o tyle problematyczne dla niej, ponieważ no przypomnę, że pani minister nie jest posłanką, więc w Sejmie no nie za bardzo miałaby jeszcze miejsce, żeby błyszczeć, a Szymon Hołownia, nawet jak przestał być marszałkiem Sejmu, czy jak przestał być liderem Polski 2050, no to tym posłem cały czas jest i na tych korytarzach sejmowych jeszcze mógł się pławić w światłach Jupiterów, powiedzmy, i telewizyjnych kamer.
2: Tylko że Szymon Hołownia zarzekał się, że nigdy, przenigdy nie wejdzie do rządu, że on chce być marszałkiem Sejmu, wicemarszałkiem.
6: A pierwszy raz, kiedy politycy zmieniali,
2: broń Boże, ale Szymon Hołownia przecież miał być inny.
6: No w ogóle politycy mieli być inni. Pamiętamy, że miały być Trybunał Konstytucyjny, miał być odpolityczniony, a teraz ostatnio przez kilka dni rozmawiamy o tym, że prawa ręka pana premiera Donalda Tuska ma wejść do Trybunału Konstytucyjnego. Niektórzy powiedzą, że wyjątkowe sytuacje wymagają wyjątkowych rozwiązań. Proszę bardzo, przyjedzie Szymon Hołownia na białym koniu, niczym wybawca dla całej Polski 2050. No i myślę, że te 1,5% wyborców Polski 2050 może być bardzo uradowanych, że proszę bardzo, przyjechał pan i zbawcą. Tylko pytanie, jak to wszystko skończy się w 2027 roku, bo trochę stawiam dolary przeciwko orzechom, że Polska 2050 no to raczej jest jej ostatnia kadencja w tym parlamencie.
2: No właśnie, a może taki mariaż polityczny Polska 2050, Klub Centrum i wspólna lista z PSL-em jeszcze.
6: Czyli taki powrót do trzeciej drogi. Ja sprawdzałem przed naszą rozmową.
2: I to by była sytuacja, że każdemu byłoby na rękę. To by było win-win-win, nie tylko win-win.
6: W gruncie rzeczy pamiętajmy też, że Władysław Kosiniak-Kamysz, on bardzo nie chciałby być grabarzem Polskiego Stronnictwa Ludowego. PSL, pamiętajmy, że ma zawsze o tyle zaskakujące wyniki, może w ten sposób, patrząc po trendach sondażowych, że w tych badaniach największych pracowni zazwyczaj jest niedoszacowany. I też politycy PSL-u zawsze zwracają uwagę, że spokojnie, panie redaktorze, też niejednokrotnie słyszałem to, jak rozmawiałem w Fakcie z politykami, że spokojnie, panie redaktorze, jeszcze dostaniemy się do tego parlamentu, zawsze dają nam mniej niż w rzeczywistości mamy. Ale czy będzie możliwy powrót do tych około 18% w szczytowym momencie? No wątpię. Przyznam, że to 18,5, bo tyle sprawdzałem w sondażach historycznych, miała trzecia droga.
2: Jan Kwietniewski, prowadzący podcast Bitwa o Władzę, dziennik Fakt. Dziękuję, do usłyszenia.
6: Dziękuję bardzo.
0: A z naszym gościem rozmawiał Michał Trantał. Bardzo serdecznie dziękujemy. Piosenka nie jest dobrana jako złośliwość.

0: You to Song of the Future. Duch narodzin nie ginie i poczucie humoru też nie ginie. Pan Krzysztof pyta, który polityków obejmie Ministerstwo Śmiesznych Kroków i nawet sugeruje jednego kandydata. Bardzo serdecznie dziękuję. Tekstówki działają w naszej aplikacji. Proszę to wypróbować, jeżeli państwo jeszcze nie mieli okazji. Także głosówki działają. Czeka na nie Andrzej Rutkę. Czeka także na państwa telefony 510-357-357. Pytamy dzisiaj, a na koniec będziemy znali odpowiedź, będziemy rozmawiali o bardzo ważnej sprawie, czyli o tych psich emocjach z psim behawiorystą. Czy rozumiesz się ze swoim psem? Przy okazji właśnie, jak państwo będą do nas dzwonić albo się nagrywać, to proszę podawać, jak się wabi szanowny czworonóg, bo na przykład wiem, że jeden z nich nazywa się Katastrofa. Co dzisiaj jeszcze w programie?
1: Uwaga, uwaga, uwaga. Na obszarze zachodniej Ukrainy trwa zmasowany atak powietrzny.
2: U nas od około godziny trzeciej zostały poderwane polskie pary dyżurne F-16.
1: Ta dzisiejsza wysyłka jest wynikiem aktualizacji przeglądu procedur. Chodzi o to, żebyśmy jak najwcześniej, jak najszybciej informowali obywateli na zagrożonym terenie.
0: Alerty RCB znów trafiły na tapet i nie ma się czemu dziwić. To jeszcze dzisiaj po południowce, a to jest nasza piosenka dnia.

0: Piosenka Nadwodne Miasta, Natalia Marczuk. Tak się złożyło, że właśnie o nadwodnych miastach będziemy za chwilę rozmawiać. Naszym gościem jest Jacek Engel, GreenMind, specjalista. Dzień dobry, panie Jacku.
1: Dzień dobry.
0: To jest oficjalny komunikat ze strony rządowej z serwisu Rzeczypospolitej Polskiej sprzed 2 dni. W porcie Gliwice nadal utrzymuje się, w cudzysłów, złota alga. Obowiązuje 3. najwyższy stopień zagrożenia. Służby zebrały łącznie ponad 1 tonę śniętych ryb i tak dalej, i tak dalej. No i ja zapytam pana, bo o tym prymnezium parvum, jak to się ładnie nazywa po łacinie, będziemy dzisiaj rozmawiać, ale także o wszystkich komentarzach i wszystkich konsekwencjach, które do których ten zakwit może doprowadzić. Bo tak, po katastrofie w 2022 roku, państwo polskie wiedziało już doskonale, jakie warunki sprzyjają złotej aldze. Mamy 2026 rok. Wtedy mówiono, że za rządów PiS sprzyjano temu, żeby zatruwać wodę, żeby odprowadzać do niej substancje, które nie powinny trafiać. Mamy inny rząd i mamy powrót sytuacji. Mamy tonę śniętych ryb. Co się stało? Dlaczego tak się stało?
1: Znaczy, myślę, że tak, że ryby nie zauważyły, że mają, że mamy
0: że się zmieniły rządy.
1: Tak, przyrodnicy, organizacje ekologiczne chyba też nie zauważyły. Znaczy, były duże nadzieje. Przed wyborami słowo Odra było odmieniane przez wszystkie przypadki. W swoim exposé premier Donald Tusk również mówił, że już to się więcej na Odrze nie wydarzy. No i co? W dalszym ciągu mamy nadzór nad gospodarką wodną w Ministerstwie Infrastruktury, czyli rzeki są traktowane tak samo jak linie kolejowe, autostrady i cała infrastruktura. To po pierwsze, nic się nie wydarzyło. Znaczy, specustawa odrzańska, którą przyjął PiS, miała być zmieniona albo w ogóle usunięta. No i ministrowie Klimczak i Marchewka schowali ją głęboko w szufladzie w Ministerstwie Infrastruktury i nic się w tej sprawie nie dzieje. No, nie powstają żadne systemy odsalania. Napisaliśmy w
0: Panie Jacku,
1: tej katastrofie białą...
0: Żeby wyjaśnić, tak. Bo spróbujmy tak poprowadzić też naszych słuchaczy, którzy nie wszystko muszą wiedzieć, krok po kroku, co uruchomiło ten zakwit i co, skąd bierze się zasolenie kanału Gliwickiego? Kto za nie odpowiada?
1: Kopalnie. I proszę pana, ten problem nie wypłynął w 2022, bo ja mam tyle lat, że to pamiętam. W rozmowach Okrągłego Stołu młodszym słuchaczom przypomnę, rok 89 to był. Wtedy już powiedziano, że ścieki, woda zasolona zrzucana przez kopalnie do rzek może spowodować katastrofę ekologiczną i że coś z tym trzeba zrobić. I zmieniały się rządy, nic kompletnie nie zmieniło. Wody dołowe są mocno zasalone, mają dużo chlorku, sodu i siarczanów. I te wody zasolone zrzucane są bez żadnego oczyszczania do rzek, ponieważ opłaty za zrzuty soli są po prostu śmieszne i kopalniom się opłaca zrzucać tą zasoloną wodę do rzeki, zamiast ją odsalać albo cokolwiek z tym robić.
0: No, a mamy konsekwencji, taką sytuację, że... w konsekwencji mamy prymnezium parvum, czyli złotą algę, która się między innymi...
1: Mamy prymnezium parvum, czyli glon, który świetnie żyje w wodach słonych i słonawych i w rzece go w ogóle nie powinno być. Ale przez to, że mamy zrzuty soli w niektórych miejscach na kanale Gliwickim czy na Kłodnicy, tam stężenie soli jest większe niż w Bałtyku, no to mamy sytuację taką, że mamy świetne warunki do rozwoju tej złotej algi, która to po namnożeniu wypuszcza prymnezynę, czyli silnie toksyczny związek, który zabija ryby, małże, ślimaki, czyli
0: niemal
1: wszystkie
0: całe
1: zwierzęta
0: celowe. Dobrze, wracam do stron rządowych, bo czytam na stronach serwisów Rzeczypospolitej Polskiej, że władze próbują nie dopuścić do przeniesienia algi z kanału Gliwickiego do Kłodnicy, a następnie do Odry. No ja tak przypominam sobie lekcje fizyki, w szczególności naczynia połączone. No i tak się zastanawiam, czy zatrzymanie śluzowania, odcięcie przepływu rozwiązuje problem, czy tylko odracza to, że te algi do Odry się w ogóle nie przedostaną?
1: Nie, no oczywiście, że nie rozwiązuje problemu, tylko go odracza. No, przypomnę, że kanał Gliwicki jest po to, żeby służył żegludze, a nie po to, żeby tam hodować złotą algę, więc to w ogóle jest absurdalne, że spokojnie, prawda, bez żadnej refleksji mówi się, że zamknęliśmy kanał Gliwicki. No to gdzie ta żegluga ma się podziać? Ale zupełnie poważnie jeszcze mówiąc, no to jest to jakiś półśrodek, ale dopóki kopalnie będą zrzucały zasoloną wodę do rzek, to ten problem będzie się pojawiał. Mamy zmiany klimatu, mamy coraz cieplejsze lata, coraz mniej wody w rzekach i to też powoduje, że to stężenie soli jest coraz większe i to zagrożenie zakwitami Prymnezium parvum i wypuszczania tych toksycznych związków są coraz większe.
0: Mówimy, to brzmi bardzo mocno, to przemawia do wyobraźni, bo mówimy coś takiego, pojawia się, ja też tego użyłem, sformułowania ponad to naśniętych ryb. Co ta liczba mówi, jakby to wytłumaczyć, co to mówi o stratach w ekosystemie? Oprócz tego, że tonę, to sobie wyobrażamy jako bardzo dużo śniętych ryb.
1: Znaczy te tony, którymi operuje strona rządowa, najlepiej oddaje to, jak strona rządowa traktuje rzeki i życie w rzece. Nie? Czy mówimy o tonach dzików czy saren w lesie? Nie, mówimy o ilości sztuki. Tak samo powinno być tutaj. No, po tej katastrofie odrzańskiej w zasadzie ukazała się jedna publikacja, gdzie mówiono o ilości tych małży, ślimaków i ryb, które zginęły. Natomiast tutaj dalej operuje się tonami. Nie wiem, czy tak jest wygodniej. Kompletnie tego nie rozumiem. No,
0: dobrze,
1: po prostu,
0: a przechodząc do takiego pytania, żeby uzmysłowić sobie,
1: dla ekosystemu, tak.
0: jak wielkie są straty w ekosystemie?
1: No ogromne. Znaczy ja w ogóle muszę powiedzieć, że dziwię się, że tam jeszcze jakieś ryby w ogóle są, że przeżyły. No przecież co roku w tym kanale Gliwickim czy w jeziorze Dzierżno ryby umierają, prawda, że sną się, mówi, że śnięte ryby. No jakie śnięte? No przecież one nie usnęły, tylko po prostu umarły albo zdechły. No nazywajmy rzeczy po imieniu. I dla ekosystemu to jest naprawdę to porażka po prostu, no.
0: Dokładnie tak. Jezioro Dzierżno duże pomiędzy Rzeczycami i Dzierżnem. Patrzę sobie w tym momencie na mapie. Przypomnę, naszym gościem jest Jacek Engel, Green Mind. Panie Jacku, jeszcze jedno takie pytanie. Gdyby, dajmy na to, miał pan wszystkie możliwości finansowe i techniczne, co trzeba by było zrobić? Jakie decyzje by pan podjął, żeby za rok taka sytuacja się nie powtórzyła?
1: No, potrzebne są rozwiązania prawne i one są rządowi znane, bo myśmy przygotowali bardzo precyzyjne opisy, co w prawie należy zmienić. Trzeba podnieść cenę za zrzuty chlorków i siarczanów do rzeki, tak żeby, bo to nie tylko dotyczy kopalń, ale przemysłu, żeby zmusić kopalnie i przemysł do odsalania wody i do racjonalnego gospodarowania tymi wodami dołowymi, bo one naprawdę nie muszą wszystkie prosto trafiać do rzeki. Są różne technologie, co z nimi można zrobić. Więc dopóty nie będzie zmian ceny. No i plus dotacje do górnictwa. No, dopłacamy co roku, nie wiem, 5 miliardów pewnie złotych albo więcej do górnictwa, które po pierwsze jest kompletnie nieopłacalne, po drugie zatruwa nam rzeki. No więc może już czas na zmiany w energetyce również.
0: No to o tych zmianach mówimy i mówimy o tym, że mamy być odejście od węgla, kopalnie cały czas pracują, ale to są też miejsca pracy i myślę, że cały czas po prostu w stronie rządowej niewygodnie jest podjąć ryzyko obciążenia kopalń dodatkowymi kosztami.
1: No tak, ale wiemy jaka jest sytuacja, wiemy jakie jest zagrożenie, tylko że odpowiedzialni za gospodarkę wodną, czyli Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie i Ministerstwo Infrastruktury kompletnie nic z tym nie robią, nic, zupełnie.
0: Co się wydarzy za chwilę? To znaczy, powiedzieliśmy, że ta woda zasolona przedostanie się, grozi nam zatrucie Odry? ponowne?
1: Tego nikt nie wie. No, jak pamiętam, udzielałem wywiadu po tej katastrofie odrzańskiej. Pytano mnie, no czy to już koniec? Czy ten... Ja mówię, no to jest tykająca bomba. No dopóki jest sól, no przecież to nie jest tak, że w Odrze nie ma w ogóle prymnezium parwum. Na pewno jest, no przecież nie wyginęła, prawda? Woda zasolona jest, tylko tyle, że nie ma zakwitów, nie ma takiej ilości, jak w tej chwili w kanale Gliwickim, ale no w każdej chwili gdzieś może, prawda, nastąpić bęc i się ta alga pojawi w dużych ilościach i zacznie zatruwać Odrę na nowo. No, oby nie, ale tak jak powiedziałem, dopóki nie zmieni się podejście do rzeki, dopóki będziemy traktować rzeki jako infrastrukturę i wypuszczać tam każdą ilość soli, no to zagrożenie cały czas mamy.
0: I tu postawimy kropkę, wymowną kropkę. Jacek Engel-Gridmajer, dziękuję pięknie za rozmowę.
1: Dziękuję również.

0: Kara Środowiecki, tekstówka. To bzdura mówić, że kopalnie są podstawowym czynnikiem, który truje rzeki, pisze pan Krystian. Wystarczy spojrzeć, ile tych kopalń pozostało, co w związku z tym, ile mniej jest zrzutów wód słonych do rzek. W chwili obecnej pozostało 20% kopalń w porównaniu z rokiem 2000. Panie Krystianie, ale w 2022 też tych kopalń nie było wiele więcej, a mimo wszystko...
1: Ja nie jestem ekspertem, ale właśnie chciałbym się dowiedzieć, bo nie zawsze można to szybko zweryfikować. Kanał Gliwicki nie ma problemu, żeby zamknąć dla żeglugi. Natomiast rzeka Kłodnica pływa do zbiornika Dzierżno 2. Tak zwane Rzeczyce. U nas tutaj w regionie mówimy Rzeczyce bardziej. Z rzeczy wpływa do kanału Gliwickiego. A z kanału Gliwickiego luźnym nurtem wypływa sobie do swojego koryta i wpływa do Odry. Więc rzeki Kłodnicy nie da się zamknąć, a wpływając do kanału Gliwickiego i wypływając z kanału Gliwickiego, zabiera to, co jest w kanale.
0: To jest bardzo ważna uwaga. Będziemy rzeczywiście zwracać uwagę i pytać ekspertów przy następnej rozmowie. 44 minuty po godzinie 16. Tekstówki też w sprawie psów jak najbardziej. Pan Łukasz z Wrocławia pisze, że moja słuczka wabi się Chica. Chico, skądś mi to mówi. I doskonale się rozumiemy. Kiedy pytam, idziemy na spacer czy nie, to ona idzie albo nie. No bo po prostu wzór psiej mądrości. A to jest wzór zespołu, który się rozwija. To jest nowa piosenka Fontaine's DC.

0: Fontaine's DC Marian, zapowiedź nowej piątej płyty zespołu. Rozumiem, że sezon ogórkowy trwa w najlepsze, ale czy naprawdę nie ma ważniejszych tematów jak rozumienie się z własnym psem? Nie rozumiem tego szału na psy, wożenia ich w wózkach, traktowania jak ludzi lub nawet lepiej. To nie jest normalne. Zacznijmy mówić o dzieciach, otaczajmy się dziećmi, nie psami. Mamy kryzys demograficzny, psy tego nie zmienią. Ja wiem, że statystyka jest ten, ale tak. Tutaj, Michał, masz psa, czy nie masz? Ma. No to tak, statystycznie tutaj w gronie prowadzących i realizujących i wydawcy mam 4 psy i 4 synów.
1: Ja się doskonale rozumiem ze swoim psem, zresztą wymienioną już na antenie katastrofą, ponieważ niezależnie od tego, co robi, to wiem, że jedyne, o czym myśli, to aby dostać coś do jedzenia, ewentualnie być podrapana za uchem.
0: Za uchem? No przecież oczywiście, że najlepiej.
2: Popołudniówka 357.
0: 11 minut do 17, o 17 kolejny serwis, natomiast od rana dopływają na nas informacje. To była kolejna niespokojna noc w Ukrainie. Rosyjskie rakiety spadły w Kijowie i są ofiary śmiertelne. Polska poderwała myśliwce i tym razem, inaczej niż w lipcu, zadziałał alert RCB. A w tle echa głośnej wypowiedzi generała i wielkie, niezapowiedziane manewry NATO. O szczegółach Sebastian Kierzek.
3: Kilkanaście osób zginęło, kilkadziesiąt jest rannych po nocnych atakach Rosji. Kijów był dziś w ogniu.
4: To nie tylko jeden blok, to co najmniej kilkanaście budynków mieszkalnych, które zostało uszkodzonych tutaj w okolicy. To szkoły, to szpitale.
3: Relacjonuje korespondent w Ukrainie Piotr Kaszuwara. Sytuacja dotyczy jednak nie tylko Ukrainy.
5: Dzisiaj znów jeden dron naruszył przestrzeń powietrzną Sojuszu Północnoatlantyckiego. Rozbił się w Rumunii. U nas od około godziny 3:00 zostały poderwane polskie pary dyżurne F-16.
3: A mieszkańcy województwa lubelskiego i województwa podkarpackiego otrzymali SMS-y o takiej treści.
6: Uwaga, uwaga, uwaga. Na obszarze zachodniej Ukrainy trwa zmasowany atak powietrzny. Śledź komunikaty.
3: Alert odwołano po godzinie 5:30. Wyciągnęliśmy wnioski, mówi Radiu 357 Piotr Błaszczyk z Rządowego Centrum Bezpieczeństwa.
6: Przejrzeliśmy procedury. Ta dzisiejsza wysyłka jest wynikiem aktualizacji przeglądu procedur. Chodzi o to, żebyśmy jak najwcześniej, jak najszybciej informowali obywateli na zagrożonym terenie.
5: SMS-y będą przychodzić w momencie, kiedy polskie pary dyżurne są podrywane, kiedy jest zagrożenie na zachodniej Ukrainie. Ukraina pali się na czerwono, czyli jest atak.
3: Deklaruje wicepremier i minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz. Dziś w okolicach Płocka, podczas konferencji dotyczącej funkcjonowania polskiej obrony powietrznej.
5: Wszystkie systemy, które są możliwe do użycia, dzisiaj są w dyspozycji armii, są zagospodarowane i rozmieszczone według wskazań wojska.
3: Chodzi o to, aby chronić obiekty strategiczne, jak chociażby płocką rafinerię. A co z miastami? W ostatnich dniach szeroko komentowane są te słowa generała brygady Michała Marciniaka, wypowiedziane na antenie Polsat News.
7: Duże miasta na dzisiaj nie, dlatego że nie mamy rozstawionych systemów wokół...
8: Czyli żadne duże miasto nie jest chronione w tej chwili antyrakietowo w Polsce?
7: Nie.
9: Nie ma takiego miejsca na świecie. I nie jest to ani Rosja, ani Ukraina, ani Izrael, ani Stany Zjednoczone, gdzie patrioty czy inne pociski, rakiety zdolne do strącania takich obiektów jak rakiety balistyczne są rozłożone na całym terytorium kraju.
3: Odpowiadał dziś premier Donald Tusk pytany o słowa generała. Polska aktualnie rozwija kilka programów obrony przeciwlotniczej i przeciwrakietowej. Wisłę, Narew, Pilice, Pilice Plus, a ostatnio także program SAN.
10: W grudniu ubiegłego roku ogłosiliśmy gotowość operacyjną pierwszego systemu Wisła. I jak widzicie Państwo, ten system nie stoi w garażu.
3: Podkreśla pułkownik Mariusz Czeczko, dowódca 3 Brygady Rakietowej Obrony Powietrznej. Łączna wartość programów to ponad 200 miliardów złotych. Programów rozłożonych na lata.
5: Nie dysponujemy docelową liczbą baterii Patriot. Nie dysponujemy jeszcze całym systemem Narew, czy wszystkimi pilicami. Dysponujemy tym, co jest dzisiaj możliwe, co zostało już dostarczone i wdrożone do pracy, do działania, do służby.
10: Każdy z dywizjonów jest zaangażowany w osłonę naszego polskiego nieba.
3: A na polskim niebie pokazy siły zaprezentowało w tym tygodniu NATO. Bez zapowiedzi przeprowadzono manewry z udziałem około kilkudziesięciu maszyn na czele z F-35. To jasny sygnał dla Rosji, komentuje profesor Daniel Boćkowski z Uniwersytetu w Białymstoku.
11: Nasze siły, możliwości są naprawdę duże. To dobrze, że tak się stało. Myślę, że to jest jedyny sposób na to, by Rosja czuła, że NATO, nawet jeżeli cały czas jest spokojne, to nie żartuje.
3: Sebastian Kierzek, Radio 357.
0: Dziękujemy pięknie. Do sprawy będziemy powracać, bo pewnie te alerty RCB jeszcze będą niestety się pojawiać w związku z zaognieniem się i tak bardzo mocno napiętej sytuacji na froncie rosyjsko-ukraińskim. 7 minut do godziny 17:00.

0: Uwielbiam lato, a jesiennym sentymentem zagrał Artur Rojek. Tekstówka na początek. Odnośnie zrzucania słonej wody, pisze pan Krzysztof, przez kopalnie do rzek. Tego nie robią jedynie czynne kopalnie. Te czynne też pompują wodę z dołu, żeby nie uległy zalaniu. I chyba w tej samej sprawie nagrał się nam słuchacz.
1: Głosówka.
2: Ja chciałem sprostować to z tych kopalń, co tam jeden słuchacz powiedział, że jest ich bardzo mało i tak dalej, ale to chodzi o całokształt. Te wszystkie kopalnie stare, które istnieją na Śląsku, nadal są pozbawione wody. Mam na myśli to, że są rury w losowych czasami miejscach, przez które uchodzi woda z zalanych już chodników, wypłukująca wszystko to, co jest w tych chodnikach. Tak samo hałdy pokopalniane, odpadki, to wszystko, deszcz spływający, wszystko wypłukuje i wszystko spływa do rzek i jezior. Czasami te hałdy są już niewidoczne, bo są tak zarośnięte roślinnością, że ciężko to w ogóle pomylić z odpadkami górniczymi, a zwykłą po prostu górą.
3: Tak jak już panowie redaktorzy przywołali na tablicy statystykę, no to statystycznie wychodzi na to, że jak pan idzie z pieskiem na spacer, to mają po trzy nogi. A co do niezwykle ciekawego, wciągającego i istotnego tematu powrotu Szymona Hołowni do polityki, to wstanę, kotlety przerzucę.
0: Bardzo pan delikatnie tylko, złośliwy bardzo delikatnie, a statystycznie potwierdzamy. No to też musimy policzyć te nogi, a to może innym razem. Jeszcze jeden głos od pani Natalii z Wrocławia. Mam córkę lat 1 i suczkę lat 7. O Hanę, bo prosiłem też o tym, o to, jak się wabią, jakie mają imiona. Dogadują się świetnie, lepiej niż ja z każdą z nich z osobna. No i puenta. Najchętniej otoczyłabym się i drugim takim zestawem. Ja to wszystko rozumiem.

0: Jest godzina 17. Ola Żaczek i serwis.
1: Będą zmiany w systemie kaucyjnym. Ministerstwo Klimatu i Środowiska chce, żeby czas ważności bonów, które otrzymujemy w sklepach za zwrot butelek i puszek, był wszędzie taki sam i żeby był dłuższy. Na razie nie wiadomo, o ile dłuższy. W planach jest też włączenie szkła jednorazowego do systemu w ramach nowej ustawy. Chodzi o tak zwane małpki. Zmiany nie wejdą jednak w życie z dnia na dzień, zapewnia wiceminister klimatu i środowiska Anita Sowińska.
2: Planujemy tutaj wprowadzenie odpowiednio długiego vacatio legis, dlatego że zdajemy sobie sprawę, że przedsiębiorcy potrzebują czasu na wdrożenie.
1: A to oznacza, że zmiany na pewno nie wejdą w życie w tym roku. Są zarzuty dla matki 4-letniej dziewczynki, która spadła z balkonu na 5. piętrze. Przeżyła dzięki szybkiej reakcji sąsiadów, którzy złapali dziecko w rozciągnięty koc. 27-letnia kobieta usłyszała zarzut narażenia dziecka na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia lub ciężkiego uszczerbku na zdrowiu. Matka dziewczynki nie przyznała się do winy i odmówiła składania wyjaśnień. Zastosowano wobec niej dozór policyjny. Do wypadku doszło 9 sierpnia w Łomży. Według ustaleń policji matka spała wtedy w mieszkaniu. Miała 0,7 promila alkoholu w wydychanym powietrzu. Ojciec dziecka był za granicą. Dziewczynka z ogólnymi obrażeniami trafiła do szpitala, ale już z niego wyszła. Sąd rodzinny zdecydował w ubiegłym tygodniu o umieszczeniu dziewczynki w pieczy zastępczej. Zdaniem sądu biologiczni rodzice nie są w stanie zapewnić dziecku właściwej opieki. Postępowanie dotyczące tej rodziny trwa już od kilku miesięcy. Coraz bliżej nowej, przełomowej szczepionki przeciwko czerniakowi jest szansa, że będzie można ją podać pacjentom już w przyszłym roku. Dwa koncerny medyczne, Moderna i Merck, zaprezentowały wyniki badań przeprowadzonych na chorych w zaawansowanym stadium nowotworu. Szczepionka w porównaniu do standardowego leczenia obniża aż o 60% ryzyko dalszych przerzutów i spowalnia nawrót czerniaka. Preparat oparty na technologii mRNA uczy układ odpornościowy rozpoznawania i niszczenia konkretnych komórek, czyli komórek nowotworowych, wyjaśnia onkolog profesor Piotr Rutkowski.
3: Uczy się swojego czerniaka, nie po prostu działa na komórki nowotworowe, tylko działa na swojego czerniaka, bo wie, przeciwko którym wyznakowanym, jakby to jest jak odcisk palca tego czerniaka, on zadziała. I to jest przełom.
1: Zdaniem lekarzy szczepionka może się okazać skuteczna również w leczeniu innych rodzajów nowotworów. Dron zestrzelony przed tygodniem na terenie Łotwy to maszyna ukraińska, która przedostała się do łotewskiej przestrzeni powietrznej najprawdopodobniej pod wpływem środków walki elektromagnetycznej stosowanych przez Rosję. Tak poinformowały dziś łotewskie siły zbrojne. Rosjanie za pomocą tych środków mogą zakłócać łączność i nawigację, a także utrudniać, a nawet uniemożliwiać użycie precyzyjnej broni przy namierzaniu celów. Bezzałogowiec został zniszczony przez włoskie siły powietrzne, które patrolują przestrzeń krajów bałtyckich. Dron wleciał na terytorium Łotwy od strony Białorusi. Wracamy do kraju z informacją dla kierowców. Tankowanie będzie jutro o kilka groszy na litrze droższe niż dziś. I tak litr benzyny 95 ma kosztować maksymalnie 6 zł 52 grosze, benzyny 98 7,33, a oleju napędowego 7,56. Tak wynika z obwieszczenia ministra energii. Tymczasem, jak podaje portal Axios, amerykańskie siły zbrojne po cichu utworzyły korytarz żeglugowy prowadzący przez cieśninę Ormus. Umożliwi on transport milionów baryłek ropy naftowej dziennie. Na koniec coś dla tych, którzy zawsze marzyli o tym, żeby zostać motorniczym. W Gdańsku powstaje symulator prowadzenia tramwaju.
4: Na ulicy Wróblej w Gdańsku stoi zabytkowy tramwaj typu 105N z 1978 roku. Już wkrótce mieszkańcy i nie tylko będą mogli cofnąć się w czasie o 30 lat i poprowadzić go w specjalnym symulatorze, który znajdzie się na jego pokładzie.
5: Skorzystać z symulatora będzie mógł każdy. Będziemy na pewno organizować regularnie akcje z podaniem terminów dostępności naszego symulatora.
6: Pierwsza okazja, podczas której będzie można wczuć się właśnie w rolę motorniczego, odbędzie się już 5 września podczas wydarzenia Pożegnanie Lata na Dolnym Mieście.
4: Mówią Cezary Kamiński i Tomasz Wasik ze stowarzyszenia Grupa Tramwajowa WKKGG, który na co dzień opiekuje się zabytkiem. Projekt ma pomóc w pokryciu kosztów utrzymania maszyny w dobrym stanie. Gabriela Bączek, Radio 357.
1: My dojeżdżamy do końca serwisu i to nie jest symulacja. Kolejny o 18.
0: Ale ja ten symulator jazdy tramwajem całkowicie rozumiem. Nie wiem, czy wiesz też, że jak są te różne dziwne prezenty, to można na przykład komuś kupić talon na to, żeby sobie pokopał koparką. Pokopałabyś sobie, tak? Tak, ziemię.
1: Zawsze
0: tak...
1: o tym marzyłam. Skąd wiedziałeś?
0: To prawda, trafię. W nocy zakurzenie.
1: A urodziny mam niedługo.
0: Rozumiemy. Sporo tych talonów by się przydało. W nocy zachmurzenie duże z większymi przyjaśnieniami na północnym zachodzie z rozpogodzeniami. Miejscami głównie na południu, południowym wschodzie oraz centrum przelotne opady deszczu oraz burze, początkowo lokalnie nawet z gradem. I temperatura minimalna od

0: Długopis gdzieś posiałem, ale zaraz znajdę. Ostatnio Bruno, czyli psiak pani Bożeny, musiał mieć zrobione RTG bez narkozy. Po zabiegu pani doktor pochwaliła nas za zaufanie, jakim Bruno obdarzył. Uczucie rewelacja. No, zdrowia dla Bruno. I były głosy też w głosóweczkach.
1: Głosówka w 357.
2: Chciałbym ad vocem oburzonego słuchacza, który zarzuca nam, że mamy większą atencję dla psów i kotów pewnie niż dla ludzi, dzieci. Chciałem tylko powiedzieć, że jeśli ktoś obdarza uczuciem naszych braci mniejszych, to sądzę, że jest lepszym człowiekiem niż ten, który tego nie robi.
0: Zdecydowanie się zgadzam. 9 minut po 17.
1: Popołudniówka 357.
0: I za chwilę daleki zasięg przeniesie nas na pewną bardzo ważną wyspę, natomiast jeszcze jedna ważna sprawa w popołudniówce też się pojawi.
3: Damian, jest nam strasznie, strasznie przykro i jak dowiedzieliśmy się, że zginął jeden z Polaków, to dowiedzieliśmy, że tylko ty tam jesteś.
4: Circumstances, conditional aspects.
5: Okoliczności sprawiły, że żołnierze w tamtym momencie wierzyli, że ten konwój został przejęty przez Hamas, dlatego otworzyli ogień.
0: Omówimy sprawę śmierci wolontariusza i konsekwencji prawnych tego wydarzenia. 10 minut po godzinie 17.

0: Bo nie trzeba mieć wielkich budżetów, żeby kręcić piękne, zmysłowe teledyski of Masters and Men Wolves Without Teeth. Pamiętasz?
1: Pamiętam, tak, owszem.
0: No doskonale. Ty chciałaś, żeby coś z Islandii się pojawiło. A wiesz, że do tej pory pamiętam, jak w 2010 roku na tej wyspie na przykład wygrała partia komików, ale to też jest nazwa myląca, ponieważ to nie była tak naprawdę partia komików, tylko Besti Flokkurin, czyli najlepsza partia. To jest w ogóle najlepsza nazwa dla partii, prawda?
1: Najlepsza nazwa dla partii, żeby się nikomu nie pomyliło z jakąś inną, być może trochę gorszą na przykład partią.
0: Nasza partia... To już było w Polsce w komedii. Moja Polska jest najmojsza. Ale to może zostawmy.
1: Racja też jest najmojsza.
0: Oczywiście. Przenosimy się na Islandię, bo tam dzieją się ważne rzeczy z Unią Europejską, rybami i innymi rzeczami w tle.
2: Daleki zasięg.
0: Studio Violetta Myszkowska, dzień dobry.
1: Dzień dobry. Tak jest, że Islandia co jakiś czas sprawdza, czy na pewno nie chce być członkiem Unii Europejskiej. Kolejny raz sprawdzi to pod koniec sierpnia i w referendum Islandczycy zdecydują, czy wznowić negocjacje z Unią. Dyskusja już trwa. Jednym z ważnych tematów, który zawsze wraca w kontekście integracji, są właśnie wspomniane wcześniej ryby, a raczej połowy. No i o tym porozmawiamy z panią Moniką Szewczuk z serwisu Iceland News Polska. Dzień dobry.
3: Dzień dobry, witam serdecznie.
1: No i też łączymy się z Islandią. To jest nie pierwszy raz, kiedy Islandia podejmuje temat wejścia do Unii. Poprzednim razem wpłynął na to kryzys finansowy, który mocno dotknął ten kraj, zbankrutowały największe banki. Dlaczego teraz temat wejścia do Unii powrócił?
3: W 2013 roku zarzucono negocjacje. W tej chwili temat powraca prawdopodobnie ze względu na sytuację geopolityczną świata. Ze względu na zagrożenie ze strony Rosji, ze względu na zakusy prezydenta Stanów Zjednoczonych w kierunku Grenlandii. I myślę, że to są rzeczy, które spowodowały, że Islandczycy się zaczęli zastanawiać, gdzie będzie bezpieczniej.
1: No to jest też taki ciekawy przykład kraju, który nie ma armii, prawda?
3: Nie ma, nigdy nie miał, za to stacjonowały po II wojnie światowej, stacjonowały wojska amerykańskie. W 2006 roku dopiero jakby opuścili żołnierze amerykańscy wyspę.
1: No i też są różne służby, które tak jakby zastępują, no nie można zastąpić armii, prawda, ale w pewnym zakresie te funkcje pełni na przykład Straż Wybrzeża, także te kwestie związane z wodą, no i właśnie teraz przejdziemy do tematu ryb, który jest bardzo ważny, tematu połowów, ale zacznę może od historii, bo kiedy słyszymy o takim wydarzeniu historycznym jak wojny dorszowe, to można się uśmiechnąć, ale to jest bardzo ważna i też strategiczna kwestia dla Islandczyków, czyli kwestie połowu ryb, dostępu do tych zasobów wodnych. O co chodziło w wojnie dorszowej?
3: W wojnie dorszowej chodziło o rozszerzenie wód, tych wód, na których Islandia miała prawo połowowe. Wspominał o tym ostatnio były prezydent Gudni. Właśnie też porównał sytuację współczesną, obecną, z sytuacją, kiedy Islandia walczyła o to, żeby utrzymać swoje kwoty połowowe, żeby nie utracić swojej, w zasadzie takiego głównego filaru swojej gospodarki, czyli rybołówstwa.
1: Czy to jest...
3: A ja może jeszcze dodam jedną drobną rzecz, że na tym momencie nie chodzi o ryby, tylko o wieloryby, że w momencie, bo Islandia jeszcze poławia Grindvale. Jest jedno przedsiębiorstwo przetwórcze, które się tym zajmuje i w momencie wejścia do Unii, jeżeli Islandia przystąpiłaby do Unii, to wielorybów łowić już nie będzie można.
1: No tak, to jest kwestia też prawna i to też są negocjacje, które ewentualnie trzeba byłoby odbyć pod tym względem. Jeśli chodzi o wojny dorszowe, tutaj była walka bezkrwawa oczywiście z Wielką Brytanią. Rozumiem, że ta obawa Islandczyków, jeśli jeśli chodzi o to, jak Unia mogłaby rozporządzać tymi połowami. To jest taka granica nie do przekroczenia. Tutaj nie ma negocjacji, jeśli chodzi na przykład o to, jaki zakres tych połowów mógłby być, nie wiem, przeznaczony na rzecz krajów Unii Europejskiej. To jest coś, taka czerwona linia dla Islandczyków?
3: To jest granica nie do przekroczenia, tak jak pani mówi, ponieważ wznowienie negocjacji i przekonanie się, czy Unia jest w stanie pójść na ustępstwa, jeszcze jest akceptowalne dla co najmniej połowy Islandczyków. Ale w momencie, kiedy Unia na te ustępstwa nie pójdzie, to kolejne referendum, które miałoby się odbyć już dotyczące dołączenia do Unii, no już jakby, no, ja myślę, że to już by była przegrana sprawa z góry.
1: No dobrze, to ja bym...
3: To jest taka główna, może nawet nie kość, a ość niezgody.
1: Ość, zgadza się.
3: Ość niezgody.
1: Kto chciałby wznowić te rozmowy z Unią Europejską? Jakie grupy społeczne w Islandii?
3: Przede wszystkim młodzi ludzie, ludzie, którzy wyjeżdżają z Islandii, którzy już jakby są w tym nowoczesnym świecie, którzy znają strefę Schengen, ten obszar, Europejski Obszar Gospodarczy. Przy czym nie dotyczy to młodych rolników, bo młodzi rolnicy są przeciwni i to w zasadzie w całości. Jeden z argumentów, jaki podają przeciwko wznowieniu negocjacji i przystąpieniu do Unii, jest to, że mogłyby obniżyć się ceny produktów spożywczych. I to jest, dla nich to jest niekorzystne, natomiast byłoby to korzystne dla większości społeczeństwa. Także tu jest tak trochę i dobrze, i niedobrze.
1: To jest jedna z najwyższych cen, jeśli chodzi o produkty spożywcze, no to jest jedna z najwyższych w Europie, jeśli się nie mylę, tak?
3: Tak, w tej chwili Islandia wskoczyła na pierwsze miejsce w rankingu najdroższych krajów świata.
1: To jeszcze
3: do niedawna, jeszcze do maja była Szwajcaria, a w tej chwili już Islandia przejęła pałeczkę najdroższego kraju świata.
1: To jeszcze proszę mi powiedzieć, czy rolnicy mają silny głos w tej dyskusji i czy są jakieś inne grupy społeczne, które są też przeciwko?
3: Oczywiście przedsiębiorcy, którzy mają duże przedsiębiorstwa. Na Islandii konkurencja jest znikoma. W momencie, kiedy Islandia dołącza do Unii Europejskiej, no wchodzi konkurencja z Europy, wchodzą pracownicy, być może wydajniejsi, wchodzą produkty tańsze i tutaj też jest duży sprzeciw. Nie chcemy Unii, bo może to nam zaszkodzić.
1: A co Islandia wniosłaby do Unii Europejskiej i dlaczego Unia chciałaby przyjąć Islandię? Bo tutaj wydaje mi się, że jednak jest taka chęć.
3: Islandia jest najbardziej wysuniętym na północ krajem. Tam jest najwyżej położona, jeżeli chodzi o szerokość geograficzną, najwyżej położona stolica kraju, Reykjavik. I jakby Arktyka, która stała się teraz też takim polem rywalizacji między państwami, to, że też w tej chwili statki zaczynają pływać niekoniecznie już dookoła Europy. Znaczy jakby można terenów północnych Związku Radzieckiego, byłego Związku Radzieckiego, przepłynąć bezpośrednio jakby koło bieguna, tak? Skracają się drogi transportu.
1: Bo rozumiem...
3: Na ocieplenie klimatu. Czyli ta Arktyka, kontrola właśnie wód północnych, Atlantyku Północnego, no to są też bardzo istotne w tej chwili sprawy.
1: No rozumiem, dlaczego no. NATO, bo oczywiście Islandia jest częścią NATO. Tutaj chodzi właśnie o ten punkt strategiczny. Zresztą też już niedługo zaczną się ćwiczenia w ramach NATO, o ile wiem. I to jest też ciekawa informacja, dlatego że w ćwiczeniach weźmie udział około 150-200 uczestników z Islandii, nie żołnierzy, bo nie ma armii. No i siły zbrojne, tutaj jest wymienione kilka krajów, między innymi Polska. Także Także rozumiem kwestię, dlaczego członkostwo NATO tutaj, natomiast jeśli chodzi o Unię Europejską, to to są po prostu kwestie handlowe. No ale jeśli jest plus dla Islandii, to znaczy żywność by taniała, no to teraz pytanie,
3: jest
1: co na to ogół...
3: Dla zjadaczy tej żywności,
1: dokładnie,
3: niekoniecznie dla producentów.
1: Dla społeczeństwa. To jakie są sondaże na ten moment? Co mówi ogół społeczeństwa?
3: Sondaż. Ostatni sondaż mam z 14 sierpnia, sondaż firmy Gallup. I mamy no, w zasadzie pół na pół, tak zwane żyletki. Znamy to, prawda? Mhm. Bo strona rządowa jest za negocjacjami, natomiast strona opozycja jest przeciwko. I tutaj mam, że w tej chwili za jest 49,5% osób, Islandczyków, a przeciwko 45,25,3% to jest, są jeszcze osoby niezdecydowane.
1: Rozumiem. A czy to jest duża dyskusja? To znaczy zazwyczaj przy takich dużych tematach pojawia się ten element bardzo skrajnych poglądów. Czasem walka jest wręcz zażarta. Jak to wygląda w Islandii? Czy tam też to spolaryzowanie tematu jest widoczne? Czy tam też bardzo dużo się o tym dyskutuje i to dzieli społeczeństwo? Czy raczej nie?
3: W zasadzie mogę powiedzieć, że polaryzacja chyba po raz pierwszy jest tak duża. Bardzo to przypomina polaryzację w innych krajach, między innymi w Polsce. Islandczycy są trochę też zdumieni, że tak im poszło, jakby tak, że się tak podzielili. Bardzo jakby całą sprawę starają się łagodzić pani prezydent, pani premier. One twierdzą, że cokolwiek naród nie postanowi, będzie to przyjęte i jeżeli odrzuci negocjacje, to jakby nie będzie dyskusji na ten temat dalszy. No ale przeciwnicy krzyczą głośniej. Na polach na przykład u rolników są te bele siana w tej chwili zbieranego i na tych belach są przyklejane takie banery nej tak, czyli nie dziękuję, jeżeli chodzi o Unię Europejską. Jest też ten ruch z drugiej strony, że jakby tłumaczymy go, zobaczymy, żeby się przekonać. Tam jest takie słowo sjał, bo jał po islandzku to jest tak, sjał, czyli zobaczyć. No i oni jakby chcieliby podjąć te negocjacje, żeby się przekonać, co w stanie jest im zapewnić Unia i gdzie może pójść na ustępstwo.
1: A czy w mediach społecznościowych też ta dyskusja trwa?
3: Straszliwa. Bardzo często, jeżeli pojawiają się w naszym portalu jakiekolwiek informacje na temat negocjacji, referendum Unii Europejskiej, no to są bardzo skrajne komentarze, też takie, które w zasadzie nie podejmują dyskusji, żadnych, jakby nie ma, nie zwracają ludzie uwagi na racjonalne argumenty. No i tak i koniec. To jest ta część Polonii. Która będzie miała jakiś tam wpływ, bo to jest kilka tysięcy osób, które mają obywatelstwo islandzkie, więc przy tak małej populacji Polacy z islandzkim obywatelstwem będą mieli wpływ na wynik referendum, na pewno.
1: A wiadomo, co Polacy myślą na ten temat?
3: Też na pół.
1: Rozumiem.
3: Dokładnie na pół.
1: Czyli my musimy poczekać do 29 sierpnia, bo właśnie wtedy w referendum Islandczycy zdecydują, czy wznowić negocjacje z Unią Europejską. Tymczasem ja pani bardzo dziękuję. Była z nami Monika Szewczuk z serwisu Iceland News Polska. Dziękuję jeszcze raz.
3: Serdecznie dziękuję. Pozdrowienia z Islandii. Do
0: A z naszą gościnią rozmawiała Wioletta Myszkowska. Dziękujemy pięknie.
1: Dziękuję również.
0: Ulowy w północnych Włoszech. Osuwisko zablokowało drogę. Całe szczęście jest internet i można słuchać radia. Pan Michał, Zosia i Ania pozdrawiają państwa nad jeziorem Como. Takie rzeczy aktualnie.

0: A skoro tak romantycznie było, to największy romantyk naszego radia Mateusz Kosiński.
1: Się zrobiło nastrojowo, ja nie wiem. Teraz
0: tak specjalnie dla pana, proszę pana. No,
1: jaki jest najbardziej nastrojowy sport w ogóle? Przychodzi ci coś do głowy?
0: No łyżwiarstwo figurowe potrafi
1: O, na przykład.
0: Tak.
1: Proszę dawać znać, może państwo też mają jeszcze jakieś propozycje. A my teraz szybko przechodzimy do pytania, które już po 16 Cichy zadał. Ile drużyn awansuje do europejskich pucharów? No i cóż, wspólnie z Cichym strzeliliśmy, że 3 z 4. Komuś może powinąć się noga. Ale mamy dwóch pewniaków. Jagiellonia i Lech, nawet jeżeli przegrają swoje 2 mecze w ostatniej rundzie eliminacji Ligi Europy, i tak zagrają jesienią w Lidze Konferencji. Ale lepiej oczywiście wystąpić w tym bardziej prestiżowym europejskim pucharze, no bo właśnie, większy prestiż i do tego też większe pieniądze, które zazwyczaj za prestiżem idą. Jagiellonia zmierzy się dziś u siebie z Iberią Tbilisi, czyli rywalem w teorii łatwiejszym niż Rangersi, z którymi piłkarze z Białegostoku wygrali w poprzedniej rundzie.
2: Myślę, że łatwiejszy to nie jest dobre słowo, inny. Na pewno inny, bo na pewno mierzymy się w trochę innym charakterze, jak ta poprzednia rywalizacja. Też z inną drużyną, jeżeli chodzi o charakterystykę, ale inny w moim odczuciu nie oznacza łatwiejszy. Mówimy o przeciwniku, który 2 razy z rzędu zdobył mistrzostwo swojego kraju. Mówimy o przeciwniku, który przebrnął praktycznie całe eliminacje, bo wyeliminował Florę Tallin i wyeliminował Larnę. Toczył równy bój na poziomie eliminacji ze Slovanem Bratysława.
1: Słuchaliśmy trenera Jagi Adriana Siemieńca. Początek meczu już niedługo, bo o 18:00, a godzinę później decydujący 2-mecz o Ligę Europy rozpocznie Lech Poznań. Rywal to FC Thun ze Szwajcarii. Kolejorz ma problemy kadrowe. Brakuje choćby najlepszego strzelca drużyny i jej kapitana Mikaela Iszaka. Wobec problemów wizowych jego zmiennika Janika Aniero, który w ostatniej chwili przyleciał do Poznania, kibice zastanawiają się, kto wyjdzie dziś w ataku. No i taki na przykład Daniel Hokans. To na co dzień skrzydłowy, ale gdyby coś, to jest w gotowości. Zdarzyło mi się już grać na tej pozycji, więc jeżeli trener zdecyduje się wystawić mnie w ataku, to jestem gotów. No i taką postawę się chwali. Jeszcze eliminacje Ligi Konferencji zostały nam do omówienia. Trudne zadanie, bardzo trudne. Przed Górnikiem Zabrze, który zmierzy się z AS Monaco, czyli byłym klubem takich tuzów jak Thierry Henry, Bernardo Silva czy Kylian Mbappé. Na szczęście już nie grają w AS Monaco, bo byłyby problemy. Zadanie i tak niełatwe, ale w Zabrzu znają swoją wartość. Ponadto Monaco w zeszłym sezonie grało w fazie pucharowej Ligi Mistrzów, więc Liga Konferencji dla piłkarzy z księstwa to trochę jak zesłanie, mówi trener Górnika Michal Gasparik.
3: A na pewno aj to czujemy, że są trochę takie podejście, mają trochę inne do nas. Jest to czuć z tego zespołu. Zawsze jest to potem o systemie, o jakiejś tej taktyce, że jak jest jakość tego drugiego zespołu wyższa, to my musimy być jeszcze trochę lepiej przygotowany taktycznie.
1: No tak, dobry pomysł. Gdzie piłkarze nie dadzą rady, to trener coś wymyśli. W takim tonie ta wypowiedź Gasparika dla Polsatu Sport. Początek meczu w Zabrzu o 20, a o 21 jako jedyny polski zespół na wyjeździe zagra dziś Raków Częstochowa, który w Splicie na charakterystycznym stadionie w kształcie muszli, tak zwanym Poljudzie, zmierzy się z miejscowym Hajdukiem. Oby w komplecie awansowały polskie drużyny po tych 2 meczach, choć przy jednym z nich mamy trochę obawy. I mam wrażenie, że chodzi o ten sam 2 mecz.
0: No dokładnie tak. No ja się trochę boję drużyny z Francji. Niezwykłe tłumaczenie trenera nie do końca mnie przekonuje.
1: Właśnie, zobaczymy jak to wyjdzie na boisku. Tymczasem Robert Lewandowski zdobył bramkę z rzutu karnego, a Chicago Fire pokonał na wyjeździe Orlando City 2-1 w meczu Major League Soccer. To 3. bramka Lewego w MLS. Jutro, przypomnijmy, kapitan reprezentacji Polski kończy 38 lat. Młodziak z pana Roberta, proszę sobie wyobrazić, że 59-letni Kazuyoshi Miura, który w czerwcu przedłużył o rok kontrakt z trzecioligowym Fukushima United, został najstarszym strzelcem gola w historii rozgrywek o Puchar Cesarza Japonii. Zdobył 2 bramki z rzutów karnych w wygranym 7-0 meczu z amatorskim Oyama Soccer Club. Czymże jest 38 lat? Powiedziałby pan Kazuyoshi do pana Roberta. Gratulujemy. Tymczasem zmasowany atak na szefa piłkarskiej federacji trwa w najlepsze. Międzynarodowe organizacje kibicowskie zaapelowało dziś o dymisję prezydenta FIFA Gianniego Infantino w związku z planem częściowej prywatyzacji imprez piłkarskich, w tym Mistrzostw Świata.
0: Przepraszam, tak. Jak wygląda porozumienie międzynarodowych organizacji kibicowskich, skoro oni się nie lubią?
1: No, tu okazuje się, że to jest taka sprawa ponad podziałami, że tak już Gianni Infantino wszystkich, kochany, zdenerwował, że oni się postanowili pogodzić. Prawda jest taka, że takich głosów coraz więcej, no ale co to w praktyce oznacza? Pewnie niewiele. Dużo dziś piłki, to teraz o tenisie. Powtórka meczu nas czeka w ćwierćfinale w Cincinnati. Iga Świątek ponownie zmierzy się z Jeleną Rybakiną i pozostaje mieć nadzieję, że ponownie wygra z rywalką reprezentującą Kazachstan, tak samo jak w ubiegły piątek w finale w Toronto. A to sprawiło, że pozostało już naprawdę niewiele dużych turniejów, których Polka nie wygrała. Zazwyczaj po turnieju lubię spojrzeć na statystyki, ale w trakcie imprezy skupiam się tylko na najbliższym meczu. Nieważne, czy to ćwierćfinał, czy druga runda, zdaję sobie sprawę, że moja Wikipedia prezentuje się całkiem nieźle, ale teraz to naprawdę nieważne. Początek meczu Świątek Rybakina o pierwszej w nocy czasu polskiego. Dobrze byłoby też kolejny triumf teraz w Cincinnati dopisać na tej Wikipedii. Wcześniej, bo około 22:00, Hubert Hurkacz zmierzy się z Portugalczykiem Henrique Rochą. To 1/8 finału Challengera w Cancun. Poziom imprezy znacznie niższy, no ale trzeba szukać formy w takich turniejach. Radość dla kibiców Formuły 1. Czterokrotny mistrz świata Max Verstappen przedłużył kontrakt z Red Bullem do 2030 roku, czyli nie odejdzie przynajmniej jeszcze przez jakiś czas. Przez 10 lat Red Bull był moim domem. To była szalona jazda. Mówił Max Verstappen w takim filmiku opublikowanym przez Red Bulla. Na ten filmik wieńczy jeszcze słowami "And it's not over". No i rzeczywiście, to nie koniec. Zobaczymy, jak będzie z wynikami, no bo ostatnio z tym troszeczkę gorzej w przypadku Red Bulla, choć wiemy, że Max Verstappen to pewnie dziś najbardziej klasowy kierowca w Formule 1. To na koniec przypomnienie. Jutro w Stambule, Brnie, Baku i Göteborgu rozpoczną się Mistrzostwa Europy Siatkarek, bardzo rozstrzelone geograficznie, jak Państwo słyszą.
0: Stambule i Göteborgu?
1: Stambule, Brnie, Baku i Göteborgu.
0: Oret.
1: Biało-czerwone swój pierwszy mecz z Węgierkami rozegrają w sobotę, a w kolejnych spotkaniach zmierzą się z Łotwą, Słowenią, Niemcami i Turcją. I jeszcze pewnie nieraz o tej imprezie na antenie mówić będziemy, ale teraz w sporcie to już koniec, ponieważ na zegarze 17:37 czas powoli kończyć.
4: Radio 357.
0: Ale zapraszamy jutro na kafę matę od godziny 6, prawda?
1: Serdecznie Państwa zapraszam. Będzie górska sonda, bo teraz zwracam się do Państwa jako ambasador turnusu górskiego w Radiu 357. Znowu będzie sporo o górach.
0: Pan Leopold do nas napisał, że można też słuchać nas, bo mówiliśmy o tych słuchaczach, którzy utknęli obok jeziora Como, drogi zamknięte, kilka godzin przejechane 200 metrów. Można słuchać czekając na prom ze Szkocji do Irlandii, pan Leopold. Pozdrawiamy gorąco. Tak a propos Irlandii, to mamy taką skoczną muzyczkę.

0: Za 19 minut godzina 18. Śmierć wolontariuszy w strefach konfliktów zbyt często kończy się milczeniem i brakiem jakichkolwiek konsekwencji dla sprawców. Sprawdzamy, jak po miesiącach od tragicznego ataku na konwój humanitarny w Gazie wygląda odpowiedzialność za śmierć Polaka Damiana Sobala.
1: Damian Sobul z Przemyśla zginął w strefie Gazy w kwietniu 2 lata temu, niosąc pomoc głodującym ludziom. Dziś wiemy już, że nikt nie poniesie karnej odpowiedzialności za jego śmierć. W wywiadzie dla TVN24 wolontariusza wspomina Mikołaj Rynkowski z Fundacji Wolne Miejsce.
2: Damian potrafił wszystko skądś przywieźć. To był człowiek, dla którego nie było rzeczy niemożliwej. A jakakolwiek nasza awaria, jakikolwiek nasz problem, telefon do Damiana, telefon do naszego właśnie przyjaciela i nagle ten problem się rozwiązał. Przyjeżdżał zawsze z takim szczerym uśmiechem, zawsze z taką empatią. Załatwił to i się uśmiechał, poklepał nas po plecach, jechał dalej pomagać. Damian, jest nam strasznie, strasznie przykro i jak dowiedzieliśmy się, że zginął jeden z Polaków, to dowiedzieliśmy, że tylko ty tam jesteś.
1: Izraelska armia zamknęła sprawę. Uznano, że choć doszło do pomyłki, brak jest podstaw do wszczęcia śledztwa karnego. Skąd taka decyzja? Wyjaśnia w telewizji Al Jazeera Hillel Newman, ambasador Izraela w Australii.
3: Circumstances, conditional aspects led...
4: Okoliczności sprawiły, że żołnierze w tamtym momencie wierzyli, że ten konwój został przejęty przez Hamas, dlatego otworzyli ogień. Z perspektywy czasu był to błąd. Jednak ustalenia sądu wskazują, że nie mieli zamiaru popełnienia przestępstwa ani uderzenia w pracowników humanitarnych. W związku z tym nie ma w tej sprawie odpowiedzialności karnej.
1: Trzykrotny atak na wolontariuszy nazwano tragicznym błędem. Więcej o wspomnianych okolicznościach mówi Ahmed El-Saftawy, polski lekarz pochodzenia palestyńskiego.
5: Ich przejazd nie był przypadkowy ani nieuzgodniony. WCK wcześniej koordynowała trasę konwoju z izraelską armią, która znała jego trasę i humanitarny cel misji. Samochody były wyraźnie oznaczone logo WCK i nie był to pojedynczy pocisk przez pomyłkę wystrzelony na ten konwój. Konwój został zaatakowany trzykrotnie, dlatego trudno mi zaakceptować, że po ponad 2 latach sprawa kończy się bez postępowania karnego.
6: Amnesty International z dużym rozczarowaniem i niepokojem przyjmuje te wyjaśnienia.
1: Małgorzata Połowniak-Dąbrowska, Amnesty International.
6: Każda tego typu sprawa powinna zostać drobiazgowo i szczegółowo zbadana przez sąd, po to właśnie, aby to sądy niezależnie mogły rozstrzygnąć, czy zostało naruszone prawo. Ta decyzja uniemożliwia to. Ludność cywilna i pracownicy humanitarni zgodnie z międzynarodowym prawem powinni być bezwzględnie chronieni, a wszystkie tego rodzaju zdarzenia powinny być badane.
5: Jego rodzina i rodziny pozostałych 6 ofiar mają prawo wiedzieć, kto podjął decyzje prowadzące do ich śmierci i dlaczego.
1: Dla rodzin zabitych wolontariuszy póki co drzwi do sprawiedliwości zostały zatrzaśnięte.
0: W sprawie będziemy się przyglądać. Przygotowała ją Aleksandra Dobieszewska, oczywiście. A to jest Ezra Collective.

0: 510-357-357, a także głosówki Radia 357.
1: W serwisie po 17 w materiale o symulatorze bycia motorniczym w odniesieniu do tramwaju z 1978 roku padł zwrot zabytkowy. Ja stanowczo protestuję. Dość jątrzenia jak na jedną audycję. Dość jątrzenia. Pozdrawiam. Wiktor Rocznik 1977.
2: W sprawie piesków mam taką propozycję dla Państwa, którzy mają nowego pieska albo zamierzają mieć, żebyście dawali mu takie imię jak Stanisław, Krzysztof, Janusz, Paweł, Grzegorz. Bo ja mam psa, który ma na imię Barney, ale Bruno ma na imię mój syn, bo to jest imię dla ludzi. Dziękuję bardzo. Do usłyszenia.

0: I think I'm paranoid garbage. Porozmawiamy teraz właśnie tego, co potrafią z naszej twarzy wyczytać nasze ukochane czworonogi. Mówimy o psach w tym momencie. Andrzej Kintek-Kłosiński, Coop Polska, behawiorysta zwierzęcy, dyrektor Coop Polska jest z nami. Dzień dobry panu.
1: Dzień dobry.
0: No więc tak, czytamy, sprawa jest poważna w ogóle, powiem, bo jeżeli w Polsce mamy ponad 8 milionów psów, to znaczy, że naprawdę sporo z nas przebywa z nimi na co dzień i to jest dla nich bardzo istotne zagadnienie, a nowe badania, pani Laura Kłaja z Uniwersytetu Wiedeńskiego wypowiadała się w prasie brytyjskiej i opowiadała, że psy potrafią czytać z naszych twarzy to, jakie mamy stany emocjonalne, czy się boimy, i potrafią rozróżnić na przykład wielką radość, że jesteśmy rozbawieni, od euforii. Jak to jest możliwe?
1: No, jest tak możliwe, że psy z nami koewoluowały, można powiedzieć, to znaczy one są z nami od co najmniej kilkunastu tysięcy lat i są od nas biologicznie zależne i musiały się przystosować do tego, żeby wiedzieć, czego ludzie od nich chcą, i w sensie dobrym, i w sensie oczywiście złym. Muszą wiedzieć, kiedy ludzie im zagrażają, a kiedy mogą liczyć na przykład na to, że ludzie na przykład dadzą im coś do jedzenia albo zaopiekują się nimi. Stąd też no, z pokolenia na pokolenie ta cecha, która polega na właśnie na czytaniu ludzkich emocji, nie tylko, że tak powiem, z twarzy, ale również węchem i również słuchem. Psy doskonale na przykład słyszą nasze emocje. W sensie ton głosu mówi im, jakie emocje przeżywamy.
0: I to jest tak, że teraz mówimy o twarzy, ale przecież tak naprawdę psy mają, to jest udowodnione, mają także inne rozwinięte zmysły znacznie mocniej niż człowiek i mogą nas po prostu wyczuwać, mówiąc dosłownie. Ponieważ kiedy mamy różne stany emocjonalne, mamy różny zapach.
1: No tak, i to czasami bywa niespójne, bo czasami się uśmiechamy, ale na przykład nasze ciało pachnie kortyzolem, hormonem stresu lub adrenaliną, i pies doskonale wie, lepiej wie niż człowiek, dla którego taka komunikacja węchowa jest no, szczątkowa w takiej komunikacji społecznej, natomiast dla psa jest rzeczywiście taką komunikacją dominującą. I dlatego też mówimy potocznie, że psy potrafią wyczuć na przykład intencje, wyczuć dobrego człowieka w sensie takim przenośnym, ale wyczuć po prostu, że człowiek się rzeczywiście boi, nawet jak się uśmiecha i mówi coś miłego.
0: Ale też jest niejednokrotnie przecież panie Andrzeju, posiada pan czworonoga, posiada pan psa?
1: Oczywiście, że tak. Całe życie posiadałem psy i wychowałem się z psami jako jedynak.
0: Ale no to teraz pan wie, że jeżeli podejdzie pan i powie, ty straszny psisku, coś ty narobił, to on się wcale nazywać nie będzie.
1: Oczywiście, że tak, bo psy swoją prawą półkulą będą analizowały, co jest powiedziane, natomiast lewą półkulą, która jest dla nich ważniejsza, będą czytały ten kontekst emocjonalny. Jeśli ja powiem 3, 5, 7 w sposób bardzo miły do mojego psa, to mój pies się po prostu ucieszy, nie słysząc po raz pierwszy być może słowo 3, 5, 7. Więc tak to jest. Dla naszych psów ważniejsze są intencje i emocje niż znaczenie słów. My ciągle mówimy i te znaczenia się po prostu gubią w natłoku słów, które psy słyszą. Natomiast psy doskonale czują ton głosu i na tej podstawie doskonale wyczuwają nasze emocje.
0: Co powinniśmy zrobić i czy jesteśmy w stanie coś zrobić, żeby z psami się rozumieć jeszcze lepiej, żeby wejść na taki poziom interakcji, gdzie byśmy się rozumieli bez słów?
1: No myślę, że my powinniśmy też panować nad swoimi emocjami, generować takie emocje, które działają na psy na przykład kojąco lub uspokajająco. Wiemy doskonale, że nerwowi ludzie, pobudliwi ludzie, ludzie, którzy przeżywają niepokój bardzo często, mają też takie psy, które podobnie reagują w różnych sytuacjach, podobnie reagują w środowisku. Więc my mamy ogromny wpływ taki emocjonalny, bezpośredni emocjonalny wpływ na nasze zwierzaki. No bo ten język emocji, można powiedzieć, on jest takim pierwotnym językiem. Podobnie jest u nas przecież nasze dzieci, nasze niemowlęta przede wszystkim komunikują się emocjonalnie, dopiero później rozwija się ta komunikacja werbalna. I dlatego też my, opiekunowie psów, mamy, można powiedzieć, duży wpływ i obowiązek wpływu wręcz na to, jak te nasze psiaki się zachowują. Możemy działać kojąco, a możemy działać pobudzająco. Możemy wzbudzać strach, ale możemy też wzbudzać poczucie pewności siebie i dawać zwierzakom oparcie.
0: A jak do mojej dwójki rudych stworzeń mówię, pilnujcie, wrócę za 2 godziny, to jest szansa, że one to w jakikolwiek sposób rozumieją, że ja wrócę za te 2 godziny?
1: No, myślę, że nie. Myślę, że raczej bazują na doświadczeniu i wiedzą, że za jakiś czas pan wróci i spokojnie czekają. My czasami mówimy, psy mają pewien rodzaj takiego rudymentarnego poczucia czasu, to znaczy one wiedzą na przykład, że zwykle opiekunowie wracają po iluś tam godzinach i też wiedzą na przykład, że jest czas spaceru albo wiedzą, że jest czas posiłku i często sygnalizują nam właśnie takie swoim zachowaniem właśnie to, że trzeba je nakarmić albo wyprowadzić na spacer, albo jest to czas zabawy, kiedy zawsze się bawimy, prawda? A teraz mój opiekun siedzi przy komputerze, więc trzeba coś zrobić, żeby zaczął się ze mną bawić, bo jest to czas. Ale no, takiego precyzyjnego rozumienia, że za 2 godziny, 3 godziny czy za 7 godzin psy raczej nie rozumieją.
0: Ale to wyczucie czasu widzieliśmy wszyscy w filmie o Hachiko, pewnie pan też to obserwował.
1: Tak. No tak, tak, oczywiście, że tak. Psy mają to poczucie czasu, zwierzęta mają poczucie czasu, mają pewien taki zegar, można powiedzieć, biologiczny i psychologiczny, którym się kierują.
0: Pan Andrzej Kintech-Kłosiński, dyrektor KOP Polska, behawiorysta zwierzęcy, był z nami. Teraz wszyscy pogłaszmy nasze pieski i zawołajmy je. Możemy też wyjść na spacer z 357 na uszach. Dziękuję panu za rozmowę.
1: Dziękuję.

0: Dzień dobry, tu Ula Pedantula. Czy słuchali Państwo kiedyś w radiu audycji o sprzątaniu? Nie? No to najwyższa pora. Opowiem w niej o organizacji, porządkowaniu i odplamianiu. A przy akompaniamencie energetycznej muzyki wspólnie odkurzymy wszystkie kąty.
1: Nadawca nie ponosi odpowiedzialności za nagłą i nieodpartą chęć sprzątania powstałą w wyniku słuchania audycji. Często występujące skutki uboczne to uporządkowane szuflady, przetarte blaty oraz niekontrolowane zainteresowanie pojemnikami do przechowywania.
2: Pozamiatane w każdą sobotę o 18:00. Zaprasza Ula Hincz.
3: Jest 18:00, tu Radio 357. Ola Żaczek i serwis.
4: A na początek komentarze po decyzji prezydenta Karola Nawrockiego o tym, żeby skierować do Trybunału Konstytucyjnego nowelizację ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, czyli tzw. Lex Szarlatan. Będziemy domagać się narzędzi do obrony pacjenta, komentuje minister zdrowia Jolanta Sobierańska-Grenda. Prezydent zamiast po stronie chorych stanął po stronie szarlatanów, pisze premier Donald Tusk. Z rozczarowaniem przyjmujemy decyzję, przyznaje prezes Okręgowej Rady Lekarskiej w Warszawie Artur Drobniak. Prezydent tłumaczy, że do jednej grupy tzw. szarlatanów rząd zakwalifikował realnie zagrażających, szkodzących zdrowiu szaleńców oraz tysiące polskich firm i osób zajmujących się zielarstwem, zdrowym odżywianiem czy medycyną komplementarną. Karol Nawrocki zapowiedział też własną inicjatywę w tej sprawie.
5: Pan prezydent proponuje wprowadzenie nowego typu przestępstwa. Nakłaniania do niebezpiecznych decyzji zdrowotnych. I przepis ten w sposób bardzo precyzyjny rozlicza przestępcze zachowanie.
4: Wyjaśniał rzecznik głowy państwa Rafał Leśkiewicz. Prezydencki projekt ma przewidywać m.in. karę do 15 lat więzienia za doprowadzenie do śmierci pacjenta. Do 3 lat więzienia miałoby grozić za nakłanianie chorej osoby do rezygnacji ze zleconego leczenia medycznego lub do stosowania niebezpiecznych praktyk. Kolor pomarańczowy i żółty znów na pogodowej mapie Polski. Ostrzeżenia IMGW dotyczą w sumie 8 województw w południowej, wschodniej i centralnej części kraju. To ostrzeżenia pierwszego i drugiego stopnia przed burzami oraz pierwszego stopnia przed upałami. W związku z burzami wysłano alert RCB. Miejscami burzom mogą towarzyszyć ulewy do 55 mm i porywy wiatru nawet do 115 km na godzinę. Stały monitoring pogodowy prowadzą specjaliści z Centrum Modelowania Meteorologicznego IMGW, a to w związku z ostrzeżeniami przed powstaniem Niżu Genueńskiego i ryzykiem rekordowych ulew na południu Polski. Zwłaszcza, że Morze Śródziemne jest w tym roku wyjątkowo gorące, a to jeden z kluczowych czynników do powstania tego zjawiska. Jak zapewnia Piotr Szuster z IMGW, takie komunikaty są na ten moment przesadzone.
6: Cały czas to monitorujemy, obserwujemy, zdajemy sobie sprawę z powagi sytuacji. Niemniej jednak w tej chwili nie ma wysokiego prawdopodobieństwa zaistnienia podobnej sytuacji do tej, która wystąpiła w 2024 roku.
4: Obecnie z modeli pogodowych wynika, że końcówka sierpnia faktycznie będzie deszczowa, ale nie będą to rekordowe ulewy. Zwrot akcji w sprawie poszukiwania pumy na Dolnym Śląsku. Pumy nie ma. Zdjęcie, na którym widać było zwierzę, nie jest prawdziwe, przekazali urzędnicy Starostwa Powiatowego w Wałbrzychu. Wykluczyła to analiza przeprowadzona wspólnie ze służbami sąsiedniego powiatu świdnickiego, policją i leśnikami. Nie odnaleziono również tropów wskazujących na obecność dużego drapieżnika. Z Warszawy do Krakowa i Katowic w mniej niż 2 godziny to całkiem realne już w przyszłym roku. Wszystko wskazuje na to, że pociągi Pendolino ze stolicy do stolic Małopolski i Górnego Śląska dotrą szybciej. Pojadą centralną magistralą kolejową z maksymalną prędkością 250 km na godzinę. Pierwsze testy nowych systemów sterowania i łączności wypadły dobrze, zapewnia Hubert Wojciechowski z PKP PLK.
7: Dla podróżnych oznacza to, że podróż z Warszawy do Krakowa lub Katowic może skrócić się nawet o 25 minut. Pociągi z rozkładową prędkością 250 pojadą już w przyszłym roku.
4: Teraz czas przejazdu Pendolino z Warszawy do Krakowa to 2 godziny 45 minut, z Warszawy do Katowic 2,5 godziny. A w dzisiejszych serwisach to stacja końcowa. Do usłyszenia jutro punktualnie o 7 rano.
3: W dzień zachmurzenie umiarkowane i duże, miejscami przelotne opady deszczu, na południu, wschodzie i w centrum miejscami również burze. Temperatura maksymalna od 21 na wybrzeżu, 26 w centrum, do 28 lokalnie na Podkarpaciu.
2: Radio 357.
3: Michał Foltak, Andrzej Rutke, Marcin Cichoński. Jeszcze sprawdziłem, jutro o godzinie 18 w Świnoujściu na Wyspie Uznam będzie około 23 stopni. Ja będę się z Państwem przez najbliższy tydzień słyszał z festiwalu Fama, czego i Państwu życzę, bo to cudowny festiwal jest. Usłyszymy się na żywo ze studia w ostatni dzień sierpnia.

Miło jest zobaczyć jezioro w twoim oku, drogi słuchaczu Radia 357 i audycji Panoptikum, przy okazji również, na którą dziś zapraszają Michał Foltak i Bartosz Gil. To jedna z piosenek, choć od razu muszę dodać, zupełnie niereprezentatywna na wspólnym albumie Carol May i Jeremiego Gustina. Ona z Rio, on z Brooklynu. Czy można się lubić, ale na odległość? Jak się okazuje, całkiem to możliwe i nawet udane. Niereprezentatywna pod tym względem, że Carol May, pięknie śpiewająca na tej płycie, tutaj jedynie w chórkach, natomiast gościnnie tę piosenkę zaśpiewał Ricardo Diaz Gomez, również pochodzący z Rio de Janeiro artysta, choć zdaje się, że ostatnio pomieszkujący w naszej całkiem tutaj lubianej w Panoptikum Lizbonie. I tak oto, rozpoczynając naszą wędrówkę do godziny 19 w Brazylii, w zasadzie zostaniemy w niej jeszcze przez chwilę z kolejnym duetem, również pan i pani, również duet mieszanego pochodzenia. Tym razem to on jest z Brazylii, choć przenosimy się do São Paulo, to Kiko Dinucci. W zasadzie podpora takiej sceny alternatywnej, undergroundowej, czasem jazzowej, czasem noise'owej, z zupełnie otwartymi głowami. Grupa ludzi tam zajmuje się dekonstrukcją muzyczną. No tak, nie chciałbym teraz liczyć, ale myślę, że można by poszukać w audycjach, które miałem przyjemność prowadzić, Kiko Dinucciego tak mniej więcej z 15 lat temu również. Cieszy mnie jego tegoroczny album, drugi już w jego karierze artystycznej, a może po prostu przygodzie z muzyką, z niemiecką saksofonistką Louise Volkmann. To piosenka Antonico.

To też mało reprezentatywny utwór, jeśli chodzi o wspólną płytę Kiko Dinucciego i Louis Folkman. Jedyny, w którym Kiko śpiewa po portugalsku. Ich wspólna płyta powstała po zeszłorocznej trasie koncertowej Louis po Europie, na którą zaprosiła Kiko. Jeden z ostatnich koncertów odbywał się w londyńskiej Café Otto, do której jeszcze mam taką nadzieję na koniec dzisiejszej audycji wrócimy. Początek dzisiejszego Panoptikum to taki lekki remanent płyty, utwory, które nie miały szczęścia się znaleźć w niej wtedy, kiedy się ukazywały, kiedy były naprawdę zupełnie, zupełnie świeże, ale to nadal są utwory z tego roku. Podobnie rzecz ma się z najnowszym albumem dziewczyny, która przedstawia się plany na piątkowy wieczór. Pochodzi z Japonii, na imię ma Masumi. I jej tegoroczny album to jedna z dwóch propozycji, którą w tym roku publikuje, gdyż zupełnie kilka dni temu ukazał się jej mini album z Kevinem Martinem, po który pewnie sobie za jakiś czas sięgniemy, ale dziś sięgamy po jej solowy album zatytułowany Blue Hour.

Friday Night Plans, utwór Baby Baby. Myślę sobie, że tak mógłby brzmieć na przykład też nowy utwór legendarnego australijskiego zespołu Hate Rock. To jedna dziewczyna z Japonii tylko. Przenosimy się do Stanów i tu również wykonawca, który z niewytłumaczalnych przyczyn do tej pory nie miał szczęścia do audycji Panoptikum, a to postać, która bardzo bezpośrednio odnosi się do tego, co było świeże, ożywcze i działo się w Berlinie na przełomie wieków. Mowa o minimal techno, o takim zdabowanym brzmieniu, no po prostu o Basic Channel, co tu dużo mówić. Ale robi to w sposób zupełnie świeży i nienaśladujący. Choć epigonów Basic Channel mieli wielu, wielu, to jednak Kejłota wypowiada się swoim własnym językiem na dość sugestywnie zatytułowanym albumie Give You Space.

Czy takie anielskie śpiewy na nas czekają, kiedy już skończy się to wszystko? No gdyby tak było, cóż to byłby za piękny świat, ten drugi. Julia Holter już za chwilę, już jutro ukazuje się jej nowa płyta uzupełniająca tę poprzednią. Chyba wszystkie utwory, które to wydawnictwo zapowiadały, pojawiły się w Panoptikum. Nie mogło być inaczej z drugą częścią Materii, czyli rozwinięciem motywu z poprzedniego albumu, który również doczeka się kontynuacji jeszcze na tym albumie w postaci Materii trzeciej. Przenosimy się do fascynującego składu, jakim jest trio Ghosted, które tworzą Oren Ambarci, Johan Bertling i Andreas Werlin. To muzycy, którzy przynieśli nam jedną z najwspanialszych płyt roku ubiegłego, Ghosted 3. Perską, choć instrumentalną, przypomnę. Okazuje się, że już od jakiegoś czasu mają gotowy czwarty album, nagrany w roku 2023 z fascynującym muzykiem, uzupełniającym brzmienie, które sami sobie wybrali w postaci gitary, perkusji i kontrabasu, uzupełnionym o to, co potrafi, co przez całe swoje przebogate życie artystyczne nauczył się Christer Botten, szwedzki multiinstrumentalista, grający przede wszystkim na klarnetach, ale oprócz tego to człowiek, który uczył się gry na Dansongoni w Mali w latach 70., a później od końcówki lat 70. w Marrakeszu uczył się gry na głębi. No coś absolutnie niesamowitego, nic dziwnego, że później do swego składu bardzo choczo włączył go Don Cherry, mając blisko przecież do tak fantastycznego muzyka w Szwecji mieszkając. Zresztą Christer Botten uczył go gry na głębi. I oto ten album nagrany już wtedy z ponad 80-letnim Christerem Bottenem w roku 2023 właśnie się ukazuje. To brzmienie, które znamy doskonale z albumów tria Ghosted i dopiero uzupełnione w tym momencie o brzmienie Christera Bottena w utworze tytułowym Serpentine, o grę na klarnecie basowym.

Trio Ghosted uzupełnione o grę na klarnecie Christera Botena. Ależ piekielnie dobrze brzmi ta muzyka, czy to z Christerem Botenem, czy bez niego, ale z nim jeszcze bardziej. Do Polski przyjeżdża zespół Siuszu ze swoim nowym albumem. Przypominam, że kilka ładnych lat temu Jamie Stewart odnosił się do twórczości Davida Lyncha, wykonując muzykę z Twin Peaks. Teraz sięga po Eraserhead i przyjeżdża z tą muzyką w październiku, w połowie października do Bydgoszczy na festiwal Phonomo Music and Film Festival, na którym, no, jak patrzę na line-up, to 5/7 tego składu w audycji Panoptikum się pojawiało, bo to między innymi Amir Taki Dambi i jej Elder Ones z Jasonem Nazarim na perkusji, człowiekiem, który nie dalej niż tydzień temu pojawił się w duecie z Patrykiem Siroisim w Panoptikum, to między innymi Moin, trio Moin to Zamilska i Hinode Tapes, a my słuchamy Siuszu z najnowszego albumu Eraserhead.

No, kończcie flaszki do domu, jakby to powiedział klasyk. My na sam koniec wracamy do Cafe Otto, wspomnianej niemal na początku audycji. Tam w ubiegłym roku, 3 lipca dokładnie, wystąpili nasi. No to jest miejsce, w którym myślę, że każdy muzyk chciałby wystąpić. Myślę, że nawet Piotr Stelmach, który tu się pojawi po godzinie 19, który grał wszędzie, chciałby wystąpić w Cafe Otto. Zagrał tam oktet Marka Pospieszalskiego. Zapis tego występu ukaże się na początku września. A my możemy już posłuchać, jak brzmi 1/4 tego albumu. Michał Foltak, Szymon Kulisz i Bartosz Gil. Dziękujemy. Do usłyszenia.

0: Marek Pospieszalski, Octet i Ever od Bartka Gila, od Panoptikum. W każdy czwartek między 18 a 19 Bartek spotyka się z Państwem. Zapraszam w jego imieniu ponownie na kolejną audycję i w swoim również. Myślę, że to jest bardzo dobrze spędzony muzycznie czas. No i już po 19.
1: Wierność w stereo.
0: Tak już teraz będzie, coraz częściej, bo kończą się powoli wakacje i te czwartki, wieczory czwartkowe powinny być nasze wspólne, jeżeli wszystko dobrze pójdzie. No zobaczymy. Szymon Kuliś, Piotr Stelmach, witamy bardzo serdecznie, zapraszamy do 21.00.

Powoli będziemy sobie robić pożegnanie z tym tytułem. No na pewno, jeżeli chodzi o początki audycji, bo jednak jak się nic nie zmienia, to źle. Chyba. Tak sobie pomyślałem, przynajmniej w obrębie tych audycji, które dla Państwa prowadzę w Radiu 357. No ale to na spokojnie. Kolory jesieni jeszcze przed nami, a zapowiada się rzeczywiście imponujące, naprawdę imponujące i muzycznie, i piłkarsko, i kanoniersko jesień, ale o tym wkrótce. Sprawy porządkowe. Zapraszam bardzo serdecznie na mój profil facebookowy, tam wirtualna lista obecności. Ona jest do uzupełniania i do tworzenia. Najważniejsze jednak są te profile nasze oficjalne w mediach społecznościowych i tam przede wszystkim Państwa odsyłam. Proszę się tam zaznaczać, odznaczać. No i mail piotr.stelmach@radio357.pl

0: Antidepressants. No i jeszcze pod tytuł Expanded. Taka wersja specjalna, nadspecjalna, jak do tej pory ostatniej płyty zespół Suede. I tam dodatek, no chociażby taki Medication, ale będzie ich więcej.
1: Wierność w stereo.
0: W przypadku takich zespołów to chyba najważniejsza informacja jest taka, że żaden z tych muzyków nie zamierza zawiesić czy mikrofonu, czy gitary, czy perkusji, czy basu na kołkach i jadą dalej. A my na spokojnie czekamy i myślę sobie, że w ostatnich długich latach dostajemy piękne prezenty za to czekanie, zostajemy sowicie wynagrodzeni za cierpliwość. Prawie 14 minut po 19. Release the Stars. Ta płyta prawie sprzed 20 lat.

Myślę sobie, że to jest moja ukochana płyta Rufusa. Rufus Wainwright, czyli Release the Stones, 2007 rok. Przepiękne. Going to Town. No to teraz tak sobie zapowiadam ten kolejny utwór, ale myślę o niedźwiedziu, bo przygotowania do kolejnego sezonu singli z Żoliborza ruszyły. Nawet mogę powiedzieć, że trochę pełną parą, a właściwie są w toku, w pełnej parze. Nie w gwizdek, mam nadzieję. No i wkrótce będziemy coś tam dla Państwa, coś tam konkretnego dla Państwa nagrywać. A przy okazji jego postaci, jego muzyki, no to na przykład tak.

Donald Fagen, Walter Becker. No i fantastyczni goście na tej płycie, chociażby na tej płycie. David Sanborn, między innymi Jeff Porcaro i między innymi Mr. Magnopfle. Tak jest, Gaucho. 1980 rok, Steely Dan, Hey 19. No fantastycznie było sobie uzupełnić ich dyskografię po wizycie, właściwie dwóch wizytach w szalonym amsterdamskim sklepie Concerto, płytowym. No i tak sobie myślę, nie tylko w singlach z Żoliborza, ale szerzej, inaczej, w innych audycjach ta muzyka też się powinna pojawiać, bo jest absolutnie wysmakowana i wspaniała. Steely Dan. Będziemy wracać w wierności jesienią, obiecuję. Mr. Tom Waits, 23 minuty po godzinie 19 w Radiu 357 Tom Waits i to razy dwa bez okazji. Może być?

0: Tom Waits. W tym roku mija 15 lat, no minie dopiero, bo to będzie jesień, od wydania tej płyty, trochę niedocenionej, tak mi się wydaje, jeżeli chodzi o jego dorobek, ale wspaniałej, Bad As Me. I Back in the Crowd, to ten utwór, który Tom Waits zaśpiewał wcześniej dla Państwa, tak mi się wydaje, jedna z jego bardziej rzewnych, melodyjnych pieśni, ale nie w sensie The Piano Has Been Drinking Not Me, tylko tak po prostu. Back in the Crowd, jeszcze wcześniej i przed chwilą Face to the Highway. Polecam bardzo gorąco ten przepiękny album.
1: Radio 357.
0: No, jeszcze w sprawie gości specjalnych, no bo dzisiaj jakoś tak i u Steely Dan, goście specjalni i u Toma Waitsa też, między innymi na tej płycie Flea. Z wiadomo jakiego zespołu. To teraz będzie, uwaga,

I tak kończy się ich debiutancka płyta. Notes and Chains, tak jest zatytułowana, ukazała się w lutym tego roku. Szwajcarski zespół Lone Assembly. Było melodyjnie, ale dosyć ciemno, przyznają państwo. Roller Derby tymczasem.

0: Już, a ponieważ jest taki czas, a nie inny, jeszcze są wakacje, jeszcze jakby nie było, jest lato, no to taka muzyka idealna na ten czas, na letnie wieczory, kiedy gasną światła. Roller Derby, Lights Out.
1: Radio 357.
0: Wczoraj wieczorem, kiedy zastępowałem, no może inaczej, próbowałem zastąpić Mariusza Dudę w przekazie podprogowym, mówiłem Państwu, że coś się fajnego nagrało dla Radia 357 w ostatnim czasie, w ostatnich dniach, i to jest wywiad z tym panem, który za chwilkę zaśpiewa.

Quartet. Ultravox to właśnie płyta z 1982 roku. O czym my porozmawialiśmy z Midgem? Mitch Ure był naszym gościem. Gdzieś ze swojej aktualnie ukochanej Portugalii. Wspominał koncert w Teatrze Komedia i to pięknie wspominał. Mówił o nowej płycie A Man of Two Worlds. Mówił o tym momencie, kiedy, proszę sobie zobaczyć, 1985 rok, można to wszędzie sprawdzić, Live Aid, koncert na przykład Queen. Tysiące rąk w górze na stadionie Wembley, ani jednego telefonu. Rozmawialiśmy o tym moście między odbiorem muzyki wtedy, a odbiorem muzyki teraz. No i dużo, mnóstwo mądrych rzeczy powiedział. Wkrótce ta rozmowa, myślę sobie, że będziemy ją sobie wspólnie dawkować jak dobry trunek. Mitchy Ure. I jeszcze do Ultravox dzisiaj wrócę oczywiście w kąciku dla niepoprawnie romantycznych w drugiej godzinie naszego spotkania. Tymczasem nowoczesna elektronika wysokiej próby.

Walia. Zespół braci Toma i Eda Russellów, duet Over Mono. W 2023 roku próbowałem Państwa trochę zarazić ich muzyką z debiutanckiego albumu Good Lies. No i minęły 3 lata i mamy to świeżynkę, jest z sierpnia tego roku. Pure Devotion. Dziwna płyta, niełatwa płyta, pokręcona płyta z taką muzyką, która nie jest ewidentna. Elektroniczna, piękna, ale nieewidentna. Tam to wszystko jest. Proszę tego tam szukać. Over Mono. No to jeszcze Amsterdamster przed 20.

0: powinniśmy mieć tu taki specjalny kącik, kącik powietrza, gdzie jest na antenie, w muzyce, w dźwiękach mnóstwo tlenu. Oj, mnóstwo. No wspaniale to zagrało. Close Eyes to Exit. To jest pierwsza płyta holenderskiego zespołu Klangstove. I Sleaze, fragment tego albumu, a do tych dźwięków, do ostatniego fragmentu tego albumu jeszcze wrócę dzisiaj w drugiej godzinie, ale przyznają państwo, gra to wybornie. Wybornie. Close Eyes to Exit, pierwszy ich album z 2016 roku, czyli dekada szczęśliwie minęła, chociaż trochę za szybko, jak zwykle. Za dwie minuty będzie 20.
1: Wierność w stereo.
0: Szymon Kuliś, Piotr Stelmach do państwa dyspozycji do 21:00.

Ona nie nagrała tylko jednej piosenki Radiohead, ona nagrała cały ich album w swojej interpretacji, The Bends. Ta właśnie płyta kiedyś zabrzmiała jej głosem i jej poetyckim, artystycznym językiem, muzycznym też oczywiście, Rosie Carney, Fake Plastic Trees. A skoro Irlandia, bo to irlandzka pieśniarka, no to dobrze sobie przypominać to nasze stereofoniczne i wierne, piękne DNA.

0: Często mówię o jednym takim wykonaniu koncertowym tego utworu, kiedy zupełnie z rozmysłem zmieniła jego tytuł, zapowiadając, że to wykona This is a Love Song. Tak wtedy powiedziała. This is a Rebel Song. Sinead O'Connor. I kropka.
1: Wierność w stereo.
0: 6 minut po 20. Zapraszam w dalszym ciągu na mój profil facebookowy. Wirtualna lista obecności. Zajrzę tam za jakiś czas na pewno. Tutaj też na antenie. No i media społecznościowe, oficjalne profile Radia 357. Tam jesteśmy non-stop. Wszędzie jesteśmy zresztą non-stop. W internecie proszę nas

Forgotten Town. Bellbury Circle i John Fox. No, z tego kanonu żelaznego muzyki dla niepoprawnie romantycznych. No to wracamy do takiego już żelaznego, najbardziej żelaznego kanonu, jeżeli chodzi o wierność w stereo Ultravox, tym razem w specjalnym remiksie.

0: Zawsze się w takich momentach łapię na jednym, że jeżeli mamy nieograniczony czas na taką rozmowę, to oczywiście pytań przygotowuje się znacznie więcej niż się ich zadaje, ale i tak jakiegoś się ważnego nie zada. Opowiem Państwu o takim pytaniu, które się gdzieś zabłąkało, no ale z drugiej strony zawsze to jest nadzieja na następny raz, bo szczęśliwie w jego przypadku te następne razy są. Meet Your Ultravox, Same Old Story, 1986 rok.
1: Radio 357.
0: Muzycznie jedne z najczęściej powtarzanych sobie samemu słów podczas tegorocznych wakacji. Naprawdę, naprawdę, tak po prostu jest. To są dwa słowa. Skinty Fia.

No i czasy nam się pięknie zmieniły, bo teraz cały świat muzyczny pyta, a właściwie reaguje na ich nową piosenkę. Fontaines, DC, Roman Holiday, przed chwilą Marianne. No musi to po prostu, mówiąc kolokwialnie, polecieć.

Pamiętam, jak na swojej stronie facebookowej opublikowałem informację o tym, że jest ten singiel i podałem w komentarzu link do teledysku i było mnóstwo komentarzy, ale jeden dotyczył zespołu Depeche Mode, że to takie właściwie walking in my shoes. No i zacząłem sam siebie pytać, i to bardzo często, ale dlaczego właściwie? Jeżeli komuś z Państwa to przypomina drugi utwór z albumu Songs of Faith and Devotion, to okej. Okay. Mnie nie. Natomiast im dalej w las, tym piękniejszy krajobraz. Akurat w przypadku tego utworu, tak sobie myślę. Fontaines DC. Czekamy na całą płytę. To będzie jesień. Między innymi tego zespołu. Marianne. Nowy singiel. 27 minut po 20:00.

Chyba ich witamy na pokładzie wiernym i stereofonicznym The Ocean Blue Between Something and Nothing przed chwilą. No to jeszcze coś?

0: The Ocean Blue. Jak wszystko dobrze pójdzie, a nie zakładam, żeby poszło inaczej, to jeszcze się z tą muzyką powinniśmy w wierności w stereo spotykać. Listen, it's gone przed chwilą.
1: Radio 357.
0: 2005 rok. To teraz o nim. Słów parę i dźwięków parę. Miałem okazję ostatnio, przez ostatnie tygodnie spotykać się z zespołem Mysłowic na scenach męskiego grania. Różne to były i spotkania, i rozmowy, i wspomnienia, przede wszystkim wspomnienia, ale też trochę rozmawialiśmy, pamiętam, z Lalą, z Wojtkiem Kuderskim, o mysłowickiej scenie, jak to wszystko przez lata wyewoluowało. Niektórzy wzrośli, urośli, wyjechali z Mysłowic, niektórzy rozwiązali swoje zespoły. Po niektórych zostały tylko pamiątki w postaci jednej, tej jednej, jedynej płyty. No i wspominaliśmy ten zespół, który teraz. Przepiękna absolutnie kompozycja. I tak ta płyta się zaczyna.

Wersja z napisami. Tak jest zatytułowana ta płyta Wiosna 2005 roku. Z różnych powodów to nie był chyba najłatwiejszy czas w Polsce. I pamiętam jeszcze poprzedni adres radiowy, że ten utwór, ten, który rozpoczyna tę płytę, czyli Tajfun 18, to był taki balsam, taki bandaż na tę nie do końca łatwą dla wielu Polaków rzeczywistość. Zespół Delons. No to teraz w wierności wracamy do Amsterdamu.

0: Tak kończy się ich debiutancka płyta. Obiecałem jeszcze wycieczkę po Amsterdamie, wciągającym, zagadkowym, pięknym, rozświetlonym, jakim jeszcze? Rozgwieżdżonym, wspaniale poutykanym kanałami, a może to kanały są poutykane miastem, nie wiem, z mnóstwem kwiatów, tulipanów, rowerów, no i trochę jeszcze innych, nie wiem, czy za każdym razem dozwolonych rzeczy, ale miasto fascynujące. No i ze sklepem Concerto. Jeżeli będą Państwo tam kiedyś, to proszę ten sklep odwiedzić. Raj dla tych, którzy mają bardzo sprawne palce i lubią tymi palcami przebierać po półkach sklepowych z płytami. Ach, Klangstoff, czyli to właśnie ten zespół Island na końcu tego albumu. To jeszcze pan Tom prawie na koniec.
1: The smart money's on Harlem.

0: And it's time,
1: Rain Dogs, połowa lat 80., rok 1985, Time. Chce się słuchać takich pieśni. No i chce się, żeby się tak pięknie przez życie snuły, jak między innymi ten utwór Toma Waitsa. On przed chwilą.
2: Wierność w stereo.
1: Obiecałem, że zajrzę. Zaglądam na wirtualną listę obecności na mój profil facebookowy. Co państwo dzisiaj napisało? Z Poznania pozdrowienia od Piotra, Świebodzice Grzegorz, Chorzów Karolina, Moguncja Obywatel LM, Bielsko-Biała Dorota, Brzeg Dolny Ewa, Wrocław Jimmy S., Nysa Aneta, Wierna z Krakowa Karolina, Sulęcin Grzegorz, gdzie jeszcze jesteśmy, gdzie państwo są, Węgorzewo Beata, Jelenia Góra Piotrek, Sosnowiec Daniel i z przerwy obiadowej Barcelona pozdrawia Aneta, stamtąd napisała. Bardzo dziękuję. Dziękuję za już. Proszę o więcej. Jutro pierwszy dzień finału tegorocznego pięknego męskiego grania. W sobotę część druga. My się spotkamy w sobotę. No bo to nie jest wyjazd, to jest stąd. Spotkamy się w Zielonym Żoliborzu między 13 a 15. Szymon Kuliś, Piotr Stelmach i na koniec jeszcze The Boxer Rebellion. Chodu stąd. Let's disappear. Let's get out of here. Pa, pa.

0: Słuchasz bez wspierania? Wejdź na wspieram.radio357.pl i poczuj, że gramy tu dzięki Tobie.
1: Minęła 21.
2: Plac na rozdrożu.
1: Dobry wieczór. W dzisiejszym Placu na Rozdrożu wita się z Państwem Grażyna Morek. Audycję realizuje Milena Krupińska, a nasz dzisiejszy temat to fenomen lalki Bolesława Prusa. Będziemy dziś rozmawiać o realiach epoki w powieści, która była ekranizowana wcześniej dwukrotnie, która jest wystawiana na deskach teatrów, na jej podstawie powstał nawet musical. W tym roku wraca do nas ze zdwojoną siłą. Już za miesiąc premiera dwóch dużych ekranizacji, serialowej w reżyserii Pawła Maślony i kinowej Macieja Kawalskiego. Najnowsze wydanie magazynu Twój Styl odkrywa rąbka tajemnic, jeśli chodzi o tę pierwszą produkcję i podsuwa ciekawy trop. Twórcy serialu chcą przyjrzeć się bohaterkom Prusa z perspektywy, której sam pisarz, mężczyzna XIX wieku, nie mógł im dać. Lalka zbuntowana, lalka zreinterpretowana, czy może jednak klasyczna, uwięziona w realiach epoki. I właśnie o realiach epoki, czasach posagów, konwenansów, ścisłej hierarchii społecznej porozmawiam za chwilę z moimi gośćmi. Proszę z nami zostać i wsłuchać się w tekst utworu ze zwiastunu serialowej Lalki.

0: Utwór Creep Radiohead pojawił się w zwiastunie serialu w reżyserii Pawła Maślony, który w połowie września będzie miał premierę w jednej z platform streamingowych. To historia mężczyzny obsesyjnie zakochanego w kobiecie idealnej. Jesteś jak anioł, śpiewa. A ja jestem dziwakiem, co ja tu w ogóle robię, nie pasuję tu. Szkoda, że nie jestem wyjątkowy. Czy to o Wokulskim? No chyba tak, proszę państwa. Według twojego stylu lalka przyciągnie tych, którzy Wokulskiego nazywają simpem wszechczasów. To mężczyzna, który nadskakuje kobiecie, idealizuje ją, wydaje na nią pieniądze, nie otrzymując nic w zamian. O Łęckiej, Izabela, niszczycielka portfela, tak mówią internauci. O Rzeckim, że dziaders. Internauci obliczyli nawet, że w obecnych czasach Wokulski wydałby na Łęcką 7,5 miliona złotych. A my dziś będziemy w placu rozmawiać m.in. o tym, jak wyglądało życie kobiet w czasach lalki. Kto miał szansę na zamąż pójście, kto nie. Czy Izabela Łęcka miałaby szansę zostać emancypantką? Będzie też o służących i o pracownicach seksualnych. A dodam, że jedno zajęcie z drugim miało wiele wspólnego. O czym zaraz państwu opowiedzą moje gościnie. A jest ze mną w studiu dr Alicja Urbanik-Kopeć, badaczka historii literatury i kultury polskiej XIX wieku, autorka książek, m.in. Matrymonium o małżeństwie nieromantycznym, instrukcja nadużycia, to o służących, czy chodzić i uśmiechać się wolno każdemu, to właśnie o pracownicach seksualnych. Dobry wieczór.
1: Dobry wieczór.
0: A na łączach jest z nami Aneta Korycińska, znana jako Baba od Polskiego, polonistka, popularyzatorka literatury i ambasadorka edukacyjna filmu Lalka, której misją jest zlalkowanie Polski. Dobry wieczór.
2: Dobry wieczór.
0: Lalka to arcypowieść o społeczeństwie, w którym niemal każdy próbuje wydostać się z miejsca, jakie wyznaczyły mu pochodzenie, pieniądze, płeć. Mówi pani Aneto, o lalce właśnie tak, że to arcypowieść. Czy to właśnie dlatego, że każdy może z niej coś dla siebie wyciągnąć? A to miłość, a tu klasizm, pieniądze, samotność, aspiracje. Dlaczego to jest arcypowieść?

0: lalkę w swoim życiu, chociaż przecież wiemy, jak się skończy. I myślę, że po tym rozpoznajemy właśnie arcypowieść. Dla mnie to taka trochę powieść Biblii, bym powiedziała, bo ja wielokrotnie do niej wracam i za każdym razem znajduję coś innego.
1: A czy taki młody czytelnik częściej dzisiaj pyta, dlaczego Izabela go nie chciała, czy raczej, a dlaczego Wokulski nie przyjmował do wiadomości, że ona go nie chce?
0: Tutaj głosy są podzielone i faktycznie jest to bardzo przyjemne omawianie lektury, dlatego że młodzież się kłóci, trzaska drzwiami, są awantury, bo tak jak mamy oczywiście wielki podział naszego społeczeństwa na team Mickiewicz i team Słowacki, tak jest też team Izabela i team Wokulski. Wcześniej chyba wszystkim było nam przede wszystkim żal Wokulskiego i tak nas uczono czytać. A już od kilkunastu lat młodzież zauważa, że przecież to było przerażające, że on osaczał Izabelę, a ona nie miała wyjścia. I on nawet się zaprzyjaźnił z ojcem i z całym otoczeniem i z rodziną, gdzie nie poszła, to on tam był, więc to jest po prostu stalker. Więc mamy też taką wizję. Wcześniej jej nie pamiętam, żeby ona w ogóle się pojawiała. Na pewno w latach mojej młodości my nie odważaliśmy się tak sobie myśleć o Izabeli i o Wokulskim.
1: No my przyjmowaliśmy w tych czasach szkolnych to, co na lekcjach nam opowiadano.
0: Tak.
1: Czyli Izabela taka nadęta, zarozumiała i w dodatku no zdradziecka, a Wokulski taki romantyk i jeszcze w dodatku no filantrop i chodzi po tym Powiślu i chce tak pomagać.
0: I taki dobry, jak ją kochał, to już przecież trzeba.
1: I tego angielskiego się nauczył.
0: Tak.
1: Co potem się zemściło srogo. Czyli uczniowie czytają dzisiaj trochę inaczej tę lalkę niż pokolenie
0: ich rodziców.
1: Myślę,
0: że są odważniejsi. Też nauczyciele inaczej uczą, bo pozwalają na dyskusję i na zadawanie pytań, a nie, że Słowacki wielkim poetą był. Więc myślę, że tutaj to się zmieniło, a więc i odczytania lalki się zmieniają.
1: No i taki film to może chyba właśnie lalkę, zlalkować Polskę skuteczniej niż sama lektura, podejrzewam. Proszę mi powiedzieć, bo jest pani ambasador filmu i regularnie na swoim Instagramie wciela się w bohaterkę XIX-wieczną i wyjaśnia różne niuanse z powieści. Czy ten film, tak jak zwiastun filmowy pokazuje, jest taką bardziej klasyczną wersją niż to szaleństwo, które widzieliśmy w zwiastunach serialowych? To będzie zupełnie inna produkcja?
0: Mam to szczęście, że jestem już po jednej i po drugiej produkcji, obejrzałam obie. I te produkcje się na pewno będą od siebie bardzo różniły i myślę, że w misji zlalkowania Polski one obie są nam potrzebne. Film będzie klasyczną wersją, aczkolwiek chociażby sam fakt, że kamera musi podążać za bohaterem, będzie to też troszeczkę rzucenie światła na nieco inne zakończenie. Na pewno nie będzie to takie bardzo, bardzo schematyczne jak ze ściąg. Można by było powiedzieć, że Izabela jest tylko zła. Mm-hmm. Tak bym nie powiedziała. Chociaż jest to bardzo wierne słowom Prusa. Nie ma tam żadnych dodatków poza to, co stworzył Prus.
1: Mm-hmm. No dobrze, to wejdźmy trochę do tego prawdziwego świata lalki, bo Prus pisał powieść współczesną i jego pierwsi czytelnicy nie potrzebowali przypisów wyjaśniających, czym był posag, dlaczego samotna kobieta znajdowała się w szczególnie trudnej sytuacji, albo dlaczego Wokulski mimo pieniędzy nie stawał się automatycznie jednym z nich. My już takich przypisów potrzebujemy. I teraz pytanie do doktora Alicji Urbanik-Kopeć. Gdybyśmy mogli wejść do tej Warszawy z lalki, do świata z lalki teraz, spędzić tam tydzień, to co najbardziej zaskoczyłoby współczesną kobietę?
2: O, to świetne pytanie. Myślę, że współczesną kobietę zaskoczyłoby kilka rzeczy i przede wszystkim najbardziej chyba to, jak bardzo ograniczona w gruncie rzeczy jest jej możliwość działania, poruszania się, rozmawiania i w ogóle robienia czegokolwiek, niezależnie od tego, z jakiej klasy społecznej pochodzi. No bo wydaje nam się na pozór, nawet jeżeli doskonale wiemy, że tak, XIX-wieczne społeczeństwo klasowe, no to oczywiście osoby z klasy robotniczej, nie mówiąc już o klasie ludowej, o chłopach, to wiadomo, ich życie no, wyglądało drastycznie inaczej niż nasze, ale przecież oczywiście im więcej pieniędzy, im więcej statusu, im więcej władzy, tym to życie musiało być przyjemniejsze, więc właściwie dlaczego nie przenieść się do tego XIX wieku i tam móc korzystać z tych różnych uroków życia tej polskiej arystokracji czy polskiej inteligencji.
1: Tylko
2: powiedzmy.
1: Do kogo należały te pieniądze?
2: No powiedzmy. Właśnie. No właśnie, bo oczywiście pieniądze, urodzenie i status pomagały w prowadzeniu życia bardziej niż mniej przyjemnego, ale zdecydowanie bardziej mężczyznom niż kobietom. Dlatego, że

0: okres w historii Polski, o którym pisze Prus, czyli Królestwo Polskie pod koniec wieku XIX, to są późne lata 70. XIX wieku, no to wiadomo, Polska pod zaborami, zabór rosyjski, jeden jakby wątek związany z tym, jakie były ograniczenia w ogóle życiowe Polaków żyjących w zaborowej Polsce, ale drugi to to, że jeżeli chodzi o sytuację kobiet, no to kobiety tak naprawdę niezależnie od tego, jak zamożnej i jak potężnej rodzinie się urodziły, miały przed sobą bardzo ograniczone możliwości życiowe, a wręcz ja kłóciłabym się, że im wyższy status, im wyższa klasa społeczna, tym te możliwości życiowe były tym bardziej ograniczone do jednej tylko drogi, to znaczy do drogi małżeństwa, jak najlepszego, z jak najbardziej znamienitym i zamożnym człowiekiem i założenia rodziny i rodzenia kolejnych dzieci. I to nie jest tylko kwestia kultury, bo oczywiście kultura XIX-wieczna, my o niej sporo wiemy, choćby z tego powodu, że ona, te takie założenia związane ze społeczną rolą kobiet były podobne do kultury wiktoriańskiej, czyli wiemy, że no kobiety, od kobiet oczekiwano, że będą dobrze wychowane, ciche, uległe, że będą mogły szczycić się jakimiś, nie wiem, talentami typu malarstwo albo mówienie wieloma obcymi językami, że będą ładnie wyglądały, że będą uczestniczyły w balach i tak dalej. Ale zapominamy też o tej kwestii związanej po prostu ze statusem prawno-ekonomicznym. To znaczy ziemie polskie pod zaborem rosyjskim znajdują się cały czas pod władzą kodeksu Napoleona, zmodyfikowanego jeszcze, ale kodeksu, który już pod koniec lat 70. ma lat 70 właśnie i nawet jak na tamte czasy jest dość przestarzały. A ten kodeks mówi między innymi o tym, że kobieta jest wieczyście małoletnia, to znaczy, że nie może sama siebie reprezentować w sądzie, ale też w ogóle w żadnych sprawach takich administracyjno, finansowo, gospodarczych. Oznacza to, że kobieta, że to nie kobieta, tylko jej ojciec bądź też później mąż decyduje o tym, gdzie mieszka, decyduje o tym, i to dosłownie, nie może odejść z domu swoich rodziców, decyduje o tym, ile posagu dostanie, co się z tym posagiem stanie, następnie jej mąż tym posagiem rozporządza. Nawet w sytuacji, w której kobieta pracuje zawodowo, wykonując chociażby zawód artystyczny, no bo przecież zdarzały się wówczas i pisarki, i dziennikarki już, i poetki, i malarki, i tak dalej, to pieniądze, które otrzymuje z tego, zarabia z tego swojego biznesu, znajdują się pod rozporządzeniem jej męża. Nie może się rozwieść, rozwód jest nielegalny, niemożliwy. W sytuacji, w której nastąpi separacja z mężem, bo to jest możliwe, dzieci automatycznie trafiają pod władzę męża, więc nie ma też prawa do wychowywania tych dzieci. I tak naprawdę, no cóż, to jest sytuacja życiowa, w której kobieta znajduje się, jeżeli trafi bardzo dobrze, to znaczy trafi na progresywnego, empatycznego, współczującego, równościowego męża, to jej życie może być, owszem, bardzo przyjemne. Gorzej, jeżeli trafi na kogoś, kto do tej bardziej empatycznej czy równościowej strony takiego związku nie ma serca i wtedy to jej mąż decyduje o wszystkim, niezależnie od tego, czy tego chce, czy nie.
1: W swojej książce Matrymonium pani pokazuje małżeństwo właśnie nie jako romantyczny finał, lecz jako instytucję ekonomiczną. I ten posag to była kluczowa sprawa w tamtych czasach, prawda?
0: Tak, oczywiście. No właśnie, bo wiadomo, że...
1: I zdarzali się łowcy posagów, zbankrutowani arystokraci.
0: Zdecydowanie. Łowcy posagów zdarzali się w różnych konfiguracjach i przed łowcami posagów ostrzegano młode dziewczęta na równi niemalże jak przed tak zwanymi niebieskimi ptakami, czyli bawidamkami, którzy chcą tylko uwieść młodą dziewczynę, a później się rozpłynąć we mgle. No ale właśnie, dlaczego te posagi były tak istotne? No bo w sytuacji, w której tak wyglądała ta rzeczywistość prawno-ekonomiczna, a jednocześnie wzorce kulturowe mówiły o tym, że kobieta nie może, a na pewno nie powinna samodzielnie zarabiać żadnych pieniędzy w życiu, podejmować pracy zawodowej, szczególnie w tych klasach wyższych, no to te pieniądze z posagu to były tak naprawdę jedyne pieniądze, które ta panna miała w pewnym sensie na własność. Oczywiście ta własność była iluzoryczna, dlatego że to, jak już powiedziałyśmy po ślubie, to mąż tymi pieniędzmi rozporządzał.
1: Czyli ale mógł je roztrwonić.
0: Mógł je roztrwonić, ale oczywiście można było podjąć szereg różnych działań prawnych, takich notarialnych, które mogły zmierzać potencjalnie do jakby zabezpieczenia tegoż posagu. Ale dlaczego on był tak istotny? Dlatego, że kobieta nie pracowała, a jako żona już na pewno nie pracowała, a tym bardziej nie pracowała jako matka. Dlatego mężczyzna, żeniąc się z panną z klasy wyższej, z miejskiej inteligencji, z burżuazji i z arystokracji, nie mówiąc już o arystokracji, zdawał sobie sprawę, że ta kobieta de facto przejdzie na jego utrzymanie i również dzieci z tego związku przejdą na jego utrzymanie. On będzie musiał swoją pracą, bądź też swoim posiadanym majątkiem, od którego miał jakieś tam procenty z inwestycji i tak dalej.
1: Bo przyjęte było, że arystokracja nie pracuje.
0: Zdecydowanie nie pracuje. No to będzie musiał z tych swoich wpływów utrzymać całą powiększającą się, jak najbardziej oczywiście powiększającą się, rodzinę. Więc to, co kobieta wnosiła, to był posag. Ten posag na ogół, jeżeli mężczyzna był rozsądny i nie ukrywał na przykład swoich kawalerskich długów różnego rodzaju, które mogły powstać w trakcie jego młodego życia, czy też nie aż tak młodego życia, bo też mężczyźni wychodzili, żenili się później niż kobiety, no to te pieniądze odkładano do banku na procent. Procent był stały, bo wówczas takie inwestycje miały oprocentowanie stałe, więc wszyscy wiedzieli mniej więcej, ile procent tego posagu rocznie można otrzymać jako właśnie te dywidendę, tę wypłatę. I te pieniądze stanowiły de facto no, taki właśnie wkład finansowy żony w małżeństwo. Więc one były bardzo istotne. To, że liczono posagi, nie polegało tylko na tym, że to była kwestia jakiejś chciwości, czy też właśnie niewłaściwych intencji, próby tam, nie wiem, zagarnięcia tego majątku, tylko to był po prostu ten realny i rzeczywisty wkład żony w małżeństwo. Dlatego te pieniądze były ważne zarówno dla męża, jak i dla przyszłej żony.
1: No w lalce słowo pieniądze ktoś wyliczył, któryś z badaczy.
0: Profesor Józef Bachusz, tak.
1: Ile razy pada?
0: Och, bodajże ponad 300, a słowo miłość niewiele ponad 100.
1: No właśnie, to wiemy już, o czym mówimy. Miłość Wokulskiego do Izabeli no, wykraczała poza, myślę, te rachunki, prawda? Izabela miała posag.
0: Tak, Izabela miała posag, który wynosił 30 tysięcy rubli. To było bardzo dużo pieniędzy, ale oczywiście ten posag w idealnym świecie by się nigdy... On był po prostu odłożony, coś tak jak w dzisiejszych czasach Amerykanie odkładają na college fund, tak, swoich dzieci, czyli tam w ciągu życia, jak są odpowiedzialnymi rodzicami, no to odkładają środki, których one są nienaruszalne, taki fundusz żelazny, prawda? Ale jak dobrze wiemy, no i wszyscy oczywiście wiedzieli mniej więcej, ile ten posag wynosi. Do niego wliczały się też... Zarówno po prostu pieniądze, jak i różne dobra ruchome, czyli między innymi ten niesławny czy sławny srebrny serwis, który był wart bardzo wiele, bo srebrny serwis to nie są posrebrzane sztućce, tylko to są zrobione ze srebra, w całości srebrne.
1: No szkoda by było tak. Tych pięknych pamiątek, by było tych usłyszała pięknych. Izabela, tak. Kiedy to ciocia jednak namawiała na zamąż pójście. Izabela długo zwlekała, mówi się, że była wybredna. Ile taka kobieta w XIX wieku mogła tak naprawdę odwlekać to zamąż pójście? Kiedy była uznawana za, no powiedzmy, starą?
0: Ach, prowadziłam na ten temat dość dogłębne badania, pisząc właśnie Matrymonium, bo chciałam się dowiedzieć, czy ten wiek był jakoś tak ustalony, że ktoś to powiedział, czy to jednak była kwestia bardzo subiektywna i oczywiście to zależało od sytuacji. I tak, z jednej strony to zależało od sytuacji, to znaczy Izabela ma w trakcie trwania powieści lat 25 bądź 27, to zależy od momentu, no i ona już jest zdecydowanie starszą panną. Nie starą panną jeszcze, ale starszą panną. Natomiast jest nawet w powieści taki dialog, w którym ona na balu dowiaduje się od koleżanek, że no tak, no w twoim wieku to już jest starość, ale wiesz, no jesteś taka piękna i taka zamożna, więc to jeszcze kawalerowie przymkną oko na twój podeszły wiek. I rzeczywiście panny niezwykle atrakcyjne, panny niezwykle bogate i ustosunkowane mogły dłużej odwlekać za mąż pójście, choć teraz oczywiście istniała tam kwestia tego, że im bardziej panna z wyższej sfery, tym bardziej naciskano na jej ślub młodo, bo ten transfer nazwiska, majątku, ziemi i tak dalej był tym bardziej atrakcyjny. Także to też każdy miecz, prawda, obosieczny.
1: Broń obosieczna. No dobrze, ale czy odmowa, niechęć do małżeństwa z Wokulskim, ona może być traktowana jako taki jeden z niewielu obszarów, w których Izabela próbuje zachować prawo do samostanowienia, tak jak sugerują też zwiastuny właśnie serialu, czy artykuł w twoim stylu. Czy Izabela miała w ogóle szansę być emancypantką w swoich czasach?
0: Myślę, że to są dwa różne pytania, dlatego że z jednej strony oczywiście tak, można powiedzieć, że dla kobiety pochodzącej z klasy wyższej, dla arystokratki takiej, jaką jest Izabela Łęcka, no to rzeczywiście decyzja o tym, żeby odrzucić danego kandydata do zamążpójścia jest jedną z niewielu decyzji, które ona faktycznie może podjąć, no bo nikt jej raczej do tego małżeństwa nie jest w stanie zmusić, nawet jakoś prawnie niekoniecznie. Ale Prusta konstruuje swoją bohaterkę i zarówno i Izabelę, i Wokulskiego, i w ogóle o to w tej powieści chodzi, że to nie jest tak, że Izabela odrzuca Wokulskiego dlatego, że jest to jej próba wybicia się na wolność, ani też, że to jest jej jakiś...
2: On się jej nie podoba po prostu.
0: Nagle przybyły zapał emancypacyjny, bo to nie o to chodzi i to też Prusowi nie o to chodzi, tylko Prus pokazuje, że ten związek Izabeli, potencjalny związek Izabeli i Wokulskiego, to jest relacja z góry skazana na porażkę, dlatego że oni pochodzą z drastycznie różnych środowisk, mają drastycznie różne biografie, wychowani zostali w różnych bardzo klasach społecznych i fakt, że Izabela go odrzuca, jest spowodowany tym, że mimo obiektywnych powodów, dla których powinna zdroworozsądkowo zgodzić się na to małżeństwo...
1: Ten człowiek miał 250 tysięcy rubli.
0: Tak, powinna się na to zgodzić, ale się nie zgadza. Prus pokazuje w ten sposób, że Izabela jest po prostu kobietą, która jest produktem swoich czasów, a które to sposób wychowania młodych kobiet w klasach wyższych Prus bardzo wyraźnie i w swoich powieściach, i w swoich felietonach licznych, i w ogóle różnych swoich tekstach publicystycznych bardzo krytykował. Więc Izabela ma być taką antybohaterką, która się nie zgadza na to małżeństwo, bo po pierwsze nie jest się w stanie wspiąć ponad ten sztywny podział klasowy, w którym została wychowana, a po drugie sposób jej wychowania, czyli to, że nie rozwija się jej empatii, nie rozwija się jej po prostu w ogóle takiego rozwoju uczuciowego, a zwraca uwagę tylko na powierzchowne oznaki statusu i luksusu, sprawia, że jest osobą, o której byśmy dziś powiedzieli, że jest zatrzymana w rozwoju emocjonalnym i ona po prostu nie jest się w stanie...
1: Narcystyczna.
0: Egocentryczna. Nie jest się w stanie...
3: Próżna.
0: Nie jest się w stanie ani zakochać, ani nie jest w stanie patrzeć na osoby w swoim życiu, nie tylko na Wokulskiego, ale w ogóle na wszystkich członków swojego tego anturażu, w sposób jak na prawdziwych ludzi, bo jest niezdolna do empatii, co jest bezpośrednim produktem wychowania jej i jej podobnych młodych panien z tego samego kręgu.
1: No tak. Właśnie, teraz chciałam przejść, tak, do pani właśnie, pani Aneto, tak.
3: Ja tylko chciałam dopowiedzieć, że doktor Szuman, który jest ulubioną moją postacią z lalki, bardzo kontrowersyjną też, jeżeli chodzi o kwestie dotyczące chociażby, możemy by dzisiaj powiedzieć, antysemityzmu, ale jeżeli chodzi o wizję emancypacyjną, to on brzmi tak, jakby to były po prostu słowa Prusa, co on twierdzi o emancypacji, że to nie jest żadna emancypacja, jeżeli mówimy o tym, że kobiety mają dobrze trzymać widelec i wiedzieć, jak się mają zachowywać. Powinniśmy dzisiaj je uczyć, jak mają zadbać o siebie, jak mają przeżyć. I to cały czas wykłada nam dr Szuman. I ewidentnie, tak jak tutaj mówi dr Alicja, że mamy Izabelę, która nie jest złą kobietą, ona jest taka zła jak całe środowisko, które ją wychowało, bo tam nie ma żadnej edukacji. Uczy się tylko być i wyglądać. I to widać, że ona nawet ma jakieś porywy serca, ale jakie? Komiczne. Kiedy widzi biedne dzieci i sobie myśli, jak nagrzeszyli, skoro cierpią. Tak? Albo myśli sobie, że kobiety, które szyją jej sukienkę, muszą być takie wdzięczne, że mogą jej ją szyć.
1: No tak. Izabela nam przysłania też inne kobiety w lalce. Przecież Prus nam daje cały wachlarz kobiecych losów. Jest Helena Stawska, jest Kazimiera Wąsowska, jest prezesowa Zasławska, jest Marianna wreszcie. Są to kobiety zarówno bogate, jak i biedne, zamężne, samotne, pracujące. A dla pani Aneto, która kobieta z lalki jest najciekawsza jako przedstawicielka tej epoki?
3: Oczywiście, że Wąsowska, bo jest kobietą, która już może sobie na wiele pozwolić.
1: No właśnie, dlaczego? Wyjaśnijmy to słuchaczom. Dlaczego ona mogła więcej?
0: No właśnie, trzeba było być bogato za mąż. Tak,
3: to jest idealna strategia. Ewelina Janowska wiedziała, trzeba znaleźć szybko męża, póki się jest młodą.
1: Starego.
3: Dadzą mi spokój. Tak, i dadzą mi spokój, będę wolna.
1: I wtedy taka większa, że tak powiem, swoboda seksualna, jakbyśmy dziś powiedzieli, uchodziła kobietom w XIX wieku?
3: Tutaj już mamy znawczynię, bo raczej o swobodzie seksualnej to możemy, myślę, że dużo mówić, niekoniecznie jest to zapisane na kartach powieści. Raczej na wiele sobie zawsze pozwalaliśmy.
1: A Helena Stawska, ona pracuje, ona jest dla mnie trochę jak Marta z Elizy Orzeszkowej, taka piękna, zubożała, nie ze swojej winy, usiłuje pracować, ale no co ona ma do zaoferowania tak naprawdę? Lekcje pianina czy angielskiego, to było to, co kobiety z tych wyższych sfer mogły robić, jeśli na przykład mąż zmarł, zostały wdowami, a nie było środków na utrzymanie. Co zresztą Elizę Orzeszkową też chyba spotkało. Ona straciła swój majątek.
0: O tak. Całe życie Elizy Orzeszkowej, zresztą na tym, znaczy w ogóle cała kariera Elizy Orzeszkowej zaczęła się od tego, że ona po prostu została wydana jako bardzo zamożna córka ziemiańska, mając lat 16 za mąż, za Piotra Orzeszko, który był od niej dwa razy starszy i też miał wielki majątek, a potem się okazało, że był właśnie jednym z tych niebieskich ptaków, którzy polowali, tych łowców posagu, którzy polowali na bogate...
2: No jej się udało rozwieść
0: ziemianki
2: z nim.
0: No udało jej się rozwieść z nim, ale to okazało się niekonieczne...
3: Sposobem.
0: Tak,
1: sposobem, tak.
0: Nie, no to sposobem po pierwsze, ale też po drugie chodzi o to, że ona się z nim... Znaczy tak, bo on stracił... Nadeszło powstanie styczniowe, on stracił... Okazało się, że on w ogóle stracił cały majątek i ona tak to opisywała pięknie, że on przyjeżdżał po nią takim złoconym powozem z tarczami i zaprzęgniętym w 8 koni, a potem się okazało, że tam jest jeden wielki dług po prostu. Jeżdżał fajną furą, okazało się, że nie ma pieniędzy.
1: Bardzo współczesne.
0: Tak. I ona, to już wtedy ten związek się rozpadł, ale potem było powstanie styczniowe, potem on wyjechał, znaczy został...
1: Wrócił schorowany.
0: Tak, wyjechał, został wysłany na Syberię i potem wrócił schorowany. Ona się w czasie, jak on był na Syberii, z nim rozwiodła, a potem on umarł bardzo szybko, więc równie dobrze mogła nie wydawać tych wszystkich pieniędzy, bo oczywiście się rozwiodła za pomocą dużych danin dla biskupów.
1: No to była ciekawa postać i muszę przyznać, że zaskoczyło mnie, jak przeczytałam w artykule z najnowszego twojego stylu, który całą okładkę ma właśnie zlalkowaną i duży materiał o lalce. Pojawia się tam Agnieszka Grochowska grająca Elizę Orzeszkową, redaktorkę Bluszczu. No i ja, o ile pamiętam, a czytałam lalkę kilka razy, nie przypominam sobie, żeby była tam Eliza Orzeszkowa. Za dużo oczywiście nie możemy zdradzać, bo serial dopiero za miesiąc, ale no i właśnie, i tutaj też mamy i w zwiastunie dosyć ciekawe sytuacje, na przykład Izabela szepcze na łóżko Wokulskiemu, przyjdź do mnie w nocy. No więc jest to jednak wariacja na temat lalki, ten serial, ale chciałam zapytać o... Wróćmy może do tej swobody seksualnej w takim razie, bo no właśnie, co można było, a czego nie można było kobietom i mężczyznom w XIX wieku, bo prostytucja była zalegalizowana.
0: Tak. To jest takie pytanie znowuż bardzo skomplikowane, dlatego że ludzie zawsze byli ludźmi i ich pragnienia, potrzeby, ich realizacja odbywała się niezależnie od tego, jakie obowiązywały normy społeczne i kulturowe. Jedyne to, co możemy teraz na ten temat stwierdzić, to jest to, że oczywiście XIX-wieczne normy kulturowe związane z tym, kto mógł prowadzić życie seksualne, mówiąc tak najbardziej oględnie, no były dużo, dużo bardziej wąskie niż obecnie. Ale najwęższe i najbardziej restrykcyjne dla kobiet niż dla mężczyzn, a najbardziej restrykcyjne dla kobiet z klas wyższych. Więc stąd. Kobieta taka jak Izabela Łęcka, czyli młoda panna, jeszcze młoda panna na wydaniu z klasy wyższej zamożna, od takiej dziewczyny oczekiwano, że będzie absolutnie niewinna, jak to wówczas określano, czyli nie tyle, że będzie dziewicą, ale oprócz tego odradzano jeszcze jakikolwiek rodzaj czego, co dziś byśmy nazwali, nie wiem, edukacją seksualną, to może za dużo powiedziane, ale wówczas istniało takie piękne słowo uświadamianie. Więc odradzano uświadamianie, bo takim kobietom może się coś jeszcze tam zacząć wydawać pod wpływem poznania jakichkolwiek informacji. Ten trend takiego uświadamiania nastoletnich, dziś byśmy powiedzieli nastoletnich dziewcząt, już pod sam koniec wieku XIX się zmieniał za pomocą pracy różnych emancypantek, między innymi Izy Moszczeńskiej, no ale jeszcze w czasach Izabeli Łęckiej, czyli lat powiedzmy 20 wcześniej, było to zupełnie niesłychane, żeby taka młoda dziewczyna cokolwiek po życiu małżeńskim, bo to tak rozpatrywano jej możliwości jakby prowadzenia życia seksualnego, cokolwiek wiedziała, a już jakiekolwiek swoje pragnienia czy preferencje miała, to absolutnie nie. Dla mężczyzn z tej samej klasy społecznej, czyli właśnie no, z klas wyższych, to wyglądało trochę inaczej. Oczywiście nominalnie tacy mężczyźni także powinni zachować czystość do ślubu, no bo takie były normy religijne, ale bardzo powszechnie społecznie przyzwalano na to, że młodzi mężczyźni, szczególnie młodzi, muszą się wyszumieć, jak to określano wtedy. To znaczy, że będą sobie prowadzić to życie seksualne z kobietami z klas niższych albo z pracownicami seksualnymi, bo wówczas prostytucja była legalna i kontrolowana rządowo, albo z kobietami z klas niższych, czyli różnego rodzaju właśnie służącymi i tak dalej.
1: Za chwilę wrócimy do audycji o lalce i porozmawiamy trochę więcej o kobietach na drugim planie.

0: dzisiejszym placu na Rozdrożu rozmawiamy o kobietach w lalce i o realiach społecznych w XIX wieku, czyli w czasach, kiedy akcja lalki się toczy. Mamy dwie nowe ekranizacje już za miesiąc z kawałkiem. I przed przerwą rozmawiałyśmy z dr Alicją Urbanik-Kopeć i z Anetą Korycińską o swobodzie seksualnej w XIX wieku, między innymi, i o tym, jak, no jak podwójne standardy mocno w tej epoce były widoczne. Jest taka postać w książce jak Marianna. Ona jest kobietą upadłą, powiedzielibyśmy kiedyś. Jest też służącą. Jak to jest, że te światy się tak przeplatały w tamtych czasach?
1: Jest to pokłosie tak zwanej przez ówczesne emancypantki, i to określenie robiło wówczas dużą karierę, podwójnej moralności. To znaczy tego, że z jednej strony te normy kulturowe związane z tym, kto to życie seksualne może mieć i kto w ogóle może te pragnienia seksualne wyrażać, były bardzo, bardzo restrykcyjne i o seksualności się tak w ogóle nie mówiło. Ale z drugiej strony rzeczy, które są w ten sposób tłamszone, tłumione i z kultury wycinane, muszą znaleźć gdzieś swoje ujście, szczególnie jeżeli chodzi o tak bardzo podstawowe ludzkie pragnienia, jak pożądanie w każdej swojej możliwej formie. I jednocześnie, jeżeli mamy takie społeczeństwo, które jest tak bardzo sztywne kulturowo, jeżeli chodzi właśnie o te normy takie erotyczne, a z drugiej strony tak bardzo podzielone klasowo, jak XIX-wieczne społeczeństwo, no to wytwarza się wiele różnych takich dróg właśnie jakiejś takiej realizacji tych pragnień dla mężczyzn. W XIX-wiecznym, późno XIX-wiecznym wydaniu wyglądało to w ten sposób, że powszechnie wiadomo było, w powszechnym, powiedzmy, jakimś tam kodzie kulturowym było to, że tak, oczywiście kobiety z klas wyższych nie mają w ogóle żadnych pragnień seksualnych. One w ogóle o takich rzeczach ani nie myślą, ani nie wiedzą, ani wiedzieć nie chcą. One, seks to tylko do prokreacji, to tylko małżeńskie i w ogóle zupełnie nie należy ich jakby mieszać w te wszystkie sprawy angażowe.
0: No, Wąsowska sugerowała inaczej.
1: No właśnie, oczywiście. Życie sobie, normy kulturowe sobie. Ale istniało też takie równie powszechne przekonanie, że kobiety z klas ludowych, chłopki i proletariuszki, członkinie klasy robotniczej, są z natury dużo bardziej erotycznie rozbuchane niż właśnie kobiety z klas wyższych. I istniał wtedy taki stereotyp, który do dziś zresztą mamy gdzieś tam jakoś pamiętany, to znaczy tej takiej rozbuchanej erotycznie chłopki, czy też robotnicy, która jest jednocześnie silna fizycznie, no bo właśnie pracuje fizycznie całe swoje życie, a jednocześnie też jest bardzo pobudzona erotycznie i zupełnie nie ma żadnych takich właśnie tych powściągliwych norm religijnych i społecznych jakoś wdrukowanych, co sprawia, że ona chętnie się angażuje w takie relacje seksualne z każdym...
0: Ma to w swojej naturze.
1: Tak, ma to w swojej naturze dla swojej przyjemności.
2: Puszczamy oko jagnię.
1: Tak, dokładnie, puszczamy oko jagnię. No właśnie. I takie przekonanie doprowadziło, a jednocześnie wszyscy ci ludzie żyją razem w mieście, tak? Czyli mamy mężczyzn z klasy wyższej, którzy nie mają dostępu do kobiet ze swojej klasy społecznej, bo one o takich sprawach myśleć nie mogą i w ogóle są poza tym zasięgiem, a jednocześnie mamy mnóstwo, ogromną część, ponad 50% klasy robotniczej miejskiej, czyli robotnic fabrycznych, służących miejskich, gdzie to było prawie 100%, 90 kilka procent i wszelkiego rodzaju takich pracownic usług, które właśnie do tej klasy robotniczej należą i w powszechnym rozumieniu one nie mają żadnych zahamowań związanych z seksem przedmałżeńskim, ani w ogóle z jakimiś tam propozycjami.
0: Nie brano pod uwagę tego, że one sobie po prostu dorabiają do budżetu.
1: Nie, nie. To też wyglądało w ten sposób, że te kobiety traktowano bardzo przedmiotowo, to znaczy wielu mężczyzn z klasy wyższej traktowało kobiety pracujące w ich domach, czyli między innymi i głównie służące domowe jako dostarczycielki nie tylko tych usług opiekuńczo-sprzątających, ale także po prostu usług seksualnych, czy wbrew ich woli, bądź też nie wbrew ich woli, bo część z tych relacji była oczywiście albo dobrowolna, albo opłacana po prostu, no ale też bardzo wiele przypadków różnego rodzaju bardziej agresywnego, mniej agresywnego molestowania czy gwałtów się zdarzało. Więc tak część mężczyzn traktowało właśnie ten personel domowy, ale także równie powszechnie i równie z równym przyzwoleniem społecznym traktowane było korzystanie z usług pracownic seksualnych, czyli właśnie prostytutek, które, jak to już mówiłam, w XIX wieku prostytucja to był zawód legalny, prostytutki miały swoje żółte książeczki tak zwane, czyli takie no dowody, książeczki pracy po prostu, one podlegały...
0: Dowód, że są zdrowe, tam musiały być pieczątki od lekarza,
1: tak,
0: prawda?
1: Tak, to była cała wielka machina, taka lekarska, administracyjno-policyjna, która była bardzo rozbudowana właśnie w zaborze rosyjskim, bo rosyjskie władze bardzo lubiły biurokrację. No i to była, jak mówię, cała machina, to były kobiety, one były okresowo badane na obecność chorób przenoszonych drogą płciową.
0: Bo to tylko one przenosiły te choroby, mężczyźni
1: tak,
0: nie.
1: Bo oczywiście temu towarzyszyła cała narracja, że te kobiety, one nie mają żadnej moralności, właśnie pochodzą z tej klasy robotniczej i one wręcz po prostu nie są w stanie mieć żadnego innego zawodu, niż tylko świadczyć te usługi seksualne, a mężczyźni no mają swoje męskie potrzeby, więc cóż, muszą chcąc nie chcąc z tych ich usług korzystać. No i to wszystko nazywano razem, emancypantki nazywały to podwójną moralnością. One mówiły oczywiście o swojej klasie społecznej, bo niestety, ale ich tam los kobiet z klasy robotniczej nie przejmował za nadmiernie, więc emancypantki mówiły raczej o takich właśnie Izabelach Łęckich, że one muszą wyjść za mąż za jakiegoś mężczyznę, one muszą tej czystości dochować, one w ogóle nie mogą mieć żadnego swojego właśnie takiego rozwoju psychoseksualnego jakoś szerokiego, a jednocześnie w międzyczasie ich przyszli mężowie korzystają sobie zupełnie swobodnie z usług i pracownic seksualnych, i chcących bądź niechcących pracownic fizycznych, co kończy się tym, że na przykład zarażają swoje żony różnego rodzaju chorobami przenoszonymi drogą płciową, oczywiście, bo są nabyte od tychże pracownic seksualnych. I oprócz tego są jeszcze zepsuci moralnie, no w ogóle, że jest to po prostu ogólnie niesprawiedliwe.
0: Zdarzało się to też emancypantkom. Pani Reinschmidt?
1: Tak.
0: Straciła oko?
1: Tak, to jedna z Paulina Kuczalska-Reinschmidt to tak. Jedna z głównych takich czołowych polskich sufrażystek, której działanie doprowadziło do tego, że w ogóle Polki mają prawa wyborcze. Ona jako młoda dziewczyna wyszła za mąż za swojego męża, który okazał się nosicielem choroby, miał syfilis i ją zaraził tym syfilisem, i ona w wyniku tej choroby zmarł ich nowonarodzony syn, Czesław. To w wyniku powikłań właśnie tej choroby Paulina straciła wzrok w jednym oku zupełnie, w drugim nie do końca.
0: Mam pytanie do Anety Korycińskiej, naszej baby od polskiego. Jest taka scena w Lalce, kiedy to Wokulski w kościele zauważa Mariannę i tak bardzo chce ją ratować, idzie za nią, czai się. No i jest wielce zdziwiony, kiedy dziewczyna tak z taką dezynwolturą opowiada, że płacze dlatego, że modliła się tak naprawdę w kościele o to, żeby którąś z pań pokarało, prawda, bo ją okradła, z tego co pamiętam. To zdziwienie Wokulskiego no teraz chyba bawi uczniów, prawda, czy takie niuanse są omawiane w ogóle w szkole? Wyjaśnia się uczniom te kwestie właśnie no, kobiet, którym przypisywano no właśnie naturalne skłonności do pewnych zachowań? Jak to wygląda?
2: Oczywiście wszystko zależy od nauczyciela i od grupy, z którą się pracuje. Ja mam taką tendencję z misją zlalkowania Polski, że jednak lalkę omawiam bardzo długo. I tak, i rozmawiamy na ten temat, ale Mariana też jest bardzo ciekawą postacią, bo ona też nie jest jednoznaczna i ona wzbudza wielką litość właściwie i też współczucie, które się pojawia dzisiaj wśród młodych czytelników, dlatego że ona kiedy zobaczy prawdopodobnie Starskiego później, to jest taka sugestia, że to przez niego musiała iść taką drogą w życiu, a nie inną, i też traci jej miłość, którą zaczęła wierzyć, w końcu była nadzieja w jej życiu, czyli z Węgiełkiem mogła być, ale on kiedy sobie zdaje sprawę, no dobrze, była prostytutką, ale aha, to dlatego, to ten człowiek, czyli ona jest jednak
1: naznaczona, tak.
2: Dla niego naznaczona, więc w tym momencie on się już odkochuje, już nie jest dla niego taka wybrana.
0: No taka postać tragiczna, ta Marianna, prawda?
2: Tak, bardzo jest jej szkoda. tak młodym ludziom, bo to jest zupełnie inna narracja, gdzie mówimy o takiej wolności seksualnej, że tak trzeba. Ona tutaj jest przedstawiona jako taka, którą życie do tego zmusiło, że musi iść taką drogą.
0: No właśnie, to życie zmuszało kobiety z niższych warstw społecznych do dorabiania sobie no, na różne sposoby i ten był i legalny, i stosunkowo łatwo dostępny.
2: Tak.
0: Bo plus oczywiście tych realiów zaborowych tam nie ma celowo w książce, ale no powiedzmy sobie, że ten stacjonujący Rosjanie w Warszawie, to był cały legion mężczyzn, którzy korzystali z usług.
2: I przy krakowskim przedmieściu, w kościele, gdzie Wokulski też spotyka Mariannę, to jest też miejsce, gdzie kobiety się mówią, wystawiały się. Mm-hmm. Tak? One też były uczone całej sztuki takiej kokieterii na ulicach. W ogóle powstały też książki na ten temat, że było nawet kilka typów tych prostytucji, czyli można było być i wykształconą prostytutką troszeczkę, tak? To znaczy,
0: można
2: że takie
0: było być damą kameliową, prawda?
2: Taką damą kameliową, tak. Ale też były takie kobiety, które albo stare, albo biedne musiały... Były traktowane oczywiście jak człowiek najgorszej kategorii i je można było spotkać przy powązkach.
0: No właśnie.
2: Więc ten aspekt też życia kobiety to jest jedna z dróg. Prostytucja jest jedną z dróg, jaka była przed kobietami. Zresztą to mówi Wokulski spacerując po Powiślu,
0: tak.
2: Że co będzie z tymi dziećmi, tak? Te dziewczynki zostaną prostytutkami.
0: Tak, i tym dzieciom no to, co najlepszego mogłoby się przytrafić, on mówi, no to śmierć.
2: To przedwczesna śmierć, tak.
0: Powiśle w książce, w lalce jest no, dla Wokulskiego właściwie źródłem zarazy, upodlenia. No tutaj pobrzmiewają teorie darwinistyczne, prawda, w tej książce. Ale jednak bardzo boli, jak się czyta te opisy. I ja sobie tak zastanawiam się, czy Prus też tak myślał? Czy taki podział w głowie istniał w tamtym czasie na właśnie na taką upadłą część Warszawy i na tą taką właściwą, gdzie no właśnie wszystko błyszczy i pozornie jest okej. Okay.
2: Na pewno architektonicznie było to odwzorowane. Mm-hmm. Patrząc na to, że była piękna brama, która zamykała tę wysoką, też usytuowaną wysoko część miasta, czyli Stare Miasto i drogą Karową prowadziła prosto do Wisły i do Powiśla. I też ten spadek taki bardzo jest to metaforyczne tak. Społeczeństwa był zauważalny. Po prostu przekroczenie bramy oznaczało wejście niemalże jak bramy w piekle Dantego.
0: No dobrze.
2: To jest zupełnie inny świat.
0: A pani zdaniem, który problem z lalki jest taki najbardziej współczesny, taki, który no i teraz obowiązuje? Czy to ten rodzący się kapitalizm, industrializacja, ten taki pęd, w którym już wtedy ludzie zaczynali żyć, czy coś innego?
2: Na pewno są to ważne tematy, ale ja mam takie poczucie, że chyba brak szacunku dla pracy naukowej. To jest coś,
0: zrobienie z Ochockiego szaleńca?
2: Tak. Zrobienie właśnie z Ochockiego szaleńca, no Szuman to już w ogóle wszedł tak. Rolę szaleńca, Geist jakiś szalony, tak. Nie wiadomo czy istnieje, tak. Patrząc na nazwisko. No i ten Wokulski, który był najszczęśliwszy, kiedy był na zesłaniu.
0: Tak, to prawda.
2: Wtedy mógł się oddawać pracy naukowej.
0: A która postać kobieca wydaje się pani najbardziej współczesna? Czy znowu wrócimy tutaj do Wąsowskiej?
2: Myślę, że Wąsowska jest bardzo współczesna w takim myśleniu o chociażby układach społecznych, o tym, co się... W myśleniu, o tak. Niekoniecznie to jest postać godna naśladowania, co ma bardzo współczesne myśli dotyczące społeczeństwa, roli kobiety i jest taka trzeźwa, jeżeli chodzi o myślenie, bo zauważa chociażby to, z czego kpi z niej, chociażby wszyscy z nich pią, że ona przecież też się dorobiła tylko na tym, że jest wdową, że zauważa, że Wokulski tak samo.
0: No dobrze, to jeszcze mam takie pytanie o tą kobiecą sprawczość, która tak mocno jest podkreślana, jeśli chodzi o promocję serialu. No, wiemy dziś więcej o doświadczeniu XIX-wiecznych kobiet niż ten męski narrator Bolesław Prus, Aleksander Głowacki. Czy adaptacja to jest właśnie ta szansa, żeby tę wiedzę wykorzystać, przetworzyć i, no i zainteresować współczesnych ludzi XIX wiekiem, skłonić do czytania. Takie przetransformowanie lalki, pani zdaniem, czemu służy?
2: Myślę, że troszeczkę inaczej podejdę do tego pytania, dlatego że nie chcę i nie mogę się wypowiadać na temat serialu. Przede wszystkim tak jak jest milion wersji dumy i uprzedzenia, tak my powinniśmy mieć milion wersji lalki.
0: I bardzo dobrze.
2: Szukać, tak, bardzo dobrze. Nieustannie szukać, co jeszcze możemy z tego tekstu wziąć dla siebie. O czym on jeszcze może być? A może pójdźmy w stronę, a co by było gdyby? Też w tym roku wyjdzie kilka... możemy powiedzieć chyba fanfiction, jako niby kontynuacja losów i Wokulskiego, ale są też losy Izabeli napisane, więc myślę, że troszeczkę będziemy się bawić tym światem, a inspiracją jest Prus, bo trzeba będzie go przeczytać, żeby napisać, co się mogło dalej wydarzyć. I potrzebujemy na pewno tej powieści, chociażby ze względu na te wiele wątków, które porusza, plus to, że wiele się nie zmieniło. Na przykład możemy sobie przeczytać, że od niedawna mamy przecież schodki w Warszawie, a tam Wokulski mówi, tu by się przydały miejsce kawy jarniane. Więc myślę, że to na pewno jest nam potrzebne. Plus też nie wyobrażam sobie, żeby turyści, którzy przyjeżdżają, albo w ogóle my, Polacy, po prostu wjeżdżając do Warszawy, nie przeszlibyśmy się krakowskim przedmieściem. Myślę, że my też odtwarzamy ten ślad literacki lalki, troszeczkę podróżując chociażby po Warszawie.
0: Prus był zwolennikiem edukacji kobiet, pracy kobiet, już o tym sporo mówiłyśmy, ale czy był emancypantem w dzisiejszym rozumieniu tego słowa? Napisał przecież Emancypantki, doktor Alicja Urbanik-Kopeć.
1: No, napisałam kiedyś taki artykuł na ten temat, czy Prus był emancypantem. Ja bym powiedziała tak, Prus nie był emancypantem, Prus był pozytywistą. I to jest różnica wielka dla nas dzisiaj, ale wówczas nie aż tak wielka. To znaczy, Prus przede wszystkim uważał, jego taki ogólny światopogląd u podstaw polegał na tym, że ludzi powinno się oceniać ze względu na ich przydatność jako działających członków społeczeństwa. Czyli jednostek, które są w stanie wnieść coś do życia społecznego za pomocą swoich umiejętności, za pomocą swojego działania, za pomocą swojej pomocy innym i słabszym. I jego wielkim problemem, jak nie tylko jego zresztą, tylko w ogóle ówczesnych właśnie pozytywistów, było to, że kobiety z klas wyższych szczególnie wychowywane są w sposób taki, że one tymi członkiniami społeczeństwa przydatnymi praktycznie nie są w stanie zostać. I taka właśnie jest Izabela. Ona jest przede wszystkim nieprzydatna.
0: No tak, dopóki nie rodzi, jak nie rodzi dzieci, to jest już nieprzydatna.
1: No tak, ale nawet jako matka również nie jest, te kobiety również nawet jako matki w rozumieniu pozytywistów nie były przydatne, bo one nie były w stanie wychować następnego pokolenia na właśnie rozsądnych, mających umiejętności i przydatnych ludzi.
0: No tak, ale jaki był pomysł takiego Prusa wtedy na zmuszenie takich kobiet do pracy?
1: Ach, to było bardzo popularne. To znaczy,
0: chodziło... zachęcenie może inaczej, nie zmuszenie.
1: Tak,
0: nie
1: chodziło przede wszystkim o to, i to i Prus pisał, i Orzeszkowa, i mnóstwo innych osób. Aleksander Świętochowski się o tym rozpisywał całe swoje życie, że kobiety z klas wyższych należy dopuścić do edukacji. Edukacji rozumianej jako edukacja techniczna, edukacji rozumianej też jako edukacja intelektualna i zdobywaniu zawodów intelektualnych. Że kobiety należy pozwolić im zostać lekarkami, dziennikarkami, żeby pracowały w systemie prawnym, żeby pracowały jako nauczycielki dobrze wykształcone, żeby pracowały jako pielęgniarki i tak dalej. I należy je też edukować do tego, w jaki sposób dobrze wychowywać dzieci.
0: No świetnie, ale lekarka
2: i zarządzać majątkiem.
0: Lekarką się nie dało być wtedy w Polsce.
1: W Polsce nie,
0: szanowaną.
1: Ale znaczy, to była długa i wyboista i trudna droga, jak Anna Tomaszewicz-Dobrska już w latach 60-tych, późnych,
0: ale 70-tych. Ale w Szwajcarii się kształciła.
1: No tak, ale wróciła na ziemię polskie i tam właśnie udało jej się po wielkich bojach nostryfikować dyplom i nie tylko jej jednej. Ale chodzi o to, że w każdym razie i Prus, i Orzeszkowa, i Świętochowski, i wszyscy inni pozytywiści prowadzili wielką kampanię na temat tego, żeby młode kobiety z klas wyższych uczynić przydatnymi za pomocą edukacji, dopuszczenia ich na rynek edukacyjny i dopuszczenia ich na rynek pracy. I to Orzeszkowa pisała o tym, że praca, zawodowa praca intelektualna i praca, która pomaga innym, daje nam, kobietom, człowieczeństwo, bo sprawia, że życie ma cel jakiś inny niż tylko obserwowanie tego, jak zmieniają się pory roku i jaką w związku z tym należy założyć suknię.
0: Coś więcej od życia, czyli chcemy całego życia, to dużo późniejszy slogan,
1: tak, prawda? Tak, 1907, ale... prawda? Więc jeszcze Naukowska już to mówiła jako bardzo młoda kobieta i bardzo wielki to był skandal.
0: No dobrze, a co Eliza Orzeszkowa mogła robić w lalce, jak sugeruje twój styl?
1: O, na pewno nie być naczelną bluszczu, bo naczelną bluszczu była wówczas Maria Ilnicka, która się z Orzeszkową nienawidziła na śmierć, bo Ilnicka była konserwatywna nieco, a Orzeszkowa była rozwódką i one się bardzo nie lubiły. Ale no, Eliza Orzeszkowa, zanim została pisarką, zanim osiadła w Grodnie i była pisarką, to miała swój okres pracy, znaczy poszukiwania pracy w Warszawie. Ona sobie wyobrażała, że ona miała swoje wydawnictwo przez pewien czas, które upadło. Ona sobie wyobrażała, że może otworzyć zakład krawiecki albo zakład produkujący rękawiczki, kapelusze. Chciała zostać stenotypistką w pewnym momencie, chciała zostać telegrafistką, więc ten dobór pracy był dość szeroki. Żadna z tych możliwości jej się nie udała, bo różne jej biznesy plajtowały. Na szczęście miała ogromny talent literacki i to się stało jej profesją. Ale do Warszawy przyjeżdżała nie tylko właśnie w sprawach zawodowych, później jako na 40-lecie, najpierw na 25, a później na 40-lecie na swoje takie benefisy, bo była bardzo postacią szanowaną też w kręgach emancypacyjnych, więc można ją było spotkać, ale nie w tym samym pokoju, co Maria Ilnicką. Niewątpliwie.
0: Na pewno nie. Dobrze. Do pani Anety teraz mam pytanie o to, czy w ramach misji... Tak, dobrze.
2: Chciałabym sobie jeszcze, przepraszam, ale mam taką ciekawostkę. Mianowicie jest to wycinek z Gazety Katolik z 1878 roku, więc jesteśmy w czasach lalki. To była gazeta wychodząca na terenach Górnego Śląska i tam mamy wizję też emancypacyjną, żebyśmy przypadkiem nie wpadli w taką myśl, że to tak ważne było dla wszystkich ta emancypacja.
1: Tak.
0: Dla garstki kobiet... tak naprawdę. Tak.
2: Właśnie. I że to było bardzo szkodliwe, tak? Jak była narracja w gazecie i między innymi...
0: No oczywiście szkodziło to systemowi.
2: Musiała, tak, a system był... Dlaczego? Dlatego, że kobiety, które na przykład pracownice, robotnice, jak zarobiły pieniądze, mogły kupić wstążki. I się taka wyszykowała i to nie wiadomo jaka teraz. Wygląda jak jakaś wielka pani. Albo przychodzi i pracę w fabryce wstrzymuje, dlatego, że się zakochują mężczyźni, ona tu przychodzi znaleźć męża. Więc to jeden z argumentów. A drugi był taki, że jeżeli kobieta chodzi do pracy, to w domu nie nagotuje obiadu. I mąż wracając z pracy do domu, nie przyjdzie do domu, tego obiadu nie ma, więc idzie do szynku. A później i tak się rodzi patologia. Bardzo niedobrze, więc taka jest wina kobiet i emancypantek, więc mamy te same czasy, o których tutaj rozmawiamy.
0: Te same problemy, tak, te same slogany wracają na sztandary, prawda?
2: I jeszcze, że ręce kobiet są o połowę tańsze niż ręce ich braci i ojców, mężów, więc odbierają pracę.
0: No to takie pół człowieka było. A w, tak. ramach tej misji zlalkowania Polski ma pani jakieś argumenty na odpieranie, no właśnie, takich komentarzy po tych projekcjach, które już za miesiąc będą? To nie tak było w tej książce. Wokulski nie taki, za przystojny przecież jest, prawda? Izabela też nie taka. Co tam w zanadrzu, żeby odpierać takie argumenty. Fajnie się kłócić w ogóle o lalkę, prawda?
2: Bardzo, to jest tutaj po prostu rozsądek.
0: Marzenie polonisty.
2: Tak. No, przede wszystkim, że za przystojnie to mówię, proszę poczekać na film, bo jednak...
0: Obrzydzili aktorzy, Dorocińskiego, naprawdę?
2: Nie, aktorzy nie grają już na siebie, naprawdę wchodzą w rolę. I tam nikt nie jest charakterystyczny dla swojej postaci, jak możemy na przykład postrzegać chociażby Jandę. My naprawdę są postaciami z powieści, więc to się udało. Więc myślę, że musimy poczekać i dopiero wtedy będą odpowiednie komentarze i zobaczymy. A czy Wokulski był przystojny? Wszyscy mówili, że był przystojny, tylko no nie dla młodej Izabeli.
0: No właśnie, i te ręce czerwone po Syberii, tak, niestety też jej się nie podobały. No cóż, za miesiąc wszyscy będziemy mogli już sprawdzić i podyskutować i kłóćmy się o lalkę, jest to wspaniałe. Ja się nie pokłóciłam, tylko raczej się z wszystkim tutaj zgadzałam, co mówiły moje gościnie, czyli dr Alicja Urbanik-Kopeć i Aneta Korycińska, baba od Polskiego. Za miesiąc serial i film Lalka. Ja się z państwem żegnam. Do usłyszenia.

0: Dobry wieczór, Basz z tej strony. Dzisiaj zaczęliśmy tak 80sowo, a to za sprawą Cat Copy, czyli australijskiego zespołu, który ma na koncie kilka albumów. To ten utwór, którego posłuchaliśmy, pochodzi z trzeciego pod tytułem Zonoscope, a utwór nosi tytuł Blink and You'll Miss a Revolution. Tak jak mówiłem, 80sowo, zespół, który się rozrastał, początkowo był takim solo projektem Bedroom Production, później się rozrastał, aż stał się kwartetem, kiedy do ich szeregu dołączył basista. Zespół, do którego czasami porównywany był Camp nasz polski, myślę, że jakieś podobieństwa znaleźć można. Ten założyciel Cat Copy to Dan Withford, i zespół, zdaje się, już nie istnieje, ale zostawili po sobie kilka albumów, które bujają do dziś. I od tego zaczęliśmy dzisiaj neurotransmisję, a przed nami utwór, który pochodzi z albumu Running artysty Dio, o którym mówiłem w zeszłym tygodniu, że sam siebie określa jako czarne Radiohead i ja się z tym zgodziłem, ale oczywiście też znajduję tam coś, co jest unikatowe i nie jest to, broń Boże, żadna kalka. Tytułowy Running.
1: Run.

Hit and Saxophone na koniec. Bardzo ładny album. Dai, polecam w całości. To był Running, czyli utwór tytułowy z albumu, bardzo świeżego. A jeszcze świeższym albumem jest Over Mono, czyli drugi album duetu. Po Good Lies przyszedł czas na Pure Devotion. Przypominam, że Over Mono to bracia, którzy wcześniej działali jako Truss i jako Tessela. Teraz od paru lat już również w duecie braterskim z sukcesami, grani często w Neuro. Drugi album trochę bardziej eksperymentalny, ale bardzo UK i nadal taneczny w dużej mierze. Trochę może bardziej emocjonalny, ale też dobry brzmieniowo. Oczywiście Żyleta. Ja wybrałem na dzisiaj Slow Motion, ale niech nas ten tytuł nie zwiedzie, bo oczywiście to jest jeden z bardziej tanecznych, znaczy oczywiście wbrew tytułowi, bardziej tanecznych utworów na albumie, a jeszcze do kolejnych pewnie w najbliższych tygodniach sięgnę.

Over Mono i Slow Motion. A kolejny utwór jest dosyć nietypowy, nie tylko dlatego, że brzmi nietypowo, ale też nietypowy jest sam pomysł i zaskoczył mnie, ale pozytywnie. Yung Lean dopiero co wyjechał z Katowic, z Off Festiwalu, a ja chciałem zaprezentować jego cover, który przygotował do piosenki Robin. I tego połączenia się nie spodziewałem. Nie spodziewałem się, że Yung Lean szpera w katalogu Robin i ją coveruje, a tymczasem tak się stało. Robot Boy, taki nosi tytuł ten utwór, oczywiście zupełnie inny, dosyć się zrobi spokojnie, ale też jakoś tam edgy. A potem wjedziemy znowu w taneczne rytmy za sprawą nowego Justice.

Robot Boy. Tak nam po prostu nuci Young Lean, ten utwór. A przed nami Jungle, tak jak obiecywałem. Zrobi się tanecznie, zrobi się bardzo pozytywnie. Oczywiście album czerpie z disco, oczywiście czerpie z funku, oczywiście czerpie też, nie wiem czy oczywiście, w każdym razie na tym albumie są też wpływy Ameryki Południowej, brazylijskie różne rytmy. Wokalistka, która nagrywała z nimi już wcześniej, stała się pełnoprawną członkinią, Lydia Kito, także jej głosu na tym albumie dużo. No chyba dla fanów Jungle jak najbardziej album Sunshine jest, podejdzie wam. Także zatańczmy Sunshine, i czyli tytułowy utwór i Jungle.

Sunshine. Hicior, absolutny hicior, Jungle. Myślę, że ten album powinien był wyjść w czerwcu i być soundtrackiem do całego lata, ale jeszcze przed nami na pewno trochę ciepłych dni. Będziemy mogli tańczyć do Sunshine od nich. Przypominam, że słuchacie Neurotransmisji w Radiu 357. Wspominałem już o tym, że Envy wydał piękny materiał pod tytułem Wyszymory. Album, który czerpie z korzeni nie tylko polskiej muzyki, ale w ogóle światowej. Bardzo mam wrażenie emocjonalny i taki sentymentalny. O, taki resentymenty naszego też takiego muzycznego backgroundu, mówiąc nie po polsku. Ale naprawdę no, ten utwór na przykład Co się w duszy komu gra, którego posłuchamy za chwilę, uważam, że jest po prostu piękny.

envy, co się w duszy komu gra. To teraz przełamiemy ten klimat. Będzie hiciorek kolejny, ale taki Anno Domini 2026. Lubić czy nie lubić. Dodam, że ten utwór jest też zremiksowany przez Frost Children, także występuje w wersji bardziej eksperymentalnej i takiej ostrzejszej w brzmieniu. A jak zagram oryginał? To jest Medion i Slater w utworze Fire Away.

0: Fire Away featuring Slater. I Medion, oczywiście, przepraszam, zamyśliłem się. Neurotransmisji słuchamy, wysłuchacie, ja prowadzę, a przed nami Minask, czyli artysta, którego odkryłem chyba z tydzień temu. Tydzień temu już grałem jeden z jego utworów z epki All My Love Has Failed Me. Mało pozytywny tytuł, ale może tak rzeczywiście się wydarzyło w jego życiu. Bardzo to jest udana epka i ona tak się mieni. Te utwory są z trochę różnego rozdania. Ten skręca nawet w stronę takiego, powiedzmy, nie wiem, czy hip-hopu, ale no, posłuchajmy zresztą sami, co ja tu będę oceniał gatunki. W każdym razie warto tych wszystkich 5 utworów posłuchać. Ten, który wybrałem na dzisiaj, to I've Covered My Hands in This.
1: Raise yourselves. New world order around the corner. I feel sick to my stomach.

Minas. Polecam, naprawdę szczerze, w całości. Jeszcze raz powiem tytuł All My Hands, przepraszam, All My Love Has Failed Me, a utwór, którego posłuchaliśmy przed chwilą, to I've Covered My Hands in This, Minas. A przed nami Actress. Tydzień temu zagrałem utwór pod tytułem Overcourt, a dzisiaj utwór nagrany z London Contemporary Orchestra. Tytuł to Humble. I to też jest epka i ją też polecam. Nie grałbym tych utworów, gdybym nie polecał.

0: Hubble. Nie Humble. Ale actress, to się zgadza, London Contemporary Orchestra. W neurotransmisji Erika Badu ostatnio grała gdzieś koncert z Lauryn Hill i to było... To było surrealistyczne doświadczenie zobaczyć jej razem na scenie. Chciałbym tam być. A mówię o tym dlatego, że Erika Badu wypuściła nowy materiał z The Alchemist pod tytułem Witch Doctor i to... I cóż, no i właśnie to bym chciał, żeby wybrzmiało w neurotransmisji. To jest jeden utwór, ale podobno ma być tego więcej. Więc czekajmy. Mam nadzieję, że to było wiarygodne źródło, w którym przeczytałem, że tego materiału pojawi się więcej. Erika Badu nie do końca może jest mocno w tym profilu muzycznym neurotransmisji, ale nie mogę pominąć królowej.
1: No, es una bruja. Es una doctora de brujas. Brujas.

Witch Doctor. The Alchemist i Erika Badu. To za nami, usłyszeliśmy hiszpański język i to nas płynnie wprowadza w kolejny utwór Que les paso a mis amigos, czyli Co się stało z moimi przyjaciółmi. Utwór od Eli Mines i Nika Leon z epki, którą zapowiadałem. Grałem z niej jeden utwór, a cała epka już jest dostępna, więc będę grał wszystkie trzy utwory, bo to jest bardzo krótka epka, ale świetna. Ja Nika Leon bardzo lubię i Ella Mines to w ogóle jest bardzo w moje serduszko trafia ta muzyka, także z przyjemnością. Utwór też dobry. Que les paso a mis amigos.

La Maines i Nick Leon, Keles Pasoamis Amigos. Za nami, przed nami Nosowska, która niejako celebruje 30 lat swojej solowej kariery, bo 30 lat temu został wydany dla mnie osobiście bardzo ważny album Puk Puk. I Nosowska po drodze współpracowała z różnymi producentami, a teraz wypuszcza 4 single, które zapowiadają nowy album. I wszystkie 4 single były wyprodukowane przez 4 producentów, z którymi związana była na różnych etapach tej swojej solowej ścieżki. Jest tam Andrzej Smolik, jest tam Marcin Macuk i właśnie jego produkcji posłuchamy za chwilę. Jest Paweł Krawczyk i jest Michał Fox Król. To myślę, że jest bardzo symboliczny gest i bardzo ładna decyzja po tych 30 latach. Zresztą wszyscy czterej panowie produkują świetnie, więc win-win tak naprawdę. A ten utwór, o którym mówiłem, że właśnie z Nosowska i Macuk to sedno i posłuchamy go właśnie, uwaga, teraz.

Sedno od Nosowskiej czekamy na cały album, który już w październiku, już jak już, trzeba trochę poczekać. Przypominam, że słuchacie Neurotransmisji w Radiu 357. Posłuchamy takiego zetkowego popu, tak bym powiedział, nie mam na myśli Radia Z, tylko Gen Z i w ogóle tego nie oceniam. W taki mi to wpada w głowie, w taką szufladkę. Merley Chaney się nazywa ta artystka. Wydała drugi album pod tytułem Wings. Utwór to Wasteland i będzie dosyć intymnie z autotunem, z gitarką, nastrojowo i ładnie.

Merle Chaney i Wasteland z Wings. Janka wraca. Janka, czyli Piotr Kaliński, znany jako Hati Wati również, i Daniel Drums, i ich taki dabujący projekt. Pierwszy raz zetknąłem się z nimi podczas ich koncertu na Tauron Nowa Muzyka parę ładnych lat temu. Bardzo mi się podobało i od tamtej pory bardzo mi się to nadal podoba, bo trzyma poziom Sketches of Pain Dub przed nami. Posłuchajmy.

Sketches of Pain Dub i Janka. Piotr Kaliński nawet był kiedyś gościem Neurotransmisji. Opowiadał o swoim innym projekcie, bo projektów ma kilka. Kolejny utwór to też polska pozycja, Ayla. Mam takie wrażenie, że za mało zagrałem z utworu. Kąpałam się wczoraj w snach. Album, myślę, naprawdę ciekawy i w ogóle ciekawa postać nowa na scenie muzycznej polskiej, alternatywnej, a dotychczas grałem chyba tylko jeden utwór. Byłem na jej koncercie zresztą w Warszawie i też mi się podobało. A dzisiaj posłuchamy utworu pod tytułem Niechże spojrzę pod twoją obroną, Ayla. Aha, i tutaj gościnnie Rozali na wokalu.

pod twoją obroną. I Ayla, album zresztą miksowany w studiu, w którym ja też pracuję, także miałem okazję się zetknąć z tym materiałem dosyć wcześnie i tak jak mówię, podoba mi się. To była Ayla i Rosalie, a przed nami kolejny zwiewny wokal, czyli El Rain w utworze Borderline, a potem będzie trochę jeszcze polskich utworów, bo widzę, że dzisiaj taka bardzo polska końcówka, zanim dotrzemy do pięknych, ambientowych utworów, bo dwa przygotowałem na dzisiaj, zresztą dosyć świeże wydawnictwa, to jeszcze po Borderline posłuchamy trzech bardzo ciekawych, tak jak mówię, polskich nowości. A póki co, El Rain.

Borderline, El Rain za nami w Neuro. A teraz te trzy polskie utwory, może zapowiem je wspólnie. Pierwszy to Saturn i Jaxa, później będzie Tomasz Mreńca w utworze The Moment You Wake, piękna ambientowa sprawa. Potem kolejny polski ambient, bo to będzie Meeting by Chance. Zresztą obaj panowie byli gośćmi Neurotransmisji swego czasu. Meeting by Chance, czyli Marcin Cichy, który był ze swoim poprzednim wydawnictwem jako Meeting by Chance dosłownie z 3 miesiące temu może, a może pod koniec roku, nie wiem, czas leci szybko. Album Iceland utwory zatytułowane po prostu numerkami, ja wybrałem dwójkę. A potem na koniec zapowiem jeszcze dwie bardzo ładne ambientowe kompozycje, ale do tego jeszcze dobrniemy.

I teraz wstecznie opowiem. To był Meeting by Chance i utwór Two, Tomasz Mreńca, The Moment You Wake, a wcześniej Jaxa i Saturn. A teraz na koniec Maxim Denok i Plaster Figures i Ryoji Ikeda w utworze Luxus, Luxus One. Tym się będę żegnał. Bardzo dziękuję za obecność wszystkim słuchaczom i słuchaczkom. Słyszymy się oczywiście za tydzień. Dobranoc.

Dobry wieczór Państwu, Marcin Klimkowski, audycja klimatyczna. Kłaniam się. Tej nocy będziemy razem do godziny drugiej. Republika ma wiele utworów, w tym łatwiejsze i bardziej przebojowe. Nie pójdę do szkoły, to jest taki utwór, który należy do tych trudniejszych. A mamy dopiero 20 dzień sierpnia, więc wakacje jeszcze trwają, ale wkrótce będzie szkoła i postanowiłem z tego słowa szkoła uczynić motyw przewodni pierwszego klimatu i to będzie bardzo, bardzo długi motyw i wierzcie mi, eklektyczny, jak zawsze. No to co? Back to school. Back to school dwa razy.

No i zrobiło się bardzo, bardzo szkolnie, ale tak sentymentalnie. Jeśli Państwo myślą, że ten pierwszy utwór to jest jakiś z lat 50. czy coś takiego, to nie, nie, nie, zdecydowanie nie. She and Him to jest duet Zooey Deschanel i M. Warda, który nagrał tę piosenkę do Snoopiego, do takiego serialu dla Apple TV w 2022 roku, Back to School, a później był utwór znacznie, znacznie starszy, czyli John Anderson i Vangelis, 1981 rok i płyta The Friends of Mr. Cairo i Back to School, ale też sentymentalnie. No to teraz do Australii podróżujemy.

No właśnie, takie szkoły w Australii, ale czyżby? Bo School Days to jest cover z drugiej płyty AC/DC, czyli TNT, która jest już dużo bardziej rock'n'rollowa, z wpływami R&B i no właśnie ten cover jako ostatnia piosenka z tej płyty, z TNT, cover Chucka Berry'ego. A AC/DC to chyba zespół, który ma najsłynniejszego uczniaka w składzie, czyli Angusa Younga, przebranego tak jak to zawsze, czyli w mundurek i pokazującego, że szkoła może być przyjemna. No a ja cały czas sentymentalnie myślę o swoich szkołach i o tym, że poznałem tam masę wspaniałych ludzi, z których wielu zostało muzykami, jak na przykład Maciej Moruś z Mitch & Mitch. To tam żeśmy się załapali o siebie i do dzisiaj tę naszą znajomość kontynuujemy. Natomiast Mitch & Mitch nie ma szkolnej piosenki. A w ogóle to jakby państwo mieli jakieś swoje takie ulubione piosenki ze szkołą w tle, poza czwartym liceum ogólnokształcącym, to poproszę klimek@radio357.pl, z tym, że wyjaśniam, że ten pierwszy klimat audycji klimatycznej to są utwory, gdzie szkoła jest w tytule, tak jak w tej piosence oddziału zamkniętego.

To taki klasyczny tekst w ogóle. Pamiętam, ile nerwów zjadłem tam, te stresy ciągłe i ten wieczny strach, te obowiązki, których nie chciał nikt i w gabinecie dyrektora wstyd. Oddział zamknięty, szkoła naszym życiem jest. Przyznam szczerze, że nie zgadzam się z żadnym zdaniem, ale wyobrażam sobie, że na jakichś koncertach, na festiwalach młodzi ludzie mogą drzeć się do tej prawie heavy metalowej piosenki. To teraz zupełnie inne spojrzenie na szkołę, utwór School, a później Night School, a później znowu School. Także albo połączymy, albo zobaczymy jeszcze. Słuchajcie Państwo o szkole.

No to teraz dostali Państwo trzy absolutne legendy. Calvin Harris, czyli Adam Richard Wiles, no, przez 2 lata był najbogatszym, najlepiej zarabiającym DJ-em na świecie. To już było jakiś czas temu, ale Calvin Harris to Calvin Harris, czyli School, utwór. Później chyba nie będę przedstawiał Frank Zappa, Night School, tak nazwał swój utwór Frank Zappa, legenda, no dla mnie chyba jedna z podstawowych tutaj. No i na koniec Supertramp, czyli z płyty Crime of the Century, uważanej według mnie słusznie za najlepszą w dorobku Supertramp, Rick Davies i Roger Hodgson. I z tej płyty pochodzą takie utwory z Crime of the Century z 1974 roku, takie utwory jak School, Bloody Well, Right, Dreamer, Rudy. Ale będziemy dalej razem z legendami, bo teraz członek Rock'n'Roll Hall of Fame, członek Blues Hall of Fame, Elvin Bishop.

Old School, Alvin Bishop. No to jest słyszalne, że to jest old school i mi się taki old school podoba. Mam nadzieję, że Państwu także. Audycja klimatyczna, Marcin Klimkowski. Zapraszam i poproszę o te piosenki szkolne, chociaż wydaje mi się, że te najlepsze właśnie Państwu prezentuję. Jeszcze raz Alvin Bishop i Old School. A teraz Beauty School, zdecydowanie w innym klimacie.

Deftones i Beauty School to jest piąta piosenka z szóstego albumu Deftones Diamond Eyes z 2010 roku. Ten ostatni album Deftones, który bardzo często Mateusz Fusiarz gra, jest wybitny, wspaniały, cudowny, ale te pierwsze też bardzo, bardzo. To teraz zupełnie znowu inny klimat i And I Was a Boy from School od Hot Chip.

Hot Chip, Electropop, Synthpop, i to są Alexis Taylor i Joe Goddard, którzy działali przez całe lata 2000. No i właśnie And I Was a Boy From School to jest utwór z tych lat, tak? Hot Chip. A teraz zespół, który budzi kontrowersje. Wystąpi kontrowersje, bo jedni uwielbiają tego typu zabawy, no bo to trochę zabawa, albo też dobry rock and roll, a drudzy mówią, nie, to jest taki skok na kasę. I Hollywood Vampires wystąpią w tym roku 10 września w Łodzi, a Hollywood Vampires to oczywiście Johnny Depp, Alice Cooper i Joe Perry. No i mają taki Schools Out utwór, który właśnie zagramy w audycji klimatycznej dla Państwa.

Cools Out for Summer. To jest utwór Alice'a Coopera z 1972 roku. Tutaj w wykonaniu Hollywood Vampires, czyli Joe Perry, Alice Cooper i Johnny Depp. I jeszcze zapowiedź albo przypomnienie. 10 września w łódzkiej arenie zagrają Hollywood Vampires, czyli aktor i dwóch muzyków, same gwiazdy. Tam oczywiście było Another Brick in the Wall i ktoś może powiedzieć, no panie Marcinie, ale jako szkole to tam szkoła powinna być Pink Floyd. No, a ja wtedy powiem, ale gdzie w tytule jest szkoła? Nie ma. A w tym utworze zespołu polskiego, który nazywa się Zielone Żabki i pochodzi z Jawora, i tam tacy ludzie występowali i występują jak Smalec, Galik, Mister, Wiciu, Lisu, Broda. No wspaniale. Z tymi ksywkami Zielone Żabki. To już chyba wiadomo, jaki to będzie gatunek muzyczny. Na koniec tego klimatu szkoła w audycji klimatycznej.

0: Zielone Żabki, szkoła i chyba wszystko na ten temat. Wspaniały zespół, wspaniały z bardzo bogatą historią. I takiego, o takiego punka żeśmy, no nie wiem, czy walczyli, czy nic nie robili.
1: Radio 357.
0: Minęła godzina pierwsza, zdecydowanie minęła i teraz druga godzina będzie poświęcona muzyce znacznie mocniejszej, chociaż postarałem się wybrać rzeczy, które są absolutnie niemocne, mocne treściowo, natomiast nie takie bardzo, bardzo ostre. A to dlatego, że zainspirowała mnie rozmowa z moim synem. Zresztą jakby tak wziąć wszystkie audycje klimatyczne albo w ogóle audycje muzyczne, które współprowadzę, prowadzę w Radiu 357, to połowa z nich przynajmniej wynika z moich rozmów z synem, który jest fanatykiem muzyki, tak jak i ja. I spieramy się o różne wielkie czwórki, wielkie piątki, wielkie szóstki, bluesa, rocka, jazzu, ale przede wszystkim oczywiście metalu. No i ostatnio ucięliśmy sobie taką rozmowę o wielkiej czwórce black metalu, ale na podstawie wielkiej czwórki thrash metalu. No i to jest tak naprawdę właśnie ta wielka czwórka będzie klimatem numer dwa, czyli całą godziną drugą. Tylko że uznaliśmy obaj, że to bardzo krzywdzące i właściwie bookerzy trasy Wielkiej Czwórki z 2010 roku zrobili krzywdę temu zespołowi, który teraz, bo tak naprawdę w naszej wspólnej opinii ten thrash metal ma wielką piątkę artystycznie, klimatycznie, no i pod każdym chyba innym względem. Tak nam się wydawało. Ja tutaj nie zapraszam do dyskusji trochę, bo każdy ma swój pogląd i każdego pogląd jest uprawniony. Nawet ktoś może zawęzić do wielkiej trójki albo rozszerzyć do wielkiej ósemki. Różnie to bywa. Ja mówię o tym, co czuliśmy, że Testament akurat, bo to ten zespół zacznie, nie jest w żaden sposób mniej ważny dla historii thrash metalu od zespołów, które potem. Natomiast, tak jak powiedziałem, noc jest, to nie jest włączny hałas, więc sobie pogramy wolniejsze rzeczy. Z ostatniej płyty ballada, która mnie rozwaliła. No tak, tak mogę powiedzieć. To będzie bardzo osobiste. I później ballada, ale taka super klasyczna. Dwa kawałki Testamentu. Długo będzie.

Testament albo Testament, jak mówią Amerykanie, ale w latach 80. mówiło się po prostu Testament. Meant to be z ostatniej płyty i The Ballad ze znacznie wcześniejszej. I chciałem powiedzieć, że to jak Testament umie w ballady, no to chyba nikt tak nie potrafi. Ale tak jak mówiłem, będziemy grać thrash metal, więc nikt? No zobaczymy. Tu jeszcze dzisiaj ze trzy ballady i w wielkiej piątce thrash metalu tylko jeden zespół nie gra ballad. Bo Anthrax? Tak, coś tam ma takiego nastrojowego. Indians, no można tak powiedzieć, że to jest jakaś forma takiej nastrojowości, budowania. Natomiast najwięksi z największych, oczywiście rynkowo i pod też innymi względami, mają coś takiego. Zapraszam.

No nie dziwne, że Metallica zagrała później płytę z orkiestrą symfoniczną, skoro skończyła właśnie w taki sposób symfoniczny Welcome Home, czyli pamiętnik z Wariatkowa, czwarty utwór na płycie Master of Puppets, do którego kredyty mają Hetfield, Urlich i Kirk Hammett. Natomiast do tego utworu kredyty mają Hetfield, Urlich, Cliff Burton i Dave Mustaine. I dlatego po Ride the Lightning będzie już miejsce dla Dave'a Mustaine'a, który zapowiedział pożegnalny, jak sądzę, jeden z wielu koncertów w Polsce. A zatem Ride the Lightning, żenujący pomysł, żeby Mustaine go umieścił na swojej ostatniej płycie, no ale tak się stało, a tutaj w oryginalnym wykonaniu, a później przechodzimy do Rudego.

Megadeth zagrają jeszcze raz w 2027 roku w Polsce. Pożegnalny koncert, ale kto to wie? Etude Le Monde, czyli Dave Mustaine, Dave Ellefson, Marty Friedman i Nick Menza. Czwarty utwór na Euthanasy, czyli szóstym albumie zespołu. A Ride the Lightning to też kompozycja Dave'a Mustaine'a, którą postanowił buńczucznie, ale też pokazując światu, że nie przepracował przez 40, no ponad 40 lat pewnych spraw, umieścić na pożegnalnym albumie Megadeth, też pożegnalnym na razie z nazwy, a co będzie, to będzie. A natomiast jeśli chodzi o ballady, to tak jak powiedziałem, dla mnie Testament, albo Testament, najważniejszy, natomiast ta ballada Megadeth jest po prostu piękna, a kto tego nie czuje, no to czucia nie ma, serca nie ma, tak bym powiedział.

To na koniec trzeba było zostawić In My Darkest Hour Megadeth. No właśnie, Testament, Metallica i Megadeth to są te zespoły, które tworzą ballady. Chyba Testament najbardziej balladowe, bo i One Metallica i Welcome Home i Fade to Black to są takie utwory, które gdzieś tam przyspieszają w pewnym momencie i tak się robi mniej balladowo, no ale zostawmy to. Na koniec audycji klimatycznej tego dnia zostawiłem sobie dwa zespoły też z Wielkiej Piątki, tak jak mówię, po mojemu, z Wielkiej Piątki Thrash Metalu, czyli Anthrax i Slayer. Anthrax wyda wkrótce płytę, z której dwa kawałki już się ukazały, to Cursum Perficio i The Edge of Perfection, to z tego albumu, a na koniec zespół, który ballad nie gra ani trochę, czyli Slayer, najlepszy. Dobranoc!

0: Radio 357. Gadu, gadu nocą. Powtórka, by nie umknęło.
1: Plac na rozdrożu.
2: Dobry wieczór. Przy mikrofonie Kuba Benedyczak. Audycję realizuje Maciej Karolak. To, co państwo słyszą, Oda do radości, to takie do windy jazzowe, ale może sobie pograć, zanim wytłumaczę, o co chodzi, chociaż temat nie będzie aż taki wesoły. Mianowicie, kiedy